0: Autopromocja.
1: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
2: A zetnie.
3: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
1: Szczepan Twardoch.
2: Waldkaus.
3: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
4: To pomogą mi, panie Wachmeister?
2: A ten fater od Bajtla Kaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
3: Dzisiaj o 11.50.
2: Polecamy.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
3: I to bardzo dobry.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry, jest piąta. A zatem czas na serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brancati.
5: Tajemniczy obiekt na plaży w Karwi przypomina drona. Do akcji wkroczyły służby. 9 zarzutów za przygotowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Jest wniosek o areszt dla 66-latka. Papież po operacji płuca. Lekarze usunęli złośliwy guz. Obiekt przypominający drona został znaleziony na plaży w Karwi w powiecie puckim. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Znalezisko zgłosiła osoba postronna około godziny 18.30. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. Według mediów urządzenie ma około 2 metrów długości. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, aby trafił do aresztu. Dziś wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
6: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
7: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
6: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
7: Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
6: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Premier apeluje do prezydenta o przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy, dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów bez fizycznej obecności głowy państwa. W internetowym nagraniu Donald Tusk powiedział, że oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Zgodnie z opinią.

0: Komisji Weneckiej. W przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
1: Kancelaria prezydenta odpowiada, że stanowisko Komisji Weneckiej nie ma mocy prawnej ani nie jest wiążące. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska. Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Leon XIV zostanie w szpitalu przez tydzień. Jego publiczne spotkania odwołano do 20 października. Po 30 latach zapadł wyrok w sprawie morderstwa w Las Vegas słynnego rapera Tupaca Shakura. Dwayne Keith Day Davis został skazany na 40 lat więzienia za zorganizowanie zabójstwa.
2: Skazanie 63-letniego szefa gangu było pierwszym przełomem w tej nierozwiązanej przez lata sprawie, która od blisko trzech dekad rozpalała wyobraźnię fanów hip-hopu. Prokuratorzy argumentowali, że choć Davis osobiście nie oddał strzałów, to on kierował grupą, która dokonała zabójstwa. W swoich wspomnieniach przyznał, że dostarczył broń użytą podczas popełnienia przestępstwa. Kluczowym dowodem w sprawie były słowa samego Davisa, który wielokrotnie i publicznie przyznawał, że znajdował się w białym Cadillacu, z którego oddano śmiertelne strzały. W zamian za zapewnienie immunitetu przed odpowiedzialnością karną ujawnił on organom ścigania swój udział w śmierci Tupaca. Podczas tajnego przesłuchania w 2008 roku dotyczącego zabójstwa innego rapera, Davis szerzej opisał swoją rolę w wydarzeniach w 2019 roku w wspomnieniach, co odbiło się szerokim echem w mediach i zaowocowało licznymi wywiadami. Jednak książka oraz wywiady, w których szczegółowo opisał swój udział w zabójstwach Tupaca, sprawiły, że przestało obowiązywać zawarte z władzami porozumienie chroniące go przed postawieniem zarzutów karnych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dziś święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym, czyli Dzień Nauczyciela. Uczniowie, z którymi rozmawiała nasza reporterka, mówili o swoich ulubionych belfrach.
3: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że daje lekcjach. Nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre. I na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
1: Według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: I wtedy cała klasa mówi, że nic nie było zadania, panie profesorze, nikt nie było zadane, ale jeden taki się znajdzie z pierwszej albo z drugiej ławki. Było. Nawet nie jedno zadanie, trzy zadania były, panie profesor. I ja odrobiłem. I nikomu na przerwie przed lekcją nie dałem ściągnąć. Czuwaj. Ale nie o tym. O pogodzie teraz, bo rano w kotlinach karpackich oraz miejscami na wschodzie uważajmy na co prawda zanikające, ale jednak ograniczające widzialność do 200 metrów gmły. Dziś na wschodzie kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, na zachodzie w ciągu dnia możliwe postępujące na wschód rozpogodzenia, ale miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, na północy po południu niewykluczone burze, a w Tatrach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza deszcz ze śniegiem, wieczorem przechodzący w sam śnieg. Na termometrach dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na Lubelszczyźnie, około 13 na Wybrzeżu, w centrum i na południu, a najwyższa temperatura, choć szału nie ma, do 15 stopni na zachodzie. Sześć minut po godzinie 5.
4: Trójkowy budzik.
5: Dzień dobry Państwu.

10 minut po godzinie 5. Mówiłem, że czas zasuwa. Mówiłem nie tylko w tym tygodniu, mówiłem także w ubiegłym tygodniu i to, no nie wiem, przepraszam bardzo, ale się sprawdza i to niechcący sprawdzi się także w tym tygodniu. I znowu środa i proszę bardzo. I po co było narzekać, że poniedziałek, że się nie chce za bardzo wstawać, że do weekendu jeszcze troszeczkę daleko. Jeszcze troszeczkę. Już podejrzewam, że do weekendu bliżej jak dalej. Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej. Kłaniamy się środowo w budziku.

Nie dalej jak 4 minuty temu mówiłem, że jest 10 minut po godzinie 5. No to już jest prawie 14 minut. Coraz bliżej weekendu. A zresztą to też mówiłem. Powitanie nowego dnia. A i owszem, to co wydarzyło się w historii z kartki, z kalendarza, również muzycznego, będzie. Panu synoptykowi zajrzymy do prognoz pogody. A i owszem, a tak w międzyczasie gramy.

0: No i cisza, chyba tak w wolnym tłumaczeniu. 16 po 5, witamy nowy dzień, środa, 14 dzień października. Słońce obudzi się, nie uwierzą państwo, ale przed 7, i to 2 minuty przed 7 zajdzie słońce, jeśli się pojawi, chociaż możliwe dziś, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, rozpogodzenia, zajdzie kwadrans przed 18. Dzień potrwa niecałe 11 godzin. Dziś Alana, Bernarda, Dominika i Kalixta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Świętują uczniowie, a przede wszystkim nauczyciele, bo dziś Dzień Edukacji Narodowej, dziś Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze świętuje? Ręka do góry. 2 2 7 3. Budzik małpa polskiradio.pl. 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby. Kto świętuje urodziny? Ręka do góry. Hej. O, może on?
1: I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

No i Asher podniósł rękę do góry, bo pytałem, kto ma dziś urodziny. Proszę bardzo. Można, można. I to pięknie nawet bym powiedział. Tak, delikatnie i pięknie. Można. Kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarzu. To już słyszymy. To już się skradają też urodzinowo.

Justin Hewat, angielski muzyk grupy The Moody Blues, kończy dziś 80 lat z najlepszymi życzeniami. To urodzinowo. Sygnał od Państwa, bo sprawdzamy listę obudności. Będzie nam bardzo miło. To dopisujemy i ze skrzynki SMS-owej, i mailowej, i telefonicznie. Dobrze. Mamy komplecik. Bardzo się cieszymy. 25 minut po godzinie 5. Rozgrzewkowo, no nie przesadzajmy, ale też w muzycznym trójkowym kalendarzu. Jak słyszą Państwo już teraz, Nazareth. Wspomnienie Dana McCafferty'ego, angielski brytyjski wokalista formacji, urodził się też w 1946 roku, no ale odszedł z tego łez.

0: pan Piotr Uściśla, szkocki. No i już się wszystko wyjaśniło. Szkocki wokalista Nazareto, Dan McAfrety. Urodził się 80 lat temu, zmarł 4 lata temu. Muzyczny kalendarz w budziku wróci za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
0: 5.30, skrót serwisu, Anna Kowalik-Brankati.
3: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury bada obiekt przypominający drona, który znaleziono na plaży w Karwi w powiecie puckim. Znalezisko zgłosiła osoba postronna około 18.30. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Ponownie, bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał w nocy prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk. Uszkodzony został także budynek mieszkalny. Zełenski zaznaczył, że według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie przygotowują kolejne odpalenia pocisków balistycznych. Senat uchwalił z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Dzięki temu szybsza będzie procedura wykrywania i blokowania groźnych treści, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo.
3: W przyszłym tygodniu poprawki rozpatrzy Sejm, a następnie dokument trafi do prezydenta, który wcześniej podobną ustawę zawetował. Po wczorajszej fali demonstracji i strajków francuscy licealiści zapowiadają kontynuowanie protestów, ale w nieco innej formie. Wezwali do wspólnych demonstracji z powracającymi żółtymi kamizelkami. Protesty tego ruchu towarzyszyły początkom prezydentury Emmanuela Macrona. Wybuchły w 2018 roku i trwały przez kilka miesięcy. Pełny serwis Trójki o 6.
0: A to już za 28 minut. Rano w Kotlinach Karpackich oraz miejscami na wschodzie uważajmy na zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś na wschodzie pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie też w ciągu dnia postępujące na wschód rozpogodzenia. A na północy oraz we wschodniej połowie kraju w ciągu dnia może przelotnie padać deszcz, na północy niewykluczone burze, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na Lubelszczyźnie, na wybrzeżu, w centrum i na południu około 13. Najwyższa temperatura dziś do 15 stopni na zachodzie. Dalej uważajmy na wiatr. Umiarkowany, porywisty nad morzem, w górach dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. Mówię uważajmy, bo nie dość, że zwiększa uczucie chłodu, to jeszcze może zrobić

0: O, właśnie, przywiało taką.
1: Zdaje się, że chyba to powinienem powiedzieć pocztówkę muzyczną. Liść opadł muzyczny, a w muzycznym trójkowym kalendarzu urodzinę obchodzi Sir Cliff Richard.

Nie tylko znany muzyk, ale przede wszystkim oddany pasjonat tenisa, no i wierny uczestnik każdego Wimbledonu. Co prawda nie na trawiastych kortach, ale na trybunach widzianej to bardzo często. Podziwiamy i pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze. W budzikowym kalendarzu wspomnienie tego, co wydarzyło się 49 lat temu. W roku 1977 ukazał się album, jak Państwo słyszą, Davida Bowiego zatytułowany Heroes. No i właśnie z tego wydawnictwa tytułowe nagranie. A znają Państwo tego suchara? To pan Paweł szczególnie pyta. A to może za chwilę.

David Bowie w muzycznym trójkowym kalendarzu na 21 minut przed godziną 6. No i to odwieczne pytanie, które wraca. Tak, tylko skąd Dawid zna te wszystkie... A dobrze, miałem nie mówić. Już zacząłem, już mnie podkusiło, tak. No bo wie. budzik@polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo, telefonicznie 2273. Redaktorek Budzik, kogo wita, kogo gości, sprawdzamy listę obecności.

No i tak oto metrem dojechaliśmy na 17 minut przed godziną 6. Lista obudności. Kościan na nasłuchu, ciepło, lekki deszczyk. Oczywiście co robię? Słucham i kleję zielone ciapki. Dziś pozdrawię pan Przemek z warsztatu. Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli, administracji, obsługi. Pozdrawię serdecznie pani Ania z Jelcza, pracownik administracji. No jeszcze pani Maria, apele, kwiaty, bombonierki. Ach, do wspólnego częstowania dawnymi czasy. Wróciły wspomnienia za 17.06.

zupełnie jak Jack White. Przed chwileczką pan Zbyszek wspomina, jak to dziś budzik się rozpoczął, że sam Mark Knopfler przyjdzie do skromnego mieszkania na osiedlu karpackim w Bielsku Białej, to chwilę po piątej. No tak, przed, przyszedł, zaśpiewał, poszedł, nawet nie, herbaty nie wypił. Za 13 minut będzie szósta.

0: No i można szybko, krótko, zwięźle na temat na 4 minuty przed godziną 6 w studiu Michał Nogaś.
1: Dzień dobry.
0: A jednocześnie dobry. Było jedno, ale cię pierwszy.
1: No wiadomo, twoje szczęście.
0: O godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki, a my bardzo dziękujemy. Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
2: A zetnie.
3: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
1: Szczepan Twardoch.
2: Waldkaus.
3: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
4: To pomogą mi, panie Wachmeister?
2: A ten fater od Bajtla Kaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
3: Dzisiaj o 11.50.
2: Polecamy.
0: Autopromocja.
5: Uwaga, uwaga, minęła szósta, to jest środek tygodnia pracy, środa. Michał Noga się zaczyna ma audycję poranną, Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brankati.
6: Niespokojna noc w Kijowie, są informacje o ofiarach śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych.
7: Specjaliści badają, czy obiekt, prawdopodobnie dron znaleziony na plaży w Karwi, stanowi zagrożenie.
6: 9 zarzutów przedstawiono mężczyźnie, który miał planować zamach na premiera i szefa MON.
7: Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów. W mieście całą noc słychać było wybuchy. Są informacje o zabitych i rannych cywilach.
8: Władze Kijowa poinformowały o co najmniej 2 cywilach zabitych i ponad 20 rannych, w tym dzieciach. Ofiar może być więcej, bo akcje poszukiwawczo-ratunkowe wciąż trwają, a w ukraińską stolicę uderzają kolejne drony i rakiety balistyczne. Uszkodzonych zostało kilka kijowskich elektrociepłowni oraz innych obiektów infrastruktury energetycznej. W części miasta nie ma prądu. Jedna z serii uderzeń nie była poprzedzona informacją wywiadowczą zachodnich partnerów. Informował o tym w nocy prezydent Zełenski. To już drugie takie zdarzenie w ciągu ostatniej doby. W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także inne ukraińskie miasta, m.in. Charków i Dniepr. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Obiekt podobny do drona znaleziono na plaży w Karwi niedaleko Pucka.
7: Prokuratura wyjaśnia okoliczności z tym związane, mówi Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej.
9: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
6: Obiekt jest badany pod kątem zagrożenia biologicznego, chemicznego czy związanego z obecnością materiałów wybuchowych.
7: Ładunki wybuchowe znaleziono w mieszkaniu mężczyzny podejrzewanego o przygotowywanie zamachu na premiera i ministra obrony.
6: Śledczy postawili mu 9 zarzutów. 66-latek został przesłuchany. Dziś może trafić do aresztu, mówi Piotr Antoni Skiba z prokuratury w Warszawie.
10: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
7: Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna zrekrutował kilkaset osób. Prokurator wysłał do sądu wniosek o jego aresztowanie. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
6: Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka. Organ doradczy Rady Europy uznał, że ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności głowy państwa.
7: 4 sędziów złożyło ślubowanie w parlamencie, a minister Maciej Berek czeka na wyznaczenie terminu przez Pałac Prezydencki. O szczegółach Michał Makowski.
11: Złożenie ślubowania przez sędziego Macieja Berka będzie oznaczać, że sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą zyskają większość w Trybunale Konstytucyjnym.

0: W przypadku, gdyby prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszczał ich do pracy, to państwo powinno udzielić im pomocy, stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Państwo musi zrobić wszystko i zrobi, żeby ten trybunał zaczął działać zgodnie z prawem.
0: Kancelaria prezydenta domaga się od sędziego Berka dokumentów potwierdzających 10-letni staż pracy w charakterze radcy prawnego. Stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie ma mocy prawnej, przekazał w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To jest subiektywna opinia Komisji Weneckiej, której przedstawiciele najwyraźniej nie czytali polskiej konstytucji.
0: Sędziowie TK wybrani przez Sejm domagają się, aby prezes Trybunału dopuścił ich do orzekania. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie przyjął z poprawkami Senat.
4: To znacznie przyspieszy procedurę wykrywania i blokowania groźnych treści, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Sztanderski.
5: Zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się. Poprawki, które zostały przyjęte ponad podziałami politycznymi w Senacie, dotyczą przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
3: W przyszłym tygodniu Sejm będzie rozpatrywał poprawki Senatu, a potem projekt trafi do prezydenta.
6: Klimat.
4: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, jedynie na Śląsku, między innymi w Katowicach i Tychach umiarkowana, a w Bielsku-Białej dostateczna.
3: 1/3 energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Dziś w całej Polsce poza zachodem deszcz. I w większości kraju słońce pojawi się tylko na chwilę, by się schować, bo niebo będzie zachmurzone. Najchłodniej 9 stopni na Suwalszczyźnie, najcieplej 16 w Zielonej Górze.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 5,5 minuty po 6:00.
12: Zapraszamy do Trójki.
11: No to siup. To jest przekaz do państwa, a od państwa będziemy udowadniać do 9:00, to i owo, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Polecamy się, o przepraszam, polecamy się, ale nie Stanisław Perzyna, a Michał Kowalski dzisiaj się przebrał za Staszka. Co to są za niespodzianki od poranka?

pierwszym sezonie w serialu 1670 pada kultowe pytanie, a dlaczego Jan Paweł to nie Bogdan? Odpowiedź, właściwie kontynuacja to no właśnie. Więc ja mam teraz zadanie dla Państwa i propozycję. Będzie można jeszcze w tej godzinie uzyskać piosenkę z dedykacją pod warunkiem, że dzwoniąc do nas 22 i 7 trójek odpowiedzą Państwo na bardzo proste pytanie. Ono jest kluczowe względem i wobec sytuacji, która się wydarzyła. 22 i 7 trójek. Czekam na odpowiedź na pytanie. A dlaczego Michał to nie Stanisław?

0: Dzień, można by tak powiedzieć, zaczyna się od lekkich pretensji.
1: Redaktor Nogarz powiedział, że dzisiaj w całej Polsce deszcz poza zachodem, a koło Jeleniej Góry pada, a to jest zachód, nawet południowy zachód polski. A tak poza tym pozdrowienia dla całego ciała pedagogicznego, no bo taki dzień dzisiaj.
0: Chcę tylko powiedzieć, że wskazałem na antenie zachód jako miejsce, w którym nie pada. O południowym zachodzie nic nie mówiłem, mam na to świadków.

0: No i przypomnę, że mamy dzisiaj taką oto rzecz do wykonania. Najlepsza odpowiedź, najciekawsza na pytanie, a dlaczego Michał to nie Stanisław, zostanie nagrodzona dedykacją konkretnej piosenki, którą tu mamy w planie na antenie. Odezwiemy się. 22 i 7 trójek.
1: No to siup, jedziemy.

0: To perfekt. Halo?
1: Ja chciałem przekornie zapytać, czy Poznań to jest na zachodzie, czy na środkowym zachodzie, czy na jakimkolwiek, no bo w Poznaniu pada.
0: Już odpowiadam, nie mam problemu z udzieleniem odpowiedzi jedynej prawdziwej i prawidłowej. Proszę pana, Poznań jest w kierunku zachodnim, ale tam jeszcze jest wtorek. A we wtorek w całej

0: Przedstawiono wytyczne w tym kraju dotyczące dyscypliny szkolnej, które przewidują oto możliwość wydalenia uczniów z placówki za najcięższe naruszenia. Dokument zaprezentowany przez prezydentkę Keiko Fujimori 12 października, czyli przedwczoraj, dzieli przewinienia na drobne, poważne i bardzo poważne. Jednym z przewinień są, jak to nazywa nasz redakcyjny kolega Kuba Witkowski, ciągoty do pewnego typu pielęgnacji. O co chodzi? O tym więcej Michał Stanisław, telefonista Kowalski.
1: Do prezentacji wytycznych doszło w jednej z peruwiańskich szkół. Kanonicznie. Najpierw szkolna orkiestra zaprezentowała program artystyczny, który pani prezydent obserwowała z ciepłym uśmiechem, minister edukacji z delikatnym zblazowaniem, a dyrektor szkoły z wyraźnym stresem, żeby wszystko wyszło ładnie. Wyszło ładnie.
2: Viva el Perú!
1: Odśpiewano hymn państwowy. Cała trójka zasiada przy uprzednio przygotowanym stole, obok którego jest pulpit. Po chwili dyrektor wstaje, podchodzi do pulpitu, wygłasza podziękowania. Następnie minister edukacji prezentuje szczegółowy plan. Po nim przychodzi czas na przemówienie pani prezydent.
2: Lo que no va a ocurrir...
1: I z jej wystąpienia płynie wyraźne wkurzenie. Teraz stawiamy młodzież do pionu. Chłopcy mają mieć krótko przystrzyżone włosy, dziewczyny nie będą mogły farbować włosów ani się malować. Zakazujemy używania telefonów. Teraz zapanuje w szkole dyscyplina. Nie będzie zgody na bullying, przemoc fizyczną i seksualną. Z roku 2024 na 2025 odnotowano wzrost zgłoszeń przemocy w szkołach o 70%. Od stycznia do września tego roku, w porównaniu z poprzednim, kolejny wzrost – 25%. Peru ma ogromny problem z przemocą w szkołach, dlatego nauczyciele dostają narzędzia, by nad tą przemocą zapanować. Będzie można odsyłać uczniów w miejsca odosobnienia, jeśli są niegrzeczni. W najgorszych przypadkach będzie można uczniów wydalać ze szkół bez możliwości powrotu na ścieżkę edukacji. Tylko natura nie znosi próżni.
3: Niesamowite to było, kiedy ostatnio byłem w jednej z polskich szkół również na zajęciach profilaktycznych. No rzeczywiście został wprowadzony ten zakaz na przerwie, w żaden sposób nie korzystali z tych telefonów. Udało się i spostrzegłem, że te dzieci na korytarzu zaczęły rzucać butelką po napoju. A ja na swoje zajęcia bardzo często noszę różne przedmioty, na przykład balon. Mówię, słuchajcie, a co byście powiedzieli, jakbym wam dał balon? Teraz co najlepsze, to byli uczniowie klasy szóstej i oni zaczęli się bawić tym balonem wspólnie.
1: To doświadczenie z pracy Pawła Sieradzana, pedagoga, pozornie nie ma nic wspólnego z sytuacją peruwiańską, ale pokazuje, że trzeba też zapewnić alternatywę i dać dzieciom poczucie bycia zaopiekowanymi. W nowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Peru jest tylko o karach i zakazach. Co prawda przepisy nie trafiły jeszcze do opinii publicznej. Możliwe, że zostaną zawarte tam też wytyczne o tym, jak wypełnić to nowe życie szkolne, jak wywołać ciekawość u dzieci. Na razie całość wypełniona jest argumentem siły, a jak wiadomo, za siłą idzie desperacja.
0: Jeszcze się taki nie urodził, dziękuję Michale Kowalski, który by tylko dzięki zakazom umiejętnie wychował dzieci i młodzież. Więc nie podążajmy tą drogą, pani Keiko. A to pan Sombra.

0: Home Wrecker to są. Ja teraz, proszę Państwa, przyglądam się temu, co dzieje się na naszym profilu na Facebooku. Tam zdjęcie z 1972 roku. Nauczycielka otoczona uczniami w klasie. No i na zdjęcie nałożone jest pytanie, czego życzymy nauczycielom w dniu ich święta? I jest taki oto wpis pani Marty, który zaczyna dyskusję. Zawód nauczyciela może być pięknym doświadczeniem. Wiem, bo jestem nauczycielką. Życzę sobie i innym, żebyśmy mogli uczyć ulubionych przedmiotów. Żebyśmy byli nauczycielami, którzy mają czas i mogą wspierać młodych naukowców, rozwijać talenty, tworzyć przestrzenie rozwoju młodego człowieka, każdego. Żebyśmy byli godnymi szacunku partnerami dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
3: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
2: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
4: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
3: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
2: Czy to mógł być motyw?
4: I to bardzo dobry.
3: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Zbliża się finał Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. O wyróżnienie w tym roku walczą książki z Białorusi, Bułgarii, Czech, Polski, Serbii i Ukrainy. Laureatów poznamy 17 października. Oglądaj transmisję z gali na YouTubie Wrocławskiego Domu Literatury. Na czytanie fragmentów nominowanych książek w wykonaniu autorów, spotkania z tłumaczami i nagrodzonymi zapraszamy do klubu Proza we Wrocławiu w ramach Bruno Schulz Festiwalu między 16 a 18 października. Wstęp wolny. Więcej na angelus.com.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra witamin.

0: Nersenior D3. Witamin Nersenior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety witamin Nersenior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Witamin Nersenior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 6:30. O, w tym momencie. Anna Kowalik-Bękati.
8: Szok w Watykanie i poczucie niepewności. Papież jest po operacji. Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło diagnozę gruczolaka. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc. Włoskie gazety podkreślają, że zdumienie jest tym większe, iż wysportowany 71-letni Robert Prevost uchodził wręcz za okaz zdrowia. La Repubblica zwraca uwagę, że to człowiek zahartowany latami misji w Peru, który we wtorki bierze dzień wolny, by pływać, grać w tenisa i jeździć konno w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, zapewnia Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości powiedział, że minął czas na przyjęcie ślubowań sędziów Trybunału przez prezydenta.
9: W przypadku pana Berka nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio m.in. doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich. Przez lata jest to nierozpoznawane.
8: Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów bez fizycznej obecności prezydenta. Kancelaria Karola Nawrockiego odpowiedziała, że to stanowisko nie ma mocy prawnej ani nie jest wiążące. Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów. W mieście całą noc słychać było wybuchy. Celem rosyjskich uderzeń są kijowskie elektrociepłownie i dzielnice mieszkalne. Władze Kijowa poinformowały o co najmniej 2 cywilach zabitych i ponad 20 rannych, w tym dzieciach. Ofiar może być więcej, bo akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają, a w ukraińską stolicę uderzają kolejne drony i rakiety balistyczne. Pełny serwis Trójki o 7.
7: To jest ten moment, kiedy już się boję odezwać, bo podważana jest nie tylko moja wiarygodność z tymi stronami świata i fragmentami mapy Polski, ale nawet osób z IMGW. Ale przełamię ten strach i przypomnę, co mówi prognoza. Prognoza mówi, że dziś wszędzie poza zachodem będzie padać. Co więcej, jest szansa, że nie będzie padać także we Wrocławiu i w Poznaniu, a to już nas przesuwa nieco na wschód. Prognoza się zmienia. Wszystko zależy od deszczu. Proszę go po prostu nie irytować. Od 9 do 16 stopni. No i teraz tak. Po 6, w związku z tym, że rozpoznałem w kształtach Michała kształty Stanisława, co dla obu może być bolesne, zadałem pytanie rodem z filmu 1670, właściwie z serialu, z pierwszego sezonu. A dlaczego, skoro tam Jan Paweł to nie Bogdan, to dlaczego Michał to nie Stanisław? I są propozycje.
10: Czemu Michał to nie Stanisław? Proste. Michał jest synem Stanisława, akurat w moim wypadku.
7: Ściskamy panów, ale też...
11: Czemu Michał to nie Stanisław? No bo pana Michała rodzice ościli jako Michał, a nie Stanisława. No i niestety jest Michał. Pozdrawiam serdecznie.
7: Co to znaczy niestety?
12: Dlaczego Michał? Bo jest wcześniej w alfabecie.
7: O, I to jest

0: ciekawy pomysł. Zdarzyły się też gry słowne, językowe.
1: Dlaczego Michał, to nie Stanisław? Proszę, odwróćmy rolę. To nie Stanisław, a dlaczego Michał go uratuje? Bo jest dobrym kolegą i przykładnym, wzorowym obywatelem.
0: Muszę chyba mówić to bardziej wyraźnie. To nie, a nie, że to nie. Zwrócili Państwo uwagę, że sami mężczyźni wzięli udział w tej zabawie. Chyba mężczyźni po prostu chcieli, żeby ktoś im piosenkę dziś zadedykował. Co shame, no prawda jest taka. I myślę, że mamy zwycięzcę.
2: Dlaczego Michał, a nie Stanisław? Bo Julian Tuwim napisał wiersz Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi mały, a o Stanisławie nie napisał.
0: Tak jest. I nie tylko, że kobieta, to jeszcze w słusznej sprawie. I dla pani mamy piosenkę z dedykacją. Miłego dnia.

0: It's a Sin Ghost z dedykacją dla pani Zuzanny.
1: Dziękuję, bardzo mi miło i z tym całym miło się aż spływam. Plum, plum. Pozdrawiam.
0: Co tam się dzieje o Pawanku? No dobrze, podsumowując...
1: To dobrze, że Michał to Michał.
0: Też tak uważam. Dodam, że Michał to imię wiodące przy Myśliwieckiej 357 w dzisiejszych czasach. Policzyliśmy to dokładnie, ale zawsze miło powtórzyć. Myśliwiecka 357, Michałów mamy tu 13.

0: Tomek Stachasiuk, a ja bym nawet jeszcze szedł w stronę kontynuowania i podbijania, jak to mawia dzisiaj młodzież, tego wyzwania, które się pojawiło na antenie. W to nie wierzę, ale wszystko jest możliwe w Państwa przypadku. Ciekawe, czy słucha nas osoba płci męskiej albo żeńskiej, nosząca nazwisko Michał. Jeżeli tak, to proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy do trójki.
0: Sprawy poważne teraz. W Warszawie zakończyła się doroczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu, czyli

0: i Warsaw Security Forum. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego całego przedsięwzięcia było wystąpienie głównodowodzącego siłami NATO w Europie. Mam na myśli generała Aleksusa Grynkiewicza, Amerykanina pochodzenia białoruskiego. Otóż Grynkiewicz zapewnił, że, tu cytat, jeśli ktoś będzie na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, nas, czyli NATO, podejmiemy walkę. Podkreślał też, że sojusz od razu powstrzyma atak, nie pozwoli na okupację i, jeśli będzie taka potrzeba, zaatakuje machinę wojenną napastnika. Jego przemówienie zrobiło bardzo duże wrażenie, także u nas w redakcji, dlatego zajmujemy się tym tematem. Odebrano je jako stanowcze, ale wszystkich wątpliwości to nie rozwiało, no bo generał Grynkiewicz mówi jedno, a zupełnie inne słowa ma czasami okazję wypowiedzieć zwierzchnik amerykańskich sił zbrojnych Donald Trump. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Choć nie wymienił jej z nazwy, wystąpienie generała Grynkiewicza zostało powszechnie odebrane jako stanowcze ostrzeżenie wysłane w kierunku Rosji. Teoria zwycięstwa, jak jest nazywana, była już znana. Jednak generał, jak wskazywał, wystąpił publicznie w Warszawie również po to, by uspokoić obywateli, że w obliczu tzw. hybrydowych ataków Moskwy na Europę, NATO ma sytuację pod kontrolą. To jednak w pełni nie mogło się udać, choćby dlatego, że prezydent Donald Trump czasem czy często wysyła inne sygnały. Za wojnę wini przede wszystkim Kijów, krytykuje wciąż Europę, a ostatnio, ku zaskoczeniu wszystkich, ogłosił uchylenie sankcji nałożonych na Rosję. To po pierwsze. A po drugie, co może ważniejsze, nie chodzi tylko o nieprzewidywalnego Donalda Trumpa, ale o to, że Stany Zjednoczone od dawna sygnalizują plany ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej tu w Europie, bo ich uwaga i priorytety przesuwają się do Azji i Chin. Sojusz Północnoatlantycki pozostaje najpotężniejszym sojuszem na Ziemi, a Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym sojusznikiem Europy, o co dba również tak zwane głębokie państwo w Waszyngtonie. Urzędnicy, politycy, w tym część republikańskich kolegów Donalda Trumpa, którzy lepiej rozumieją zagrożenie ze strony Rosji, jednak Europa nie może już zamykać oczu i jest pod ogromną presją, by wziąć na siebie więcej odpowiedzialności za obronę kontynentu. Strategią pozostaje jak najszersze zatrzymanie tu amerykańskich żołnierzy, a wręcz walka o to, by na terytorium Polski było ich więcej, ale Europejczycy muszą rozbudować swoje zdolności. Po pierwsze, dlatego że wiara w sojuszniczą lojalność obecnego prezydenta USA jest, mówiąc wprost, słabsza niż w jego poprzedników, a po drugie, nie chodzi tylko o Trumpa, chodzi o Europę. Ukraińcy, odpierając rosyjską agresję, kupują Europejczykom czas. Co jeszcze ważne, co podkreślało wielu gości Warsaw Security Forum, wojna już trwa. Eksperci spierają się, czy lepiej nazywać ją hybrydową, czy mówić o wojnie wprost, ale faktem jest, że Europa jest przez Kreml już teraz atakowana na różne sposoby. Więc chodzi o to, aby strach i przygotowywanie się na duży, potencjalny rosyjski atak nie przysłaniały Europejczykom oczu na to, że te kremlowskie agresje są konsekwentne i trwają już teraz. I w tym kontekście ważne jest, by podkreślić, że jednym z celów rosyjskiej wojny kognitywnej jest rozbijanie sojuszniczej solidarności i podważanie wzajemnego zaufania sojuszników. Chodzi o to, byśmy nie wierzyli w siebie nawzajem i z tego rodzaju atakami Europejczycy też muszą rozsądnie się mierzyć i nie tracić z oczu, że rosyjski potencjał jest dużo, dużo słabszy niż potencjał państw NATO.
0: Wyjaśniała, objaśniała, mówiła do nas jak zawsze intrygująco i mądrze Agnieszka Lichnerowicz. To tyle w sprawie Warsaw Security Forum i wystąpienia Aleksusa Grynkiewicza. Audycja poranna w Trójce.

0: To Republika, nie milkną echa sprawy wiadomej.
1: Ja jeszcze na chwilę w sprawie imienia pana redaktora, bo może być taka alternatywna wersja wydarzeń, że po narodzinach małego dzidziusia rodzice pełni miłości, ale jednocześnie krytyki wzrokiem spojrzeli na to dziecię i powiedzieli tak. No, Wokulski drugi to raczej nie będzie, ale Wołodyjowski, kto wie, kto wie.
0: I teraz można by pójść dalej i powiedzieć, uwaga, bierzmy to w cudzysłów, Wołodyjowski to przynajmniej wybuchowo skończył. Piotr Chłodej.
2: News albo fake news.
3: Wczoraj w audycji porannej i popołudniowej mówiliśmy o grach komputerowych, oczywiście w kontekście ostatnich ataków w szkołach, a dziś ciąg dalszy, a w naszym cyklu pytamy, czy gry i internet prowadzą do radykalizacji młodzieży, a może to uproszczenie, które niewiele wnosi czy wyjaśnia. Naszym gościem jest Marta Witkowska, psycholog i terapeuta, ekspert NASK do spraw edukacji cyfrowej. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry.
3: Gdy słyszy pani, że gry czy szerzej internet odpowiadają za falę przemocy, czy wychowują sprawców szkolnych ataków, jak pani by to zaklasyfikowała? To fake czy news?
4: To jest fake. To jest fake, dlatego że to jest proste rozwiązanie na bardzo skomplikowany i trudny problem. Jeśli mówimy o tragediach, które się wydarzyły, odpowiadało za niewiele czynników. I nie możemy sprowadzić ich do jedynej rzeczy i dać takiego prostego rozwiązania. Ja bardzo rozumiem to, że rodzice boją się, być może tacy rodzice też, którzy nie mają kontaktu z graniem, boją się tego środowiska, samego grania, ale ja myślę, że boimy się najbardziej tego, czego nie znamy. W momencie, kiedy zaczynamy troszkę poznawać ten świat, kiedy się bardziej zainteresujemy tym, z kim dziecko gra, o czym rozmawia podczas grania, jakie relacje buduje online, to też będą mogli zobaczyć bardziej zniuansowany obraz tego, co dzieje się online, troszkę bardziej poznać tą społeczność, tą kulturę i może ją bardziej zrozumieć, a nie karmić się strachem, który wynika z niewiedzy i nieznajomości.
3: Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników coraz częściej słyszymy, że winne są gry komputerowe czy szerzej internet. Ale czy w tej debacie w ogóle oddzielamy fakty od fejków, czy szukamy kozła ofiarnego, a może już go mamy?
4: To jest duże uproszczenie. To nie jest tak, że można obwinić gry jakoś bezpośrednio jako

0: czynnik wpływający na te tragedie, które się wydarzyły i na agresję wśród młodych ludzi, aczkolwiek jest to dość rozpowszechniony koncept. Myślę, że nasza uwaga powinna zwrócić się przede wszystkim w stronę społeczności graczy, czyli tej społeczności, która buduje się wokół gier, z którą dziecko rozmawia, komunikuje się, wspólnie gra. To jest istotne, co w tej grupie się dzieje, ponieważ tam może spotkać się zarówno z bardzo dobrymi, rozwijającymi relacjami i budować siebie, jak również może natknąć się na treści wręcz ekstremistyczne. I to też może być duże zagrożenie. Nie ma żadnych dowodów na to, że gry bezpośrednio prowadzą do aktów przemocy.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Marta Witkowska, psycholog i terapeuta, ekspert NASK do spraw edukacji cyfrowej. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Więcej na naszej stronie, przypomnę, trójkapolskieradio.pl. Mamy PS do PS-a.
4: Ja w sprawie Michał czy Stanisław. Wydaje mi się, że to dlatego, że mamy poranek, a Michał oznacza dzień dobry.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: To była reklama imienia Michała.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: To nie moje, to też nie moje i to też...
8: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
7: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
8: Więcej?
7: Nawet do 5,5%.
9: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3

0: miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
1: I miej bank do życia po swojemu.
0: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
2: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
3: Masz tyle sukienek.
2: Ale wszystkie za duże.
3: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
2: Nie, biorę Hepa Slimin.
3: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
2: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
3: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
2: To co, zakupy?
3: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
5: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflower.
6: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
7: Chyba rurka.
6: A, no faktycznie.
7: No.
8: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
9: Żegnamy reklamy.
10: I tak oto wypikaliśmy siódmą. Dzień dobry Państwu, program trzeci, Michał Nogaś, audycja poranna. W środę czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik.
11: Zdaniem premiera wojna w Ukrainie może się rozstrzygnąć w ciągu kilkunastu miesięcy. Donald Tusk zapowiada dalsze wspieranie Kijowa.
12: Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny.
11: Niedobre wieści z kliniki Gemelli. Badania potwierdziły, że guz usunięty z płuca papieża jest złośliwy.
12: W nocy Rosjanie zaatakowali z powietrza Kijów i inne ukraińskie miasta. Celami były obiekty infrastruktury energetycznej. W atakach zginęły co najmniej 3 osoby, a 20 zostało rannych.
11: Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Charkowa, Dniepru i Żytomierza.
12: Wojna w Ukrainie może się rozstrzygnąć w ciągu kilkunastu miesięcy, powiedział po spotkaniu z szefem litewskiego rządu premier Donald Tusk.
11: Premier podkreślił, że kraje nadbałtyckie dźwigają odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii i nie można poluzowywać sankcji wobec Rosji.
13: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie i dlatego będę proponował w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. To jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji.
11: W rozmowie z Mindaugasem Sienkiewiczusem Donald Tusk podziękował za konsekwentną postawę litewskiego rządu wobec rosyjskiej agresji.
12: Zapewnił także, że oba państwa będą nadal wspierały Ukrainę.
11: A Ukraina otworzyła w Luksemburgu dwa kolejne obszary w negocjacjach członkowskich z Unią. Chodzi o konkurencyjność i rynek wewnętrzny.
12: Rozpoczęcie rokowań było możliwe, gdy Węgry zniosły weto, co nastąpiło po zmianach w ukraińskiej ustawie oświatowej wzmacniającej prawa mniejszości.
14: To jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
15: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
14: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
11: Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny.
12: Waldemar Żurek dodał, że minął czas na przyjęcie przez prezydenta ślubowań od sędziów Trybunału.
16: Nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio m.in. doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich. Przez lata jest to nierozpoznawane. Wręcz to zawiadomienie mówi, że to jest popełnienie przestępstwa.
12: Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Wczoraj Komisja Wenecka stwierdziła, że dopuszczalne jest objęcie przez nich obowiązków bez udziału prezydenta.
11: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
12: Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała o tym Stolica Apostolska.
17: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało biuro prasowe Watykanu, badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczołu.

0: Polako raka płuca. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10. piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela.
2: Każdy uczeń ma oczywiście swojego ulubionego arcybiadesa.
3: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
4: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że daje lekcjach. Nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pukałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
1: Najlepsze życzenia dla nauczycieli z okazji święta od trójki klasowej.
2: Aby dzieci nie tylko dziś były chętne do nauki i zawsze przygotowane.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 minut po 7 w studiu Alcybiades Michalak. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zaczniemy od polskich piłkarek, które są bardzo blisko awansu na Mistrzostwa Świata. W Gdańsku podopieczne trenerki Ninę Patalon wygrały po rzutach karnych z Belgijkami w półfinale baraży. Polki było 3-2 dla Polek, ponieważ wcześniej na wyjeździe przegrały 0-1. Potrzebne były karne, w których biało-czerwone wygrały 4-3. Bohaterką spotkania została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 rzuty karne.
8: Myślę, że to, co mówią wszyscy, i nie odkryję tutaj żadnej prawdy. Po prostu każdy trening daje z siebie wszystko i myślę, że trzeba czekać na swoją szansę, która nadeszła i po prostu stawiłam czoła zadaniu i jestem z tego bardzo dumna.
7: A w finale baraży Polska zagra z Irlandią. Decydujące mecze na przełomie listopada i grudnia. W piłkarskiej Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o wczorajsze najważniejsze wydarzenia, to porażka Interu Mediolan. Tym razem zespół z Mediolanu przegrał na własnym stadionie z drużyną z Brugi 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Z kolei Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z debiutantem Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. Jeśli chodzi o Polaków, to całe spotkanie w barwach Sebach Baku rozegrał Tymoteusz Puchacz. Jego zespół pokonał Slawię Praga 2-0. Z ławki rezerwowych na boisko wszedł także Michał Skóraś, jednak jego Lons uległo Sportingowi Lizbona 0-2. Szanghaj nie dla Huberta Hurkacza, ale może dla naszych kolarzy. Dziś rozpoczynają się tam torowe Mistrzostwa Świata. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz.
9: Ostatnio furorę robiła Daria Pikulik, ale po srebrze olimpijskim w Omnium przed 2 laty jej kariera mocno się rozmyła. Pozostaje wspominać takie sławy jak Kieszkowski, Kocot i Kotliński, geniusz Lech Piasecki, Katarzyna Pawłowska, a ostatnio Tekliński i Sajnok. Ale to ostatnio na Mistrzostwach Świata to było w poprzedniej dekadzie. Do Szanghaju Polacy jadą w składzie z dużym nazwiskiem Mateusza Rudyka, który miał już brąz światowego czempionatu. Alan Banaszek z kolei 2 razy stał na podium Mistrzostw Europy w Omnium i Skreczu, a Filip Prokopyszyn, też średniodystansowiec, miał srebro Igrzysk Europejskich oraz brąz właśnie Mistrzostw Europy. W sprincie powalczą panie Sibiak, Seremak, Karwacka i Łoś. Na średnim dystansie siostra Darii Pikulik, Wiktoria, i kilka aspirujących kolarek: Szczęsna, Szalińska, Rabarzyńska i Wankiewicz. Czy z tej mąki będzie chleb? Czempionat ruszy dziś i potrwa do niedzieli.
7: Trzymamy kciuki i ponownie o sporcie kilka minut po 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak on pięknie mówi mąka.
7: Mąka. Czy będzie z tego chleb? Zobaczymy.
6: Na wercie, Alcybiadesie, to jeszcze dodajmy, że mundial kobiecy jest w 2027 roku w Brazylii.
7: Tak.
6: I że Irlandki, z którymi się nasze panie zmierzą w finale baraży, pokonały Kazaszki 8-0.
7: Hmm.
6: Czyli to może być łatwa przeprawa, a może być też dość nerwowo do ostatniej minuty, ale już nas nauczyły.
7: Przypomnę, że to jest sport, to jest właśnie piłka nożna i wszystko się może wydarzyć, ale wierzymy, że Polki pojadą na Mistrzostwa Świata do Brazylii.
6: Przypomnij mi, jak ty masz na nazwisko?
7: Michalak.
11: Moja bratowa panny nazywała się Michałem.

0: jeszcze lepiej niż Michał.
1: No, mówili kiedyś na mnie Michciu.
2: Michciu na ciebie mówili. A ja powiedziałem, że pan Wołodyjowski w porównaniu ze Stanisławem to skończył, tu oczywiście szeroki cudzysłów, dość wybuchowo. I oczywiście też się rozpętało.
0: Do pana redaktora Nogasia. Bardzo bym chciała, żeby uwzględnił, że Stanisław Wokulski też mógł skończyć wybuchowo. Trochę jak Michał Wołodyjowski. Bo jest taki wariant, że się wysadził w ruinach zamku w Zasławiu.
2: No tak, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze, dla tych, którzy jeszcze nie czytali, to jest to spoiler, albo nie oglądali filmu, a po drugie, to jest tylko wariant. A tego, że Wołodyjowski nikt nie podważył, był się odważyć, prawda?
1: Prawda.
2: Nikt też nie podważy tego, że na przeważającym obszarze kraju dziś będzie deszcz od 9 do 16 stopni.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Żegnamy reklamy.
2: 10 minut po siódmej.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Audycja poranna. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowalski, niesłusznie nazwany dziś przeze mnie Stanisławem, bije się w moją rozrastającą się pierś i Michał Nogaś.

0: To Jarvis Cocker i Pulp. Come on people, come on people, bym teraz powiedział, stawiając wielki wykrzyknik w głowie i nie tylko. Tego nie można przegapić, ale zacznę od pytania. Czy na pewno państwo wiedzą, kim była Marta Helena Skowrońska? Dziękuję. Widzę, że nie ma przede mną lasu podniesionych rąk. Tym bardziej należy być z nami w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy o Litwince, która po śmierci swojego męża, Piotra I Wielkiego, została cesarzową Rosji, opowiadać będzie Krystyna Sabaliauskaitė, wspaniała litewska pisarka, która jest także znakomitą historyczką i pisze książki, w których opowiada o losach naszej części Europy, opowiada jak nikt. Kiedy spotkaliśmy się poprzednim razem, zapytałem Krystynę o to, jak wpadła na ślady, tropy prowadzące do opowieści o Marcie Helenie Skowrońskiej, czyli Katarzynie I.
1: Opisując spotkanie Augusta Mocnego i Piotra I w Birżach, napotknęłam się na ten fakt, że żona Piotra I była Litwinką i pomyślałam, Boże, jak ciekawie, dlaczego nikt o tym nie mówi, nie wie. I zaczęłam badać. Potem bardzo długo szukałam takich powodów, żeby nie pisać na ten temat. Po prostu, bo to bardzo śliski temat, na który każdy coś tak powierzchniowo wie. W Rosji jest nakręcono sporo serialów telewizyjnych, o tej historii napisano takich romansów, nawet w Turcji jakiś miłosny romans o niej jest. I myślałam, że jak z tego wybrnąć, nie chcę, raczej nie. No ale potem te inne wątki, które były bardzo wyraźne w jej historii, a właśnie zderzenie się kultur wschodu i zachodu w jednym toksycznym małżeństwie i problem czasu.
0: Historie toksyczne, ale też opowieść o tym, że zdarzenia z przeszłości powtarzają się dziś. O tym będziemy jutro rozmawiać wokół drugiego tomu powieści Cesarzowa Piotra. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 mamy zaproszenie na spotkanie z Krystyną Sabaliauskaitę. U nas w Trójce można dzwonić. Rzadko to mówię, ale naprawdę bardzo, bardzo państwu polecam to spotkanie. Rozmowę z Krystyną, bycie z nami. 22 i 7 trójek można się zapisywać. Ciekawe, czy hasło Love was a stranger miałoby w tej sytuacji zastosowanie. Może uda się jutro o to Krystynę Sabaliauskaitę zapytać. To jest tytuł piosenki dnia naszej. Kelly Holiday.

0: Kelly Holiday z Australii, Love Was a Stranger. Piosenka dnia wróci po 9:00 w Dobrego Dnia. Dziś zaprasza Agnieszka Obszańska. A ja przypomnę, że zapraszamy też na spotkanie z wyjątkową osobą, Krystyną Sabaliowskajtę, litewską pisarką, która wspaniale mówi po polsku, bo lata spędziła studiując w Warszawie. Opowiada o historii naszej części kontynentu jak nikt. 22,7 spotkanie z autorką Silvarerum i Cesarzowej Piotra jutro o 19:00 przy Myśliwieckiej. A dziś jest 14 października i to jest Dzień Nauczyciela. Czasy się zmieniają, zmieniają się nauczyciele i uczniowie, zmienia się szkoła i też zmieniają się okoliczności, w których żyjemy. Jak dziś wygląda budowanie relacji uczeń-nauczyciel? Jak jedni widzą drugich? O to pytała, odwiedzając warszawską podstawówkę numer 103, Monika Gosławska.
1: Większość nauczycieli jest wyluzowana, jest otwarta na pomysły uczniów.
2: Mówi Wiktoria, a jej koleżanka Sandra dodaje.
3: W moim przypadku na pewno mam takich 3 nauczycieli, których bardzo lubię i gdy mam jakiś problem, chętnie do nich idę.
2: Polonistka Krystyna Moroszkiewicz-Szczepkowska w szkole pracuje prawie pół wieku. Mówi, że dobre relacje z uczniami to droga do sukcesu.
4: W każdej pracy musimy nawiązywać jakieś kontakty międzyludzkie i też nie z każdym jesteśmy za pan brat. W szkole jest tak samo. Dokładnie. Ale każdym zespołem można sobie ułożyć kontakty.
2: Pani Krystyna przez prawie 50 lat swojej pracy niejedno widziała. Mówi, że zmienia się szkoła, zmieniają się uczniowie i ich wychowanie.
4: Wszystko się zmienia, natomiast jedno jest pewne. Nie ma dzieci z gruntu złych i w każdym tkwi coś dobrego i miłego i fajnego. Tylko trzeba to umieć wyciągnąć. I tak było i tak jest.
5: No dzieci są jakie są, trzeba być otwartym, szczerym przede wszystkim. Zarówno my, nauczyciele, jak i dzieci do nas. I wtedy na pewno można się dogadać i porozumieć w każdej sytuacji.
2: Karolina Jabłońska-Zagrodzka jest pedagogiem specjalnym. Mówi o potrzebie współpracy z rodzicami, a z tym bywa różnie.
5: No współpraca powinna być, jakby była w każdych możliwych przypadkach, no to byłaby szkoła idealna. Nie każdy rodzic chce współpracować, nie każdy rodzic rozumie, że jego dziecko ma takie problemy z zachowaniem, a nie inne, nie przyjmuje tego do wiadomości i niekiedy ta współpraca wygląda trochę gorzej.
4: Czasami bywam w restauracji, na przykład w niedzielę, siedzi rodzina, każdy w swoim smartfonie czy tam w swoim telefonie i oni wyszli na wspólny rodzinny obiad i wtedy naprawdę to jest tragedia dla mnie, nie mają ze sobą o czym rozmawiać.
0: Dziś Dzień Nauczyciela, my pytamy na naszym Facebooku, czego nauczycielom życzymy i są tam takie pozdrowienia, które dają do myślenia wielu spośród nas. Życzymy rodzicom, inaczej, życzymy nauczycielom, by ich uczniowie mieli bardziej normalnych rodziców, którzy zwracają uwagę na dzieci, a nie zrzucają wszystkiego na szkołę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
5: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
6: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
4: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
6: Za darmo to uczciwa cena.
4: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Jak?

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie.

0: Jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Żegnamy reklamy.
4: Punktualnie 7:30. Anna Kowalik-Bękati.
5: Zmasowany rosyjski atak na Kijów i inne ukraińskie miasta. Celami były obiekty infrastruktury energetycznej. Część lewobrzeżnych dzielnic Kijowa nie ma prądu. Do tej pory potwierdzono śmierć 3 osób, około 20 jest rannych. Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Charkowa, Dniepru, Żytomierza, Białej Cerkwi i Połtawy. Premier nie będzie rozmawiać z prezydentem o nominacjach ambasadorskich. Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpisy, na które czeka 40 dyplomatów. W ocenie premiera kwestia nominacji nie może być przedmiotem negocjacji.
6: To rząd mianuje ambasadorów, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu, bo może mieć zastrzeżenia do któregoś z ambasadorów, ale nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń. Tak mówi konstytucja.
5: W wywiadzie dla Rzeczpospolitej Karol Nawrocki podkreślił, że porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich nadal jest możliwe, ale jego rozmówcą powinien być szef rządu, a nie minister spraw zagranicznych. Meta, właściciel Facebooka, usunęła 3 700 000 kont, stron i grup na Facebooku wykorzystywanych do oszustw finansowych. To efekt międzynarodowej operacji FBI wymierzonej w centra w Nigerii i Ganie. Namierzono 30 ośrodków obsługujących fejkowe strony. Zatrzymano 28 osób i uwolniono 117 przetrzymywanych w jednym z takich ośrodków w Ganie. Wśród rodzajów internetowych oszustw wykryto m.in. fałszywe profile randkowe. Pojawiły się znane także w Polsce oszustwa na zagranicznego żołnierza. Pełny serwis Trójki o 8:00.
4: A to sygnał i znak i odgłos, że czas na ekonomię. Monika Suszek, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Od dziś obowiązują nowe limity cen paliw. Benzyna w górę, diesel poniżej 8 zł za litr. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie. A powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
8: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
7: Olej napędowy staniał o 4 grosze, a litr diesla kosztuje 7,98 zł. Przy zakupach zapytają nas o PESEL. Unia Europejska wprowadziła wymóg od konkretnej kwoty wydatku. Przy zakupach powyżej 10 tysięcy euro, czyli około 43 tysięcy złotych, sprzedawca będzie musiał dokładnie zweryfikować tożsamość klienta, m.in. numerem PESEL. Dotyczy to zarówno płatności gotówkowych, kartą, jak i przelewem. Zmiany obejmą m.in. salony samochodowe, biura nieruchomości czy galerie sztuki. Przy gotówce dodatkowa weryfikacja może być wymagana już od 3000 euro. Przepisy zaczną obowiązywać od lipca. Wrocław zajął drugie miejsce w prestiżowym światowym rankingu destynacji z najlepszym stosunkiem ceny do jakości na 2027 rok. Pierwsze miejsce przypadło hiszpańskiemu Bilbao, gdzie ceny lotów spadły aż o 66%. Wrocław uplasował się tuż za nim dzięki obniżce biletów lotniczych o 47% oraz atrakcyjnym poniżej średniej krajowej cenom hoteli. Zdaniem autorów rankingu chodzi o to nie tylko o tanie loty, ale o to, by cały budżet urlopowy starczał na więcej. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,38, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70, funt brytyjski 5,18.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Monika, korzystając z przemiłej sytuacji, że jesteśmy w studiu w tej chwili wspólnie, to znaczy ja...

0: Dopiero radość z tego, że jesteśmy wspólnie.
1: Ja również.
0: Nie oczekując wzajemności, ale dziękuję. Bym chciał cię poprosić o wsparcie w ciągu logicznym, którego za chwilę wysłuchamy. Podpowiem tym, którzy dopiero wstali i włączyli radio, że po 6:00 przedstawiłem Michała Kowalskiego jako Staszka Perzynę, bo źle odczytałem zarys ciała dwie szyby od nas. I potem pojawiło się pytanie rodem z 1670 serialu, a dlaczego Michał to nie Stanisław? Różne były podpowiedzi, wyjaśnienia, ale ta, przyznam, trochę mnie pokonała.
2: Ja jestem za tym, żeby Michał miał drugie imię Stanisław, albo Stanisław drugie imię Michał, czyli Michał Stanisław lub Stanisław Michał, a jeszcze może być Jan Stanisław Michał, albo Jan Michał Stanisław.
0: To jest niekończący się ciąg, prawda? Tak można do nieskończoności.
1: Tak można.
0: No bo przecież jeszcze w 1670 był Jan Paweł, jeszcze był Andrzej, był Bogdan.
1: Może nie zagłębiajmy się tak daleko, bo rzeczywiście to jest zagadka na poranek.
0: Jedno jest pewne. Monika to Monika, deszcz to deszcz. Będzie dziś padać w Polsce poza zachodem. Od 9 do 14 stopni się wydarzy dziś.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: No i też mam jeszcze jedną informację ważną dla państwa. Sting to Sting. Dlatego sięgamy teraz po żądło, które zaśpiewa 25 minut przed 8:00 o Englishmanie w New Yorku. Ciekawe, jakby to najśmieszniej na język polski przełożyć. Może ktoś się odważy.

0: Ja wiem, że żyjemy, proszę państwa, w świecie, w którym wszystko można podważyć. Naprawdę, ja wiem, że żyjemy w takim świecie.
1: Chciałbym się nie zgodzić uprzejmie z panem redaktorem, ponieważ Sting to nie Sting, ale Sting to Gordon Matthew Summer, o ile mnie pamięć nie myli. Pozdrawiam.
0: Pana pamięć nie myli, ale jeżeli ja mam w opisie piosenki, na płycie i wszędzie napisane Sting, to czy Sting się rozkłada od razu na Gordona Matthew i tak dalej? No, żądło to żądło, proszę pana. Musimy się z tym pogodzić. A gdy chodzi o tytuł?
2: Co do przełożenia tego Englishmana w Nowym Jorku, po prostu, co tu kombinować? Anglo wśród Yankeesów, albo Anglo u Yankeesów. Tak, bez kombinowania.
0: No, albo obok. Dzisiaj środa, proszę państwa. Odmierzam godziny. Zwykle nie liczę godzin i lat, ale środy mnie elektryzują na naszej antenie. Chodzi o podcast Zwyczajna Kobieta, podcast autorstwa Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, bo oni nie tylko prowadzą dziennikarskie śledztwo dotyczące śmierci Janiny Kalińskiej, tytułowej Zwyczajnej Kobiety, ale także fundują nam podróż w czasie. Aby zrozumieć bohaterkę opowieści, odtwarzają świat, w którym żyła. Chodzi o czasy Polski Ludowej, a nawet, i to się okaże dziś po 20, wyprawiają się jeszcze dalej.
3: Przesiedlenia Polaków w 1945 roku były jednym z dramatycznych epizodów powojennego przesuwania ludzi razem z granicami. Kowalówka, a stamtąd pochodziła Janina, po włączeniu tych terenów do Związku Radzieckiego także musiała zostać przesiedlona. Polacy stawali przed wyborem – przyjąć obywatelstwo sowieckie albo wyjechać do Nowej Polski. Starano się przenosić wsi w całości, ale nie zawsze się to udawało, więc rodziny często rozrzucano po różnych miejscowościach, gdzie mieszały się z osadnikami z innych rejonów. Wielu przesiedleńców spodziewało się powrotu Niemców do swoich domów i mieli nadzieję, że sami będą mogli wrócić do siebie. W 1945 roku 9-letnia Janina wraz ze swoim bratem z niepełnosprawnością, matką i dalszą rodziną trafiają do Michałowic w gminie Borów i otrzymują od państwa dom z gospodarstwem i 7 hektarów ziemi. Ojciec Janiny, Jan Podgórski, zaginął podczas II wojny światowej. Jego losy są nieznane. Może został zesłany do obozu pracy i żyje kilka tysięcy kilometrów od domu? Od wojny mijają lata, a żadne wieści o ojcu nie napływają, więc dla wszystkich staje się jasne, że Jan najpewniej nie żyje. W 1956 roku 20-letnia Janina wyjdzie za mieszkańca pobliskiej wsi, Borku Strzelińskiego, Rajmunda Kalińskiego. Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
4: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
3: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna Kobieta. Odcinek 3. Kochanek.
0: Dziś po 20 na naszej antenie, a ja słuchając tego, o czym przed chwilą mówiła Justyna, mam wciąż w głowie słowa, które na temat przesiedleń, zmiany granic, nowych ludzi zamieszkujących tereny niegdyś należące do Niemiec i Niemców. Jak o tym wczoraj mówiła w Klubie Trójki Olga Tokarczuk i jak o tym pisze w nowej powieści Świata jest za dużo. Nasza wczorajsza rozmowa już dziś będzie do odsłuchania na stronie trojkapolskieradio.pl i w naszej aplikacji. Bardzo państwu serdecznie polecam, bo dla wielu to jest odkrycie, myślę.

Wielu spośród nas nie wie, jak wyglądało życie tam, na Dolnym Śląsku, na ziemiach tak zwanych pozyskanych po 1945 roku. I że to wszystko nie jest zmyślone i że tak było, tego się dowiemy także właśnie ze zwyczajnej kobiety, z trzeciego odcinka naszego podcastu, a właściwie podcastu Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka. Bardzo serdecznie polecam, dziś o 20:00 premiera. Pierwszy odsłuch tylko na naszej stronie, a potem, przypomnę, kilkanaście godzin później, także w sieci. A to Kings of Leon, nowy singiel Cold Blue Dawn w programie trzecim.

0: To Kings of Leon w nowej piosence, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To krótko, treściwie, co dzisiaj o 8.13?
1: Krótko i na temat. Dzisiaj państwa i moim gościem będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wczoraj prokuratura przesłuchiwała 66-letniego mężczyznę, który groził zamachem premierowi i wicepremierowi Kośniakowi Kamyszowi. Oczywiście będę pytać o to...

0: Jakie materiały znaleziono w domu tego mężczyzny, jakie zarzuty zostały postawione i jak duża była grupa osób, które on chciał zaangażować w obalenie władzy siłą. Porozmawiamy oczywiście też o opinii Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i o zarzutach, które być może czekają prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jest dużo tematów. Będzie oczywiście, wróci jak bumerang, temat Marcina Romanowskiego, który, jak wiadomo, ukrywa się przed organami ścigania. Dostał list żelazny, na razie nieprawomocny. Serdecznie zapraszam na 8.13.
1: Renata Krocha, dziękuję. A teraz nasz kolega redakcyjny Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Blue Oyster Cult. Don't fear the Reaper. Kiedy masz 20 kilka lat i grasz w hardrockowym zespole, to niekoniecznie myślisz o śmierci. Chyba że chodzi o Donalda Rosera, lepiej znanego jako Buck Dharma, muzyka amerykańskiej formacji Blue Oyster Cult i kompozytora tego niespodziewanego przeboju z roku 1976. Buckowi w młodym wieku wykryto arytmię serca, co sprowokowało go do refleksji na tematy ostateczne. Jak to jest umrzeć młodo? Zamiast jednak zamartwiać się tym, co nieuniknione, muzyk roztoczył romantyczną wizję, pisząc piosenkę o sile miłości, która wykracza poza życie na ziemi. Wyobraziłem sobie parę. Jedno z nich umiera, ale jest w stanie wrócić po ukochaną osobę i razem udają się w miejsce, o którym nikt nie wie, mówił później Donald. Aby podkreślić romantyczny charakter utworu, Buck umieścił w nim Romea i Julię. Przekaz Don't Fear the Reaper zawierał się już w samym tytule. Nie lękaj się żniwiarza. Śmierć jest nieunikniona, ale po niej jest jeszcze coś więcej. Do słów rockowej piosenki nie można się jednak zbytnio przywiązywać. Buck śpiewa m.in. o 40 tysiącach mężczyzn i kobiet, którzy umierają każdego dnia. Faktycznie ta liczba jest znacznie większa i liczy sobie około 150 tysięcy. Nie sprawdziłem tego, przyznał potem Donald. Piosenka wyniosła kultowy dotąd zespół do roli pierwszoplanowej gwiazdy. Nie wszyscy w składzie byli tym zachwyceni. Reaper był bowiem utworem lżejszym niż wcześniejsze nagrania Blue Oyster Cult. Gitarowy riff piosenki posłużył potem Stingowi jako inspiracja motywu przewodniego Message in a Bottle, The Police. Z kolei użycie cowbella, krowiego dzwonka, było pomysłem producenta Davida Lucasa. W 2000 roku ten zabieg został sparodiowany w sketchu programu Saturday Night Live, w którym producent, grany przez Christophera Walkena, domaga się od zespołu, by w utworze było jak najwięcej cowbella.
2: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalon,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Codziennie.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dzień dobry.
13: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
12: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
13: Interesujące, ale co to?
14: Lokata Banku Pocztowego.
13: Biorę.
14: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych.

0: dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest ósma, jest środa, program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik i Anna Kowalik-Brankati.
4: Maciej Berek złoży za godzinę w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
5: 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzewanemu o planowanie zamachu na premiera i szefa MON.
4: Do wtorku resort edukacji ma przygotować propozycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach.
5: Za godzinę w Sejmie odbędzie się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL. Czworo sędziów Trybunału wybranych w tym roku przez parlament złożyło ślubowanie i przekazało dokumenty do Kancelarii Prezydenta, a na wyznaczenie terminu ślubowania przez Pałac Prezydencki czeka sędzia Maciej Berek.
4: Wczoraj Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdziła, że istnieje możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału bez fizycznej obecności prezydenta. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego, tak mówił w internetowym nagraniu premier Donald Tusk.
6: Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
5: Zdaniem Kancelarii Prezydenta stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie ma mocy prawnej ani nie jest wiążące.
4: 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzewanemu o planowanie zamachu na premiera i szefa MON.
5: Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę po tym, jak Służba Ochrony Państwa otrzymała ostrzeżenie. Dziś sąd zdecyduje, czy 66-latek trafi do aresztu.
7: Anonimowa osoba wysłała na skrzynkę mailową SOP-u nagranie z niedoszłym zamachowcem.
8: Mężczyzna ten informował, iż poszukuje osób i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do zmiany władzy przy użyciu siły.
7: Przekazał rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście własnoręcznie przygotowanych granatów, czyli petardy hukowe z metalowymi kulkami w środku.
8: Oprócz tego ujawniono również kuszę, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach, również przedmioty przypominające broń.
7: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy dotyczący planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: Minister Spraw Zagranicznych zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, aby ten wpłynął na prezydenta USA w sprawie Polski i Ukrainy.
4: Podczas Warsaw Security Forum Radosław Sikorski był pytany o zdjęcie przez Donalda Trumpa sankcji na rosyjską ropę.
5: Na to, że nasz prezydent z obozu MAGA wykorzysta przyjaźń łączącą go z prezydentem Trumpem, aby osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, zapewnić utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, a po drugie, wyjaśnić Trumpowi, że Putin jest agresorem, a Zełański ofiarą agresji.
4: Radosław Sikorski przypomniał też o konieczności wsparcia Ukrainy w czasie nadchodzącej zimy. Potrzebny jest ogromny wysiłek finansowy, wojskowy, związany z dostawami oraz humanitarny, dodał szef polskiej dyplomacji.
5: Do wtorku resort edukacji ma przygotować propozycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach.
4: Zmienione zostaną także zasady BHP w placówkach oświatowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Wzmocnione patrole, szkoły są pod szczególną opieką. Teraz we wszystkich województwach odbyły się spotkania kuratorów z dyrektorami, także sprawa jest oczywiście monitorowana, opanowana i bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem.
4: Planowane zmiany zakładają m.in. ograniczenia możliwości wchodzenia do szkół i rozszerzenie uprawnień dyrektorów placówek. Poinformowała o tym ministra Barbara Nowacka.
5: Domagają się podwyżek, stałych wypłat i zmian w finansowaniu inspekcji weterynaryjnej. W Kutnie protestują lekarze weterynarii odpowiedzialni za badanie żywności.
4: Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatów, mówi Marcin Mioduszewski z Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii.
10: Były dwie propozycje ministerstwa, jeżeli chodzi o waloryzację stawek, ale żadna z tych propozycji mimo wszystko nie została przyjęta. Nie było dialogu ze strony ministerstwa, a Ministerstwo Finansów odrzucało.

0: te nawet złe propozycje, jeżeli chodzi o waloryzację tych stawek.
1: Karol Retal z Rady Prezydenckiej deklaruje, że Rada ma na uwadze rosnące problemy.
2: Tak, oczywiście pracujemy. Są pewne przedstawiane do Rady rozwiązania, które należałoby się pochylić, które na przykład pomysły czy rządowe, czy strony społecznej są dobre i warte i godne rozważenia. Nad tym Rada naprawdę pracuje.
3: Na protest do Kutna przyjechali weterynarze z całej Polski. Związkowcy zapowiadają, że takich akcji będzie więcej.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Norbert Michalak. Dzień dobry ponownie.
6: Dzień dobry. Na początek tenis. W polskim meczu w Wuhan Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału. Dla obu tenisistek był to drugi pojedynek w karierze. W 2022 roku w Warszawie padł niemal identyczny wynik. W tej samej imprezie świetnie spisuje się również Maja Chwalińska. Polka też awansowała do 1/8 finału po zwycięstwie nad wyżej notowaną Czeszką Marią Bołskową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki pokazały, że potrafią grać w piłkę, szczególnie grać do końca. Polki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału barażu o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne selekcjonerki Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu przegranego 0-1. Po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. Ewelina Kamczyk nie kryła radości po meczu.
7: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale to nie jest jeszcze koniec, jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
6: No właśnie, Polska teraz zagra z Irlandią w finale baraża, a Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii. Szczepiorniści Wybrzeża Gdańsk zremisowali z wicemistrzem Hiszpanii Dicor Pebal Logrono La Roja 30-30. Był to mecz trzeciej kolejki Ligi Europejskiej. Drużyna prowadzona przez trenera Patryka Rombla, która wróciła na europejskie salony po 25 latach, pozostaje niepokonana w tych rozgrywkach. W tabeli zajmuje drugie miejsce.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pytaliśmy Państwa przed ósmą o to, jak by można przełożyć tak sprawnie po naszemu i na polski tytuł piosenki Englishman in New York.
10: A propos piosenki Stinga, jest bardzo fajny drugi tytuł tejże piosenki, który wymyśliłem, mianowicie zamiast Englishman in New York można powiedzieć Syn Albionu w Wielkim Jabłku.
5: Doceniam ten uśmiech na końcu telefonu, ale myślę, że skupiłbym się na tej odpowiedzi.
11: Englishman in New York, pan Michał pytał przed chwilą na antenie, jakby to było na polski, to pewnie byłoby coś w rodzaju Ślązak w Kruszynianach na przykład. O.
5: Dziękuję bardzo. W Kruszynianach dziś będzie 9 stopni.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Autopromocja.
13: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
14: A zetnie.
15: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
16: Szczepan Twardoch.
14: Waldkaus.
15: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
17: To pomogą mi, panie Wachmeister?
14: A ten Vater od Bajtlakaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
15: Dzisiaj o 11:50.
14: Polecamy.
12: Autopromocja.
5: Tak, tak. Czytamy najnowszą powieść Szczepana Twardocha. 11:50 w Dobrego Dnia. Dziś, przypomnę, na audycję zaprasza Agnieszka Obszańska.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: A my do 9:00. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Ale pani szefowa nam teraz zagrała. Można zgłośnić. A nawet trzeba. Oto Mike Patton i koledzy w programie trzecim Faith No More.

0: To Midlife Crisis, Faith No More, program trzeci, audycja poranna w środę. Pozdrawiamy Roberta Grzędowskiego, który jest na urlopie wypoczynkowym, wraca w przyszłym tygodniu. Wszystko u niego dobrze, u niego także 8.13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj prokurator krajowy Dariusz Kornaluk. Witam Pana.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj rano Gazeta Wyborcza podała, że o godzinie 9 Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złoży ślubowanie w Sejmie w związku z tym, że prezydent nie zaprosił go na ślubowanie do siebie. To dobrze?
3: Doskonała wiadomość dla każdego prawnika, dla każdego konstytucjonalisty. Ta opinia, którą poznaliśmy, opinia Komisji Weneckiej, nie jest niczym zaskakującym. W polskim systemie prawa, zgodnie z polską konstytucją, to Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I tak się stało. A rola prezydenta tutaj jest rolą bardziej ceremonialną, co także potwierdza po zbadaniu gruntownym naszych przepisów prawa Komisja Wenecka i z tym trzeba się pogodzić.
2: Konkluzja opinii Komisji Weneckiej jest taka, że prezydent nie może nie przyjmować ślubowania, nie może odwlekać ślubowania i że właściwie ta opinia daje zielone światło sędziom wybranym przez Sejm na składanie ślubowania.

0: ślubowania bez obecności prezydenta, ale czy Maciej Berek jako sędzia Trybunału będzie kwestionowany właśnie ze względu na to, że nie składa ślubowania w obecności prezydenta?
1: Mam nadzieję, że nie będzie kwestionowany. Pan sędzia Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj rola prezydenta, tak jak powiedziałem, jest wyłącznie rolą taką ceremonialną, by nadać rangę wyborowi temu, który dokonał Sejm. To Sejm wybrał pana Berka na sędziego.
0: Ale wcześniej podobne ślubowania w Sejmie złożyła czwórka sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania i prezydent mówi, że oni złożyli wobec kolumn w Sejmie, bo to było w sali kolumnowej ślubowania i mogą być, no, nie są dopuszczani do orzekania, czy Berek podzieli ich los?
1: No, mam nadzieję, że pan prezydent po zapoznaniu się z opinią Komisji Weneckiej zmieni zdanie, a pan Święczkowski dopuści państwa sędziów, którzy są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, właściwie wybranymi do pracy, do orzekania.
0: To jest pan człowiekiem wielkiej wiary, bo z ośrodka prezydenckiego wczoraj już płynęły informacje, że opinia Komisji Weneckiej, że Komisja Wenecka to jest w ogóle ciało doradcze i no, nie musi się prezydent z tym liczyć.
1: Wiary mi nie brakuje. Ja mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i Pałac Prezydencki zmieni zdanie.
0: Panie prokuratorze, kilka dni temu prokuratura postawiła zarzuty łamania praw pracowniczych i uporczywych kontroli szefowej kancelarii Senatu i komendantowi, nie Senatu, tylko Trybunału Konstytucyjnego i szefowi Straży Trybunalskiej, ale oni działali na czyjeś zlecenie, wykonywali polecenia. Dokładnie prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego. Kiedy prokuratura wystąpi o uchylenie w tej sprawie immunitetu prezesowi Trybunału?
1: Jest kilka postępowań, gdzie pan Bogdan Święczkowski, rola pana Bogdana Święczkowskiego jest od strony tej prawnokarnej rozpatrywana i analizowana. Między innymi to zespół powołany przez prokuratora generalnego, a działający w prokuraturze krajowej bada, jeśli chodzi o jego postawę względem sędziów, a w szczególności łamania praw pracowniczych z artykułu 218 kodeksu karnego, czyli niedopuszczenia sędziów do orzekania. I w tym postępowaniu między innymi właśnie zostały postawione zarzuty dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego, osób, które pani wymieniła, czyli komendanta i pani dyrektor Biura Prezydialnego.
0: I co dalej?
1: Są przesłuchiwani świadkowie, jest kontynuowana sprawa. Jeżeli będzie już analiza dokończona co do odpowiedzialności jeszcze innych osób, zostaniecie państwo powiadomieni, a stosowne zarzuty będą postawione.
0: Pan powiedział, że jest kilka postępowań. Jest też śledztwo dotyczące wysyłania przez prokuratora krajowego, wtedy pana Święczkowskiego, prokuratorów w takie przymusowe delegacje.
1: Tak, jest takie postępowanie w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Kolejne postępowanie to zakup Hermesa prowadzone przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie. Na ten temat informowaliśmy, komunikowaliśmy. Te postępowania zbliżają się do zakończenia, bo już niewiele czynności pozostało do zrealizowania.
0: Jest też postępowanie dotyczące kopiowania materiałów z Pegasusa. Jest też postępowanie z zawiadomienia profesora Sławomira Patyry, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybranego już przez obecny parlament.
1: Tak, pan sędzia Patyra został, odnośnie tego zawiadomienia, które złożył w ostatnim czasie, został już przesłuchany przez zespół śledczy.
0: Były ustawiane składy orzekające w Trybunale Konstytucyjnym?
1: Na to odpowie postępowanie przygotowawcze, które jest prowadzone.
0: Ale jak pan chce kończyć te postępowania, jak pan powiedział, że już są na zaawansowanym etapie, skoro nie udało się w żadnej sprawie uchylić immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, bo Zgromadzenie Ogólne Sędziów zbierało się i odrzucało wniosek.
1: No tak, ale ta sytuacja dzisiaj, sytuacja Trybunału w Trybunale Konstytucyjnym uległa dość znacznej zmianie. Przed nami, jak widzimy, kolejne zmiany dzisiaj ślubowanie składa, jak słyszymy, kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego i liczę na to, że wnioski, jeżeli pojawią się wnioski, to one będą w sposób właściwy rozpoznane przez Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności z udziałem sędziów

0: właściwie powołanych.
1: Ale politycy opozycji mówią, że obecna koalicja rządząca chce zrobić zamach na Trybunał, chce swoich ludzi zainstalować w Trybunale. Nie, że to jest upolitycznienie Trybunału.
0: No, myślę, że z upolitycznieniem Trybunału to my mieliśmy do czynienia znacznie wcześniej. Ja chciałbym też zwrócić Państwu uwagę, pani redaktor, gdybyśmy tak prześledzili

0: nie wiem czy polityczne, powinienem tak powiedzieć, ale grupy społecznej, a sprawy obywateli leżą.
1: Jakiej grupy społecznej?
0: Są sprawy...
1: Określona grupa społeczna, to nie wiem, czy nasi słuchacze rozumieją, o co chodzi.
0: Mająca związek z politykami nie tak dawno sprawującymi władzę, a dzisiaj pozostającymi w opozycji.
1: Czy pan mówi o politykach, którzy Prawa i Sprawiedliwości, którzy składają wnioski o zabezpieczenie do Trybunału w sprawach politycznych?
0: Tak. I te wnioski, jak państwo widzicie, są bardzo szybko rozpoznawane, wręcz z dnia na dzień, a sprawy obywateli leżą. W ogóle nie są wyznaczane terminy i cały czas oczekują na przepraszam za kolokwializm, na wyterminowanie i rozpoznanie. To jest najgorsze, że sprawy obywateli, tam gdzie Trybunał Konstytucyjny od dłuższego czasu ma złożone wnioski, leżą i nie są rozpoznawane, a określone sprawy, te właśnie bliżej polityki, bliżej dzisiejszej opozycji politycznej, one są bardzo szybko rozpoznawane i wnoszone na wokandę.
1: Czy są podstawy do tego, żeby Bogdan Święczkowski nie pełnił funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Podstawy prawne?
0: Między innymi w tym zakresie będzie analiza i także jest prowadzone postępowanie przygotowawcze. Poczekajmy na zakończenie czynności przez prokuratorów.
1: Czy pan mówi o tym postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia przez prezesa sędziów do orzekania, w którym ma być przesłuchany też prezydent Karol Nawrocki?
0: Tak. Pana prezydenta zespół zwrócił się do kancelarii prezydenta na początku września z prośbą o wskazanie terminu celem jego przesłuchania. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale mam nadzieję, że niebawem taka odpowiedź wpłynie.
1: Jak to będzie
0: zresztą
1: wyglądało?
0: Pan prezydent
1: to prokurator pojedzie do prezydenta, do kancelarii
0: no to
1: i tam go przesłucha?
0: Kwestia techniczna zostanie ustalona. Niewykluczone, że prokurator może tam pojechać, może pan prezydent przyjechać do prokuratury krajowej. To jest kwestia już ustalenia pomiędzy prokuratorem a przesłuchiwaną osobą.
1: Panie prokuratorze, mamy miasteczko namiotowe zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, sympatyków tej partii przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że sędziowie, którzy nie są dopuszczani do orzekania, poproszą policję o pomoc w dopuszczeniu ich do pracy, do wypełnienia swoich obowiązków i że policja wejdzie do Trybunału, że policja będzie robić tam porządki, wyprowadzać prezesa Trybunału?
0: Uważam jedno. Państwo sędziowie powinni być natychmiast dopuszczeni do orzekania i umożliwienie im wypełniania obowiązku, zresztą zgodnie ze ślubowaniem, które złożyli. Wszelkie czynności, które uniemożliwiają im wykonania, są łamaniem prawa i dlatego w tym względzie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Poczekajmy na jego efekt.
1: A pan wierzy w to, tak po ludzku pytam, pan wierzy w to, że uda się przywrócić autorytet tego Trybunału, który od 10 lat właściwie nie działa, tak jak pan powiedział, na polityczne zamówienie pracuje?
0: Tak po ludzku, jak pani redaktor powiedziała, jako obywatel tego kraju bardzo mi na tym zależy, bo był zbudowany bardzo duży autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Niestety w ostatnim czasie, w ostatnich latach ten autorytet upadł. I dzisiaj nie możemy mówić, że Trybunał Konstytucyjny cieszy się autorytetem. Nie mówię jako prokurator krajowy, mówię jako obywatel. Mam też znajomych, którzy dziwią się, pytają, co się dzieje z Trybunałem. I rzeczywiście dzisiaj za Trybunał odpowiada pan Święczkowski i inne mu bliskie osoby. A ten autorytet legł w gruzach. To nie są tylko moje słowa, to są także słowa przede wszystkim sędziów Trybunału Konstytucyjnego, byłych prezesów, których też uważnie słucham, którzy mówią, że ten Trybunał nie funkcjonuje i nie ma autorytetu.
1: Wczoraj prokuratura przesłuchała 66-letniego mężczyznę, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rzecznik prokuratury warszawskiej Piotr Skiba poinformował, że w mieszkaniu znaleziono improwizowane materiały wybuchowe, kusze i przedmioty przypominające broń w mieszkaniu tego mężczyzny we Wrocławiu. On ma też zarzut, że usiłował gromadzić zwolenników do obalenia władzy siłą. Jak zaawansowany był w tych przygotowaniach? Jak liczna była ta grupa?
0: no to za wcześnie jeszcze odpowiedzi.

0: Gdzieś mamy częściowo już oczywiście pewne ustalenia. Te ustalenia pozwoliły na przedstawieniu temu mężczyźnie 9 zarzutów, między innymi te, o które pani redaktor powiedziała. Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, tak do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw.
1: Jakich?
0: Wczoraj między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów. Wczoraj w dniu, w godzinach późno wieczornych, prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i dzisiaj poczekamy na orzeczenie w tym względzie sądu rejonowego.
1: Czy ten mężczyzna przyznał się do winy?
0: Nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień.
1: Czy to jest jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie?
0: Na tę chwilę, na dzisiaj tak.
1: A jakie te osoby, które w internecie on werbował, co to są za ludzie?
0: Pani redaktor, na to pytanie odpowie postępowanie przygotowawcze, a poza tym nie chciałbym wchodzić w tak daleko idące szczegóły. Postępowanie jest na etapie początkowym, trwa od niedzieli.
1: A my jesteśmy na etapie końcowym części radiowej. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Prokurator Krajowy Dariusz Kornaluk z nami zostaje na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Bardzo prosimy, przenieść się tam z nami i będziemy rozmawiać między innymi o trudnych śledztwach, które się ślimaczą.
2: Ciąg dalszej rozmowy także prowadzić będzie Renata Grochal.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
15: Masz tyle sukienek.
14: No, ale wszystkie za duże.
15: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
14: Nie, biorę Hepa Slimin.
15: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
14: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
15: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
14: To co, zakupy?
15: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
16: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
17: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Żegnamy reklamy.
2: Dochodzi 8:30. Anna Kowalik-Brzękati.
3: Za pół godziny Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbędzie się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez udziału prezydenta. To doskonała wiadomość dla każdego prawnika i konstytucjonalisty, powiedział gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, Dariusz Korneluk, prokurator krajowy.
0: W polskim systemie prawa, zgodnie z polską konstytucją, to Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to

0: Tak się stało, a rola prezydenta tutaj jest rolą bardziej ceremonialną, co także potwierdza po zbadaniu gruntownym naszych przepisów prawa Komisja Wenecka i z tym trzeba się pogodzić.
1: Kancelaria prezydenta nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej i podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca. Na naszej nowej i pięknej Grenlandii przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej i gazu. Te słowa na swojej platformie internetowej napisał Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił też istotne znaczenie tego terytorium dla bezpieczeństwa i obrony USA i Europy. Najnowszy komunikat nawiązuje do porozumienia podpisanego przez Stany Zjednoczone, Danię i Grenlandię we wrześniu. Umowa ma wygasić napięcia wywołane wcześniejszymi groźbami Waszyngtonu dotyczącymi przejęcia kontroli nad wyspą. Strażacy dogaszają pożar warsztatu samochodowego i hali w Olkuszu w Małopolsce. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży, mówi Michał Bielach z Olkuskiej Straży.
2: Spaleniu uległa część tej hali. Obroniliśmy budynek biurowy przyległy do tej hali. W tej chwili trwa dogaszanie. Na szczęście nie ma żadnych ofiar.
1: Czterech pracowników, którzy wynajmowali w tym budynku pomieszczenia do noclegu, wyszło na zewnątrz na czas. Pełny serwis Trójki o 9:00.
3: Nie milkną echa emisji utworu Englishman in New York przed godziną na naszej antenie.
4: Moja propozycja na tłumaczenie Englishman in New York to by było tak jakby po naszemu tu po śląsku. Inny hop w całkiem innym mieście.
3: Echa nie milkną.
5: Najlepsze tłumaczenie to jest, jak mu tam źle, to po co tam jechał.
3: Echa wciąż nie milkną.
6: Englishman in New York, można? Sir ma wychodne.
3: Dziękuję. I jeszcze jedno echo.
7: Biorąc pod uwagę tematykę tej piosenki i to poczucie wyobcowania, które towarzyszy podmiotowi lirycznemu, to ja proponuję Gorol Goduli.
3: Dziękujemy bardzo. Są Państwo niezawodni. I jeszcze w kwestii pogody.
8: Kłaniam się, Krzysztof z Wrocławia z tej strony. Wiadomość dla pana redaktora Michała. We Wrocławiu zaczęło świecić piękne słońce. Także miał rację, że na zachodzie nie będzie padać.
3: Dziękuję. Nie mam nic do dodania. A słoneczko to złoto nasze jesienne. Piękna jesień przed nami, nawet jeśli deszcz. 22,7 trójek. Zagramy w mniejszą? Chętne i chętni mogą się zgłaszać. 22,7 trójek. Czekamy. Można się zmierzyć z wiedzą własną, z kimś przemiłym po drugiej stronie. 22,7 trójek.

0: To The Black Keys. To sprawdźmy, szanowni państwo, czy ja mam dziś tak niesamowite szczęście, że w naszej grze mniejszej spotkają się dwie zawodniczki. Czyżby? Dzień dobry, pani Dominiko.
1: Dzień dobry.
0: Ale pani jest, bym powiedział, obudzona. O Jezu, aż mi się tutaj mikrofon z wrażenia poruszył. Obudzona i pełna werwy o poranku. Jak się spało?
1: Bardzo dobrze. Rytm dobowy jest ustalony na równo, więc wszystko dobrze z wstawaniem rano.
0: Bardzo miło to słyszeć. Jeszcze tylko powiedzmy, skąd pani jest?
1: Dzwonię z Sieniawy.
0: Z Sieniawy. A skąd dzwoni pani Katarzyna? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem z Gdyni, ale właśnie przez Sopot jadę do Gdańska.
0: Z Gdyni przez Sopot do Gdańska. Wie pani, to się nawet jakoś układa na mapie.
2: Tak.
0: I za chwilę sprawdzimy, jak jest z pani wiedzą, a przede wszystkim empatią, sympatią i współpracą. No bo przecież to będzie miły pojedynek. Za chwilę pani Dominika i pani Katarzyna, ale wcześniej jeszcze pani Zuta.

0: Cisza gra.
1: Przed nami, zanim wylosujemy, to jeszcze krótkie pytanie. Pani Dominiko, ile stopni w Sieniawie?
2: Ojej, myślę, że około 4.
1: Około 4, czyli powyżej zera. A czy powyżej zera też nad Zatoką, pani Katarzyno, w drodze z Gdyni do Gdańska przez Sopot?
3: 12.
1: Czyli 3 razy więcej. Może chcą się pani zamienić? Upał wręcz jest. Uwaga, oddalam się od stołu w studiu, bo czas zakręcić wielkim wniesionym do studia przez Karolinę i Michała kołem. Gotowe panie?
2: Jak najbardziej, tak.
1: Dzisiaj kręcę lewą ręką.
0: Prawda czy fałsz?
1: Łatwiutkie. Trzeba będzie tylko powiedzieć prawda albo fałsz. To co, zaczynamy?
3: Tak.
1: Kto jest podekscytowany? Przepraszam, bo za krótko się znamy, żebym po głosie poznawał. Pani Katarzyno, trzymam kciuki, żeby ten stan podekscytowania trwał do końca, ale zaczniemy od pani Dominiki, dobrze?
2: Dobrze.
1: Chcę powiedzieć, że dzisiaj od 6 zastanawiamy się, dlaczego Michał to nie Stanisław, więc o Michałach i Stanisławach będą dziś pytania.
2: Okej.
1: No, cieszę się na tę akceptację. Przypominam, należy odpowiedzieć tylko jednym słowem, prawda albo fałsz. Zaczynamy od pani Dominiki. Matka polskiego władcy Michała Korybuta Wiśniowieckiego miała na imię Gryzelda.
2: Prawda.
1: Tak jest, była to Gryzelda Zamojska. Pani Katarzyno. Uwaga, tak. Proszę się skupić, jednocześnie słuchać mnie i radia, patrzeć przed siebie jadąc, no i szukać w głowie odpowiedzi na nietrudne pytanie. Stanisław Leszczyński był jedyną w historii Polski osobą, która zasiadała na tronie więcej niż raz.
3: Fałsz.
1: Tak jest. Bo poza Stanisławem Leszczyńskim byli to także Mieszko II Lambert i August II Mocny. Można więc powiedzieć, że był Stanisław I Leszczyński, a potem Stanisław II Leszczyński, jak znowu zasiadł. 1-1. Jeszcze nic nie jest jasne. Pani Dominiko.
2: Tak.
1: W Panu Wołodyjowskim i w Potopie w reżyserii Jerzego Hoffmana w rolę Michała Wołodyjowskiego wcielił się Janusz Gajos.
2: Fałsz.
1: Tak jest, był to Tadeusz Łomnicki, a w Ogniem i Mieczem Zbigniew Zamachowski. No i teraz uwaga, pani Katarzyno, pseudonim podekscytowana. Pytanie, które rozstrzyga. Jeżeli udzieli pani poprawnej odpowiedzi, to będziemy walczyli w dogrywce. Czego pani bardzo życzę. Stanisław Tym posługiwał się pseudonimem Andrzej Kill.
3: Prawda.
1: Tak jest, wspaniale. 2-2. Niesamowicie, znakomicie przygotowane zawodniczki. I teraz, drogie panie, stawiam na wiedzę jednak ogólną. Mamy dogrywkę pod tytułem Która pierwsza, ta lepsza, albo która lepsza, ta pierwsza, no wiadomo. I która z pań będzie wiedziała, gdy przeczytam pytanie, musi zakrzyknąć, wyszeptać, wiem. I wtedy sprawdzimy, dobrze?
2: Jasne.
1: Okay. Czytam. Boże, jakie emocje, jak w tym samochodzie do Gdańska. Kto zgodnie z kalendarzem częściej ma okazję świętować w Polsce imieniny, czyli świąt, którego imienia Michała czy Stanisława jest u nas więcej?
3: Wiem.
1: Kto powiedział wiem?
3: Katarzyna.
1: Pani Katarzyno, słucham.
3: Strzelam.
1: No to wiem.
3: Stanisław.
1: Wiem czy strzelam? Nie, ustalmy jeszcze. Wiem czy strzelam?
3: Wiem. Wiem, Stanisław.
1: Niestety nie. Czy ma pani pomysł, pani Dominiko, którego, które imię częściej świętuje?
2: No to Michał.
1: To nie ma nic wspólnego z osobą zadającą pytania. To jest prawda. Sprawdzone, potwierdzone. Pani Katarzyno. Emocje czasem pomagają, a czasem fałszują naszą rzeczywistość. Chcę pani powiedzieć, że Stanisław świętuje 7 razy, a Michał 18. O.

0: że Stanisławów dobrze. Jest w Polsce 348 830, a Michałów 492 326. Nas jest więcej, więc musimy się jakoś podzielić. Staszkowie mają łatwiej.
1: Rozumiem.
0: Ale chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, i tak zagramy piosenkę, którą pani wybrała, ale później w tej audycji, dobrze?
1: Dziękuję.
0: Bo teraz w pierwszej kolejności dla pani Dominiki Les Fanfares i Fontaines DC. Teraz mogą sobie pani nawzajem pogratulować.
1: Gratuluję pani Dominiko.
2: Pani Kadet, no ja też gratulacje dla pani i super się grało.
0: A ja powiem jak wokalista tego zespołu, albo zaśpiewam. I love you.

0: I Love You to Fountains DC. Piosenka dla pani
1: na
0: Dominiki.
1: A, ułatwię ci to.
0: Dominiki na A, która zwyciężyła w mniejszej grze. Agnieszka Obszańska, dzień dobry.
1: Od razu pozdrawiam panią Dominikę. Piękna piosenka.
0: Tak, to prawda. Piosenka dla zwyciężczyni. Słuchaj, jest zagadka logiczna do wyjaśnienia. Przypomnijmy ją.
2: Ja jestem za tym, żeby Michał miał drugie imię Stanisław albo Stanisław drugie imię Michał, czyli Michał Stanisław lub Stanisław Michał, a jeszcze może być Jan Stanisław Michał albo Jan Michał Stanisław.
0: No i?
1: No ja się wypisuję z tej zabawy.
0: Bo moim zdaniem to mogłoby dojść do księżyca.
1: Michał Jerzy VII dla ciebie
0: Ale
1: jest
0: to nie
1: idealny.
0: Jest o mnie, to jest o tym, że ja pomyliłem po szóstej Michała Kowalskiego ze Staszkiem Perzyną, bo tak mi majaczyli na horyzoncie i zadałem pytanie rodem z 1670. Dlaczego Jan Paweł to nie Bogdan?
1: I naprawdę państwo dali się wprowadzić w to pole?
0: Oczywiście, że tak. Uwaga, a poczekaj, uwaga.
3: Dobrego dnia.
0: Dwa dni pod tym znakiem z Agnieszką Obszańską przed państwem.
1: Współczuję państwu. Ale ja też mam do ciebie pytanie.
0: Tak.
1: Czemu ty się nie chwalisz? Czemu ty nic nie mówisz?
0: No mam na imię Michał, no. Wyszło.
1: Ja wiem,
0: wyszło
1: ale
0: na jaw dziś o szóstej.
1: To jest także twoja wrodzona skromność, nie musisz mówić, ale 20 października spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z tobą, ponieważ będzie to nasza trójkowa premiera książki wywiadów, które przeprowadziłeś z autorami
0: Zobacz.
1: I autorkami. Patrzę na nią strasznie gruba. Ona nie nadaje się do tramwaju i pociągu, ale...
0: Jak to się nie nadaje? Jest lekka.
1: Jest bardzo lekka.
0: Jest zszyta.
1: W jakie ciepłe kraje ruszymy wraz z tobą w tej książce?
0: Ach, już
1: Ela patrzy na nas z niepokojem. Szybciutko musisz wymienić.
0: Będziemy tak. W Australii, we Francji, w Tanzanii.
1: We Francji ciepło?
0: W Stanach Zjednoczonych, w Bośni i Hercegowinie, na Mauritiusie, w Ukrainie,
1: ciepłe,
0: w Indiach, w Republice Południowej Afryki, w Austrii, w Norwegii, w Korei Południowej, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Argentynie, w Norwegii, na Węgrzech, w Chile, na Sri Lance, w Bułgarii, w Turcji, w Palestynie, w Kolumbii. Mogę już przestać?
1: Nie, nie, proszę, proszę.
0: W Mozambiku,
1: to jest twój czas.
0: W Chile, w Kanadzie, w Brazylii, w Litwie, na Trinidadzie i Tobago, we Włoszech, w Szwajcarii, w Singapurze. I tyle.
1: No i tyle, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy zaproszenia dla państwa 20 października. Jeżeli ktoś chciałby odwiedzić nasze wspaniałe studio imienia Agnieszki Osieckiej i spotkać tam Michała Nogasia oraz zmierzyć się z tymi wszystkimi krajami i opowieściami o tym, o czym Michał pisze i rozmawia, no to proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Michał Jerzy VII czeka.
0: Ciekawe, czy ktoś się zgłosi i będzie chciał przyjść.
1: No, ja się nie... Wrodzona skromność. Mówiłam.
0: Po dziewiątej Agnieszka Obszańska w programie Dobrego Dnia. Agnieszka będzie też do spotkania. Tak sobie teraz projektuję. Nie, nie będzie, bo wyjeżdża.
1: No ja będę w wielkim sombrero no wtedy właśnie. I nie zmieszczę się do studia Agnieszki Osieckiej.
0: Czyli może ktoś Agnieszkę zastąpi, wcieli się w twoją rolę. No to już przypomnij, bo mnie nie wypada.
1: Zapraszamy. 20 października studio imienia Agnieszki Osieckiej. U nas tutaj w Trójce Warszawa Polska. Michał Nogaś i literacka mapa świata. Dwie dwójki i siedem trójek.
0: To nie było planowane. Zaskoczyła mnie Agnieszka. Dziękuję. Mamy też piosenkę dla pani Katarzyny, która z Gdyni przez Sopot jedzie do Gdańska. Drugie miejsce, czyli podium w mniejszej grze.
1: Need You Tonight.
0: In Excess.

0: let you know.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
11: Play. Rozwiązania dla biznesu.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Żegnamy reklamy.
1: Tak brzmi dziś dziewiąta, 14 października w środę. Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci. A w nim czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik.
2: Maciej Berek ma za chwilę złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie jest nasza reporterka.
3: Rosja znów zbombardowała Kijów i po raz kolejny zabrakło informacji wywiadowczych od zachodnich sojuszników.
2: Dziś w Trójce nowy odcinek kryminalnego śledztwa reporterskiego Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka.
3: Nie Pałac Prezydencki, nie sala kolumnowa Sejmu, a gabinet marszałka. Tam właśnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek składa ślubowanie oraz odbiera uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego. Łączymy się z Sejmem.
2: I naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Małgorzata, jak wygląda ta uroczystość?
4: W uroczystości uczestniczą członkowie Prezydium Sejmu oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez obecny parlament. Ślubowanie odbywa się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jego terminu. Ślubowanie też odbywa się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej. Eksperci Rady Europy uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej i podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca. Maciej Berek, przypomnę, został wybrany na sędziego Trybunału 4 września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po jego wyborze Kancelaria Prezydenta kwestionowała, czy spełnia on ustawowe wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego. Pałac Prezydencki domagał się dokumentów potwierdzających 10-letnią praktykę jako radca prawny. W kwietniu w podobny sposób ślubowanie złożyło czworo innych sędziów Trybunału. Do tej pory nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania.
2: O tym wszystkim Małgorzata Naukowicz z Sejmu. Dziękuję za te relacje.
3: To ważny dzień, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce prokurator krajowy. Dariusz Korneluk zaznaczył, że dzięki opinii Komisji Weneckiej jest szansa, że przywrócony zostanie autorytet Trybunału, który dziś całkowicie legł w gruzach.
5: Dzisiaj sytuacja Trybunału uległa dość znacznej zmianie. Ślubowanie składa kolejny sędzia. To jest najgorsze, że sprawy obywateli, tam gdzie Trybunał Konstytucyjny od dłuższego czasu ma złożone wnioski, leżą i nie są rozpoznawane, a określone sprawy, te właśnie bliżej polityki, bliżej dzisiejszej opozycji politycznej, one są bardzo szybko wynoszone na wokandę.
2: Cała rozmowa z prokuratorem krajowym na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
3: W nocy rosyjska armia za pomocą rakiet balistycznych i dronów ostrzelała Kijów. Zginęły co najmniej 3 osoby. Tymczasem zachodni sojusznicy nie dostarczyli Ukrainie informacji wywiadowczych i obrona przeciwlotnicza była poważnie osłabiona.
2: To drugi taki incydent w ciągu ostatnich godzin.
6: W nocy ukraińską stolicę atakowało kilkadziesiąt rakiet. Przed północą mieszkańcy Kijowa usłyszeli wybuchy niemal równocześnie z dźwiękiem syren alarmowych. Kijowianie nie mieli czasu, aby uciec do schronów, a obrona przeciwlotnicza, aby odeprzeć atak. Rosyjskie rakiety uderzyły w kilka elektrociepłowni. Wcześniej do podobnego incydentu doszło we wtorek w dzień. Ukraiński prezydent dwukrotnie donosił o braku informacji wywiadowczych od zachodnich partnerów o ataku rosyjskiej balistyki. Wołodymyr Zełenski nie wskazał konkretnie, od kogo informacje wywiadowcze nie dotarły, ale nieoficjalnie mówi się, że to USA mogą wstrzymywać przekazywanie Ukrainie swoich danych wywiadowczych, aby zmusić Ukraińców do ustępstw wobec Rosji, m.in. do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: W każdą środę zapraszamy do Trójki na kolejny odcinek kryminalnego śledztwa reporterskiego Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka.
2: Od ponad 5 lat oboje pracują nad sprawą zabójstwa Janiny Kalińskiej. W podcaście Zwyczajna Kobieta liczy się każdy detal i trop.
7: Brygadzista dodaje na końcu zeznania, niemal mimochodem, jakby to była informacja drugorzędna, że Rajmund Kaliński wiosną 83 roku często chodził w popielatej czapce, tak zwanej leninówce.
2: Trzeci odcinek podcastu Zwyczajna Kobieta, dziś po 20.
3: Po emisji autorzy będą pod numerem 22 i 7 trójek czekali na informacje dotyczące sprawy, a poprzednich odcinków śledztwa można posłuchać na stronie polskieradio.pl.
8: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na południu miejscami umiarkowana.
3: 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: To teraz jeszcze El Noberto della Sport. Michalak, dzień dobry. Połączyłem hiszpański z włoskim, zauważyłeś?
10: Tak, prawie. Tak, ale to bardzo. Są dwa różne języki?

0: Tak, to są dwa różne języki jednak. W Hiszpanii mówi się po hiszpańsku i nie tylko
1: tak,
0: w Hiszpanii.
1: Tak, ale są dość podobne, na przykład sama, po włosku.
0: Ta sama rodzina mniej więcej, tak. Ale jednak latino, ale niekoniecznie.
1: Dobrze, to nie będę się zagłębiał, nie będę mu już tutaj uczył języka włoskiego. Cierpienie to jest sofrire, a po hiszpańsku sofrire. Podobne,
0: widzisz?
1: Prawda? Dobrze, ale
0: tam
1: już
0: nie ma E. Właśnie. A co w sporcie? Przez te?
1: Tak, na kortach tenisowych w Wuhan dwa mecze, które z pewnością przyciągnęły oczy polskich kibiców, szczególnie ten, w którym grały dwie Polki. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału. Dla obu tenisistek był to drugi pojedynek w karierze. W tej samej imprezie świetnie spisuje się również Maja Chwanicka. Polka też awansowała do 1/8 finału po zwycięstwie nad wyżej notowaną Czeszką Marią Bołskową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki są bardzo blisko awansu na Mistrzostwa Świata. Wczoraj po wielu emocjach w Gdańsku wygrały z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału barażu awans na Mistrzostwa Świata. Tam powalczą z Irlandią. Mecze na przełomie listopada i grudnia, a Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii. W piłkarskiej Lidze Mistrzów niespodziankę, ale nie do końca miłą sprawili piłkarze Interu Mediolan. Znów doznali porażki, tym razem na własnym stadionie w Lidze Mistrzów z drużyną z Brugi 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Z kolei Bayern Monachium też nie zachwycił wynikiem, bo tylko zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3. W Czechach również brak zadowolenia po tym, jak piłkarze azerskiego Sabah Baku pokonali przed własną publicznością 2-0 Slawie Praga. Całe spotkanie w składzie zwycięskiej drużyny rozegrał Tymoteusz Puchacz. W Slawii Wiktor Nowak i Oskar Kubiak jako zmiennicy pojawili się na boisku w drugiej połowie.
2: Okazja wydawała się doskonała, bo rywalem Prażan była teoretycznie najsłabsza drużyna tegorocznej edycji rozgrywek. Z Azerbejdżanu podopieczni Jędrzycha Trpiszowskiego wracają jednak bez punktu. Bezradna Slawia przedłużyła w Baku pasmo niepowodzeń, zwrócił uwagę portal czeskiej telewizji, nawiązując do serii 21 już spotkań w Lidze Mistrzów bez zwycięstwa. Mimo wielu szans kolejne rozczarowanie, napisał portal eSport, a serwis czeskiego radia publicznego podkreślił, że Slawia nie sprostała roli faworyta, w której stawiano ją jeszcze przed meczem. Portale wytykają mistrzom Czech niedokładne zagrania i brak skuteczności w ataku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: I to tyle w porannych serwisach sportowych. Kolejne już po południu, pierwsze kilka minut po 16.
0: Dziękuję Ci bardzo w imieniu całej Polski.
1: Dziękuję.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Halo?
6: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Chciałem powiedzieć, że taką moją szkołą jest Trójka, bo Trójka mnie od dziecka uczy kultury, uczy mnie kochania muzyki, pięknego podejścia do kultury.
0: Pani nauczycielka już jest w klasie, zaraz się odezwie. Ja tylko powiem, że dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, to deszcz wszędzie poza zachodem od 9 do 16 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Kończymy WF. Przed nami zajęcia z języka polskiego. Pani profesorka już jest. Dodam, że jest taką elegantką.
8: Ja mam od dziecka, większą profesurę z gimnastyki na przykład.
0: Że nawet chusteczki do nosa przynosi w pięknej torbie.
8: Ale gustownej, bo to jest torba pełna radości. Nie wiem, czy to widzisz.
0: W tej chwili wydaje mi się, że także innych rzeczy, ale bardzo się cieszę, że dbasz o nas.
8: A ja cieszę się, że jesteśmy razem. Elżbieta Malinowska.
0: Której dziękuję za poranek.
8: Wojciech Dorosz.
0: Którego witam. A ja dziękuję Karolinie Konet i Michałowi Kowalskiemu.
8: A ja dziękuję tobie za to, że jesteś. Nazywam się Agnieszka Obszańska, a ta audycja...
9: Dobrego dnia.
8: Będziemy życzyć do godziny 12 wspólnie i Morning Sun w poszukiwaniu dzisiejszego porannego słońca. Salt.

Morning Sun is old. W poszukiwaniu porannego słońca, które zniknęło w Warszawie, spoglądam teraz przez okno, ale może wróci wraz z naszą piosenką dnia. Kelly Holiday, Love Was a Stranger.

0: Love was a stranger. Kelly Holiday. Z tym utworem będziemy dzisiaj w ciągu dnia najczęściej. A do godziny 12 mamy bardzo dużo zaproszeń. To będzie wyjątkowa okazja, żeby odwiedzić nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej. W jakiej sprawie? O tym wszystkim opowiem do godziny 12. No ale oczywiście też w październiku w audycji Dobrego Dnia wracamy do twórczości jej, czyli Agnieszki Osieckiej. I dziś opowiemy o pewnej piosence na trop. Tej piosenki wprowadzi nas tych dwóch dżentelmenów.
1: Mamy zaszczyt gościć w tej chwili w studio konkurencję. Trzy kwadransy jazzu w piątek, czyli pan Andrzej Dąbrowski, który oczywiście poza tym, że prowadzi audycję, jest również znakomitym muzykiem, wokalistą, perkusistą. Andrzeju, czy jeszcze coś uprawiasz poza tym?
2: Uprawiłem ostatnio zamianę mieszkania.
1: A czy pomyślnie przynajmniej?
2: Pomyślnie, jak najbardziej.
1: Doskonale.
0: No doskonale, nie piątek, a środa, nie trzy kwadranse jazzu, a Dobrego Dnia, ale ci mistrzowie są prawdziwi i wspaniali. Jan Ptaszyn Wróblewski, Andrzej Dąbrowski, który uprawia, na pewno uprawiali świetnie radio i śpiewanie, a dzisiaj właśnie piosenka związana z tą dwójką. Jaka? No pewnie niektórzy się już domyślają. To może ja zapytam tekstem tej piosenki, co gada woda i sitowie?

0: Jak w raju, Paradise z Jordanem Rakei. A my dzisiaj zapraszamy do telefonów państwa. Co gada woda i sitowie? To jest podstawowe pytanie. Ale także państwo już dzwonią w zupełnie innej sprawie.
1: W związku z tym, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, czyli ciał pedagogicznych, ja jako wierny uczeń Trójki chciałem wam podziękować za tą wspaniałą lekcję muzyki, której uczycie mnie od 1977 roku. Trójki zacząłem słuchać, jak miałem 17 lat. W tej chwili jestem w wieku 66 wiosen i księżycy i mam nadzieję, że z Trójką i z tą lekcją wspaniałą muzyki zostanę do końca moich szarych, pięknych i wesołych dni.
0: No i tego panu i państwu życzymy. Czy wszyscy mamy wygodne buty?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
7: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
6: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij.

0: zacznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: I już minęła 9:30.
9: Informator ekonomiczny.
8: Najświeższa porcja ekscytujących ekonomicznych wiadomości z Marek Klapa i jego gość.
10: Dzień dobry. A gościem informatora ekonomicznego Trójki jest pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
10: Spoglądam teraz na wykres WIG-20, który pół godziny temu ruszył wraz z nową sesją. Zaczął od umiarkowanych spadków, co jednak nie zmienia faktu, że w dłuższym horyzoncie polska giełda daje zarobić, ale drożeją też obligacje. Panie Pawle, czy rysuje nam się alternatywa dla zarabiania na tym giełdowym parkiecie?
11: Tak, tą alternatywę trzeba widzieć, ale można powiedzieć, że jak patrzymy na to, jak sobie radzą giełdy i w Polsce, i na świecie, to można powiedzieć, że za bardzo nie dostrzegają tego, że na obligacjach dzisiaj możemy zarobić grubo ponad 5%. Na amerykańskich ponad 5%, na polskich też ponad 5%. Więc jeśli patrzylibyśmy w długiej perspektywie, gdzie mówimy, że zwykle na giełdzie w takim dłuższym horyzoncie zarabiamy 7-8%, no to te 5% prawie bez ryzyka to jest już na pewno ciekawa alternatywa. No a mimo wszystko jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy blisko tych tak naprawdę prawie maksymalnych poziomów indeksów i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce. Więc dosyć paradoksalna sytuacja. Myślę, że inwestorzy cały czas wierzą w to, że giełda będzie im przynosiła znacznie, znacznie więcej. Ale tu bym przestrzegał, bo tak jak mówię, w długiej perspektywie giełda daje nam te 6, 7, może 8%, a im więcej chcielibyśmy uzyskać, no to już większe ryzyko. Chociaż z naszego badania Puls Inwestora Indywidualnego wynika, że większość inwestorów w Polsce spodziewa się tego, że może zarobić w tym roku nawet ponad 10% na giełdzie, więc te oczekiwania są na pewno większe.
10: Skoro już jesteśmy na giełdzie, to niezwykle ważną rolę odgrywa dzisiaj kalendarz i sezon publikacji wyników. To jest chyba moment, w którym wielu inwestorów mówi: sprawdzam, a potem podejmuje konkretne decyzje.
11: Tak, czasami podejmujemy konkretne decyzje, a potem mówimy sprawdzam, ale rzeczywiście
10: kolejność.
11: Ta kolejność może być różna, ale mamy dosyć kluczowy moment, jeśli chodzi o giełdę w Stanach Zjednoczonych, a ten sentyment amerykański przekłada się też na to, co się dzieje na naszej giełdzie. Mamy ten test związany z publikacją wyników za trzeci kwartał. Skończył się trzeci kwartał, amerykańskie firmy publikują swoje wyniki. Wczoraj to się rozpoczęło, zaczęły amerykańskie banki i co z tego pierwszego dnia co wiemy już? Wiemy na pewno, że amerykański konsument radzi sobie dosyć dobrze. Ta drożejąca ropa i wysokie rentowności obligacji, czyli drogi kredyt, aż tak bardzo nie powodują, że amerykański konsument przestaje kupować. Także widzimy, że popyt cały czas jest. Wyższe stopy procentowe oznaczają, że banki zarabiają troszeczkę więcej na marży odsetkowej. Także jest to, możemy powiedzieć, że te pierwsze wyniki są umiarkowanie dobre. Chociaż widzimy też dużą selektywność, to znaczy nie każdy dobry wynik powoduje wzrost cen akcji. Inwestorzy są bardzo wymagający w ostatnim czasie.
10: Żyjemy w tak dynamicznych i niepewnych czasach, że formułowanie kilkuletnich prognoz może być zadaniem dla odważnych, ale są takie instytucje, na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który twierdzi, że polska gospodarka do 2031 roku

0: ma rosnąć dwa razy szybciej niż średnia unijna. Dobra informacja, czy brakuje nam tutaj punktu odniesienia?
1: W tym wypadku, jeżeli sformułujemy to w taki sposób, to ja bym pierwsze, o co bym zapytał, to jak ta średnia będzie wyglądała. Mm-hmm. Bo ostatnio trzeba powiedzieć, że Europa cała radzi sobie nie najlepiej, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Zostajemy mocno, mocno w tyle, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ale trzeba powiedzieć, że na tle Unii Europejskiej my rzeczywiście rośniemy szybko. Ta prognoza zakłada, że największy wzrost będzie w tym roku, i potem systematycznie ten wzrost będzie spadał. Z tego poziomu 3,6 mniej więcej do poziomu 2,5% tego wzrostu rok do roku. No ale jest to na tle Europy, jest to całkiem dobry i porządny wzrost, jeśli udałoby nam się go utrzymać w długiej perspektywie.
0: Żeby tak ceny ropy chciały spadać, a tu na odwrót od rana widzimy, że baryłka drożeje. Długo to potrwa, widać coś na horyzoncie, tak okiem analityka.
1: Musiałby pan chyba posadzić tutaj Donalda Trumpa, który mógłby tak autorytatywnie odpowiedzieć na to, jak długo to potrwa, kiedy to się skończy, co będzie dalej, bo już siedziałem wiele razy w tym fotelu, wiele razy prognozowałem różne rzeczy. No a potem okazywało się, że jeden tweet czy jedna informacja w internecie zmieniała wszystko. Ropa pozostaje droga, cały czas rynki obawiają się o to, że tak naprawdę mamy do czynienia i z eskalacją, która już jest, mamy obawy co do dalszej eskalacji. No niestety oznacza to, że na pewno będzie tak do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, czyli do początku listopada, a potem zobaczymy co dalej.
0: I na koniec, tak króciutko, inflacja w USA. Moglibyśmy powiedzieć, a co nas to interesuje? No i popełnilibyśmy błąd.
1: Bardzo dużo nas to dzisiaj interesuje, dlatego że cała światowa gospodarka to są naczynia połączone i to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, od ropy, przez inflację w Stanach, przez giełdę amerykańską, polską, to wszystko jest ze sobą związane. Dzisiejsza amerykańska informacja o inflacji będzie kluczowa dla decyzji o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, którą Fed musi podjąć pod koniec tego miesiąca. I to będzie bardzo mocno wpływało na rynki finansowe w najbliższych tygodniach i miesiącach.
0: No to czekamy na dane zza oceanu. Gościem informatora ekonomicznego Trójki był pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: Posadzić Donalda Trumpa, a to hecne. Baryłka drożeje. Czy jutro, Marek, powrócisz z lepszymi wiadomościami?
0: Powrócę, ale czy z lepszymi? Mam taką nadzieję.
1: No. Dzisiaj trudno powiedzieć, które są lepsze, a które są gorsze. To też potrzebujemy czasu czasami, żeby ocenić tak naprawdę, czy jakaś informacja jest dobra, czy zła.
0: Ale jakąś dobrą znajdę na pewno.
3: W Trójce mamy zawsze dużo czasu na dobre wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że znów jutro widzimy się o 9:30.
0: Tak
3: Marek
0: jest.
3: Klapa wraz z gościem. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
3: A z nami także Stevie Wonder.

0: I wish Stevie Wonder. I mamy życzenia, życzenia na naszej antenie, ale także są telefony. Co gada woda i sitowie? Ja pytam, państwo odpowiadają?
1: Sitowie to kojarzy mi się z wierszem Juliana Tuwima i z wodą. A jeszcze piosenka Maryli Rodowicz, Szparka sekretarka, gdy twoje cudy gryzą pazury, stroszą na głowach twoje sitowie, no coś takiego, no ale z tym to mi się kojarzy. A w ogóle to sitowie oczyszcza bardzo wodę.
0: No i to jest bardzo cenna wiadomość, dziękujemy. Co gada woda i sitowie, to pytanie. 22 i 7 trójek, Wirasz, Kojan Borysewicz teraz.

0: A czy ja wspominałam, że potrzebna będzie dzisiaj czujność ważki? To dokładnie ten moment, bo jest to świetna okazja, żeby odwiedzić nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej. Już w tę niedzielę, 18 października, Współgłosy zagrają z nową płytą. Znakomity jest to zespół, to są muzycy jazzowi, to są aktorzy, aktorki i chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy tworzą świetną muzykę. Znakomity koncert na OFF Festiwalu w Katowicach. W zespole instrumentalnym na przykład Marcel Baliński, który operuje fortepianem, komponuje i także używa swojego głosu. To jest naprawdę zjawiskowe spotkanie, więc ja zachęcam. To już tę niedzielę o godzinie 19. A czy ktoś chciałby zdobyć wejściówki? Jeśli tak, to proszę, śmiało do nas dzwonić. 2 2 i 7 3. 2 2 i 7 3. Wojtek Dorosz czeka, a my także czekamy z pytaniem, co gada woda i sitowie. A tymczasem genialne współgłosy. A po co?
1: A po co ja to wszystko zbieram?
2: Po co, a po co?
1: A po co noszę te wspomnienia?
2: Po co, a po co?
1: A po co mi pełne kieszenie?
2: Po co, a po co?
1: A po co mi wszystkiego chcenie?

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: Autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego,

0: że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
1: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
0: Czy to mógł być motyw?
1: I to bardzo dobre.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
7: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
8: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
6: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
8: Za darmo to uczciwa cena.
6: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Żegnamy reklamy.
21: Tu Trójka, 14 października, minęła godzina 10. A to znak, że czas na serwis. Agnieszka Drost.
22: Wybrany przez posłów do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Marek Berek złożył ślubowanie w Sejmie. USA wprowadziły ograniczenia Starlinków dla ukraińskiej armii. Spowodowało to utrudnienia na froncie. Dobra wiadomość dla studentów. Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do programu Erasmus. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

0: Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Byli też sędziowie Trybunału wybrani w tej kadencji Sejmu. Uroczystość śledziła nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu, powiedz, jak to wyglądało.
1: Dzień dobry. Przed ślubowaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że tego wyboru dokonano 4 września. Potem Maciej Berek złożył ślubowanie według roty zapisanej w ustawie o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a następnie obiecał.
2: Robimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
1: Maciej Berek wraz z wcześniej wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego poszedł do biura podawczego Kancelarii Prezydenta, by złożyć tam poświadczone notarialnie dokumenty. Następnie wszyscy mają się udać do swojego miejsca pracy, czyli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
0: O czym relacjonowała Małgorzata Naukowicz. To, co nielegalne w realnym świecie, ma być też nielegalne w internecie. Taką zasadą kierowali się senatorowie, przyjmując poprawki do ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Senatorowie, przyjmując poprawki, działali ponad podziałami. Platformy cyfrowe będą miały dobę na reakcję po zgłoszeniu treści dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia, a także seksualnego wykorzystania dzieci.
3: W postępowaniu można wydać nakaz zablokowania takiej treści związanej z twardym przestępstwem z rygorem natychmiastowej wykonalności, a platforma oraz autor treści ma nie więcej niż 24 godziny na zajęcie stanowiska, wyjaśnienie lub dodatkową reakcję w tym zakresie.
0: Po zaakceptowaniu poprawek Senatu przez Sejm ustawa trafi do podpisu prezydenta. Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia Starlinków dla ukraińskiej armii, poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy. To kolejne tego typu zagranie. Ograniczenia spowodowały utrudnienia w działalności ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Doradca Wołodymyra Zełenskiego, Serhii Bezkrestnow, pseudonim Flash, napisał, że w nocy firma SpaceX wprowadziła ograniczenia prędkości działania terminali Starlink podczas ich przemieszczania się. Jak dodał, ograniczenie dotyczy wojskowego pakietu usług Starshield i zostało ustawione na obiekty korzystające ze Starlinków i poruszające się powyżej 100 mil na godzinę. Serhii Bezkrestnow zaznaczył, że ukraińskie siły obronne nie otrzymały wcześniej informacji o wprowadzeniu takiego ograniczenia, co doprowadziło do przerwania realizacji szeregu misji. Doradca ukraińskiego prezydenta zaznaczył, że oczywistym jest, że nie chodzi tu o przypadkowe działanie i ma ono związek z obecną sytuacją polityczną. Ukraina także w ciągu ostatnich godzin dwukrotnie została pozbawiona amerykańskich danych wywiadowczych o ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwości wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach. Wielka Brytania wycofała się z programu w 2020 roku po Brexicie. Szwajcaria nie uczestniczyła w pełni w programie od 2014 roku. Od stycznia 2027 roku instytucje z obu krajów ponownie będą mogły uczestniczyć we wszystkich działaniach Erasmusa na takich samych zasadach jak podmioty z państw Unii i krajów stowarzyszonych. Wymagający i surowi, ale też pełni humoru i zrozumienia, nauczyciele w całej Polsce mają dziś swoje święto. Pedagodzy potrafią zaskakiwać nie tylko metodami nauczania, ale i powiedzonkami, które uczniowie zapamiętują na lata.
5: Gra i trąbi zespół kombi. To, że coś działa. To było bardzo często u tego wykładowcy powtarzane.
6: Pierwsze, co przychodzi do głowy, to chyba do kąta.
7: Był nauczyciel, który mówił, że jak rodzice nie przychodzili na wywiadówkę, to się śmiał, że jesteśmy podrzutkami.
8: Była taka pani od matematyki z gimnazjum. Jak chodziła z nami do kina nas pilnować, to brała latarkę i klepała zadanka z matematyki. I zawsze tłumaczyła, że nie znamy matury, chyba że będziemy leżeć krzyżem pod kościołem.
9: Nie walczymy o złote kaleso.
10: Wstyd i hańba.
11: Przerwa jest dla nauczyciela?
12: Pani od polskiego mówi, że gadamy jakieś farmazony.
13: Smerfuj na miejsce.
0: A do nas, do studia, zawita dziś wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Będzie gościnią Pulsu Trójki o 17.30. A to był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dziś sporo chmur, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na północy przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie.
15: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski

0: Polska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: I już prawie 6 minut po godzinie 10.
4: Dobrego dnia.
3: Gra i trąbi zespół Kombi, można by było powiedzieć po naszym serwisie, ale my gramy w składzie Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz i mówiąca te słowa Agnieszka Obszańska jeszcze do godziny 12. A z nami Fountains DC.

0: Tak ładnie w programie trzecim Fountains DC. A ja dzisiaj pytam, co gada woda i sitowie?
1: Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie.
2: Woda i sitowie mówi, że mamy się ku sobie.
3: Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. To jest piosenka Andrzeja Dąbrowskiego, Zielonomi.
0: No i wspaniała odpowiedź, dokładnie. I ta piosenka jest dzisiaj główną bohaterką naszego programu Dobrego Dnia. A teraz czas na jeszcze jedną bohaterkę. To jest nasza płyta tygodnia, zespół Blossoms. Płyta nazywa się Songs from the Wedding Cake, a utwór Meet Me in Love.

0: Świetni tekściarze, to lubimy tutaj w Trójce. I teraz ten moment, kiedy przejdziemy do bardzo ważnej, myślę, dla nas piosenki. Ja tylko przypomnę, że w październiku w audycji Dobrego Dnia wracamy do piosenek Agnieszki Osieckiej i do jej znakomitych tekstów. No i dziś opowieść o pewnej piosence.
1: Ponad czasem.
0: Michał Margański już prawie gotowy, ale ja tylko powiem, że ten utwór pojawił się na 7-calowej epce winylowej w 1970 roku. Został wydany przez Polskie Nagrania. Na okładce charakterystyczny wąs i okulary. To oczywiście Andrzej Dąbrowski. To już chyba wszystko wiadomo. Dzisiaj bohaterką jest piosenka. Ech, o tym Michał najlepiej opowie. Michał Margański.
2: To jest niesamowite, że po 56 latach od premiery utwór Agnieszki Osieckiej i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego jest aktualny tak bardzo, że można by go zalecić wszystkim, którzy mówią, że kochają, ale ich czyny wcale na to nie wskazują, bo zdaje się nie rozumieją, czym w istocie jest miłość. Zielono mi. W piosence nie ma deklaracji ani dramatycznych uniesień. Jest za to stan wewnętrznej harmonii, poczucie bezpieczeństwa i ukojenia, które daje bliskość drugiego człowieka. Zielono mi. Utwór od samego początku był pomyślany dla Andrzeja Dąbrowskiego, ale ten przez długi czas nie czuł tekstu i był do niego długo namawiany. Na przełomie lat 60. i 70. był perkusistą jazzowym i wokalistą, ale przede wszystkim z repertuarem anglojęzycznym. Zgodził się po wielu namowach Andrzeja Jaroszewskiego z redakcji muzycznej Polskiego Radia. A wszystko działo się w Trójce, przy Myśliwieckiej 357.
3: Tu przecież nagrało się Zielono mi.
2: Słyszą państwo Andrzeja Dąbrowskiego z dawnych czasów, kiedy jeszcze studio Agnieszki Osieckiej miało techniczną nazwę M1.
3: Pamiętam, w M1 nagrywałem Zielono mi. To była to moja pierwsza piosenka polska, jaką w ogóle nagrałem, bo ja zacząłem śpiewać zupełnie odwrotnie niż

trzeba było, to znaczy najpierw za granicą z zespołem Michała Urbaniaka po angielsku, a przyjechałem do Polski po 2 latach pobytu w Skandynawii i zacząłem wtedy po polsku, do czego namówił mnie Andrzej Jaroszewski. To była pierwsza moja piosenka, właśnie nagrana tutaj w Trójce. I ta piosenka była zakwalifikowana do Opola. W Opolu zaśpiewałem z ogromną tremą, bo to był mój pierwszy taki koncert, w ogóle po polsku śpiewałem przed tak wielką publicznością, w ogóle festiwal

0: festiwalu i dowiaduje się w nocy, że ta piosenka zdobyła główną nagrodę. Ja myślałem, że to jest nieprawda, że ktoś po prostu robi mi kawał dobry. No ale okazało się, że to była prawda.
1: Zielono mi, a przed nami generał Jan Ptaszyn-Wróblewski, który skomponował muzykę do słów Agnieszki Osieckiej.
2: Mamy zaszczyt gościć w tej chwili w studio konkurencję. Trzy kwadransy jazzu w piątek, czyli pan Andrzej Dąbrowski, który oczywiście poza tym, że prowadzi audycję, jest również znakomitym muzykiem, wokalistą, perkusistą. Andrzeju, czy jeszcze coś uprawiasz poza tym?
3: Uprawiłem ostatnio zamianę mieszkania.
2: A czy pomyślnie przynajmniej?
3: Pomyślnie, jak najbardziej.
2: Doskonale. Co u ciebie słychać w sferze pozapublicystycznej, to znaczy jak ostatnio udzielasz się na polu jazzowym jako wykonawca?
3: Grywam właściwie na stałe z zespołem Nowi, z Włodzimierzem, na chornym w kwintecie.
2: A jako wokalista?
3: A jako wokalista nagrywam ostatnio dwie piosenki nowe, twoją między innymi, mój drogi. No i już za kilka dni dosłownie Festiwal Opolski, gdzie wykonuję piosenkę premierową i zielono mi.
4: Dokładnie tak. I to było wielkie wydarzenie w życiu Andrzeja Dąbrowskiego. A my mamy tę nieprawdopodobną okoliczność i możliwość skorzystania z naszych radiowych archiwów. I mamy to oryginalne wykonanie utworu Zielono mi. Przenosimy się zatem do Opola. Jest 1970 rok.
5: Zielono mi, kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który także piosenkę opracował muzycznie. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, orkiestrę poprowadzi tym razem Bogusław Klimczuk, a śpiewa Andrzej Dąbrowski.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Żegnamy reklamy.
14: I kto by pomyślał, że już 10:30. A teraz jeden z moich ulubionych cykli, bo zawsze dowiaduję się od Anny Dudzińskiej czegoś nowego. Dzisiaj takim hasłem wywoławczym, a właściwie hasłami, będą gliniane tynki, klepiska i ocieplenie ze słomy. Co to ma wspólnego z architekturą? Anna Dudzińska.
15: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
16: Zaczynamy dzisiaj od trzęsienia ziemi.
17: Człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu, które są nieodwracalne i które będą wpływać na życie ludzi i wszystkich stworzeń przez następne dziesięciolecia.
16: Mam nadzieję, że państwa nie nudzi to zdanie. Aleksander Krajewski, architekt, kurator Festiwalu Naturalnego Budowania, uważa, że przejmuje się nim jeszcze zbyt

0: zbyt niewielu i oskarża swoją branżę.
1: Jeżeli dodamy do tego fakt, że budownictwo jest odpowiedzialne za 30-40% światowych emisji dwutlenku węgla, pyłów, śmieci, to jest więcej niż produkują Chiny. Sama produkcja cementu jest odpowiedzialna za większe emisje niż produkuje cały kontynent europejski.
0: To jest ogromna odpowiedzialność architektów, budowniczych i inwestorów, tych, którzy budują przecież schronienia dla nas wszystkich. Nie zostawiamy jednak państwa z tym problemem. Trzeba robić wszystko, by coś zmieniać.
1: I tych strategii ja widzę co najmniej kilka. Jedną z nich jest właśnie naturalne budowanie, czyli wykorzystywanie materiałów pochodzenia roślinnego. Nazywam to sobie roboczo wegetariańską architekturą, bo wiemy, jaka jest szkodliwość cementu czy betonu. No to mamy roślinne odpowiedniki, takie jak dla schabowego jest wegański schabowy czy jakiś falafel. Tak samo możemy odżywić się architekturą, która pochodzi ze słomy, z konopi czy z gliny, która jest na terenie naszego kraju niemal wszechobecna.
0: Widzę już ironiczne uśmiechy i zwątpienie. No dobrze, ale cyfry przytoczone kilkanaście sekund temu nie kłamią, więc jak już ironiczny uśmiech zniknie z naszych twarzy, to może warto się na dłużej pochylić nad tym, co dzieje się w sferze budownictwa naturalnego. Powtórzę, słoma, konopie, wszechobecna w Polsce glina, drewno albo wapno.
1: Na przykład panele słomiano-drewniane. Żeby to przełożyć na język Polaka, który mieszka w blokowisku, wielka płyta ze słomy. Możemy wykorzystać słomę, pozyskać ją od rolników i stworzyć z tego panele, które są prefabrykatami, które powstają w fabryce pod dachem i z nich zbudować dom w 2 tygodnie, może miesiąc.
0: Czy to jest powszechnie używany materiał? Otóż nie. I chociaż Europa jest już daleko przed nami, chociaż takie tam domy właśnie powstają, to nie ma co narzekać, tylko pokazywać najlepsze przykłady.
1: Centrum Edukacyjno-Społecznościowe Naturalny Zakręt autorstwa Magdy Górskiej. Magda jest laureatką wielu nagród za najbardziej ekologiczne budownictwo, więc myślę, że warto się zwrócić w tym kierunku. Ona dokonała czegoś niemożliwego, a mianowicie z starego budynku, nie wiem czy to była stodoła, dokonała termomodernizacji tego obiektu za pomocą słomy. Fundamenty zostały ocieplone za pomocą keramzytu. Wszystkie tynki oraz posadzki są wykonane z gliny.
0: Dlaczego nie zwracamy się w stronę naturalnego budownictwa częściej?
1: Niestety ostatecznie kupujemy portfelem, a nie ideami. Tak? Na poziomie ideowym wszyscy kochają naturę, ale jak mają zapłacić 10% więcej za budowę, to już tak bardzo nie kochają.
0: Czy to się w końcu kiedyś zmieni? O tym będziemy z Aleksandrem Krajewskim od czasu do czasu rozmawiać i Państwu przypominać.
2: A my mamy nadzieję, że tak będzie i ta piękna gitara na ogonku. Aleksander Krajewski i Anna Dudzińska, dobrze zaprojektowane także w naszych trójkowych podcastach. A teraz On Melancholy Hill, Gorillaz.
3: Dobrego dnia.

0: Gorillaz. A państwo dzwonią w sprawie dobrze zaprojektowane. O współczesnym budownictwie i jego alternatywach?
1: Musiałem się odnieść do tego, co wysłuchałem teraz na temat tego budownictwa i budowania ze słomy. I powiem szczerze, że tak jak ten pan mówił, opowiadał, to nawet byłem taki lekko wzruszony, tylko ani to nie był uśmiech, ani to nie była kpina, tylko że niestety to, co pan powiedział, przegrywamy ekologię z cenami. I niestety, jeżeli duzi nic z tym nie zrobią, mali nie dadzą rady tego zrobić. Aczkolwiek piękne są takie audycje i słuchałem z dużą uwagą, no i z takim wzruszeniem mimo wszystko. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i zachęcamy. Proszę odsłuchiwać. Dobrze zaprojektowane w naszych trójkowych podcastach. No i zawsze mam nadzieję, że mamy coś państwu ciekawego do powiedzenia. A teraz opowiada świat Mobi.

Nie bój się, Misia Furtak i Nosowska. Nie ma się czego bać, chociaż nasz reporterz kryminalny, który pojawia się co środę na antenie, pobudza czasem dreszcze. Znam takich, którzy co środę śledzą już ten moment, kiedy pojawia

0: Pojawi się zwyczajna kobieta. To jest opisana sprawa śmierci Janiny Kalińskiej przez Justynę Mazur-Kudelską i Kamila Bałuka. Oni analizują dokumenty, docierają do świadków, no i naprawdę sprawdzają kolejne tropy. Co przydarzy się przy okazji dzisiejszej opowieści?
1: Jan Karolak, rówieśnik Janiny, uchodzi w Michałowicach za człowieka pracowitego, przedsiębiorczego i majętnego. Nic dziwnego. Nie tylko z powodzeniem prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo, utrzymując tym samym trójkę swoich dzieci i żonę, ale także daje pracę sąsiadom.
2: Żeby zrozumieć, kim był ktoś taki jak Karolak w Polsce lat 80., poprosiliśmy o pomoc Cezarego Łazarewicza, reportera, który od lat specjalizuje się w pisaniu o głośnych sprawach w PRL-u i zna tamte realia od podszewki.
3: Jest prywatną inicjatywą. Ma warzywniak, więc dostarcza ludziom jedzenia.
4: W trudnych czasach.
3: W trudnych czasach, a oprócz tego, wiesz, no realną gotówkę ma, dostęp do pieniędzy. Więc on zarabia 10 razy więcej niż zwykły człowiek na etacie, może 20 razy więcej. To jest człowiek sukcesu, przedsiębiorczy, łebski, ma samochód.
4: Tak, z paką taką do warzyw.
3: No, to jeszcze musi mieć kartki na benzynę. Musi te kartki zdobywać, skądś towar brać. No to jest niezwykle przedsiębiorczy facet.
4: Okej, ale czy to znaczy, że...
3: Jego status jest jak dzisiaj mecenasa dużej kancelarii prywatnej.
1: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
2: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
1: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta. Odcinek 3. Kochanek.
0: I to jest dopiero zagadka, co się wydarzy w odcinku 3. Wszystko okaże się już dzisiaj o godzinie 20. Dziś wieczorem premiera 3. odcinka, a po nim jak co tydzień dyżur telefoniczny autorów. Czekamy na was wszystkich. Dwa poprzednie odcinki możemy posłuchać także w podcastach, ale wiem, że są tacy, którzy kochają te antenowe premiery, bo już śledzą wątek. Kim był Karolak? To jest pytanie na dziś.

Queen. A dzisiaj, tak jak wspominałam, bardzo dużo zaproszeń do godziny 12. Zwyczajna kobieta, nasz reportaż kryminalny, premiera o 20 dzisiaj na antenie. Potem Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałk przy telefonach. Od razu też raportuję, że na nasz koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na współgłosy bilety rozdane, ale to jeszcze nie koniec. Myślę, że do godziny 12 warto jeszcze mieć uszy szeroko otwarte. A my słyszymy się tuż po 11.

0: autopromocja.
1: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
2: A zetnie.
3: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
1: Szczepan Twardoch.
2: Waldkaus.
3: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
4: To pomogą mi, panie Wachmeister?
2: A ten Vater od Bajtlakaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
3: Dzisiaj o 11:50.
2: Polecamy.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
8: Masz tyle sukienek.
7: No, ale wszystkie za duże.
8: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
7: Nie, biorę Hepa Slimin.
8: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
7: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
8: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
7: To co, zakupy?
8: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
9: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
10: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 października, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym, interweniuje policja. Prokuratura i żandarmeria wojskowa badają drona, którego znaleziono na plaży w Karwi. Poseł K.O. nie dał się zbadać alkomatem. Według policji jechał rowerem bez świateł i czuć było od niego alkohol. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Protestujący próbowali zablokować wjazd na teren Trybunału. Interweniowała policja. To reakcja na dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka, który został wybrany na sędziego Trybunału, ale nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Przed siedzibą Trybunału jest nasz reporter Jan Olęcki. Dzień dobry, Janku. Co dzieje się w tej chwili na miejscu?
16: Dzień dobry. Przed Trybunałem od rana jest bardzo gorąco. Teraz sytuacja troszeczkę się uspokaja. Pół godziny temu na teren Trybunału wjechały dwa czarne busy, w których najprawdopodobniej znajdowali się Maciej Berek i pozostali sędziowie dotąd niedopuszczeni do orzekania. Policjanci musieli odsunąć protestujących od bramy, utworzyli szpaler i dopiero wtedy samochody mogły przejechać. Busy dosłownie 5-10 minut

0: temu stąd wyjechały. Wcześniej natomiast dochodziło tu do przepychanek z policją. Manifestujący to głównie starsi ludzie. Widziałem też co najmniej dwie osoby w bardzo zaawansowanym wieku, które zasłabły podczas tych przepychanek. Funkcjonariusze usuwali również barierki ustawione przez manifestantów. Wśród protestujących są przedstawiciele Ruchu Obrony Granic, klubów Gazety Polskiej i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Do zgromadzonych wyszedł też prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, który zza bramy apelował o spokój. Przypomnę, że dziś o 9:00 Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie w obecności marszałków obu izb parlamentu, ale bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Tak tłumaczył, dlaczego uroczystość odbyła się właśnie tam.
1: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
0: W tym momencie pod Trybunałem Konstytucyjnym z powrotem manifestujący ustawili barierki. Na prośbę pana Bąkiewicza z Ruchu Obrony Granic ustawiono blokadę. W tym momencie dochodzi do jakiejś przepychanki. Nie wiadomo między kim. Ach, to prezes Jarosław Kaczyński właśnie próbuje podejść pod bramę wejściową do Trybunału Konstytucyjnego. Wokół niego zgromadzeni manifestujący, media i te okrzyki poparcia dla prezesa, dla prezydenta Karola Nawrockiego i sprzeciwu wobec przyjęcia ślubowania
2: Jan Olencki, dziękujemy Ci za relację. Sprawą drona, którego szczątki znaleziono na plaży w Karwi, zajął się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Śledczy wspólnie z Żandarmerią Wojskową prowadzą czynności, mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
3: Prokurator na miejscu ujawnienia szczątków obiektu był już wczoraj około godziny 21, gdzie pod jego nadzorem Żandarmeria Wojskowa wykonywała pierwsze czynności polegające na wytyczeniu i zabezpieczeniu terenu, na którym zostały ujawnione szczątki obiektu. Z uwagi na porę nocną czynności zostały przerwane. Dzisiaj czynności zostały wznowione.
2: Po zakończeniu czynności na plaży zapadnie decyzja o ewentualnym wszczęciu śledztwa. Nawet 20 lat więzienia może grozić 15-latkowi, który w szkole w Leszczy-Dole Nowinach zabił woźną i ranił dwie inne osoby, jeśli byłby sądzony jako osoba dorosła. Wszystko zależy od opinii biegłych, mówił prokurator krajowy Dariusz Korneluk w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
4: Prawnie jest możliwe, by ten nieletni odpowiadał jak dorosły. Są powołani biegli psychiatrzy, którzy odpowiedzą na pytanie odnośnie jego stanu poczytalności, a także jego warunków osobistych i możliwości odpowiadania jak dorosły w rozumieniu procedury karnej.
2: Decyzją sądu rodzinnego 15-latek trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Bardzała został zatrzymany przez policję w Tarnowie. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze prowadzący kontrolę prędkości na jednej z ulic zauważyli rowerzystę, który poruszał się bez włączonych świateł. Patrol wyczuł od mężczyzny woń alkoholu i chciał przeprowadzić badanie alkomatem, ale zatrzymany zasłonił się immunitetem poselskim, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
5: Okazało się, że jest to parlamentarzysta ziemi tarnowskiej. Poseł zgodnie z przysługującym mu prawem nie poddał się badaniu na trzeźwość. Policjanci zgodnie z przepisami odstąpili od przeprowadzania dalszej interwencji.
2: Informacja o zdarzeniu zostanie przekazana przez Małopolską Komendę do Komendy Głównej w Warszawie i do Marszałka Sejmu. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na zachodzie rozpogodzenia, dziś maksymalnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 16 na zachodzie, do tego na zachodzie i w centrum porywisty wiatr.
7: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: I zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. 6 minut po 11.
11: Dobrego dnia.
10: Dokładnie tak, tego Państwu życzymy. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Agnieszka Obszańska i New Radicals.

You get what you give. Życiowe prawdy od New Radicals. Dostaniemy tyle, ile oddamy. Więc my dzisiaj też mamy sporo do oddania. Proszę być czujnym.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

Suki Waterhouse, Becky and Love na antenie Trójki, a my dzisiaj pytamy w związku z naszą taką przewodnią, kochaną piosenką, Zieloną mi, w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Co piszczy w Sitowiu? Co gada woda i Sitowie? A teraz Peter Bjorn and Johnsons powiedzą, co im gada w Sitowiu.

bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Żegnamy reklamy.
13: Już 11.30 to znak, że czas na potyczki językowe.
14: Przysłowie.
15: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, nazywany również Dniem Nauczyciela. I właśnie o słowie nauczyciel chciałbym Państwu co nieco opowiedzieć. Oczywiście wyrazy nauczyciel i nauczycielka pochodzą od czasownika nauczać, a ten od uczyć, które dawniej oznaczało sprawiać, że ktoś nabiera przyzwyczajeń, nawyków i umiejętności. Co ciekawe, nasi przodkowie posługiwali się wieloma innymi nazwami na określenie osoby, która uczy. Z wyrazem nauczyciel konkurowało słowo uczyciel, które funkcjonowało jeszcze w XVIII wieku, choć wyraźnie przegrywało ze słowem nauczyciel. Być może, zdaniem naszych przodków, nie chodziło o to, by uczyć, ale o to, by nauczyć. Poza uczycielem i nauczycielem mówiono i pisano jeszcze o poduczycielu i podnauczycielu, którzy to tylko poduczali swoich podopiecznych. Ciekawy jest XV-wieczny przykaziciel lub przykażyciel, który oznaczał tego, który przewodzi i naucza, mistrza lub nauczyciela, a najczęściej mówiono tak o Jezusie Chrystusie. Poza tymi określeniami w dawnej polszczyźnie mieliśmy jeszcze inne podobne znaczeniowo słowa, takie jak ćwiczyciel,

0: kształtownik, dydaskolus, preceptor czy szkolnik. Dużo późniejszym słowem, którego czasem potocznie i żartobliwie używamy i dziś, jest belfer. A zapożyczyliśmy go z jidysz, w którym pierwotnie był to pomocnik nauczyciela w hederze, czyli w żydowskiej religijnej szkole podstawowej dla chłopców. Źródłem tego wyrazu jest niemieckie behelfer w znaczeniu pomocnik. A w przygotowaniach do tego felietonu niezwykle pomocny był dla mnie artykuł dr Beaty Kaczmarczyk, mistrz, bakałasz, belfer, jak w dziejach języka polskiego nazywano tego, kto uczy innych, który to artykuł bardzo Państwu polecam, nie tylko od święta. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Skoro Mateusz Adamczyk polecam, polecam ja. Proszę także zaglądać, bo przysłowie w naszych podcastach. Bardzo dużo słów wyjaśnionych przez Mateusza. Nic, tylko czerpać z tego dobrodziejstwa. A my zaraz bądźmy w pogotowiu, bo będziemy rozdawać zaproszenia.

Maybe Someday i The Cure. A ja nie wiem, co teraz bardziej zmrozi krew w naszych żyłach. Czy Zwyczajna Kobieta, czyli był reportaż kryminalny, którego premiera już dziś o godzinie 20 na naszej antenie, czy wstrząsająca historia Katarzyny I? Otóż Litwinka po śmierci męża Piotra I Wielkiego w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej na Moskiewskim Kremlu została koronowana na cesarzową. Mniej więcej taki jest plot książki Gościni Michała Nogasia, która pojawi się już jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Krystyna Sabaljauskaite zagości i opowie o tej nieprawdopodobnej historii. Jeżeli ktoś chciałby się pojawić na tym spotkaniu, a zapewniam, że warto, bo przecież historia Katarzyny I naprawdę jest ekscytująca, to proszę do nas dzwonić. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Wojtek Dorosz czeka.

0: Już rozdane kilka zaproszeń na jutrzejsze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawi się tam wspaniała pisarka Krystyna Sabaljauskaite, znakomita litewska pisarka, autorka dwóch świętnie przyjętych w Polsce serii Silvererum oraz Cesarzowa Piotra. No i to jest może bardzo ciekawa zapowiedź.
1: Kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tu Litwinka Katarzyna I i Litwin, faworyt Piotra I, Aleksander Mieńszyków, więc zawsze wplątanie gdzieś Litwini i Polacy w historię Rosji. To jest ciekawe.
0: No to jest bardzo ciekawe. Krystyna Sabaljauskaite jutro w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w rozmowie z Michałem Nogasiem o godzinie 19. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego spotkania, to zapraszamy 2 2 i 7 3.

zobaczenia. Do zobaczenia do jutra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Krystyna Sabalojska-Ite, z którą porozmawiała Michał Nogaś. Może ktoś jeszcze chce dołączyć? 2 2 7 3.

0: Ale to ładnie brzmi na zakończenie naszego spotkania Daft Punk, ale przed nami jeszcze poczytamy. Wspaniały czas na czytanie i świetne pozycje, jeżeli chodzi o opowieść. Olga Tokarczuk przed tygodniem, a teraz Szczepan Twardoch i Walt Kaus, i to z jakimi głosami. O tym przekonamy się za chwilę. Proza czytana w trójce Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz, który także jest wydawcą tego programu, więc możemy napisy końcowe już zaznaczać. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska, Wojtek Dorosz wydawał tę audycję, realizowała Elżbieta Malinowska. No i cóż, do usłyszenia.
1: Dobrego dnia.
2: Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają
3: Szczepan Twardoch,
4: Walt Kaus.
2: Czytają
3: Małgorzata Gorol
4: i Andrzej Mastalerz. Oboje jesteśmy
3: ze Śląska.
2: Tomasz Wachnowski, muzyka.
3: Śląsk, 1920 rok. Fragment trzeci.
4: W sieni za biurkiem z telefonem siedziała Fräulein Klara, nasza dzienna sekretarka, i stukała w wielką maszynę do pisania. Pana nie Klarze. Na nazwisko było Biedówna. Miała 24 lata i była też niestety bardzo piękna. Do tego obdarzona porywczym i zazdrosnym narzeczonym, lejtnantem piechoty, który z okopów wrócił z krzyżem żelaznym, ale bez lewej ręki i bez piątej klepki.
3: Wachmistrzu, szef chce was widzieć.
4: Powiedziała, nie odrywając wzroku od papieru. Westchnąłem. Nie bardzo lubiłem, gdy mój nowy szef chciał mnie widzieć. Schlesischer czy Kaiser? Zapytałem, wymieniając nazwy dwóch pobliskich hoteli, bo też ani przez chwilę nie myślałem, że mógłby siedzieć u siebie w biurze. Panna Klara oderwała wzrok od kartki, skierowała go na mnie i zmierzyła mnie spojrzeniem pogardliwym.
3: Szef nie chadza do Schlesischer. Powinniście to, wachmistrzu, wiedzieć.
4: Powiedziała w końcu. Ale skąd miałbym?
3: Podobno byliście policjantem.
4: Podobno. To gdzie jest?
3: Wydedukujcie sobie, panie wachmistrzu.
4: Wzrok panny Klary wrócił na kartkę.

0: w maszynie, a jej palce do staccato na klawiaturze, co oznaczało nienegocjowalne zakończenie konwersacji.
1: Ale ci przyczistła, mam lasie ciuloku. Nic jej nie możesz do rozkazu, soroniu.
0: Ale ci przygadała, ty ofermo. Nic nie masz tutaj do gadania, frajerze. Zachichotała druga dusza w mojej głowie.
2: Rozdział drugi, w którym Herge Heimrat Breitenberg daje Wilhelmowi Pisulli zadanie.
0: Gdy tylko zamknąłem za sobą drzwi, zauważyłem, że ulica jest dziwnie pusta i zaraz zrozumiałem dlaczego. Od dworca kolejowego szła szybkiem, nierównym marszem nieduża grupa ludzi w cywilnych ubraniach i z bronią, co przypomniało mi o rozruchach, które trwały od paru dni, a na które starałem się zwracać jak najmniej uwagi. Na poprzeczce kutego ogrodzenia siedziało stado zakurzonych wróbli. Chowej się, chowej, powiedział najstarszy z nich i wiedziałem, że ma rację. Na wszelki wypadek szybko wszedłem więc do trafiki nieopodal, gdzie zakupiłem nie spiesząc się dwa cygara, jedno średniej wielkości, proste, i drugie perfecto, czyli grube po środku, zwężające się ku obu stronom, i wyszedłem dopiero, gdy zbrojni Deutsch Gesinnte minęli sklep oraz kamienicę z naszym biurem i pobiegli w stronę rynku. Że byli to Heimatrojerzy, wierni ojczyźnie, nie zaś ich przeciwnicy, wywnioskowałem bez pudła na podstawie krzyża żelaznego na wojskowej bluzie przewodzącego im młodego mężczyzny o szlachetnej twarzy frontowego oficera. Ot siła dedukcji. Z cyzorykiem przyciąłem stopę mojego perfekto, zapaliłem je starannie i pozostawiając za sobą kłęby dymu, minąwszy Schlesischerhof, do którego Breitenberg z nieznanych mi powodów nie zachodzi, chociaż jest zaraz obok naszego biura, poszedłem spacerem w stronę hotelu Kaiserhof, gdzie spodziewałem się znaleźć mojego przełożonego. Przed hotelem stał okazały automobil, fioletowy Benz 16x40 z nadwoziem Doppelphaeton, co oznaczało szmaciany, składany dach, dopinany do przedniej szyby i brak bocznych okien. Jeden tylko był taki pojazd na Górnym Śląsku i należał właśnie do szefa. Wszedłem do foyer najlepszego z bytomskich hoteli i ściągając w drzwiach kapelusz, skierowałem się prosto do restauracji, zgasiwszy też uprzednio cygaro i schowawszy zgaszone do kieszeni z nadzieją, że jeszcze doń wrócę. Breitenberga nie dało się przegapić. Wybierał zawsze najbardziej eksponowane ze stolików, jakby miały być jego sceną wobec widowni, na którą składała się reszta restauracji. Tutaj również siedział na samym środku sali. Sam przy pięcioosobowym stole zastawionym jadłem zdolnym zaspokoić apetyty 10 strudzonych wojaków. I właśnie wiosłował w rosole, który skapywał mu z niczańskich wąsów z powrotem do talerza i na zawiązaną niezbyt elegancko pod szyją białą, acz świeżo poplamioną serwetę. Najważniejszą cechą Breitenberga była wielkość. Jakby nosił nazwisko znaczące, chociaż nie miałem pewności, czy to nazwisko prawdziwe, czy jedynie alias. Był więc olbrzymi jak góra. Miał na pewno trochę ponad 2 metry wzrostu i ważył ze 300 ryzokładem. Wielkość Breitenberga nie ograniczała się do wielkości jego cielska. Breitenberga wypadało nazwać poetą życia, intrygi i ekscesu. Nic nie pisał, ale czasem mówił wierszem. Jadł, jakby tworzył sonet o jedzeniu. Grał na pianinie w sposób niezbyt wyrafinowany, do czego przyczyniały się bez wątpienia palce grube i tłuste niczym krupnioki, ale gdy tylko zaczynał śpiewać, jego głęboki, rzewny baryton nagle uciszał publiczność i niejednej kobiecie, a czasem nawet mężczyznom, szkliły się oczy. Gdy zaś potem zabierał taką wzruszoną dyskretnie do pokoju, w miłości był jak wódz zwycięskiej armii wkraczający na jej czele do podbitego miasta. Wszyscy tytułowali go panem tajnym radcą, Herr Geheimrat i ekscelencją, bo taki zwrot temu honorowemu tytułowi przysługiwał. Jednak na jakim dworze, przy jakim monarsze tajnym radcą Breitenberg miał być? Nie wiedział nikt i nikt nie ośmieliłby się zapytać. Nie pochodził stąd. Z urodzenia był podobno Bawarem,

0: czasem lubił podkreślać. Servus, Wachtmeister Pisulla, wrzasnął na mój widok, jednocześnie nogą odsuwając krzesło, co oznaczało zaproszenie, bym usiadł. Nie podobało mi się, że w publicznym miejscu wykrzykuje głośno moje nazwisko i dawny policyjny stopień. Nie było to mądre, nie służyło dyskrecji, której wymagała przecież moja praca. Nie spodobał mi się też grubiański gest, jakim mnie zaprosił, bo wychowałem się w świecie, gdzie grubiańskich gestów nie brakowało.
1: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Mikke 2026.
2: Szczepan Twardoch.
0: Waldkaus. Fragmenty.
1: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam.
3: Autopromocja. To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
4: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
5: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
4: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
3: Czy to mógł być motyw?
5: I to bardzo dobre.
4: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 października, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Maciej Berek niedopuszczony do orzekania, prezes Trybunału Konstytucyjnego apeluje o nieeskalowanie emocji. Włoskie media zaskoczone wynikiem badań papieża, guz w płucu Leona XIV okazał się złośliwy. Służbom udało się usunąć wielką plamę ropopochodnej substancji z Bałtyku. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski, kierujący Trybunałem, zapowiedział, że zwróci się do prezydenta o stanowisko w sprawie dzisiejszego ślubowania sędziego. Tymczasem przed siedzibą Trybunału w Warszawie wciąż protestują przeciwnicy zmian w Trybunale. Na miejscu nadal jest nasz reporter Jan Olęcki. Janku, jak wygląda teraz sytuacja i co dalej z Maciejem Berkiem oraz pozostałymi sędziami?
14: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że żadnego przełomu tak naprawdę nie ma. Maciej Berek i pozostała czwórka sędziów spędzili w Trybunale około 20 minut, ale nie zostali wpuszczeni do części służbowej, tej części sędziowskiej. Jeszcze przed 11 odjechali z terenu Trybunału. Później teren opuściła też większość policjantów, a protestujący na wezwanie Roberta Bąkiewicza ponownie zaczęli ustawiać metalowe barierki przed wejściem. Te barierki częściowo zniknęły, pojawiają się na nowo. Policja też tutaj częściowo wróciła do Trybunału.

0: Przyjechał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chwilę później do bramy podszedł Bogdan Święczkowski, który zaapelował do manifestantów o spokój i odblokowanie wejść, a także wyjaśnił, od czego uzależnia dopuszczenie Macieja Berka do orzekania.
1: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta i zobaczymy, co pan prezydent odpowie.
0: Tymczasem Maciej Berek przekonuje, że ślubowanie, które złożył dziś o 9 w Sejmie, jest prawnie skuteczne. Tak po uroczystości tłumaczył, dlaczego odbyła się ona bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
0: I przypomnijmy, że właśnie taką alternatywną formę ślubowania w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza Komisja Wenecka, która wczoraj wydała swoją opinię w tej sprawie. Pałac Prezydencki jednak nie uznaje tej interpretacji. Teraz pod Trybunał dołączyli także zwolennicy rządzącej większości i członkowie Komitetu Obrony Demokracji. Od środowisk prawicowych oddziela ich policja, która zabezpiecza teren. Jest spokojnie, choć manifestujący nie sprawiają wrażenia, jakby mieli się prędko stąd rozejść. A jeśli chodzi o samych sędziów, mimo dzisiejszych wydarzeń, sytuacja pozostaje bez zmian.
3: Janku, dziękujemy Ci bardzo za relację. Jan Olencki. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka do 2031 roku ma rosnąć dwa razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. Pytany o komentarz Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki, że nasuwa się pytanie, jaka będzie ta unijna średnia, bo Europa radzi sobie najlepiej.
4: Zostajemy mocno, mocno w tyle, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ale trzeba powiedzieć, że na tle Unii Europejskiej my rzeczywiście rośniemy szybko. Ta prognoza zakłada, że największy wzrost będzie w tym roku i potem systematycznie ten wzrost będzie spadał. Z tego poziomu 3,6 mniej więcej do poziomu 2,5% tego wzrostu rok do roku.
3: Polska to dziś największy plac transformacji energetycznej w Europie. Włoskie media są zaskoczone wynikiem badań papieża. Podczas wczorajszej operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły, że guz był złośliwy.
5: Dziennik Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni i gra w tenisa, a jego kondycję porównywano do kondycji sprawnego 60-latka. Także we wtorek, gdy przyjechał do kliniki Gemelli na operację, był uśmiechnięty i szedł pewnym krokiem. Prasa zwraca uwagę nie tylko na kontrast między jego dobrą formą a diagnozą, ale też na otwartość, z jaką mówi o chorobie. Leon XIV sam poinformował wiernych o guzku w płucu i planowanym zabiegu. Ksiądz Luigi Ciotti ocenił, że dobrze zrobił, mówiąc publicznie o swojej kruchości. Jak pisze La Repubblica, choć guz został usunięty, pojawiła się niepewność co do dalszego przebiegu pontyfikatu Leona XIV, rozpoczętego w maju 2025 roku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa zakończyła usuwanie zanieczyszczenia Bałtyku w okolicach Ustki. Wczoraj z uwagi na zmrok i falowanie działania przerwano. Dziś akcję zakończono, mówi wicedyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Zbigniew Jankiewicz.
6: Zanieczyszczenie na powierzchni morza zostało usunięte. Użyto specjalnej substancji do likwidacji rozlewów na morzu, Sintan, a na plaży przeprowadzono inspekcję i okazało się, że nic niepokojącego się tam nie wydarzyło, nie pojawiły się żadne zanieczyszczenia na piasku.
3: W wyniku awarii pogłębiarki do morza przedostał się hydrol, który, jak zapewniają pracownicy urzędu, nie jest szkodliwy dla środowiska.
7: Klimat.
3: Ponad 46% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Na południu, wschodzie i na zachodzie Polski utrzymuje się susza hydrologiczna, a z kolei na wschodnim wybrzeżu ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na Pomorzu Wschodnim po południu możliwe burze. Najcieplej dziś na zachodzie 16 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie maksymalnie 9.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 6 minut po południu.
11: Muzyczna Poczta UKF.
10: Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Lenny Kravitz otworzył to jesienne, środowe i trochę deszczowe wydanie muzycznej Poczty UKF w Trójce. Do 14 państwo proponują, my staramy się to wszystko tak poukładać, aby radio grało jak należy. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. 12:10 na zegarze, to jest pora na naszą piosenkę dnia. Kelly Holiday, Love Was a Stranger.

0: Tym razem nie pod szyldem Peking Duck, to taki australijski duet elektroniczny, ale jako Kelly Holiday to Adam Hyde, jako Kelly Holiday w piosence Love Was a Stranger. Nasz utwór na tę środę w trójce, nasza piosenka dnia. 12:13 na zegarze, a mam teraz dla Państwa zaproszenie do słuchania trójki po 20:00. No, właściwie wiadomo, trójki nie wyłączamy przez 24 godziny na dobę, ale to zaproszenie na 20:00 dziś jest szczególne. Jednym z najważniejszych punktów najnowszego odcinka Zwyczajnej Kobiety, reporterskiego śledztwa Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, będzie prywatne życie Janiny Kalińskiej, tytułowej Zwyczajnej Kobiety. Autorzy opisują sytuację panującą w jej domu, relacje z mężem, ale także romans.
1: Uprzejmie informujemy, iż 13 lutego 1971 roku w repertorium Sądu Rejonowego w Strzelinie zarejestrowano sprawę z prywatnego aktu oskarżenia Janiny Kalińskiej przeciwko Zuzannie Karolak. Artykuł 181, paragraf 1 Kodeksu Karnego. W dniu 30 kwietnia 1971 roku postępowanie zostało umorzone.
2: Paragraf kodeksu, o którym mowa, w tamtych latach dotyczył publicznego znieważenia drugiej osoby, w jej obecności lub pod jej nieobecność. Akta sprawy zostały, zgodnie z prawem, zniszczone 10 lat później, w 1981 roku. Ale wiemy jedno. Janina Kalińska faktycznie podała żonę swojego kochanka do sądu.
3: Czyli też nie jest tak, jak twierdzi Karolakowa. Nie została uniewinniona, ale sama sprawa była za słaba na rozstrzyganie jej w sądzie. Więc mamy dwie sąsiadki. Jedna jest kochanką męża drugiej, w dodatku nie zamierza romansu kończyć. Ma też godną pozazdroszczenia pewność siebie, no żeby nie nazwać tego dosadniej bezczelnością. Skoro to ona pozywa zdradzaną żonę. Można by przypuszczać, że taki skandal zakończy ten romans. Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
2: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
3: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna Kobieta. Odcinek 3. Kochanek.
0: Dziś na antenie trójki po 20:00. Poprzednie odcinki można odnaleźć na stronie polskieradio.pl, a jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to warto zdążyć do 20:00. Dziś premiera trzeciego odcinka, a po nim, jak co tydzień, dyżur telefoniczny autorów. Trzeci odcinek, ten, który Państwo usłyszą dziś na antenie o 20:00, w internecie pojawi się w czwartek wieczorem, więc jeszcze raz zapraszam. Warto być z trójką dziś wieczorem po 20:00. Zwyczajna kobieta. Kolejny odcinek tego reporterskiego śledztwa Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka. A my wracamy do propozycji słuchaczek i słuchaczy trójki do muzycznej poczty UKF. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Pan Damian napisał list i muszę Państwu go zacytować.

zdawać w całości. Dzień dobry. Poproszę o Patience zespołu Guns N' Roses. Utwór dedykuję wszystkim uczestnikom niezwykle wymagającego konkursu pod tytułem Wyślij list do muzycznej poczty UKF i sprawdź, czy dotrwasz do jego odczytania. Zasady są proste. 1. Wysłać zamówienie. 2. Czekać. 3. Czekać jeszcze trochę. 4. Nie tracić cierpliwości. W razie utraty cierpliwości posłuchać Patience i rozpocząć procedurę od punktu drugiego. Dedykacja dla wszystkich wytrwałych słuchaczy. Niech cierpliwość będzie z wami. Pozdrawiam, Damian z Wrocławia.

0: Beginner Boys, zespół Simple Minds. Tak zapowiadają nowy album, który ukaże się w 2027 roku.
1: Autopromocja.
2: A jak to jest wam?
3: A tak to jest nam.
4: Historia podwodna Lecha Janerki to artystyczny pomost pomiędzy Klausem Mitwochem a działalnością solową pana Lecha.
5: Niewolę gnębią nas i psują nam sny.
4: Wybrać z dwóch stron tej płyty jedną to bardzo trudna rzecz. Zapraszam na pół perfekcyjnej płyty. Dziś od 19. Piotr Mec.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Różni pracownicy. Różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Żegnamy reklamy.
13: Prawie 12.30.
14: Po co tyle hałasu?
13: Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu, liderze zespołu Lady Punk, trafił na szczyt rankingu najpopularniejszych produkcji na największej platformie streamingowej w Polsce. Ale to nie jedyny sygnał, że ten okres w historii muzyki szczególnie przyciąga naszą uwagę. O tym dzisiaj w cyklu Ani Lalki.
15: Nawiedził nas duch lat 80. W polskiej muzyce znów słychać syntezatory, zimną falę i postpunkowe gitary, ale wracają też opowieści związane z tamtą dekadą, jej estetyką, niepokojem i obietnicą wolności.
16: Na plaży jesteś ze mną, panie, już nic nie zdoła mnie ocalić.
15: Laureatką Fryderyka 2026 w kategorii Artystka Roku została Kasia Linz za album Obywatelka KL, na którym na nowo odczytuje twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Nawet jeśli nie wszyscy byli przekonani do takiego spotkania z legendą, zafascynowała ich nowa perspektywa.
16: Moja krew co chyłkiem płynie w głębi ciała, które kryje się...
15: Polska publika jest już jednak przyzwyczajona do nowych interpretacji klasyki rodzimego rocka. Festiwale od lat proponują własne wersje znanych utworów. W tym roku męskie granie we współpracy z festiwalem w Jarocinie przypomniało także o korzeniach polskiej alternatywy. Projekt Moja Krew, Twoja Krew nawiązuje do dokumentu BBC z 1986 roku poświęconego polskiej scenie rockowej i artystom związanym z jarocińskim festiwalem. Po mniej oczywiste inspiracje z tamtej epoki sięgnęła z kolei Mary z Polski, biorąc na warsztat utwory nowofalowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pink.

Lata 80. to jednak nie tylko charakterystyczne brzmienia, ale też muzyka powstająca w cieniu politycznych ograniczeń. Wystarczy przypomnieć Siekierę i album Nowa Aleksandria. Do tego dziedzictwa wracają również młodzi artyści. Między innymi za sprawą projektu Ludzie Wschodu na OFF Festiwalu. Jego liderem był Jurek Sienkiewicz z zespołu Alarmy, którego twórczość czerpie z tradycji warszawskiej sceny punkowej początku lat 80. I nie jest to jedyna tak

taka grupa. Okresem inspirują się zespoły takie jak Faraway, czy dobrze znane słuchaczom trójki Metro. Lata 80. były czasem politycznych napięć i niepewności, ale też poszukiwania niezależności i własnego języka. Dzisiaj żyjemy w innych realiach, a jednak również mierzymy się z kryzysami, niepokojem o przyszłość i poczuciem ograniczonego wpływu na rzeczywistość. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy właśnie dlatego młodzi artyści tak chętnie sięgają po estetykę lat 80. Być może jednak muzyka, która potrafiła wyrażać niepokój i sprzeciw, nadal daje nam narzędzia do opowiadania o podobnych emocjach.

Kasia Lins i jej interpretacja piosenki zespołu Republika. Śmierć w bikini. Wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF, do listów kierowanych do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Pan Zbigniew napisał do nas prośbę o utwór polskiego zespołu Waiting For. Piosenka nosi tytuł Dom.

0: Zespół nazywa się Waiting For, a Dom to piosenka z płyty wydanej w roku 2023. Wracamy do lat 80. w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
1: Był taki kiedyś polski zespół Korba, Białe Owe. Czy da radę to znaleźć u Państwa? No bo to jest fajna piosenka. To taki rockowy. Teraz tych piosenek jest coraz mniej i chodzi mi, czy można by było za pośrednictwem trójki.

0: Zespół Korba, Biały Rower. Tak brzmiały lata 80. w polskiej muzyce, drodzy młodzi słuchacze i młode słuchaczki. To muzyczna pocztołka w Trójce do 14.22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni bez przerwy.
1: The Dumplings, ach nie jednej, to słów Agnieszki Osieckiej. Piękny cover. Ostatnio ta piosenka leciała w Trójce i ona tak weszła mi w głowę. W ogóle bardzo lubię ten Dumplings. Cała płyta jest piękna, ta nowa Osiecka, także bardzo bym chciał usłyszeć w radiu ten utwór.

Zespół The Dumplings. Ach, nie mnie jednej. Przed 13:00 jeszcze jedna Państwa propozycja na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF nam się pomieści. Pan Wojtek prosi o przypomnienie utworu Orinoco Flow.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
2: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
1: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
3: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
4: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
5: www.całymżyciem.pl
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
6: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Sędzia Berek nie został dopuszczony do orzekania. Trwa posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa MON-u. Huti przeprowadzili kolejne ataki na cele w Arabii Saudyjskiej. Sędzia Maciej Berek po godzinie 10 przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wjazd umożliwiła mu policja. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski przekazał, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. A wcześniej w Sejmie w obecności m.in. marszałka Sejmu i marszałkini Senatu, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości. Prezydent pogubił się, nie wykonując obowiązków związanych z jego funkcją, ocenia marszałek Włodzimierz Czarzasty.
11: W momencie, kiedy przychodzą prawdziwe sprawy do rozwiązania, prezydent abdykuje. Po prostu nie wie, co zrobić. Nie jest w stanie znaleźć koalicji do przeprowadzenia żadnej swojej ustawy w Sejmie. Nie jest w stanie podjąć decyzji w sprawie generałów. Nie jest w stanie podjąć decyzji w sprawie ambasadorów. Wetuje ustawy.
10: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uzależnił dopuszczenie Macieja Berka do orzekania od decyzji prezydenta. A Karol Nawrocki powtarza, żeby zostać sędzią Trybunału, należy złożyć ślubowanie przed prezydentem.
12: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
10: A rządzący powołują się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecyduje dziś o tym, czy mężczyzna, który planował zamach na premiera i wicepremiera szefa MON-u, trafi do aresztu. Prokuratura postawiła mężczyźnie 9 zarzutów. O szczegółach Michał Fabisiak.
13: Posiedzenie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem. Podejrzany został doprowadzony przez policję. Nie chciał rozmawiać z mediami. Nawet nie widzieliśmy jego twarzy, ponieważ miał na głowie kurtkę. Po mniej więcej 50 minutach sąd zarządził godzinę.

0: Inną przerwę 66-latek nawoływał w internecie do obalenia konstytucyjnych organów, w tym zabójstwa członków Rady Ministrów. W jego mieszkaniu policja znalazła m.in. kusze i inne przedmioty, których zdaniem śledczych mógł użyć do ewentualnego zamachu. 66-latek nie przyznaje się do winy. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Jemeńscy Huti poinformowali, że zaatakowali obiekty saudyjskiego koncernu naftowego Aramco, a także międzynarodowe lotnisko w Rijadzie i tamtejszą rafinerię. Do przeprowadzenia ostrzałów Huti wykorzystali pociski balistyczne, manewrujące i drony. Rzecznik ugrupowania ostrzegł, że operacje wymierzone w cele położone w głębi Arabii Saudyjskiej będą kontynuowane, a ich konsekwencje mogą być poważne. Rebelianci wezwali międzynarodowe firmy transportowe, pracowników i ludność cywilną do opuszczenia lotnisk oraz obiektów naftowych, uznając je za cele wojskowe. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na wschodzie i północy opad deszczu, na zachodzie rozpogodzenia, od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na zachodzie, a do tego na zachodzie i w centrum porywisty wiatr.
3: Sprawdzam to.
4: Aby wstąpić do Unii Europejskiej, Mołdawianie będą musieli wyciąć aż 2/3 swoich winnic. Wszystko dlatego, że Unia zakazuje produkcji i sprzedaży na swoim terytorium wina wytwarzanego z bardzo popularnych w Mołdawii szczepów Lidia oraz Izabel. Taka informacja od kilku dni krąży w sieci. I choć jest nieprawdziwa, to jak przystało na dobrego fake newsa, na pierwszy rzut oka wydaje się wiarygodna, bo sprawa jest złożona. Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich.
5: To jest na paru poziomach nieprawda. Po pierwsze, Izabel i Lidia są oczywiście uprawiane w Mołdawii, ale nie zajmują one 66%, a 5%. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, faktycznie w Unii zakazana jest sprzedaż i produkcja wina Izabel. Z Lidią sytuacja jest troszeczkę inna, ale nikt nie nakazuje wycinania winnic.
4: Dezinformacja ta mocno rezonuje w społeczeństwie mołdawskim.
5: Powodem tego jest to, że to wino jest tradycyjnie używane w Mołdawii do wyrobu wina na własne potrzeby. To jest oczywiście element mołdawskiej tradycji, więc to brzmi jak uderzenie w tradycję. Tylko znowu, jak się okazuje, te przepisy, które Mołdawia będzie musiała wprowadzić, nie uderzają w produkcję na potrzeby własne.
4: Nie ma wątpliwości, jaki był cel tej dezinformacji.
5: Chodziło o uderzenie oczywiście w nastroje proeuropejskie w Mołdawii, pokazanie Unii jako organizmu, który tak naprawdę chce niszczyć mołdawską tradycję. I to się świetnie zresztą wpisuje w taką szerszą strategię rosyjskiej dezinformacji, czy rosyjskiej propagandy w Mołdawii, no bo przekaz właśnie mówiący, że Unia narzuci nam zupełnie niezgodne z naszymi tradycjami zwyczaje, a nasze zwyczaje będzie zwalczać, to jest standardowy przekaz.
4: Sprzedaż wina wytwarzanego ze szczepu Izabel oraz obrót tym trunkiem są na terenie Unii Europejskiej zabronione ze względów zdrowotnych. Nie ma jednak zakazu uprawy tego szczepu na użytek własny. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Prawie 6 minut po 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.

Invisible Touch, zespół Genesis, to muzyczna poczta UKF wraca na antenę Trójki. Jesteśmy z Państwem do 14. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski i Mariusz Owczarek. 13.10 na zegarze, no prawie, a to jest pora, na którą w tym tygodniu jesteśmy umówieni na spotkanie z tą płytą, z płytą Natalii Grosiak. Tamtej dziewczyny już nie ma. To nasz album tygodnia w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę piosenka z tej płyty, Zimno Ciepło. A jeśli chcą Państwo mieć ten album w domu, na półce, do słuchania, w każdej chwili, proszę pisać ukf@polskieradio.pl.

że tak zacytuję klasyka. Ja wiedziałem, że tak będzie. Listy się wysypały w sprawie płyty Natalii Grosiak. Tamtej dziewczyny już nie ma. Listy do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. To nasza płyta tygodnia. Powróci jutro po 13:10. Tak mniej więcej na Antenie Trójki będziemy mieli dla Państwa kolejne egzemplarze tego albumu. A teraz znów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy, tak jak byliśmy niedawno właśnie z Natalią Grosiak, która wykonywała w naszym trójkowym studiu, studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, piosenki z tej płyty. Zapraszamy na najbliższą niedzielę. 18 to jest dzień października, dobrze Państwu znana godzina 19, zespół Współgłosy i piosenki, muzyka z drugiej płyty, tej jedynej takiej na świecie grupy muzycznej. Muzycy jazzowi, aktorzy, chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. No, wspaniałe to będzie spotkanie kolejne w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli Państwo chcą być z nami przy Myśliwieckiej 357 w najbliższą niedzielę po 19:00 na koncercie zespołu Współgłosy, to może tym razem telefonicznie proszę się zgłaszać. 22 i 7 trójek. Oczywiście ten numer także przydaje się, kiedy trzeba zadzwonić do radia i poprosić o tę ważną piosenkę.

0: Błażej Król, gościnnie. To współgłosy na koncercie w Trójce, na koncercie w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Najbliższa niedziela, 18 października, godzina 19. Jeśli Państwo chcą być tu przy Myśliwieckiej 357 z nami w studiu, na żywo obserwować to, co będzie działo się na scenie, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Współgłosy w Trójce, znowu w niedzielę, 18 października o 19. Można dzwonić do nas także oczywiście w sprawie tych ważnych piosenek. Taką miałem nadzieję, że nie zabraknie dziś i takich właśnie dedykacji od Państwa specjalnych w tym dniu, 14 dniu października.
1: Wiesław z Kowalewa. Chciałbym z okazji dzisiejszego święta Dnia Nauczyciela życzyć wytrwałości swojej pracy i szczególne życzenia dla kadry nauczycieli w Kowalewie Pomorskim. Może jakby się dało piosenkę Pictures of You grupy The Cure.

0: Pictures of You, The Cure. Muzyczna pocztołka w Trójce do 14.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
9: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Alior Bank albo nic.
1: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Żegnamy reklamy.
11: I znów nam się udało. Punktualnie 13:30.
12: Powtórka z rozrywki.
11: Dziś spotkanie z Joanną Kołaczkowską.
13: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Koniec szkolnego roku. Jutro koniec roku szkolnego. Już pojutrze nie będę musiała wstawać o 6:30. Tym nieludzkim czasie dla wszystkich rodziców odwożących potomka albo do przedszkola, albo do szkoły. Kończy się męka błagania dziecinki, by wstała, bo inaczej nie zdąży. Skończą się próby zastraszania, że jak nie wstanie, to i tu zawsze brakowało gruźb. Koniec z robieniem śniadania, nad którym zwisa złamane życie naszej latorośli, bo jeszcze ma końcówkę snu o kreciku. Koniec z poniżającym studzeniem herbatki z kubeczka do kubeczka, żeby gardziołko się nie oparzyło, a i tak po powrocie do domu odkrywamy, że ani jeden łyczek nie został zrobiony. Koniec z wiadomościami w połowie drogi: mamo, a ja dzisiaj miałam iść na galowo. Koniec z SMS-em o 12 w południe: mamo, na pianinie leży książka do historii, przywieź. Cieszę się, bo już za chwilę nie będę wstawać o 6:30, tylko o 10:00. Nastanie wolność i niepodległość. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich tych, którzy muszą jednak wstawać do pracy. Bardzo wam współczuję. Ale jest plus. Naprawdę jest w waszym przypadku plus, bo chociaż zajmiecie się sobą rano, a nie tylko dzieckiem, już nie odkryjecie w toalecie waszej firmy, że macie luki w garderobie. Chociaż w tym pławieniu się w szczęściu dostrzegam pewną lukę. Jeżeli będę wstawać o 10:00, to 6:30 będę omijać. I wtedy gdzie to poczucie szczęścia? 6:30 przeleciała, więc jej nie ma. Jak tu się cieszyć z faktu, że mimo tak wczesnej pory nie muszę wstawać? Kurczę, to tak nie może być. O 10:00 rano będę tryskać radością, ale to będzie inna radość niż o 6:30 z faktu, że nie muszę wstawać. To jest zupełnie inne szczęście. Dlatego wiem, co zrobię. Wiem, jak zapobiec wyciekom szczęścia. Nastawię sobie budzik na 6:30 i jak mnie obudzi, to będę jak zwykle przerażona wizją konieczności wstania z łóżka i wyciągnięcia z niego córki. I gdy zacznie ogarniać mnie neurotyczny korkociąg, wtedy nadejdzie uświadomienie, że nie muszę wstawać. Aśka, dziś nie wstajesz. I wtedy nastąpi szczęście, i którego ogrom porównywalny jest ze szczęściem, gdy jutro mamy egzamin i powinniśmy dziś cały dzień się uczyć, ale nagle odkrywamy, że w komputerze, w katalogach trzeba zrobić porządek. Wykasować niepotrzebne pliki, opróżnić kosz, pozmieniać nazwy katalogów, bo podczas poprzedniego egzaminu nadaliśmy im zbyt durne nazwy. Dbajmy o nasze chwile szczęścia, dbajmy o swoje radości, bo jest ich tak niewiele. Nastawiajmy budzik na różne pory dnia, abyśmy mogli świadomie cieszyć się szczęściem. Bo trzeba go odczuwać świadomie. Gdy człowiek poczuciem radości zostanie nagle zaatakowany, to zgubi.

0: głupoty, ani się rozejrzy i już po euforii. Nawracajmy się. Jeśli widzisz, że ktoś ma szczęście, a tego nie dostrzega, idzie i lampi się na sklepy na przykład, trzeba podejść, nawet na siłę zatrzymać i go nawrócić. Przemów do niego. Nie szarp się. No i po co tak pędzisz przed siebie? Nie widzisz, że masz szczęście? Nie widzisz tego? Nie widzisz, że masz szczęście? Aha, i na koniec chciałam też odnieść się do komentarzy czeskich kibiców, które były prezentowane w serwisach Polskiego Radia. Zapytani o naszą reprezentację powiedzieli: stali, kukali, ne grali. Chciałam im powiedzieć, że to nieprawda.
1: Niektóre kukali, a jeni byli szczęśliwi.
0: Miłych wakacji.
2: Koniec.
3: Takie to spotkanie wakacyjne 14 października. Joanna Kołaczkowska z cyklu Myślę, więc uważam, że. A to wizyta w archiwum powtórki z rozrywki, za którą znów podziękowania kierujemy do Dariusza Pieroga. I Państwa propozycje jeszcze do 14 w muzycznej poczcie UKF. W trójce UKF @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Czy mogłabym poprosić o piosenkę The Memory Remains, ponieważ bardzo lubię Metallica i spodoba mi się ten utwór. Pozdrawiam całą trójkę.

0: The Memory Remains, Metallica i Marianne Faithfull. Takie piosenki państwo przypominają w Trójce, w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek.
1: Dzień dobry, Wiesław Skoła. W 60-tych latach na Starym Rynku była kawiarnia Oaza. Zbierałem złotówki, żeby wejść do kawiarni i włączyć w szafie grającej jedną piosenkę. To była piosenka Aretha Franklin, Respect.

0: Muzyczna Poczta UKF to jest właśnie taki czas, takie dwie godziny na antenie Trójki. Przypomnę Państwu, od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14, kiedy wracają na antenę piosenki, których być może dawno nie słyszeliśmy. I chyba tak było w tym przypadku. Aretha Franklin, Respect. 22 i 7 trójek, nasz telefon wciąż dzwoni, a tu już za 18:14.
1: Chciałabym poprosić o piosenkę Radiohead, Karma Police. Bardzo ją lubię, przypomina mi się czas studiów i tej beztroski.

Konstytucja i Lech Janerka. Usłyszą Państwo tego artystę także dziś po 19 w audycji półperfekcyjnej płyty. Piotr Metz przypomni album Historia Podwodna. A my już się żegnamy. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Po 14 w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek Krzysztof Łoniewski. A na zakończenie na dziś mamy jeszcze propozycję od pana Piotra. Precious, Annie Lennox. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
3: I to bardzo dobre.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
12: Ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
12: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
12: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
12: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
13: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
14: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflowarm.
15: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach.

0: Sprzedawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października. Minęła 14. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Trwa impas w Trybunale Konstytucyjnym. Kolejny sędzia niedopuszczony do orzekania. Telefon zamieni się w syrenę alarmową. Szykuje się rewolucja w systemie ostrzegania. Około 4,5 tysiąca lat ma wrak odnaleziony u wybrzeżu tureckiej wyspy Kekowa. Obrona Trybunału Konstytucyjnego jest zasadna, mówi prezydent Karol Nawrocki, pytany o to, czy popiera dzisiejszy protest przed siedzibą Trybunału. Dziś doszło tam do przepychanek protestujących z policją. Zebrani manifestują przeciwko wybranym przez Sejm sędziom, którzy złożyli ślubowanie w formule wobec prezydenta. Dziś rano takie ślubowanie złożył Maciej Berek. Prezydent uważa, że to niezgodne z konstytucją.
13: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
12: Innego zdania jest rząd, Komisja Wenecka i konstytucjonaliści. Były prezes Trybunału Marek Safian na antenie TVP Info mówił, że ślubowanie jest tylko uroczystym potwierdzeniem wyboru sędziego, którego dokonał Sejm.
14: Konstytucja przewiduje powołanie skuteczne sędziów z momentem wyboru przez Sejm. Sama konstytucja nic nie mówi na temat ślubowania. Ślubowanie jest pewnym dodatkiem ustawy, który miał charakter podkreślić znaczenie tego wyboru. Jest aktem bardziej ceremonialnym niż obarczonym jakimiś szczególnymi skutkami prawnymi.
12: Maciej Berek jest 5. sędzią Trybunału, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania SMS-ów. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową. Pojawi się okno na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć. Co więcej, komunikaty będziemy słyszeć nawet wtedy, gdy telefony będą wyciszone, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
15: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
12: Plany są takie, by system rozpoczął działanie dokładnie za rok. Dokumenty w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Wardzały nie trafiły jeszcze do marszałka Sejmu. Wieczorem policjanci w Tarnowie zatrzymali parlamentarzystę, który jechał na rowerze bez świateł. Według policji czuć było od niego woń alkoholu, ale poseł nie poddał się badaniu alkomatem, zasłaniając się immunitetem. Sprawa ma zostać potraktowana jak każda inna, zapewnia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
16: Procedura jest standardowa, bez względu na to, jakiego klubu to dotyczy, jak wpłyną dokumenty, pójdą do komisji regulaminowej, będą rozpatrywane. To jakby jest normalna, standardowa procedura.
12: Ewentualne ukaranie posła wymagałoby uchylenia mu immunitetu.

0: U wybrzeży tureckiej wyspy Kakowa w Anatolii archeolodzy odkryli pozostałości najstarszego na świecie wraku. Wrak ma od 4400 do 4700 lat, czyli pochodzi z wczesnej epoki brązu, co zbiega się w czasie z budową Wielkiej Piramidy. Tomasz Zielenkiewicz.
1: Mimo że drewniana konstrukcja statku nie zachowała się, to na dnie pozostały ceramiczne amfory, a także ślady tego, co kiedyś w nich przechowywano. Jeden z tureckich archeologów nazwał znalezisko kapsułą czasu na dnie morza. Statek miał około 10 metrów długości i przewoził ładunki po Morzu Śródziemnym. To mogła być m.in. oliwa z oliwek, wino lub żywica drzewna. Nurkowie znaleźli też trzy duże kamienne kotwice. Po tysiącach lat w morzu znalezione przedmioty będą teraz poddane starannej konserwacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Dziś środa, to oznacza, że na naszej antenie po 20 pojawi się nowy, trzeci już odcinek kryminalnego śledztwa reporterskiego, które przygotowali Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. Ceniona podcasterka i świetny reportażysta od ponad 5 lat pracują razem nad sprawą dotyczącą zabójstwa Janiny Kalińskiej. W podcaście Zwyczajna Kobieta liczy się każdy detal i trop.
2: Szybko okazuje się, że sobota, czyli dzień, w którym Janina przyjeżdża do Wrocławia i spotyka się z Karolakiem, a potem dzwoni do kuzynki, była dla całej brygady dniem wolnym. Rajmund nie miał tego dnia żadnych obowiązków. Nikt nie wie, gdzie był.
0: Po emisji nowego odcinka na antenie Trójki Kamil Bałuk i Justyna Mazur-Kudelska będą pełnić dyżur telefoniczny. Telefon to oczywiście 2 2 i 7 3. Na poprzednich odcinków można słuchać na stronie Polskiego Radia. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do wieczora na wschodzie pochmurno z opadami deszczu, na zachodzie rozpogodzenia, na termometrach od 10 do 16 stopni, a w nocy temperatury spadną do 3 stopni na południu i do 9 na wybrzeżu.
4: Autopromocja.
5: A jak to jest wam?
6: A jak to jest nam?
7: Historia podwodna Leheja Nerki to artystyczny pomost pomiędzy Klausem Mipochem a działalnością solową pana Lecha.
8: Niewolę gnębią nas i psują nam sny.
7: Wybrać z dwóch stron tej płyty jedną to bardzo trudna rzecz.
8: Jest jak w niebie.
7: Zapraszam na pół perfekcyjnej płyty. Dziś od 19. Piotr Mec.
4: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen.
14: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
19: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Mam.

0: Ja się czuję.
1: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Dzień dobry.
4: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
3: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
4: Interesujące, ale co to?
5: Lokata banku pocztowego.
4: Biorę.
5: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Minęła 14:10.
15: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
14: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Monika Gosławska, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie już czuwa Piotr Łodej. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycielek i nauczycieli i wszystkich osób, które tworzą polską szkołę. I to jest chyba dobra okazja, żeby się przyjrzeć relacjom między uczniami i uczennicami, a nauczycielkami i nauczycielami. Dzieci i młodzież spędzają w szkole znaczną część dnia, tyle co my w pracy, albo czasem i dłużej. Mój syn 13-letni właśnie ostatnio się zorientowałam, że spędza w szkole więcej czasu niż ja w pracy. No i pytamy dziś państwa, czy znajdują tam nasze dzieci zrozumienie i wsparcie, czy ufają swoim nauczycielom i darzą ich oraz je szacunkiem. Posłuchajmy, co na ten temat mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kazakiewicz.
16: Autorytetu się nie dostaje, autorytet trzeba sobie wypracować i trzeba go sobie zdobyć. Nie mamy w tej chwili autorytetu jako zawód. Czyli samo stwierdzenie, że jestem nauczycielem, automatycznie nie powoduje ani szacunku, ani autorytetu, ani w sumie nie łączy się z żadnymi korzystnymi ocenami tej osoby. Jeżeli jesteśmy człowiekiem otwartym, jeżeli potrafimy nawiązać relacje z naszymi uczniami, wtedy pojawia się możliwość zdobycia autorytetu. Jesteśmy osobami, którym nie wystarcza tylko dobra wiedza, to jest dopiero fragment naszego działania. Pozostaje jeszcze ta kwestia relacji z uczniem. My nie musimy być przyjaciółmi w znaczeniu takim bardzo bezpośrednim, ale musimy być osobami, którym młody człowiek potrafi zaufać i z których zdaniem się liczy, a nie każdy potrafi zdobyć właśnie taki obraz samego siebie.
14: To perspektywa nauczycielki i dyrektorki, a co na ten temat sądzą uczniowie i uczennice? Na przykład Maria, ósmoklasistka, mówiła nam tak.
17: Relacje zależą od nauczyciela, no bo na przykład są nauczyciele, z którymi jest bardzo ciężko się dogadać i w jakikolwiek sposób spróbować dojść do porozumienia, przełożyć coś, wytłumaczyć. A są też tacy, którzy są naprawdę wyrozumiali i bardzo mili i dobrze uczą.
15: I co państwo sądzą?
14: pytamy dziś, czy nauczyciele i nauczycielki są dla młodych ludzi autorytetami. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na Państwa.

0: Głosy pan Stachu Żyrardowa jest już z nami. Dzień dobry.
1: Córkę, naszą córkę, wszyscy. A wiem, że nauczyciele takowi są. No i drogie pedagogiczne istoty, kochane ciała, wszystkiego dobrego w dniu waszego święta, bo wiem, że wykonujecie bardzo ciężką misję i jesteście nam bardzo potrzebni, nam, naszym dzieciom i naszym wnukom. Serdeczności z okazji Święta Edukacji i oczywiście ukłony dla szanownej trójeczki. Ogólny szacunek i poważanie. Finito, pozdrawiam was.
0: Dziękujemy, szacunek i poważanie pedagogiczne istoty i kochane ciała. Również od nas z trójki lecą do państwa. Czekamy na głosy telefoniczne, mailowe i w komentarzach na naszym Facebooku, a teraz zagramy.

Czy nauczycielki i nauczyciele cieszą się autorytetem wśród młodego pokolenia? Pytamy dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Pani Jolanta na naszym Facebooku pisze: były badania, współczesna młodzież nie ma autorytetów żadnych. Czy państwo się zgadzają? Czy pan Sylwester z Leszna się zgadza? Dzień

0: Dobry.
1: Dzień dobry, ja chcę powiedzieć, że nigdy nie lubiłem chodzić do szkoły i nigdy nie lubiłem się uczyć, ale wychodząc z podstawówki w 8 klasie miałem średnią 4,5 i czerwony pasek. A później w szkole średniej z maturą po prostu to zła nauczycielka była. Dzięki bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia. Chciałam dopytać jeszcze, jaka historia tutaj się kryje za tymi ocenami, ale chyba nie zdążyłam, za to witam już pana Pawła z Gdyni, z pana opowieścią o nauczycielach, czy nauczycielkach. Halo? Dzień dobry, słyszymy się.
2: Dzień dobry, Paweł z Gdyni, faktycznie. Pani Aniu, dobra sprawa, bo związana na rzecz nauczycieli działających i uczniów. To dzisiaj jest święto edukacji narodowej, więc wszystkim nauczycielom składam najlepsze życzenia. To jest bardzo ważne. I druga sprawa odnośnie tematu dzisiejszego. Tak, relacja uczeń, relacja uczeń-nauczyciel i wsteczna relacja jak najbardziej jest korzystna. Ja myślę, że dajmy spokój uczniom, niech oni rozwijają się tak, jak nakazuje słowo dodane w szkole, bo szkoła jest elementem nauczającym ucznia i jeżeli nie będzie to żadnych zakłóceń na tej linii, to jestem pewien, że uczeń zwycięży i będzie godna podziwu relacja nauczyciel-uczeń. Ja myślę, że do tego wszyscy dążymy, bo to jest proces, a proces trwa długo, więc nie jest źle, ale proszę dbać o to, to jest ze względu na ich możliwość, a i możliwości są duże młodzieży, a nauczyciel jest bardzo dobry w Polsce i trzeba to wykorzystać, bo nie będzie takiej drugiej szansy, więc wszystkiego najlepszego dla nauczycieli i dla uczniów.
0: Dziękujemy i za pośrednictwem naszej audycji przekazujemy te życzenia. Można życzyć, można do nas dzwonić z życzeniami i ze wspomnieniami o swoich nauczycielach i nauczycielkach. Ja będę ciągle przypominać, że to Dzień Nauczyciela i Nauczycielki. Kobiety stanowią prawie 83% osób zatrudnionych w oświacie, więc ta męskoosobowa forma zawodu trochę to gubi, a chyba nie warto tego gubić. Pan Łukasz z Gdańska dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Wszystkim nauczycielom, którymi wszyscy jesteśmy, wszystkie żywe istoty, ludzie i nie tylko ludzie są dla siebie nauczycielami, bo poprzez neurony lustrzane uczymy się zachowań. Ja chciałbym wszystkim powiedzieć, jako były nauczyciel przyrody, że nie to, co powiemy w szkole, w klasie zostaje w dziecku, tylko to, co pokażemy mu jako rodzice, na ulicy, jako zwykli obywatele. Wzory, to wszystkie istoty uczą się przez naśladownictwo. Czy muzyki, gry na perkusji, czy nie wiem, gry na komputerach, czy jazdy samochodem, uczymy się przez formę naśladownictwa. I proszę zapamiętać, że jeżeli rodzice patrzą w telefon przy małym dziecku, które siedzi w wózku i ono też się tego uczy, nie uczy się czułości, tylko uczy się patrzenia w telefon. Także ja jako ekopsycholog integralny powiem, że no i taka piosenka zespołu DAB nazywa się W moim ogrodzie. I moim autorytetem była babcia, jest babcia dla mnie cały czas, która nauczyła mnie, że ogród to jest to. Tego i wszystkim polecam pracę w ogrodzie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Ja polecam, mnie tego nauczyła moja mama i rzeczywiście to była ważna nauka. Pan Bartek z Gdyni też o swoich nauczycielach, nauczycielkach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tak. Ja chciałem powiedzieć właśnie, że problem, znaczy zagadnienie autorytetu, czy nauczyciele mają autorytet u uczniów jest bardzo złożony, skomplikowany. Ja ze swojego doświadczenia pamiętam, że autorytet u mnie mieli ci nauczyciele, po których widać było, że robią w życiu coś więcej niż tylko nas uczą. To byli najczęściej nauczycielki geografii, którzy nam pokazywali zdjęcia ze swoich podróży na slajdach. Wtedy jeszcze były projektory i slajdy. Od razu taki nauczyciel rósł, od razu się go chciało słuchać. A najgorsi byli tacy, którzy widać było, że po prostu nie są ciekawymi ludźmi. Tacy też się zdarzają nauczyciele i taki ktoś według mnie nigdy nie będzie autorytetem. Ale już to tak z mojego doświadczenia. Ale kończąc, pamiętajmy w Trójce dosłownie kilka dni temu usłyszałem przepiękne słowa, że szkoła powinna być, szkoła to jest świątynia stawania się człowiekiem.
0: Och, jak ładnie.
4: Niestety nie pamiętam nazwiska osoby, która to powiedziała, to była chyba ustalimy. Klubu Trójki, świątynia stawania się człowiekiem. I wszystkim człowiekiem. i wszystkim kapłanom tej świątyni, nauczycielom w ich dniu życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy panie Bartku i mam nadzieję, że te życzenia usłyszała pani Iwona ze Złotoryi, która jest nauczycielką i dzisiaj, mam nadzieję, świętuje. Dzień dobry.

Dzień dobry. Tak, usłyszałam. Bardzo miło słyszeć takie dobre słowa o nauczycielach. Serce rośnie. A chciałam Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o autorytet, to nauczyciele po dziś dzień mają autorytet, jeśli się postarają i dają dzieciom serce. Moi uczniowie, których żegnałam w czerwcu, ci, którzy kończyli szkołę branżową, po prostu płakali i byli to również chłopcy, więc serdecznie ich pozdrawiam. Dziękuję.

0: chcieli, ja w swoim zawodzie 25 lat, chciałabym powiedzieć o tych relacjach między uczniem i nauczycielem, między uczniem i uczniem. Chciałam zwrócić uwagę, że pandemia i okres zdalnego nauczania spowodowały bardzo dużo szkód dla naszych uczniów i dla nas samych, dla dorosłych. I myślę, że w tym momencie ważniejsze jest nie to, jakiego przedmiotu uczymy, czy uczeń potrafi na klasie stać na 2 czy na 5. Teraz jest czas, kiedy trzeba się zaopiekować właśnie relacjami i w szkole powinno się dziać dużo rzeczy, w których uczniowie biorą udział razem, wspólnie rozwiązując problemy, rzeczywiste problemy, które ich dotyczą. Nauczyciele powinni przyłożyć większą uwagę do tego, jak właśnie uczniowie między sobą budują te relacje.
1: Pani Agnieszko, niestety bardzo źle panią słyszymy. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić jeszcze do tej rozmowy, żebyśmy dokładnie usłyszeli, co pani miała na myśli. Tymczasem najlepsze życzenia i głos oddajemy panu Karolowi z Rzeszowa. Dzień dobry. Panie Karolu, jest pan z nami? Jest pan z nami. Witamy. Słuchamy.
2: Karol z Szamotki. A więc ja uważam, że nauczyciele... No, dzielą się na takie dwie kategorie. Nauczyciele, którzy uczą i nauczyciele, którzy uczą i wychowują. I myślę, że młodzież pamięta i będzie pamiętać tych, którzy uczą i wychowują. Miałem historyka, który oprócz tego, że no, fantastycznie nauczał historii, również świetnie grał w tenisa stołowego i pokonywał wszystkich chłopaków w szkole. Grał na pianinie, pięknie malował. I ten człowiek zawsze będzie dla mnie
1: człowiek renesansu.
2: Tak, a wszystkim nauczycielom życzę oprócz dobrych uczniów, przede wszystkim dobrych też rodziców, którzy są partnerami w wychowywaniu dziecka, a nie wszystkie złe rzeczy zrzucają na szkołę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i kłaniam się. Do widzenia.
1: Dziękujemy i słuchamy pana Krzysztofa z Rzeszowa. Tym razem naprawdę z Rzeszowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Krzysztof Rzeszowa, Świecony. Ja chciałem powiedzieć, że nauczyciele to nigdy nie były dla nas autorytetem odnośnie jakiegoś tam przekazywania tej wiedzy, tylko bardziej tego, co oni pokazują, co oni prezentują w takim też życiu ogólnym. Oczywiście byli nauczyciele fajnie umieli tłumaczyć lekcje i za to pamiętam do tej pory. Natomiast też powinny być takim autorytetem przede wszystkim rodzice. To, jak oni to przekazują i jak oni nas nastawiają do szkoły. Nie powinni nikt nauczyciele, przepraszam, rodzice oczekiwać tego, że szkoła zrobi na nich wszystko, bo takie też jest takie nastawienie wśród wielu rodziców. Zwłaszcza teraz, w czasach telefonu, gdzie rodzice bardzo zaniedbywują swoje pociechy i wszystko zrzucają na szkołę. I to jest taki główny problem. Ale pamiętam nauczycieli ze szkoły, którzy bardzo dobrze na przykład tłumaczyli lekcje, takie swoje różne przykłady z życia podawali. Mieli podejście do ucznia i to było bardzo miło wspominać. Natomiast ci, którzy tego przestrzegają swoje regułki i tak dalej, to nie było dla mnie przyjemne. Więc tak, nie wiem, czy nauczyciele są autorytetem. Bardziej szkoła, zachowanie, coś w tym stylu bardziej. Dziękuję, to wszystko.
1: Pan Michał na naszym Facebooku na pytanie, czy nauczyciele i nauczycielki wciąż cieszą się autorytetem wśród młodego pokolenia, odpowiada: na to pytanie można odpowiedzieć bardzo krótko. To zależy i zawsze tak było. My wiemy, że to zależy i wcale nie próbujemy tutaj tego rozstrzygnąć definitywnie. Czekamy na Państwa historię i na Państwa doświadczenia. I pani Agnieszka z Gliwic, która nauczycielką jest, dodzwoniła się do nas. Tym razem słyszymy się już dobrze. Dzień dobry ponownie.
4: Tak, słyszymy tak, się dobrze,
1: tak,
4: bardzo,
1: proszę, fajnie. Proszę skończyć.
4: Ja chciałam tylko, nie wiem jak dużo było słychać poprzednim razem, ale chciałam tylko podkreślić, że po okresie pandemii i zdalnego nauczania nasi uczniowie, dzieci mają bardzo duże potrzeby budowania relacji w świecie fizycznym, a nie online i nad tym teraz powinni się nauczyciele i nauczycielki skupić, gdyż jak wiemy kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest bardzo poważny. Podstawowe relacje w domu często nie są budowane, bo rodzice są zajęci pracą, a szkoła próbuje uczniów uczyć na pamięć różnych rzeczy, które nie są potrzebne w codziennym życiu na co dzień. Więc ja apeluję o to, żeby więcej w szkole było aktywności, których uczniowie mają możliwość budowania tej relacji między sobą przede wszystkim. No i oczywiście z nauczycielami. Najlepszy nauczyciel to taki, który słyszy, słucha i obserwuje, a niekoniecznie skupia się na tym, jakie są procenty i na koniec roku, jakie wyniki.

0: perspektywach osiąga szkoła.
1: Dziękujemy pani Agnieszko i pan Roman z Białegostoku. Co na to? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja dzwonię właśnie w sprawie autorytetu i odpowiadając po części na to pytanie, uważam, ja miałem to szczęście uczęszczać do szkoły w latach 90. i chciałbym pozdrowić serdecznie moją panią nauczyciel od geografii, panią Teresę, nazwiska nie będę wymieniał, a z jednej prostej przyczyny, ponieważ pani Teresa była naszym nauczycielem od geografii i zawsze pod koniec roku szkolnego opowiadała nam, gdzie pojedzie, na jakie wakacje. Wszyscy doskonale myśmy wiedzieli w klasie i w całej szkole, że pani Teresa nigdy nie wyjeżdżała na żadne wakacje, natomiast brała ulotki z biura podróży i potem przychodziła w nowy rok szkolny, pokazywała nam te ulotki, pokazywała te zdjęcia właśnie, że w tej ulotce jest właśnie ona na tym materacu. Mimo wszystko, że wszyscy wiedzieli, że pani Teresa nie była na tych wakacjach, autorytet zawsze miała w całej szkole i tak powinno być. Dzisiaj to by się spotkało z ogromnym hejtem, natomiast tamte czasy były chyba jednak wyjątkowe.
1: Nauczyciel to powołanie, pisze pani Elżbieta na naszym Facebooku. Serdecznie pozdrawiam rodziców i wychowawców za każdy dzień i wielkie migające serce dołącza pani Elżbieta do swojego komentarza na naszym Facebooku. Tam można do nas pisać, ale można też dzwonić, tak jak pani Katarzyna z Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja w tym takim dniu chciałam powiedzieć, że rolę nauczyciela właśnie doceniłam już jako dorosła osoba i bardzo często przywołuję sobie nasze lekcje języka polskiego. Tutaj w przeciwieństwie do poprzednika pozwolę sobie powiedzieć, pani Oleska to była niesamowita polonistka z gimnazjum, która przez wiersze, przez literaturę pokazywała nam no, prawidła świata, o których myślę sobie po dziś dzień. I no, cieszyła się ogromnym moim autorytetem, który ma po dziś dzień. I no to chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pani Katarzyno. Ja też mam taką, miałam taką polonistkę w liceum ogólnokształcącym imienia Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, panią Urszulę Hebę, która nauczyła mnie wszystkiego, w tym pisania, które potem stało się moim życiem. Może też tę szansę wykorzystam, żeby ją pozdrowić i podziękować. Pani Jolanta z Opolszczyzny też z podziękowaniami dla swoich nauczycieli, czy z czymś innym. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, ja chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom, moim i wszystkim nie moim. Natomiast pierwszym nauczycielem, który mnie uczył, była moja mama i to dokładnie uczyła mnie życia, ale też uczyła mnie w szkole. Ponieważ chodziłam do takiej wiejskiej małej szkółki, gdzie uczyły się klasy łączone, trzecia z czwartą, a po długiej przerwie pierwsza z drugą. Fantastyczna szkoła, tak trochę bullerbyn. I wtedy mama mnie uczyła wszystkich przedmiotów. No a potem przyszły kolejne szkoły, w których byli kolejni nauczyciele, którzy też zapisali się w mojej głowie, sercu i pamięci. I tu chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moją panią wychowawczynię z liceum ogólnokształcącego nr 2 w Opolu, panią Alicję Krajczy, romanistkę, która rozkochała naszą klasę we francuskim, we Francji i w całej kulturze i w ogóle w sobie samej. Uwielbialiśmy ją, przynajmniej mogę powiedzieć za siebie, że uwielbiałam moją wychowawczynię. Bardzo serdecznie jej za wszystko dziękuję. Ale chciałam też powiedzieć, bo jestem 38 lat nauczycielką i chciałam powiedzieć, że autorytet ten tak górnolotnie pojęty jest wspaniały, piękny i monumentalny, ale ja bardzo cieszę się zawsze, kiedy po kilku latach spotykam uczniów i to jest takie, wszyscy nauczyciele to mówią, ale chcę, żeby to wybrzmiało. I te dzieci, które sprawiają najwięcej kłopotów, te, które się najsłabiej uczyły, te, które gdzieś tam nam dokuczały nawet, teraz przebiegają przez ulicę i wołają moje imię i nazwisko. Dzień dobry, opowiadają, co tam w nowej szkole, jak się tam im układa i mówią, no i widzi pani, nauczyła mnie pani tam czegoś i jakiś tam wiersz. Mam takiego ucznia, który jak ma 43 lata, jak mnie widzi na ulicy, to staje na baczność i recytuje inwokację. Nie żartuję, słowo honoru. No ale też chciałam powiedzieć o takim żartobliwym prezencie, to już koniec, jak moi uczniowie kończyli gimnazjum i przynieśli olbrzymi plakat z takim tytułem Suchary pani Joli. I bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ oni przez te 3 lata zbierali to, spisywali, wymyślali, jak to tam gdzieś kiedyś tego użyją. No i użyli, ja to mam. Jest to dla mnie taką pamiątką.
1: Co za wspaniała pamiątka i dowód, że naprawdę pani słuchali, pani Jolanto. Bardzo dziękujemy za tę opowieść.
4: Tak, ja bardzo się cieszę. Bardzo
1: od tej pory my się z panią będziemy witać nie dzień dobry, tylko Litwo, ojczyzno moja. Tak?
4: No tak, chociaż już powiem tylko ten plakat nosi tytuł #Jola.

0: Hashtag. Niech będzie. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich pomysłowych uczniów i uczennice. Może nas słuchają i będą chcieli powiedzieć o swoich nauczycielkach i nauczycielach, tych współcześnie dziś, z obecnych polskich szkół. 22 i 7 trójek to nasz numer, a my tymczasem wracamy do pani Danuty Kozakiewicz, dyrektorki Szkoły Podstawowej numer 103 w Warszawie, która zgodziłaby się z państwem chyba w tym oto twierdzeniu, że nauczyciele są różni i nauczycielki też.
2: Nauczyciele są bardzo różni. Są ci, którzy trafili do tego zawodu bez pomyłki, są na tym miejscu, na którym powinni być, czyli są to osoby nastawione bardzo życzliwie do młodego człowieka, które potrafią się otwierać, nawiązywać relacje, są nie tylko dydaktykami, ale również wychowawcami i osobami, które potrafią wspomagać młodego człowieka, któremu na tym etapie życia bywa bardzo trudno samemu ze sobą. Są również tacy nauczyciele, którzy chyba trafili nie do tego zawodu, do którego zostali stworzeni, czyli nauczyciele, którzy nie widzą w uczniu człowieka, tylko widzą osobę, którą trzeba nauczyć i która ma osiągnąć ściśle określone wyniki, a gdzieś gubią rozwój, rozmowę, relacje i te rzeczy miękkie i ciepłe. Chciałabym, żeby na tyle zmieniła się sytuacja nauczycieli, żeby trafiali do tej szkoły tylko ci, którzy naprawdę powinni tu być. Przychodzić powinni do tego zawodu ci, którzy są elitą w społeczeństwie. Dzieje się niestety bardzo różnie ze względu na to, że ani zarobki nie są sprzyjające, ani stosunek społeczeństwa do tego zawodu nie jest sprzyjający. Chciałabym, żeby nauczyciel był osobą zaufania społecznego. To gdzieś się nam zagubiło. Jest w tym wina części nauczycieli, bo nie wszyscy powinni być w tym zawodzie, ale jest również wina nagonki społecznej, tego, co dzieje się w internecie, tego, że nauczyciel w zasadzie nie jest chroniony. My jesteśmy chronieni, tak jak funkcjonariusze publiczni, dopiero wtedy, kiedy już bardzo radykalnie została przekroczona granica dobrego wychowania, kiedy już nam się na przykład grozi, bądź nas się obraża w jakiś bardzo radykalny sposób. Natomiast te bardziej miękkie formy złego odnoszenia się do nauczyciela nie spotykają się z niczym. Rodzic może napisać skargę bardzo nieprzyjemną i my się musimy tłumaczyć i nikt nas nie chroni przed pomówieniami, przed nieprawdą, przed grupami w mediach społecznościowych, gdzie pojawia się hejt.
3: Kto jest za, kto jest przeciw?
1: Są i gorzkie słowa o zawodzie nauczyciela i nauczycielki. Pani Agnieszka na naszym Facebooku. Nauczyciele realizują misję i żyją z prestiżu, a pani Jolanta pod spodem za miskę ryżu rymuje. Odnosząc się do wynagrodzeń nauczycielek i nauczycieli, z których tylko co piąta osoba pracująca w oświacie jest zadowolona. Pan Krzysztof z Lublina dzwoni do nas w sprawie autorytetu nauczyciela czy winnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj bardzo pełnie wszystko powiedziała przede mną pani ekspert. Ja tylko chciałem pożyczyć nauczycielom pewności i wiary w siebie, dlatego że to buduje autorytet, a zwykłe zapytanie, jak poszła dziecku klasówka, jak po prostu pytanie o dziecko, nauczyciel, który ma pewność siebie, zawsze odpowie z uśmiechem, a ten bez pewności niestety potraktuje to jako atak na niego, że mamy pretensje do nauczyciela. Otóż nie mamy pretensji do żadnego nauczyciela, tylko po prostu pewność. Niech każdy będzie pewny w tym, co robi. Ja mam dużo doświadczenia i sam przeszedłem przez wszystkie poziomy edukacji. Teraz już mam dzieci. I naprawdę spotykając się z nauczycielami, którzy byli ekspertami w swojej dziedzinie, bo tak się nieczęsto też zdarza, taka osoba zawsze umie odpowiedzieć na pytanie,

0: zawsze jest pewna tego, co tłumaczy. Natomiast nauczyciele, którzy niepewnie się czują w tym, co uczą,
1: czują się atakowani pytaniami, które czasem nie mają takiej intencji. Pani Maria też z Lublina. Co na to? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że moja nauczycielka z podstawówki, pani Regina Teter, zmieniła moją datę urodzenia. Ponieważ ja się urodziłam 31 maja, ta pani stwierdziła, że takiej daty nie ma. Podarła moją datę, metrykę urodzeń, ale widocznie się pod koniec maja zorientowała, że 31 maja istnieje. No więc zaczęła mi zmieniać datę urodzenia na 13 maja, 30. W końcu ja, wychodząc z podstawówki, nie wiedziałam, kiedy się urodziłam. Musiałam właśnie, wszystko ta pani zmieniła i urodziłam się teraz, już jestem oficjalnie 30 maja.
1: Najważniejsze, że wie pani sama, kiedy się pani urodziła. No to osobliwa anegdota o autorytecie nauczycielskim. 22 i 7 trójek. Czekamy na kolejne państwa historie albo życzenia dla nauczycieli, wychowawców, nauczycielek i wychowawczyń. A teraz Tilaw i to wychowanie dla państwa.

0: Pan Sebastian z Górnego Śląska w sprawie autorytetu nauczyciela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Ja powiem tak, że w każdej szkole byłoby dużo, dużo łatwiej, gdyby od samego początku mówiono nam, że szkoła to jest szkoła życia. I nieważne, czy nauczyciel jest dobry, zły, grzeczny, niegrzeczny, taki w przyszłości poznamy ludzi w swoim życiu, szefów, przełożonych, kolegów pracy. Nie wszyscy będą na nas mili, nie wszyscy będą fajni, nie wszyscy wszystko fajnie wytłumaczą. Także powiem tak, wszystko zależy od podejścia. Ja też miałem nauczyciela, który dość mocno mi zalazł za skórę, przez niego zmieniałem szkołę, ale powiem tak, traktuję to jako formę nauki i może gdybyśmy wszyscy od samego początku moje dzieci uczyli tego, że szkoła to nie jest tylko właśnie miłe, fajne miejsce, gdzie ma być dobrze i cudownie, tylko właśnie tłumaczyć, że pani, która niekoniecznie jest miła, będzie tym przyszłym szefem, z którym będziemy musieli sobie poradzić.
0: Pani Jolanta ze Świebodzic dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia dla nauczycieli, ale ja skończyłam moją szkołę ponad 50 lat temu, liceum.
0: Nic nie szkodzi.
2: Jak jest Dzień Nauczyciela, to przypominam sobie fizykę, ponieważ ja byłam i jestem typową humanistką, a wiadomo, musiałam się uczyć również wszystkich innych przedmiotów. Ten pierwszy rok w liceum jakoś przeszedł. Potem zmienili nam nauczyciela i przyszedł tak przystojny nauczyciel, że do tego nauczyciela nauczyłam się całej książki na pamięć z fizyki.
0: No, kto się nie kochał w swoim nauczycielu, niech pierwszy rzuci kamieniem.
2: Pani powiem, że przez te następne 3 lata, no bo 4 lata, kochałam się w nim nie tylko ja, ale jak mieliśmy studniówkę, to ze mną zatańczył. I dla mnie już się ten
0: I
2: bal
0: I to jest wspomnienie na całe życie. Dziękuję pani Jolanto i słucham pana Michała z Małopolski, który był nauczycielem, ale już nie jest.
3: Dzień dobry.

0: Ja właściwie chciałem powiedzieć o troszeczkę tej ciemniejszej stronie bycia nauczycielem. O tym, że jest to właśnie, przestałem być nauczycielem, odszedłem z zawodu po powrocie, po wielu latach. W związku z tym, że jednak wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy uczyłem jako początkujący nauczyciel zaraz po studiach. Dziś jest to zawód wiążący się z ogromnym obciążeniem psychicznym, ogromną biurokracją. I naprawdę nauczyciele zwykle pracują ponad swoje pensum, bo nie ma młodych ludzi, którzy chcieliby podjąć pracę w tym zawodzie. Polska według ostatnich badań Eurostatu ma tylko 4% nauczycieli do 30 roku życia. Jest to chyba jedno z ostatnich miejsc.
1: Potwierdzam te dane, też je wynotowałam.
0: Nie ma chętnych do pracy w tym zawodzie za tak niskie wynagrodzenie, no bo wręcz żałosne. Nie wiem, nie chcę tutaj porównywać, ale gdyby zestawić choćby wynagrodzenia pielęgniarek, które po szkole średniej otrzymują, tam jest chyba 8300 brutto, to wynagrodzenie po od lipca. Natomiast tutaj nauczyciel początkujący 5300, to jest tutaj z wykształceniem magisterskim, no różnica 3000, no to jest przepaść. Można porównywać, ale to nie na tym rzecz polega. Chodzi o to, że no nie będzie chętnych do pracy w tym zawodzie przy takiej w zasadzie degradacji. Dziękuję, bo nie będę mógł dłużej rozmawiać. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Ja dodam jeszcze do tych niepokojących statystyk, że średni wiek nauczyciela i nauczycielki w Polsce to jest 48 lat, a aż 45% osób uczących w naszym systemie ma lat co najmniej 50, za to poniżej 30 roku życia tylko 4% nauczycieli. Dosłownie garstka nauczycieli młodych w tej chwili uczy w polskich szkołach. O tym też mówiła nam Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.
2: Nasze pokolenie nauczycielskie średnio ma prawie 50 lat. My jesteśmy z tego świata, gdzie smartfon nie odgrywał takiej roli jak dzisiaj, gdzie internet, owszem, już był, ale nie odgrywał takiej roli, gdzie ten świat wyglądał zupełnie inaczej, nie pędził aż tak. Algorytmy nie miały aż takiego znaczenia. I jeżeli nie wkładamy dużo wysiłku w to, żeby zrozumieć ten dzisiejszy świat młodego człowieka, to zostajemy w tyle. To mówimy o wartościach, które są dla dziecka niezrozumiałe, to mówimy o granicach, które zostały już dawno przesunięte w dzisiejszym świecie i możemy nie dogadywać się z młodymi ludźmi. Od nauczyciela w tej chwili wymagać trzeba dużego wysiłku, żeby nadążył za tymi zmianami, które dla młodego człowieka są naturalne. Jeżeli ten wysiłek włożymy w naszą pracę, mamy szansę zrozumieć znacznie więcej. I wtedy te relacje możemy budować i zdobywać autorytet. Jeżeli chcemy dopasować dziecko do naszego wyglądu świata sprzed wielu, wielu lat, przegrywamy. Stajemy się surowymi dydaktykami, którzy nie nawiązują relacji i którzy przechodzą obok autorytetu. Bo tylko uczą, a nie są partnerami w procesie nauczania.
3: Czy tu się zgadzamy?
1: I jeszcze głos uczennicy ósmoklasistki Marii, niech wybrzmi.
4: Trzeba oddzielać trochę ten zawód od osoby, no bo znamy ich tylko jako nauczycieli, nie znamy ich prywatnie. Ale właśnie myślę, że najważniejsze jest, żeby obie te strony miały do siebie wspólny szacunek. No i starały się rozumieć, że no, uczniowie mają obowiązek szkolny, więc i tak muszą tu być, a nauczyciele no, wybrali taki zawód, jaki wybrali, więc teraz no, też muszą nas nauczać.
1: Pan Piotr z Wrocławia dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Kiedyś było takie powiedzenie noszące w sumie znamiona złorzeczenia, obyś cudze dzieci uczył. A kierując się tym, ja zrezygnowałem na wrocławskiej polonistyce ze specjalizacji nauczycielskiej, chociaż mieliśmy cudowną wychowawczynię, będącą polonistką właśnie w liceum. Wspaniała osoba, niestety już świętej pamięci. Moje dwie koleżanki z roku pozostały przy specjalizacji nauczycielskiej i to jest właśnie kwestia autorytetu. Jedna z nich oddała to serce, o którym mówiła słuchaczka parę dziesiąt minut wcześniej, uczniom i we wspaniały sposób kultywuje niejako tradycję postawy.

0: tamtej naszej pani profesor, natomiast druga jakby mniej oddała i tego, z tego co wiem, tego autorytetu jest mniej. To co powiedziała też młoda uczennica przed chwilą, ważne jest to, żeby być empatycznym, żeby być osobą i żeby się poświęcać tej pracy, a szczególne życzenia dla nauczycieli polonistów, bo
1: do nich panu najbliżej, jak rozumiem, panie Piotrze. Dziękujemy.
0: O ten język przede wszystkim, tak jak profesor nasz Miodek powiedział, dbajmy o to, bo to jest też nasza spuścizna, nasza tradycja i to, co nas łączy.
1: Spieszmy się kochać nauczycieli. Pani Magdalena z Zamościa. Dzień dobry, jest z nami.
2: Tak, dzień dobry. Chciałabym pozdrowić moją nauczycielkę, panią Ewę, ze zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu. Bardzo ją wspominam dobrze. Była zawsze zaangażowana bardzo. Zależało jej właśnie, żebyśmy zdali maturę z matematyki.
1: Także a czy była dla pani autorytetem?
2: Tak, tak. Tak, była bardzo zaangażowana właśnie. Oraz jeszcze chciałam pozdrowić nauczycieli z Kalinowic, gdzie chodzi moja córka teraz do szkoły.
1: Pozdrawiamy Kalinowice i słuchamy z zachodniopomorskiego pana Tadeusza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja bym troszeczkę, może nie pozytywnie, nie chwalebnie powiedział, tak bardzo obiektywnie według mojego zdania. Kończyłem studia politechniczne w Szczecinie w 1981 roku. Pamiętam relacje z tamtych lat, kiedy na szkoły nauczycielskie szli ludzie nie mający predyspozycji na studia twórcze. Mało tego, nauczyciele często, według mojego wiedzy i doświadczenia, opierali się na materiałach tych samych z roku na rok, przez 10 lat, przez 5, przez 15 i tak dalej. A będąc na Zachodzie dawno, dawno, usłyszałem coś takiego. Jaki jest poziom nauczycieli, taki jest poziom uczniów i taki jest poziom gospodarki. Bo dobrze wykształceni uczniowie są twórczy, budują gospodarkę, budują mentalność, kulturę i tak dalej. No, o naszej gospodarce to wszyscy wiedzą, jak to wygląda.
1: O, coraz lepiej, panie Tadeuszu.
3: Jak coraz lepiej?
1: No, nie jesteśmy jedną z 20 największych gospodarek świata. Aha, już od jakiegoś czasu, po raz pierwszy w historii.
3: Niech pani mi takich, że tak powiem, nie mówi. Jesteśmy najbardziej zadłużonym krajem bez możliwości w Unii, bez możliwości zwrotu tych pieniędzy, bo z czego? Jaka gospodarka? Wszystkie zakłady przemysłowe upadły, większość pracobiorców to są pracownicy.
1: No szczęśliwie budżetu. Jeszcze nie wszystkie upadły. Dziękujemy za ten głos i słuchamy kolejnego pana Roberta ze Świdnika. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. No ja właśnie miałem taką malutką łyżeczkę dziegciu do tej beczki z miodem, ale już tu pan słuchacz kilka minut temu wspomniał, bo ja nie wiedziałem, czy to jakiś fake news sprzed 2000 lat, że było takie złorzeczenie. Oby ci w życiu przyszło cudze dzieci uczyć.
1: Nie, to znane naprawdę przysłowie, moja mama nauczycielka przez całe życie, też czasem w chwilach słabości.
4: Jeszcze ze starożytności, niemniej bardzo serdecznie. Mam bratową, mam bratanicę nauczycielki, także całe to środowisko nauczycielskie. Serdecznie pozdrawiam.
1: Serdecznie i my pozdrawiamy pana. Pana Macieja z Elbląga z kolei witamy. Dzień dobry. Panie Macieju, jest pan z nami?
5: Dzień dobry, chyba nie z Elbląga, a z Rumi. W każdym razie, niemniej chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom na każdym poziomie edukacji, od przedszkola do studiów, wszystkiego dobrego i gratuluję wyboru, bo jest to rzeczywiście trudna ścieżka kariery. Jeśli chodzi o moje własne przemyślenia na temat autorytetu nauczyciela, przeszedłem wszystkie też szczeble nauczania, aż do końca szkoły wyższej i chciałem powiedzieć, że są nauczyciele tacy, którym w stosunku do których uczniowi nie przychodzi do głowy nawet, żeby go nagrywać smartfonem, żeby mu robić na złość, żeby żeby mu, no tam wiadomo, pamiętne jakieś tam brzydkie złośliwości robić, z tego powodu, że ci nauczyciele są ekspertami w swojej dziedzinie. Życzę wszystkim nauczycielom i wszystkim

0: wszystkim uczniom, żeby tylko takich
1: takimi właśnie byli i takich spotykali. Dziękuję Państwu za dzisiejsze głosy i życzenia dla nauczycieli i nauczycielek. Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Elżbieta Malinowska i Piotr Łodej. Przyłączamy się do nich, a po serwisie w tonacji trójki przywita się z Państwem Jacek Hawryluk. Dobrego dnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Fest.

0: w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura sprawdzi, czy demonstranci sprzed Trybunału Konstytucyjnego złamali prawo. To polski dron znaleziono na plaży w Karwi. Został strącony w ramach ćwiczeń. Przed sądem w Hamburgu stanął Siri K. Odpowiada za kierowanie akcją uszkodzenia gazociągu Nord Stream. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Złożył je minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek tłumaczy, że prokuratura sprawdzi, czy demonstranci złamali prawo.
6: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa. Chciałem także serdecznie podziękować funkcjonariuszom policji za to, że zachowali spokój i jednocześnie umożliwili prawidłowo wybranym sędziom Trybunału wejściu do budynku.
5: Prokurator generalny podkreślił, że jego zdaniem niezgodne z prawem są też działania prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
6: Obserwujemy bezprawne działania pełniącego obowiązki prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, i tutaj prokuratura nie pozostanie bierna. Sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy.
5: Przed Trybunałem doszło do demonstracji i przepychanek podczas przejazdu Macieja Berka, który wcześniej złożył ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta. Były minister jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie. Dron znaleziony na plaży w Karwi to polski bezzałogowiec strącony w ramach ćwiczeń, poinformowało Ministerstwo Obrony. Bezzałogowiec został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia, zapewnia resort. Dron został znaleziony wczoraj wieczorem na plaży w Karwi. Rosyjskie drony atakowały Łuck, 70 km od granicy z Polską. 4 osoby zginęły, są też ranni.
7: Ataki na stolicę graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego w ciągu ostatniej doby powtarzały się kilkukrotnie. W wyniku ostatniego z nich rosyjski dron odrzutowy uderzył w hurtownię. Władze Łucka poinformowały o 4 osobach zabitych i 12 rannych. Trwa wciąż akcja poszukiwawcza. Wróg uderzył w budynek, który nie ma żadnego związku z wojskiem. To był sklep. Sprzedawano tu ciastka, czekoladę i chipsy. Mieszkańcy Łucka, podczas alarmu chowajcie się w bezpiecznych miejscach. Apelował szef obwodu wołyńskiego Roman Romaniuk. Bezzałogowiec bądź jego odłamki w Łucku trafiły też w blok mieszkalny. Tam ranne zostały 2 osoby, w tym dziecko. W wyniku ataków uszkodzony został też budynek miejscowego muzeum. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: W Niemczech rozpoczął się proces Siri K., oskarżonego o kierowanie akcją, w efekcie której 4 lata temu został uszkodzony gazociąg Nord Stream. Sprawa toczy się przed sądem w Hamburgu.
8: 10 minut zajęło odczytanie aktu oskarżenia. Zawarte w nim zarzuty to nie tylko przeprowadzenie ataku na infrastrukturę cywilną i zniszczenie obiektu o znaczeniu gospodarczym, ale także współudział w zbrodni wojennej. Do tego ostatniego odniósł się adwokat Ukraińca, twierdząc, że państwo włoskie nie miało takiej informacji, kiedy decydowało o ekstradycji do Niemiec jego klienta. Sam Siri K. na pierwszej rozprawie postanowił milczeć. Możliwe, że w trakcie procesu na ławie oskarżonych zasiądzie również Wołodymyr Żurawłow. Sąd w Chorwacji wydał we wrześniu zgodę na jego ekstradycję, ale jeszcze do niej nie doszło. Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Wołodymyr Żurawłow to obywatel Ukrainy. Rok temu sąd w Polsce odmówił wydania go Niemcom. Ponad 700 tysięcy nauczycieli pracuje w systemie oświaty. Dziś ich święto. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej premier Donald Tusk dziękował nauczycielom za to, że w trudnych czasach ich wysiłek przynosi efekty. Przyznał, że wojna za wschodnią granicą wymusza przeznaczenie maksymalnych środków na bezpieczeństwo.

0: Podkreślił jednak, że nie może się to odbywać kosztem oczekiwań nauczycieli ani zobowiązań wobec nich.
1: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie ma dnia, żebym o was nie myślał. Ja zresztą nie mam wyjścia, bo jeśli ja mam w maturalnej najstarszego wnuka, w pierwszej licealnej średniego wnuka, moja wnuczka starsza po raz pierwszy poszła do szkoły, no to domyślacie się, że jestem osobiście też bardzo zmotywowany, skoro oddałem te moje skarby w wasze ręce, to bardzo bym chciał, żebyście byli dla nich dobrzy i żeby wszyscy byli zadowoleni. Także politykom nie zawsze należy wierzyć, wiem, ale dziadkom naprawdę można wierzyć, jeśli się starają. Także dzięki.
0: O 17.30 w Pulsie Trójki dziś wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza w niemal całej Polsce. Nieco ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sporo chmur na wschodzie, na zachodzie rozpogodzenia. Najchłodniej w Zakopanem 7 stopni, najcieplej we Wrocławiu 16.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 8 minut po godzinie 15.

Tym utworem Cameron Winter otwierał swoją solową płytę Heavy Metal, wydaną, jeśli dobrze pamiętam, tuż przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu 2024 roku. No nic dziwnego, że i ta kompozycja zabrzmiała także podczas tego recitalu solowego, który odbył się 11 grudnia, ale już 2025 roku w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Live at Carnegie Hall, taki tytuł nosi ten album. Cóż to jest za płyta? Powiedziałbym, że idealna na jesienne.

popołudnia. A Cameron Winter to zdecydowanie jeden z najciekawszych młodych autorów. Albo sam, albo z zespołem zawsze ma coś ważnego do powiedzenia. Środowa tonacja. Zapraszamy Państwa do godziny 16. U nas, jak to w środę bywa, trochę nowości z ostatnich dni, a ciekawych płyt nie brakuje, także tutaj wybór jest bardzo trudny. Co jeszcze? Muzyka oczywiście sprzed czterech dekad. Dziś kolejny singiel wydany jesienią 1986 roku. Jeszcze nie powiem jaki. I kolonie, kolonie francuskie. Dziś to trochę będzie szafa grająca, mam wrażenie, bo różności z kilku półek czekają. Wracamy do muzyki z oklaskami, ale to już nie będą oklaski z Carnegie Hall w Nowym Jorku, tylko z małego baru w Hollywood.

0: Thank you all very much. And thank you to the Cairo Hotel. Let's have a drink. Lots of love. Thank you for being here. Take care of each other.
1: To chyba nawet nie był koncert, tylko jakaś niezła impreza. Najpierw Cameron Winter, a przed momentem Cameron tylko Alex. Już Państwu o tej płycie opowiadałem. Alex Cameron śpiewa The Strokes. Przedziwna to płyta, taki barowy album od początku do końca, bez powtórek, bez dogrywek. Wszystko od pierwszej do ostatniej nuty. Alexa Cameron i The Strokes właśnie w trasie. Jutro spoglądam, grają w Berlinie. Ale no cóż, prawda jest taka, ta koncertowa płyta Camerona wybitna nie jest, jest po prostu przyjemna, po prostu. Ale i tak zorientowałem się, że częściej sięgam po nią niż po ostatni album zespołu The Strokes. Na szczęście Cameron wykonuje te najwcześniejsze piosenki zespołu i śpiewa jak to on na całkowitym luzie. No a co z zespołem The Strokes? No cóż, na szczęście jest co wspominać.

Krótko i treściwie The Strokes w środowej tonacji trójki. Wracamy do nowości. Jess Williamson wydała swój 7 solowy album. Bardzo piękna płyta i pięknie zatytułowana A Mile South of Heaven, czyli Mila na południe od nieba.

Legends Die. Jess Williamson z nowej właśnie wydanej płyty A Mile South of Heaven. Williamson rodem z Dallas, studiowała w Austin, gdzie pisała swoje pierwsze piosenki, ale od ładnych paru lat mieszka i nagrywa w Los Angeles. Tam powstawały jej ostatnie albumy, które regularnie wydaje. Co 2-3 lata pojawiają się nowe zbiory jej piosenek. Ta nowa płyta już otrzymała świetne recenzje, ale zupełnie się nie dziwię, bo to rzeczywiście niezwykle zdolna autorka. Choć jeśli chodzi o muzykę, to powiedziałbym w LA bez zmian. Podobnie jak w Glasgow, choć szczerze mówiąc, po tym zespole rewolucji się przecież nie spodziewamy.

co by nie mówić, oczywiście rewolucji po Teenage Fan Club nikt się nie spodziewa i to od lat po prostu co jakiś czas wydają swoje nowe piosenki, które, tak sobie myślę, w sumie nie tak bardzo różnią się od tych, którymi zachwycaliśmy się tak bardzo w latach 90., gdy grupa wydawała swoje pierwsze płyty. No, ale to były zupełnie inne czasy. Ten kolejny album, 12 bądź 13, już tutaj się gubię, Do Not Dare to Dream, to bardzo przyzwoity zestaw, chociaż no, powiedziałbym w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, to jesteśmy gdzieś tam na pozycjach średnich. Natomiast Teenage Fan Club cały czas jednak ma coś miłego do zaproponowania. Przypominam, to był jeden z ulubionych zespołów Kurta Cobaina. Wybrałem utwór Tomorrow People, a tak naprawdę to każda z tych pozycji zamieszczonych na tej nowej płycie nieźle mówi o zespole. To znaczy to, że kochają przeszłość i że im jest z tym bardzo, bardzo dobrze. No to cóż, skoro już gitary i skoro cofnęliśmy się tak chociażby odrobinę do lat 90., to 40., jesień 1986 roku.

Think for a Minute, The House Martins, jesienny singiel z 1986 roku. Na listach przebojów jakoś bardzo nie poszalał. W Wielkiej Brytanii dotarł do pozycji 18.

Kolonie francuskie w środowej tonacji. No i tak jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj trochę będziemy żonglować różnymi piosenkami, no bo urodzaj, że ho ho. Trochę będziemy wybierać z tego, co się ostatnio ukazało, a tych singli jest wiele. No to zaczynamy chyba od największego przeboju z ostatnich tygodni. Belgijka Angèle, Caroline Polaczek i Sébastien.

pod względem produkcyjnym, ale i kompozycyjnym to pozycja z najwyższej półki Angel, Caroline Polaczek i Sebastian. Ale w naszej szafie grającej w koloniach francuskich coś z zupełnie innej półki, bo okazuje się, że jesienią także swój nowy singiel opublikował Philippe Catherine, Mode d'Avion.

Maud Davion, Philippe Catherine to jeden z moich ulubionych artystów francuskich od lat 90. Tak jest. Choć ostatnio to bardziej Philippe Catherine jest singlowy niż płytowy, no ale łatwiej jest wydać oczywiście dzisiaj drobne poszczególne utwory. Tych singli w tym roku już opublikował kilka. To kolejna nowość i tym razem duecik bardzo miły, Les Copes i Flora Fishback.

On to Lyskop, ona Flora Fishback i utwór Ble. I to już jest prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Na zakończenie pozostawiłem, wydaje mi się, najciekawszą płytę francuską ostatnich dni. Omerta. Omerta, czyli Florence Giroux i jej koledzy. Przepiękna druga płyta w dyskografii. Myślę, że to będzie taki album, do którego jesienią będziemy bardzo często powracać. My już bardzo dziękujemy. Olga Szućko i Jacek Hawryluk od 16 w Trójce. Michał Jędrkowiak. Miłego popołudnia.

partir de là. Deux jours comme deux nuits, méfie-toi.

0: Autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
3: I to bardzo dobre.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł.

0: Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października, minęła 16. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
4: Premier mówi, że rząd będzie przewracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. Kontrola NFZ w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim po śmierci 3-latka. Według NATO nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia atakiem Rosji. Przywracamy w Polsce praworządność, nie cofniemy się ani o krok, deklaruje premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą mogli przystąpić do orzekania.
5: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. Będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny to jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom. Dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji.
4: Przed południem ślubowanie w związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył Maciej Berek. Uroczystość odbyła się w Sejmie bez udziału prezydenta. Karol Nawrocki powiedział, że to ślubowanie było niezgodne z konstytucją, a zatem Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału. Więcej o napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego za chwilę w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Dziecko zmarło pod koniec września, a po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano mu podstawowych badań. O kontroli poinformował rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ Łukasz Jarocki.
6: Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
4: Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia, że lekarze narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki, mówił o tym w Estonii sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Zapewniał, że sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. On dodał, że sojusz ma wszystkie potrzebne możliwości odpowiedzi. Nie zawsze je zobaczycie, nie zawsze będą publiczne, nie zawsze będzie to odpowiedź w stylu oko za oko. Czasami odpowiedź będzie symetryczna, czasami asymetryczna, nie zawsze będzie jednak widać, co robimy, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy silniejsi. Rosja nie znajduje się w dobrej sytuacji, te ataki hybrydowe i wszystkie podobne działania są oznaką słabości. Mark Rutte wezwał członków sojuszu do wzmocnienia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Parlament Saksonii-Anhaltu zagłosował za wnioskiem wzywającym do zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy. Złożyły go prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec i skrajnie lewicowe BSW, które mają w parlamencie większość. Wniosek Landtagu w Magdeburgu ma znaczenie symboliczne. Decyzje o sankcjach i wsparciu Ukrainy należą do władz federalnych oraz Unii Europejskiej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport w Trójce, Krzysztof Łuniewski.
7: Dwie z naszych tenisistek zagrają w trzeciej rundzie prestiżowego tysięcznika w Wuhan w Chinach. Co jakiś czas przyjdzie skrzyżować rakiety w pojedynku dwóm Polkom i tak właśnie wydarzyło się teraz w mieście kojarzonym z nieszczęsnym nietoperzem. Iga Świątek nie dała w nim szans Magdalenie Frank, wygrała 6-2 i 6-1 i takiego rozstrzygnięcia należało się spodziewać. Z kolei o niespodziankę postarała się Maja Chwalińska, co prawda jej rywalka czeszka Marii Bołuszkowa, tak jak Maja jest klasyfikowana w trzeciej dziesiątce światowego rankingu, to nasza finalistka Roland Garros nie miała miesiącami najlepszego czasu. Tym razem jednak pokazała klasę i po pierwszym przegranym secie do jednego, to na dwa kolejne wygrała właśnie do jednego. Brawo! W piłkarskiej Lidze Mistrzów polecamy szczególnie jedno starcie Manchesteru City z Paris Saint-Germain. Uczulonym na niesmaczne pieniądze arabskich szejków stojące za obydwoma klubami podpowiadamy, że ciekawie może być też w Rzymie. AS Roma na Stadio Olimpico zagra z Realem Madryt. O tym spotkaniu głośno w naszych mediach sportowych.

0: sportowych. Przed nim na konferencji prasowej trener Realu José Mourinho kompletnie zlekceważył dziennikarza TVP Sport Jacka Kurowskiego. Obydwa spotkania zaplanowano na 21. I jeszcze najlepsze życzenia od trójkowej redakcji sportowej dla wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego. Pamiętajcie, wasza rola jest tak samo ważna jak nauczycieli języka polskiego, matematyki czy języków obcych. Od was zależy zdrowie naszego społeczeństwa w przyszłości.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Do życzeń się dołączam. Wspaniałych miałem WF-istów, bo wyrozumiałych. W nocy może popadać na wschodzie i w centrum, gdzieniegdzie możliwe mgły. Jutro pochmurno, ale często będzie się przejaśniać, a nawet rozpogadzać. Na wschodzie przelotny deszcz. Temperatury od 8 stopni na Podkarpaciu przez 13 w centrum do 15 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 6 minut po godzinie 16. Dzień dobry jeszcze raz. Przy mikrofonie Michał Jędrkowiak. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska. Realizuje Olga Szućko, a przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Dzisiaj Dzień Nauczyciela. Zdrowia, szczęścia, satysfakcji, spokoju, pociechy z uczniów i dużo dobrych słów.
9: Przesyłajmy częściej rodzicom i społeczeństwu sygnał, że w szkołach dzieje się dobrze, bo naprawdę robimy świetną robotę.
4: 22,7 trójek. Do różnych nauczycieli można mieć pewnie żal o różne sprawy, ale umówmy się, że dzisiaj chwalimy. Co państwo na to? Ten temat jeszcze przed 16.30. Od razu powiem, że o 17.30 w Pulsie Trójki Roch Kowalski będzie rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji Katarzyną Lubnauer. Jeśli państwu nasuwają się jakieś pytania do pani minister, bardzo proszę, 22,7 trójek jest do dyspozycji. A za chwilę przeniesiemy się przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. Tam trwa kolejna odsłona prawno-politycznej sagi. No i ona trwa już od dekady chyba. 7 minut po godzinie 16. Teraz w trójce U2 i City of Blinding Lights.

0: YouTube w Trójce. 11 minut po 16. Maciej Berek, ostatni z sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecny Sejm, złożył rano ślubowanie. Ślubował wobec prezydenta, nie w jego obecności. I to jest jeden z argumentów przeciwników Macieja Berka. Przed południem sędzia pojechał do Trybunału Konstytucyjnego. Jest tam nasz reporter Michał Makowski. Dzień dobry, cześć.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co działo się dzisiaj przed Trybunałem? Może zacznijmy od tego.
1: Oj, proszę państwa, co tutaj się działo, a co się nie działo? Łatwiej chyba byłoby powiedzieć, co się nie działo, ale w każdym razie, przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego mieliśmy prawdziwy pokaz ćwiczeń z taktyki piechoty, i to takiej starożytnej, bo grupa osób, które protestują przeciwko dopuszczeniu do orzekania sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania, usiłowała zablokować bramę Trybunału Konstytucyjnego. Policja wbiła się w nich klinem i utworzyła taki szpaler, a chwilę później na miejsce przyjechały dwa samochody z sędziami Trybunału Konstytucyjnego w środku, w tym z Maciejem Berkiem, który wcześniej złożył ślubowanie w Sejmie. No i takimi okrzykami zostali ci sędziowie przywitani.
2: Zdrajcy! Zdrajcy!
3: Uzurpator! Patron! Konfident!
1: Kilku uczestników manifestacji zostało wyniesionych przez policjantów. Później mieliśmy jeszcze szarpaninę barierkową, bowiem na miejscu manifestacji pojawiły się miejskie służby, które zaczęły zabierać część barierek odgradzających manifestacje od ścieżki rowerowej i od bramy Trybunału. Uczestnicy manifestacji nie chcieli na to pozwolić i wtedy do akcji wkroczyła policja, wyjaśniał aspirant Jakub Pacyniak.
4: Ze względów bezpieczeństwa i naszej opinii część opłotowana musi zostać zdjęta, aby tutaj zapewnić bezpieczeństwo nie tylko zgromadzonym, ale osobom postronnym.
5: Ludzie, jedyne ustępstwo, jakie zaakceptujemy, to ustępstwo Donalda Tuska, a nie nasze barierki. Barierki tu zostają, ogrodzenie zostaje.
1: Tak krzyczał mężczyzna w koszulce Ruchu Obrony Granic. Na ten moment przed Trybunałem Konstytucyjnym jest dość spokojnie. Manifestacja trochę zmieniła się w wiec polityczny Prawa i Sprawiedliwości, bo prezes partii Jarosław Kaczyński przemawiał do uczestników zgromadzenia, zapowiadając też rozliczenie osób odpowiedzialnych za, w jego ocenie, próbę siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. A kilkanaście minut temu na spotkanie z prezesem Trybunału przyjechał sam prezydent Karol Nawrocki i prawdopodobnie wkrótce zacznie on też przemawiać do uczestników dzisiejszej manifestacji.
0: Tyle dobrego, że nikt się już nikim nie bije i nikogo nie popycha. No dobrze, ale to jakie mamy w tej chwili scenariusze na stole? Czy sędziowie, którzy ślubowanie złożyli wobec, a nie w obecności prezydenta, będą mogli rozpocząć pracę? No i kiedy? Czy to wiemy?
1: No, tego do końca nie wiemy i na pewno nie zrobią tego w budynku Trybunału Konstytucyjnego.

0: Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski odmówił nawiązania z nimi stosunku pracy, nie dopuścił ich do orzekania i też nie wpuścił do sal przeznaczonych dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podobno przy tej okazji doszło do małej przepychanki między prezesem Święczkowskim a sędzią Berkiem, chociaż gabaryty tego pierwszego dają mu ogromną przewagę w każdym starciu fizycznym. Prezes Święczkowski stwierdził jednak, że trzeba poczekać na decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie dopuszczalnej formy ślubowania sędziów.
1: Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie urzędowanie. Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
0: A zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego nie jest.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dodajmy jeszcze, że po ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek wskazał, że odbyło się ono w formie prawnie dopuszczalnej, bo taką też opinię przedstawiła Komisja Wenecka i zaznaczył, że od dnia swojego wyboru czekał na decyzję Kancelarii Prezydenta w sprawie zaprzysiężenia.
3: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej. Jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
0: Głos w tej sprawie zabrał również premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału będą mogli przystąpić do orzekania.
4: Państwo polskie, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania, a nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Zatem kiedy i w jaki sposób sędziowie TK mieliby zacząć orzekać? Niestety ten element politycznej układanki na razie pozostaje ukryty przed naszymi oczami.
5: Byłeś tam na miejscu przez cały dzień, patrzyłeś na to, co tam się działo i zastanawiam się... I zmarzłeś, ale zastanawiam się, jakie uczucie ci towarzyszyło. Czy to jest smutek, czy to jest jeszcze zaskoczenie, że to się dzieje? Przecież to się ciągnie od wielu, wielu lat.
0: Tak mówiąc prosto z serca, to było jedno z najbardziej postmodernistycznych zjawisk, jakie widziałem w ostatnim czasie na polskiej scenie politycznej. I chyba tylko to mam do powiedzenia. Naprawdę powstrzymam się od dalszych komentarzy.
5: Dzięki. Michał Makowski sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Za godzinę więcej komentarzy politycznych będzie mieć Jacek Frenzel. Nasz telefon 22 i 7 trójek otwarty dla państwa. Zagrajmy w takim razie.

0: 21 minut po godzinie 16. T-Love w Trójce. Nauczyciele obchodzą dziś swoje święto. Oficjalnie to Dzień Edukacji Narodowej, tak to się nazywa. Z tej okazji Karolina Gonet pyta pedagogów o ich sukcesy, bolączki, no i wyzwania. Tych nie brakuje.
1: Na pewno potrzebuje młodych nauczycieli, dlatego że ta zastępowalność pokoleń jest niewielka.
2: Mówiła Ewa Drobek, nauczycielka roku języka angielskiego i finalistka Global Teacher Award. Średnia wieku polskiego nauczyciela to około 48 lat. Młodych kadr brakuje, a do tego dochodzą niezmiennie niskie zarobki i słabnący autorytet. A od ubiegłego tygodnia także obawy o bezpieczeństwo.
1: No przyznam szczerze, że kiedy w piątek zobaczyłam dwóch policjantów pilnujących wejścia do mojej szkoły, to się przestraszyłam trochę. Wydawało mi się, że coś się stało. Nigdy wcześniej, a uczę 27 lat, nie doświadczyłam takiej sytuacji, ale myślę, że to się uspokoi, zmieni. Mamy procedury, jesteśmy szkoleni. Natomiast my nie możemy się bać. My musimy powiedzieć dzieciakom, co trzeba robić w takiej sytuacji. Sami musimy się tego dowiedzieć. Musimy ich dalej uczyć i wychowywać. To jest nasza rola.
2: Danuta Kozakiewicz, dyrektor warszawskiej podstawówki, mówi wprost. Dziś nauczyciel odpowiada już nie tylko za wiedzę i wychowanie, ale także za bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia.
3: Praca w szkole wywołuje w nas w tej chwili dużo przykrych refleksji, ponieważ mamy taki właśnie czas. Był moment, że baliśmy się naszych własnych uczniów, ale to nie znaczy, że tylko takie są chwile. Są również chwile piękne, kiedy przychodzi do nas uczeń i prosi o chwilę rozmowy. Są też takie chwile, gdzie zaczepia nas jakiś obcy pan na ulicy i mówi, czy pani mnie pamięta? 20 lat temu byłem pani uczniem i jestem pani bardzo wdzięczny. To są te chwile, kiedy czujemy olbrzymią satysfakcję.
2: Na to, jak postrzegana jest szkoła czy sam zawód nauczyciela, wpływają też medialne doniesienia. Zauważa Tomasz Ordza, nauczyciel roku 2026.
4: Przesyłajmy częściej rodzicom i społeczeństwu sygnał, że w szkołach dzieje się dobrze, bo naprawdę robimy świetną robotę. Nie mówmy tylko o szkole wtedy, kiedy jest kryzys.
2: A czego nauczyciele życzą sobie w dniu swojego święta?
5: Bezpieczeństwa, zdrowia, mnóstwo kreatywności, pomysłowości i tego, żebyśmy słuchali siebie nawzajem wszyscy w społecznościach szkolnych.
0: Tego w takim razie życzymy. Karolina Gonet zajęła się tym tematem. A teraz nasza piosenka dnia. Kelly Holiday to solowy projekt Adama Hajda. Chciał napisać piosenkę o tym, że coraz łatwiej przychodzi nam nienawiść, a coraz trudniej miłość. No i napisał taką piosenkę. Love was a stranger.

0: Autopromocja.
1: A jak to jest wam?
2: A tak to jest wam.
3: Historia podwodna Lechej Anerki to artystyczny pomost pomiędzy Klausem Mipochem a działalnością solową pana Lecha.
4: Niewolę gnębią nas i psują nam sny.
3: Wybrać z dwóch stron tej płyty jedną to bardzo trudna rzecz. Zapraszam na pół perfekcyjnej płyty. Dziś od 19. Piotr Mec.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Ceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, a ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
21: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Bo teraz w Lidlu jest akcja!

0: szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
4: 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
5: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Przed siedzibą instytucji trwa protest. Wcześniej doszło tam do przepychanek. Grupa osób protestowała przeciwko dopuszczeniu do pracy nowych sędziów. Kolejny nastolatek zatrzymany za groźby. 14-latek z gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią swoim trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje plany następnego dnia w szkole. Został przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Łuck, niespełna 100 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie równe, podały władze. Rosja zaatakowała miasta na zachodzie Ukrainy dronami. Policja alarmuje, oszuści wrócili do metody na COVID. Jak działają? O tym Anna Zbroja z Małopolskiej Policji.
6: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
5: Tylko w ostatnim czasie swoje oszczędności, aby rzekomo ocalić zdrowie córki, oszustom przekazała 82-letnia mieszkanka z Kawiny koło Krakowa. Policji udało się odzyskać część pieniędzy i zatrzymać jedną osobę. Więcej informacji w Trójce o 17:00.
4: Ekonomia w Trójce. Marek Klapa.
7: Na początek najświeższe dane makroekonomiczne, które dotykają wprost naszych portfeli. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 4,1%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7%. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że CPI wyniósł we wrześniu okrągłe 4% rok do roku. Według ekonomistów w październiku inflacja powinna być niższa za sprawą programu Ceny paliwa niżej. Do Ministerstwa Aktywów Państwowych wpłynęło zawiadomienie o przejęciu TVN, podmiotu z listy spółek strategicznych, przez Paramount Skydance, informuje Polska Agencja Prasowa. Resort przeprowadzi postępowanie zgodnie z przepisami ustawy o kontroli niektórych inwestycji w formule ex post. Minister Aktywów Państwowych, działając jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie w celu weryfikacji wpływu dokonanej transakcji na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce, wyjaśnił dyrektor resortu Przemysław Kuk. Czas na przeprowadzenie postępowania to 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Bałtyk staje się jednym z hubów energetycznych Unii Europejskiej. Z przedstawionego w Sopocie raportu Polityki Insight wynika, że Morze Bałtyckie z peryferyjnego akwenu stało się jednym z kluczowych obszarów europejskiej transformacji bezpieczeństwa dostaw i ochrony infrastruktury krytycznej. Dyrektor zarządzający Polityki Insight Andrzej Bobiński mówi, że dla Polski oznacza to przesunięcie środka ciężkości energetyki z południa na północ.
8: Mówię tutaj o offshore, o energetyce jądrowej, o magazynach energii. To rodzi też rozwój gospodarczy, inwestycje i trochę zmianę strukturalną polskiej gospodarki, która zachodzi.
7: Z kolei wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Michał Olszewski podkreśla, że przed Polską i przed Pomorzem potężna szansa.
9: Związana z tym, że możemy odwrócić po raz pierwszy w naszej historii pewną taką dychotomię wschód-zachód, która zawsze gdzieś tam determinowała naszą geopolityczną rolę jako kraju, na rzecz osi północ-południe.
7: Autorzy raportu podkreślają, że nadmorskie porty, terminale i powstające elektrownie mają znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całego regionu Europy. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. Tak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a diesla nieco wyższe. Na rynkach światowych ropa Brent kosztuje $106 za baryłkę. Za euro w tej chwili płacimy 4,37 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,93.
4: W nocy może przelotnie popadać w

0: Centrum i na wschodzie, jutro również deszczowo, ale będzie się też przejaśniać i rozpogadzać częściej niż dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie. Przeważnie 14-15 stopni. Rozmawiamy dzisiaj o nauczycielach i dzwonią Państwo pod 22 i 7 trójek. Pan Wojciech.
1: Nas się jako społeczeństwo nie słucha i nie słucha się też nauczycieli, dlatego że nauczyciele mówią wyraźnie, dajcie nam pracować, zaufajcie nam, a nie cały czas się pokazuje, że coś jest w tej szkole źle, że trzeba zmieniać, że trzeba dodawać.
0: No bez zaufania to na pewno daleko nie zajedziemy. Pan Robert?
2: Ciekawe, czy ktoś z naszych słuchaczy, czy mieli jakieś sposoby na swoich pedagogów, nauczycieli, że można było jednym zdaniem odwrócić lekcję. To tak nawiązuje do powieści Edmunda Niziurskiego, sposób na Alcybiadesa.
0: No właśnie, mieli Państwo sposoby na nauczycieli. Ja szukam w pamięci, czy ja taki miałem, albo ktoś z kolegów, albo koleżanek. Chyba nie. 22 i 7 trójek. Zachęcam.

0: Właśnie sobie przypomniałem, że w liceum na matematyce regularnie przesiadałem się między ławkami, dlatego że pani profesor nie orientowała się do końca chyba, gdzie jest moje stałe miejsce i w zależności od tego, czyja kolej akurat była na odpowiadanie przy tablicy, bo tak szliśmy na każdej lekcji, jeden rząd, drugi rząd, trzeci rząd, to ja się przesiadałem, żeby do tej tablicy nie iść. Panie Łukaszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja nauczycieli tak podchodziłem po prostu, że byłem bardzo wytrwały. Jak czegoś nie umiałem, to... A proszę pani, a mogę jeszcze raz zaliczyć i wytrwałość i cierpliwość w zdobywaniu wiedzy. Jeżeli uczeń wykazuje takie cechy, to ma szansę podbić ocenę o jedną lub dwie do góry.
0: Dziękuję, no tak, ale to też wymagało pracy od pana i nauki.
1: Nie, no to jest motywacja, którą wyniosłem z domu, że jeżeli...

0: ja chcę mieć jakąś, osiągnąć jakiś sukces w nauczaniu się, no to muszę pokazać nauczycielowi, że ja się chcę nauczyć. I wtedy nauczyciel to doceni.
1: Słuszna racja, słuszna racja.
0: To wymaga wytrwałości i cierpliwości z mojej strony przede wszystkim, ucznia strony. Dziękuję.
1: Słuszna racja, jak to mówią. Dziękuję panu pięknie. 2027 Trójek. Zachęcam państwa do dzwonienia i opowiadania swoich historii. A teraz o podcaście Zwyczajna Kobieta. Mam nadzieję, że państwo znają te pozycje z Trójkowej Anteny. Autorami są Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. Jeśli państwo nie znają, to pora to niedopatrzenie nadrobić. Wieczorem po 20:00 nadamy w Trójce kolejny, trzeci już odcinek tej reporterskiej próby wyjaśnienia śmierci Janiny Kalińskiej, krawcowej z Chocianowa. Została zamordowana we Wrocławiu w 1983 roku po spotkaniu z kochankiem. Rozmawialiśmy z jednym z autorów, Kamilem Bałukiem.
2: W pierwszym odcinku pokazywaliśmy, jak zaczęła się dla nas ta historia, jak bardzo nas wciągnął ten stary odcinek 997 i jak bardzo zdziwiliśmy się, że pewne rzeczy się w nim nie zgadzają z aktami. W drugim odcinku pojechaliśmy do Obornik Śląskich, na to miejsce, gdzie zostało znalezione ciało Janiny Kalińskiej ponad 40 lat temu i rozmawialiśmy z niektórymi śledczymi, którzy się tą sprawą zajmowali. Trzeci odcinek da nam trochę odpowiedzi i zbadamy dwa tropy, które w każdej zbrodni byłyby kluczowe, to znaczy mąż oraz kochanek. To dosyć tak klasycznie w każdej tego typu historii są podejrzani. Powinni mieć jakieś mocne alibi, bo byli blisko z ofiarą.
3: Szczęśliwy zbieg okoliczności zrozumie swoje niewłaściwe postępowanie. To czytamy w zeznaniach mężczyzny, który przez 7 lat czekał na coś, co miało nigdy nie nadejść. Mężczyzny, który nie może pogodzić się z rzeczywistością. Rajmund zapewnia śledczych, że nigdy za żoną nie chodził i nie utrudniał jej życia. Mówi, że nie był wrogo nastawiony. Dowodem ma być właśnie to, że wielokrotnie prosił ją o powrót. W tym samym przesłuchaniu Rajmund mówi też, że nigdy nie uderzył swojej żony, ale potem dodaje, choć niekiedy nawet na to zasługiwała. Jedno zdanie i portret cierpliwego męża pęka. Rajmund podkreśla, że mówi tak, ponieważ wiedział o tym, że go zdradzała. Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
4: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
3: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta. Odcinek trzeci. Kochanek.
2: Będziemy dowiadywać się też dużo, dużo więcej o życiu Janiny Kalińskiej, życiu uczuciowym, życiu rodzinnym, bo akta śledztwa dostarczają też takich informacji i mamy wrażenie, że po pierwsze pomogą lepiej poznać naszą bohaterkę, po drugie mogą dać jakiś przyczynek do tego, że ktoś będzie miał kolejne teorie na ten temat, w jakich okolicznościach mogła stracić życie.
1: Premiera trzeciego odcinka podcastu Zwyczajna Kobieta dzisiaj po 20:00, a po premierze, jak co tydzień przy naszym telefonie, będą dyżurować autorzy. Kolejne odcinki trafiają też co czwartek na stronę polskieradio.pl. Jutro będzie tam można znaleźć ten trzeci, a dzisiaj można znaleźć dwa poprzednie. Mamy za 16 minut godzinę 17:00.

0: Wywiązała nam się dyskusja na temat sposobów na nauczycieli.
1: Bardzo dobrego ucznia prosiło się, żeby się zgłosił do odpowiedzi, no i później już po lekcji mówił i opowiadał to, co się nauczył, a on zawsze się dobrze uczył.
0: Pół lekcji? To u mnie byli dobrze uczący się, ale nie aż tak.

0: Za 13 minut 17 w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano już ponad 100 protestów przeciwko istniejącym bądź planowanym centrom danych. Niezadowolenie z rozwoju takiej infrastruktury widać też w innych krajach, od Finlandii po Polskę. Czemu Amerykanie nie chcą budowy data center? W Centrum Świata odpowiedzi szuka Monika Suszek.
1: Centrum Świata.
2: Wściekłość Amerykanów wobec budowy kolejnych centrów danych w sąsiedztwie sięga zenitu. Wszędzie dominuje jeden przekaz. Amerykanie boją się wyższych rachunków za prąd, drastycznego zużycia wód gruntowych oraz nieustannego, całodobowego hałasu generatorów. Zdarza się, że farmerzy z dnia na dzień dowiadują się, że tuż obok ich pól i domów wyrośnie gigantyczny kompleks serwerowy.
3: Znajdują się tu cztery duże kompleksy centrów danych o ogromnej skali. I teraz najważniejsze pytanie brzmi, w jaki sposób możemy skutecznie regulować tę branżę i jak zapobiegać dalszemu rozrostowi?
2: Głosy sprzeciwu Amerykanów zdają się jednak nie docierać do Białego Domu. Donald Trump stawia sprawę jasno. Wyścig o sztuczną inteligencję z Chinami to priorytet narodowy. Jego administracja przyspiesza wydawanie pozwoleń dla gigantów technologicznych i pompuje miliardy dolarów w rozbudowę sieci przesyłowych.
3: Po prostu muszę to zrobić. Mogę tylko powiedzieć, że te wielkie, potężne, bardzo bogate firmy wniosą ogromny wkład w rozwój. Będą tworzone miejsca pracy i partnerstwa ze społecznościami. To będzie bardzo dobre dla ludzi.
2: Mimo zapewnień prezydenta, lokalny opór rośnie. Walka o centra danych już dawno przestała być zwykłym sporem o spokój i przeistoczyła się w ogólnokrajową wojnę o bezpieczeństwo energetyczne, koszty życia i granice między potrzebami obywateli a apetytem wielkich korporacji. A naszym gościem jest amerykanista profesor Michał Urbańczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Mamy za sobą pierwsze ogólnokrajowe protesty przeciwko centrom danych w ponad 140 miejscowościach. Skąd ten sprzeciw i o co dokładnie chodzi mieszkańcom?
4: Tak naprawdę problemem przede wszystkim wydaje się brak właściwej komunikacji między lokalnymi wspólnotami a korporacjami, które te data center stawiają. Sam prezydent Trump jest wielkim zwolennikiem tego przyspieszenia technologicznego i widać doskonale, że administracja federalna wspiera wszelkiego typu tego inwestycje. Pojawia się oczywisty konflikt interesów pomiędzy właśnie wielkimi korporacjami a lokalnymi wspólnotami. Często te obawy są uzasadnione. Dotyczy to nie tylko tego, że zmieni się krajobraz, ale chodzi tutaj na przykład o dostęp do

0: wody. Ta infrastruktura zużywa ogromne ilości wody. Te protesty są coraz lepiej zorganizowane oraz one są coraz powszechniejsze. No i nawet już pojawiają się reakcje niektórych władz stanowych, gdzie wprowadza się pewne moratoria na budowę właśnie tych data center.
1: Nowy Jork wprowadził roczne moratorium na największe centra danych. Inne stany mogą pójść tą drogą i też czy ten temat może wpłynąć na te listopadowe wybory połówkowe?
0: Wybory połówkowe są bardzo zacięte i bardzo trudno przewidzieć ich wynik z rozmaitych powodów. To rzeczywiście może to być taki element, który może mieć wpływ na poziomie lokalnym na to, który z polityków zdobędzie mandat, no a to przełoży się na ogólny wynik.
1: W wielu miejscach lokalne władze podpisywały z firmami umowy o poufności, no i tym samym ukrywając przed obywatelami rzeczywisty rozmiar planowanej inwestycji, aż do momentu wydania pozwolenia. Na ile jest to spór o sztuczną inteligencję, a na ile o demokrację lokalną i też prawo do głosu.
0: Właśnie, bo o tym też świadczy fakt, że to nie są protesty albo republikańskie, albo ze strony lewicy amerykańskiej, tylko właśnie są to protesty zirytowanych wyborców, którzy widzą, że mamy kolejny przykład tego, że politycy ignorują po prostu zdanie wyborców. Te protesty jak na razie są właściwie w 99% bez użycia przemocy. Jak na razie chyba zdarzył się jeden przypadek, gdzie został ostrzelany dom jednego z lokalnych polityków. Natomiast policja dosyć poważnie traktuje wszelkiego typu wpisy w mediach społecznościowych, w sieci. No i mamy już też pierwsze procesy, które zakończyły się skazaniem osób, które albo organizowały takie protesty, albo na przykład w mediach społecznościowych bardzo mocno wypowiadały się przeciwko budowie tych data center, ale tu od razu trzeba zrobić zastrzeżenie. Pamiętajmy, że jednak w Ameryce ta wolność słowa jest daleko bardziej posunięta niż w Europie.
1: Serwerownie, które analizują dane dla armii, mogą być też takim punktem w czasie wojny na pierwszej liście celów dla rakiet, dronów, czy też sabotażu.
0: Niestety żyjemy w czasach międzyepoki i oczywiście tego typu miejsca prędzej czy później staną się potencjalnymi celami ataków. Natomiast jeśli chodzi o kontekst amerykański, to myślę, że to akurat Amerykanów mniej przeraża. Pamiętajmy, że Amerykanie mają swoją drugą poprawkę, spora część z nich ma broń. Nie będzie się przejmować tym, że ich miejscowość może stać się celem takiego potencjalnego ataku. Raczej będą przejmować się właśnie tym, że pojawią się gigantyczne problemy z dostępem do wody. Będą przejmować się tym, że te decyzje są podejmowane ponad ich głowami. I to chyba jest największy problem i to chyba jest jeden z największych błędów, jakie lokalni czy regionalni politycy popełniają.
1: Profesor Michał Urbańczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Centrum Świata wróci na naszą antenę jutro o 16.45. Poprzednie odcinki znaleźć można w serwisie podcastowym Polskiego Radia, polskieradio.pl i tam Państwa odsyłam. Za 7 minut, godzina 17, teraz w Trójce. Hej, a Ty?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
5: Masz tyle sukienek.
4: No, ale wszystkie za duże.
5: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
4: Nie, biorę Hepa Slimin.
5: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
4: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
5: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
4: To co, zakupy?
5: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
6: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
7: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
14: Play. Rozwiązania dla biznesu.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media.

0: Znamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 października, minęła 17. Michał Jędrzkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
2: Protest przed Trybunałem Stanu, przed Trybunałem Konstytucyjnym pod lupą prokuratury. Skandal w Świdnicy. Sąd wysłał pismo do miasta. Doszło do ujawnienia wrażliwych danych. Papież wraca do zdrowia po operacji. Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów do odstąpienia od czynności służbowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że ma nagrania. Protestujący sprzeciwiali się dopuszczeniu do pracy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym Macieja Berka, który rano złożył ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości nie było prezydenta. O godzinę temu Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej powiedział, że ślubowanie Macieja Berka było niezgodne z konstytucją, a zatem nie jest on sędzią Trybunału. Sąd w Świdnicy wysłał do Urzędu Miasta w Kłodzku dokumenty z odpisem wyroku dotyczącym skazania Przemysława L. za pedofilię i zoofilię. Sąd miał obowiązek poinformować miasto o zakazie posiadania psów przez skazanego, ale doszło też do ujawnienia wrażliwych danych. Koperta trafiła do biura obsługi klienta, a dokumenty w urzędowy obieg. Zawierały imiona i nazwiska pokrzywdzonych i opisy przestępstw. To nie powinno mieć miejsca, mówi burmistrz Michał Piszko.
3: No ja się tutaj bardzo mocno z tym zmartwiłem. Rzeczywiście taka korespondencja trafiła w żaden sposób niewyanimizowana z Sądu Okręgowego się z Świdnicy. Też liczę na to, mam nadzieję, że tutaj w urzędzie nikt nie zrobił żadnej dokumentacji fotograficznej, nie daj Boże, tego dokumentu. I też myślę, że tutaj chyba w tej sytuacji będzie prowadzone postępowanie przez prokuraturę.
2: Sprawa będzie wyjaśniana, zapowiada rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy Agnieszka Połyniak.
4: Oprócz tego, że mogę potwierdzić, że do takiej sytuacji doszło, my będziemy sytuację ze swej strony w tej chwili wyjaśniać i jak miały być przygotowane dokumenty do wysłania, natomiast nic więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę.
2: O nieuprawnionym dostępie do danych osobowych sąd poinformowały władze miasta. W kalendarzu 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, to święto wszystkich pracowników oświaty. Dorota Grzymska z Radia Olsztyn pytała nauczycielki ze szkoły podstawowej nr 34 w tym mieście, czego sobie w tym dniu życzą i czym dla nich jest ten zawód.
5: Morza cierpliwości.
6: Na pewno spokoju, dużo zdrowia.
7: Kreatywności w codziennej pracy.
8: Zdolnych uczniów.
9: Lubię to, co robię, sprawia mi to przyjemność.
10: Ja również lubię swoją pracę.
11: Dla mnie jest to powołanie. U mnie w rodzinie z dziada, pradziada byliśmy nauczycielami. Mój dziadek zakładał na Warmii tutaj szkoły. Moi rodzice obydwoje byli nauczycielami. Ja zawsze wiedziałam, że będę nauczycielką.
2: O nauczycielach i o świecie dziś w Pulsie Trójki o 17.30 gościnią będzie wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Katarzyna Lubnauer. Papież wraca do zdrowia po operacji płuca. Jak informuje Vatican News, rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Lekarze pobrali rano krew Leonowi XIV i wykonali mu rentgen klatki piersiowej. Wyniki badań są dobre, podaje Watykan. Leon XIV przeszedł wczoraj operację w rzymskiej klinice Gemelli. Lekarze usunęli mu dolny płat prawego płuca z wykrytą zmianą nowotworową. Papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Wszystkie jego publiczne wystąpienia zostały odwołane do wtorku. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
13: Iga Świątek lepsza w polskim pojedynku w Wuhan. To ostatni tak zwany tysięcznik w tym sezonie i była liderka światowego rankingu 6-2 i 6-1. Pokonała Magdalenę Fręch. W trzeciej rundzie mimo wszystko zaskakująco zameldowała się też Maja Chwalińska. Kapitalnie wróciła do gry po przegranym 1-6 w pierwszym secie w meczu przeciwko Czeszce Marii Bołskowej. Dwie kolejne partie też do jednego wygrała już Maja i jej kolejną rywalką będzie Iwa Jowicz. Iga Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger. W tej samej imprezie już po pierwszym spotkaniu odpadła Aryna Sabalenka. Białorusinka notuje ostatnio słabe występy. Równie szybko pożegnała się z turniejem w Pekinie. Tym razem na jej drodze stanęła Ann Lee. Amerykanka po 2,5 godzinie walki wygrała 3-6, 6-4, 7-6. I żeby nie mówić tylko o tenisie, choć to piękny sport, to jeszcze przypomnimy kibicom piłki, że dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów i na pierwszy plan i to zdecydowanie wysuwa się starcie Manchesteru City z broniącym tytułu Paris Saint-Germain. Proszę go nie przegapić. Znamy takich, którzy zrobili to wczoraj w przypadku meczu Galatasaray kontra Barcelona i plują sobie w brodę, że nie widzieli popisu blaugrany, zwłaszcza w drugiej połowie tego spotkania. City z PSG dziś od 21.00.
1: Czwartek pogodowo zapowiada się nie najgorzej, trochę chmur, owszem, ale też trochę słońca. Synoptycy zapowiadają, że więcej niż dzisiaj, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Temperatury 13-14 stopni, chłodniej około 11 na krańcach wschodnich.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Mamy 5 minut po godzinie 17:00. Przy mikrofonie Michał Jędrzkowiak. Program przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Olga Szućko. Telefony odbiera od Państwa Józef Niewiarowski.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Ze swoimi szkolnymi historiami Państwo dzwonią. W tej historii będzie napięcie i puenta. Dla mnie zaskakująca.
3: Mieliśmy wychowawczynię chemiczkę, starą pannę. APW uczył stary kawaler. Pani od chemii weszła do kantorka, a tam był pan od PW. Renata, koleżanka mojej siostry, zamknęła drzwi na klucz od kantorka, a to była babska klasa, a dziewczyny zaś śpiewały. To miłość się spóźniła, o śmieszne kilkanaście lat. Proszę pana, ona wyleciała ze szkoły.
1: Nauczycielka albo dyrektorka nie miały chyba poczucia humoru. To głos pani Krystyny. Czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. A już za chwilę komentarze do kolejnej odsłony konfliktu o Trybunał Konstytucyjny. Teraz w Trójce Now Dubbed i It's My Life.

10 minut, już prawie po godzinie 17. Wracamy do tematu Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, o 9 w Sejmie przysięgę złożył ostatni z nowo wybranych sędziów Maciej Berek. Potem wszedł do siedziby Trybunału, ale

0: Przewodniczący Bogdan Święczkowski uniemożliwił mu pracę. Premier mówi o, tu cytat, przywracaniu praworządności i zapowiada, że jego rząd nie cofnie się ani o krok. To również cytat. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Jacek Frenzel.
1: W czasie, gdy Maciej Berek składał przysięgę...
2: Zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
1: W korytarzach sejmowych protestował Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Proszę mnie przepuścić, jak chcę przeciwdziałać temu przestępstwu ustrojowego zamachu stanu.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że wobec bierności prezydenta nie było innego rozwiązania, jak umożliwienie złożenia ślubowania sędziemu Berkowi w Sejmie.
4: Pan prezydent miał czas na wykorzystanie swojej szansy i działania z konstytucją. Czas minął. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
1: Rola prezydenta jest jedynie rolą ceremonialną, mówił w rozmowie politycznej Trójki Bezoników prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
5: W polskim systemie prawa, zgodnie z polską konstytucją, to Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I tak się stało. A rola prezydenta tutaj jest rolą bardziej ceremonialną, co także potwierdza po zbadaniu gruntownym naszych przepisów prawa Komisja Wenecka i z tym trzeba się pogodzić.
1: Bardzo długo czekaliśmy, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać zgodnie z prawem. Teraz to wreszcie będzie możliwe, podkreśla Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
6: Mamy w tej chwili 8 prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów, którzy będą mieli już większość w Trybunale i będą mogli uruchomić wreszcie ponownie ten Trybunał, tak żeby działał na rzecz obywatelek i obywateli, którzy mają prawo do tego sądu.
1: Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który dołączył do tzw. obrońców Trybunału, grzmiał.
7: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu. Dla nich ich wola jest prawem. To jest system dyktatorski, absolutystyczny. To jest po prostu barbarzyńska dzicz.
8: Nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa.
1: Premier Donald Tusk.
8: I będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: A były prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia Sądu Najwyższego Bogdan Zdziennicki podkreśla, że dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka jest bardzo ważnym krokiem w przywracaniu praworządności.
9: Na tym polega istota konstytucji, że ona ogranicza ludzi sprawujących władzę i mówi, że oni mają być pod kontrolą, a nie, że ktoś narzuca interpretację konstytucji, która jest niezgodna z konstytucją.
0: Jacek Frenzel zebrał dla Państwa te komentarze. Ja przypomnę, w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego jest prezydent Karol Nawrocki. Wiemy, że ma przemówić do obecnych na miejscu przeciwników zmian w Trybunale. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Na pewno w serwisach, może również w programie. A Państwo dzwonią ze swoimi szkolnymi historiami. Pan Tomasz z Gdyni.
10: A dla przyjemności panu od matematyki, kiedyś wnieśliśmy malucha na piętro. Normalnie, no 6 malucha na piętro.
0: Przez drzwi wejściowe mojego liceum chyba by się nie zmieścił maluch. Chociaż... 13 minut po 17, teraz w Trójce Lambda.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Lekarze wycięli Leonowi XIV dolny płat prawego płuca. Wykryto u niego raka. Papież czuje się na szczęście dobrze. Wyniki badań są dobre. Jeszcze jeden dowód na to, jak ważna jest profilaktyka i badania. Józef Niewiarowski.
1: Papież Leon XIV spędził w szpitalu spokojną noc. Wczoraj przeszedł operację w rzymskiej klinice, gdzie lekarze usunęli mu dolny płat prawego płuca. Ostatnio podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie w płucach niewielki guzek. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Ogłosił papież 3 dni temu. Gruczolak o rak płuca to jeden z najczęstszych nowotworów tej części ciała. Diagnozowany jest głównie u palaczy, ale to również najczęstszy typ nowotworu złośliwego płuc u osób niepalących. Jak w przypadku innych nowotworów, jego wyleczenie zależy przede wszystkim od tego, jak szybko zostanie wykryty.
2: Naszym głównym wrogiem w walce z tą chorobą jest jej późne wykrywanie, bo pierwsze objawy pojawiają się najczęściej już w zaawansowanym stadium.
1: Mówi rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Gołąb. W Polsce w połowie października ruszy darmowy program profilaktyki raka płuc. Będzie to niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej. Badanie, które pozwala wykryć chorobę na jej wczesnym etapie. Program skierowany jest do osób od 55 do 74 roku życia, a osoby w wieku 50-74 lata mogą się kwalifikować przy dodatkowych czynnikach ryzyka.
2: Nasza oferta jest skierowana do obecnych oraz byłych palaczy z historią 20 paczkolatów. Więc jeśli ktoś palił jedną paczkę papierosów dziennie przez 20 lat, to daje nam 20 paczkolat.
1: Badania mają być przeprowadzane w całej Polsce, docelowo w około 50 placówkach. Aby zapisać się na bezpłatne badania, nie jest potrzebne skierowanie.
0: Badajmy się, może to nam uratować życie. A my wracamy do telefonów. Dzwonią państwo ze swoimi szkolnymi historiami. Pan Marek z taką do nas zadzwonił.
3: Moi koledzy i koleżanki w klasie bardzo się cieszyli, jak ja szedłem do odpowiedzi. Dlatego, że ja robiłem to zawsze bardzo chętnie. To z takiego powodu, że ja po prostu lubiłem mówić. Nie zawsze na temat. Bo jak już ona stwierdziła, że dobra, w Mareczku już wszystko tacy elegancko, to masz taką ocenę. No więc nie. Nie, pani profesor, ja oczywiście zasługuję na lepszą ocenę.

0: Mieliśmy historię o wniesieniu malucha do szkoły. Teraz taka.
1: Mieliśmy takiego ostrego pana od języka rosyjskiego, ale był nieugięty. A propos malucha, bo on jeździł maluchem, postawiliśmy mu tego malucha na czterech okrągłych metalowych śmietnikach. Po czym nauczyciele na koniec dnia mu pomogli to ściągnąć.
0: Wątki szkolne obecne w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Za chwilę Puls Trójki. Gościem Rocha Kowalskiego będzie wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Proszę z nami zostać.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
0: Ależ ten czas leci. Dopiero co się witaliśmy, a już 17.30. W studiu Roch Kowalski i jego gościni.
2: Puls Trójki.
18: Witaliśmy się i witamy się dalej. I witamy także Katarzynę Lubnauer, wiceministra edukacji z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie minister.
19: Dzień dobry, witam.
18: Co prawda dziś 14 dzień października i Dzień Edukacji Narodowej. Umawialiśmy się w głównej mierze na rozmowę o edukacji. I do edukacji jeszcze przejdziemy, mam nadzieję, ale dzisiejszy dzień zdominował temat Trybunału Konstytucyjnego, wydarzeń w Trybunale, przed Trybunałem i wokół Trybunału Konstytucyjnego. To zacznijmy od pani ogólnej.

0: ogólnej oceny? Czy to jest jakiś nowy rozdział w historii Trybunału Konstytucyjnego, czy pogłębienie tego zamieszania, żeby nie powiedzieć chaosu, który jest?
1: Polakom należy się to, żeby Trybunał przywrócić Polakom. Dlatego, że przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny ma wbrew pozorom bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia praw obywatelskich, praw wszystkich obywateli Polski. I w tym znaczeniu dobrze by było, żeby po tych już nie 8 nawet, tylko praktycznie 11 latach, Trybunał wreszcie zaczął znowu pełnić tę swoją funkcję, którą powinien pełnić, czyli takiego organu, który wspiera obywateli w dochodzeniu do swoich praw, tak żeby one były zgodne z konstytucją. I w tym znaczeniu dzisiejszy dzień, mam nadzieję, że jest dniem przełomu. Zauważmy, że po prawie 30 dniach, bo tam bez chyba 3 dni, pan Maciej Berek złożył ślubowanie wobec prezydenta i wszedł do Trybunału, razem zresztą z innymi sędziami, którzy zostali wybrani przez Sejm, po to, żeby pełnić swoją funkcję. Dla każdego, kto jest sceptyczny i gubi się już w tych rozwiązaniach dotyczących prawa i czasami słyszy taką kakofonię dźwięków, ja mam jedną radę. Niech otworzą konstytucję. Wystarczy, że otworzą konstytucję, tam jest taki podrozdział Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny. I tam jest właściwie jedno zdanie dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tam nie ma żadnej roli prezydenta. Wcześniej jest rozdział o sądach i w rozdziale o sądach jest dość wyraźnie wpisane o sądach powszechnych, jaka jest rola prezydenta. Natomiast w przypadku Trybunału, zresztą to powiedziała wczoraj opinia Komisji Weneckiej, to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni mają obowiązek złożenia ślubowania, a to, że pan prezydent zgodnie z zasadą nie mam waszego płaszcza i co mi zrobicie, nie chce tego ślubowania przyjmować, to jest po prostu złamanie po prostu konstytucji. To jest delikt konstytucyjny, to jest złamanie konstytucji. I w tym znaczeniu dobrze, że pan Maciej Berek złożył Maciej Berek złożył to ślubowanie i dobrze, że wszedł do Trybunału i mam nadzieję, że również pozostali sędziowie, ci, którzy często teraz nie byli wpuszczani do tego Trybunału, będą mogli zacząć orzekać.
0: Częściowo został Maciej Berek wpuszczony do Trybunału Konstytucyjnego, bo i to już wiemy z relacji osób, które były w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski nie wpuścił Macieja Berka do części Trybunału, która jest przeznaczona wyłącznie dla sędziów i jak informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, miało dojść do naruszenia nietykalności cielesnej pana Macieja Berka przez Bogdana Święczkowskiego.
1: To tylko pan Święczkowski rzeczywiście, mam wrażenie, że poczuł się panem i władcą Trybunału. Nie prezesem Trybunału, tylko panem i władcą Trybunału. Ale najgorsze jest to, że on walczy w swojej sprawie. To nie jest walka o praworządność. To nie jest walka o dobry Trybunał Konstytucyjny. To nie jest walka o prawa obywateli. To jest walka Święczkowskiego, żeby nie stanąć przed sądem. Żeby nie został mu uchylony immunitet i żeby nie odpowiedział zarówno za Pegasusa, jak i ustawianie składów sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego dla mnie jest to tak szczególnie obrzydliwe. Natomiast jeżeli naruszył nietykalność cielesną pana sędziego Macieja Berka, to jeszcze powinien za to odpowiadać.
0: Mamy wydarzenia z dzisiaj. Maciej Berek z pozostałym 7 sędziów był w Trybunale przez kilkanaście minut. Co będzie jutro?
1: Najwyższy czas po prostu przywrócić Trybunał Konstytucyjny obywatelom.
0: Ale wejdą sędziowie ponownie do Trybunału? Asyście Służby Ochrony Państwa?
1: Obowiązkiem państwa jest przestrzeganie prawa. Co za tym idzie, doprowadzenie do sytuacji, że jeżeli ktoś łamie prawo, to się mu to nie uniemożliwia. I w tym znaczeniu to, że wprowadzono sędziego Macieja Berka, ale również pozostałych sędziów do Trybunału, to jest zasada państwa prawa, która mówi o tym, że organy państwa powinny doprowadzać do tego, żeby prawo było przestrzegane. I to, że sobie pan prezes Święczkowski ma inne zdanie na ten temat, nie ma żadnego znaczenia, bo jest konstytucja, są przepisy prawa i jest konieczność instytucji państwa, takich jak na przykład policja, do tego, żeby te przepisy prawa były przestrzegane.
0: Tylko czy dzisiejszy dzień nie pokazuje, że bez konfrontacji siłowej właściwie nie ma szans na zmianę w Trybunale, patrząc na te przepychanki przed Trybunałem i w Trybunale?
1: To, co ta horda, która była przed Trybunałem, tych posłów PiS-u, takich jak Gosek, Maciej Macierewicz. Pamiętałem Macierewicza, ostatnio ktoś nawet zrobił jakiś filmik, że prawdopodobnie wyprowadzał coś, jakiś wieniec czy skądś
0: z przyczepki rowerowej.
1: Ale również pamiętamy go ganiającego w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej jakimś pistoletem na farbę. W związku z tym dla mnie to jest po prostu z jednej strony ośmieszanie Trybunału

0: Trybunału Konstytucyjnego, ale z drugiej strony ośmieszanie Sejmu. No bo jeżeli posłowie się tak zachowują jak Gosek czy Macierewicz, to po prostu mamy do czynienia z sytuacją...
1: Jeszcze Robert Bąkiewicz dzisiaj prym.
0: No Bąkiewicz to... Bo Bąkiewiczu pamiętam, że najlepiej go skomentowała kiedyś świętej pamięci Wanda Traczyk-Stawska, która powiedziała kończ chamie chyba coś w tym stylu i to chyba w pełni definiuje powstanka, przypomnę, warszawska.
1: To dopytam jeszcze w kontekście Trybunału Konstytucyjnego o postawę prezydenta, bo prezydent był dzisiaj pytany o to, jak odbiera ślubowanie sędziego Macieja Berka. Powiedział, że nie było go na tym ślubowaniu, więc to nie było ślubowanie wobec prezydenta.
0: Najgłupszy argument, jaki podał, to podał ten, że on miał dzisiaj gościa z Czarnogóry.
1: Tak.
0: Ja przypomnę, że pana sędziego Macieja Berka my wybraliśmy prawie miesiąc temu. Przypomnę, że od tego czasu on miał okazję wystąpić na gali boksu gdzieś na Pomorzu, w której to brał udział jakiś gość przebrany za mordercę udający kogoś z piłą, miał okazję boksować się na Filipinach i miał okazję na jeszcze kilka takich przedsięwzięć, które niewiele mają wspólnego z majestatem prezydenta
1: Polski.
0: Ale stoi
1: prezydent wprost po stronie Bogdana Święczkowskiego. Nie dalej jak pół godziny temu był w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Ręka rękę myje. Zauważmy jedną rzecz. Mamy do czynienia z sytuacją, w której przez długi czas Trybunał Konstytucyjny służył politykom PiS-u do tego, żeby bronić ich interesów i bronić ich zdania w każdej sprawie dotyczącej państwa prawa w Polsce. A właściwie państwa w przypadku PiS-u bezprawia. Każdy werdykt, i to oni potrafili nawet żądać od Trybunału Konstytucyjnego orzekania w sprawach uznania za niekonstytucyjne ustaw, które wcześniej przyjmowali. Doprowadzili do tak kuriozalnej sytuacji, że w zależności od tego, jakim było potrzeba, to jak dzisiaj jest wtorek, to uznajmy, że to prawo nie jest ważne. Jak kilka lat temu, zanim głosowaliśmy, to wtedy było ważne i było wtedy konstytucyjne.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej, jest naszą rozmówczynią w Radiowej Trójce, to porozmawiajmy o edukacji i z myślą o wszystkich rodzicach, a być może i rodzicach, i dzieciach, którzy teraz słuchają nas, wracając z pracy i ze szkół w samochodach między innymi. Można się czuć bezpiecznie w szkołach? Rodzice mogą z ulgą posyłać dzieci do szkół?
0: Przede wszystkim ważna rzecz. Dzisiaj jest 14 października i dzisiaj jest Święto Nauczyciela lub Dzień Edukacji Narodowej, jak to się formalnie nazywa. I myślę, że to jest ten dzień, w którym powinniśmy podziękować. Podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dbają o bezpieczeństwo każdego dnia dzieci, jak również tym nauczycielom, którzy ryzykując swoje życie ostatnio wystąpili dokładnie w obronie dzieci i w obronie innych nauczycieli, jak również tego dyrektora szkoły, który zatrzymał chłopaka, który dokonał zabójstwa, bo zginęła, przypomnę, woźna pani Daria. I teraz powiedzmy tym wszystkim nauczycielom dziękuję. Powiedzmy wszystkim nauczycielom, którzy każdego dnia pomagają rodzicom w wychowywaniu dzieci. Każdego dnia są w sytuacji, w której w tej szkole się naprawdę coraz trudniej pracuje pod tym względem, że młodzież ma coraz większe problemy ze skupieniem. Ostatnie badania PISA pokazały również, że wyniki w całej Europie młodzieży są coraz słabsze.
1: Co czwarty polski nastolatek jest funkcjonalnym analfabetą.
0: Jeżeli porównamy to do wyników europejskich, w którym jest to 35 albo 37%, czyli co trzeci, to można powiedzieć, że i tak Polska na tym tle wypada.
1: Ale to jest tak przerażający odsetek.
0: No tak, tylko że my jeszcze w roku 2018, czyli kiedy ostatni rocznik gimnazjalistów podchodził do testu PISA, byliśmy jednym z nielicznych krajów, który osiągnął taki wynik, który był celem OECD, czyli żeby mieć poniżej 15% we wszystkich, do 15% we wszystkich trzech dyscyplinach, czyli czytanie ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne i przyrodnicze. Polska była jednym z nielicznych krajów, który osiągnął ten rezultat. W związku z tym można powiedzieć, że byliśmy na szczycie, jeśli chodzi o kraje Europy, ale również świata, jeśli chodzi o wyniki z testów PISA. Potem już następny rocznik, który zdawał w 22 testy PISA, to już był rocznik pierwszy po reformie Zalewskiej, czyli już nie gimnazjaliści, tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych.
1: 8+4.
0: Tak, w tym 8+4. Tam również byli uczniowie szkół branżowych. I wyniki, szczególnie uczniów szkół branżowych, którym wyraźnie skrócono ten czas edukacji i kształcenia ogólnego, są dramatyczne. I to były dramatyczne wtedy i są dramatyczne teraz. My zmieniamy w tej chwili podstawy programowe. Wchodzi do szkół ponadpodstawowych przyszłym roku, w 27, reforma Kompas Jutra i jedną z rzeczy, którą robimy, to wzmacniamy kształcenie ogólne w szkołach branżowych, gdzie zwiększamy liczbę godzin języka polskiego i matematyki o 1 godzinę tygodniowo w klasie pierwszej i matematyki.

0: języka polskiego, dlatego że widząc te wyniki, postanowiliśmy, że naprawdę trzeba wzmocnić te umiejętności, które są podstawowe do funkcjonowania we współczesnym świecie. W związku z tym z jednej strony mówimy o bezpieczeństwie. I teraz warto też powiedzieć, bo myślę, że bardzo wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, ile rzeczy związanych z bezpieczeństwem już zostało zrobione. Pierwsza pomoc w klasach 1-3, której uczą się dzieciaki. Jedna godzina wychowawcza w miesiącu na bezpieczeństwo. Edukacja z wojskiem. 500 000 dzieci, które przeszło tego typu szkolenie. Kwestia związana z tym, że edukacja medialna, edukacja zdrowotna, która mówi również o zagrożeniach cyfrowych, ale również o zdrowiu psychicznym. Kwestia ostatni edukacji argument. Obywatelskiej. W związku z tym my cały czas budujemy odporność dzieciaków, między innymi na czasy niebezpieczne, takie jak są
1: to obecnie. Ja mam krótkie do pani pytanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Co dla pani jest głównym celem na ten ostatni rok kadencji w resorcie edukacji?
0: Wdrożenie drugiego etapu reformy Kompas Jutra. W tym roku weszła ona do szkół podstawowych, w przyszłym roku ma wejść do szkół ponadpodstawowych. To jest bardzo ważny element. Myślę, że też wzmacnianie tego bezpieczeństwa. W tej chwili przyjmujemy ustawy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo. I ochrona dzieciaków ze względu na niebezpieczeństwo związane ze światem cyfrowym. To jest między innymi ustawa o ograniczeniu dostępów do social mediów, nad którą pracujemy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tutaj jest to wspólna decyzja pana premiera Gawkowskiego i pani minister Nowackiej. Współpracujemy z panem ministrem Standerskim, jako ja i pan minister Standerski, pracując nad tą ustawą.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji Koalicja Obywatelska. Dziękuję, że znalazła pani czas na rozmowę.
2: Puls Trójki.
3: A rozmawiał Roch Kowalski. Dziękujemy. Te i poprzednie rozmowy w Pulsie Trójki znajdą państwo na naszej stronie i na YouTubie. Za 18 minut godzina 18 państwo dzwonią ze wspomnieniami z czasów szkolnych.
4: Chciałem powiedzieć jakąś historię szkolną dla młodzieży współczesnej, ale niestety nie mogę. Bo chodziłem do szkoły w latach 70. i 80. A większość psikusów, jakie wtedy czyniliśmy, nie nadaje się do powiedzenia o tej porze. No, kończyły się często kontaktem z milicją, więc w sumie nie chcę demoralizować dzieciaków.
3: To zróbmy tak, dzieci zatkają uszy, pan zadzwoni jeszcze raz i opowie. Ja jestem bardzo ciekaw pańskich historii. Teraz w Trójce Bryan Adams.

A ja mam dla Państwa zaproszenia na wtorek, 20 października o 19:00, tu przy Myśliwieckiej spotkanie autorskie z Michałem Nogasiem. To w związku z premierą jego książki Literacka mapa świata. 40 wywiadów z pisarkami i pisarzami z 35 krajów, których czyta i nagradza cały świat. Nobliwści, zdobywcy Bookera, co tu dużo mówić, no literacka śmietanka. Wtorek, 20 października, 19:00. Mamy dla Państwa zaproszenia na to spotkanie. Wystarczy zadzwonić i się zapisać. 22 i 7 trójek. Józef Niewiarowski niecierpliwie czeka na zgłoszenie. A teraz w trójce Overpass i Is This Real?

Najbardziej szanuje się nauczycieli tych, którzy dociskali. Kiedyś ich nie szanowaliśmy, a dzisiaj ci najbardziej wymagający są wyjątkowi. I mówię to świadomie jako nauczyciel i jako dyrektor szkoły.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: To nie moje... To też nie moje i to też...
7: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
6: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
7: Więcej?
6: Nawet do 5,5%.
8: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
6: I miej bank do życia po swojemu.
8: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, minęła 18. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
16: Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie jest ważne, mówiła w Trójce wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Prokuratura ma część materiałów, ale wciąż czeka na przejęcie śledztwa w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Brytyjscy żołnierze ćwiczyli odbicie Falklandów w tle spór władz w Londynie i Buenos Aires o ropę. Polacy zasługują na to, żeby przywrócić im Trybunał Konstytucyjny.

0: mówiła kilkanaście minut temu w Pulsie Trójki wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Komentowała dzisiejsze przepychanki przed Trybunałem i sytuację po ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Złożył je w Sejmie wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego. Katarzyna Lubnauer przekonywała, że Maciej Berek jest sędzią Trybunału wybranym zgodnie z prawem przez Sejm.
1: Dla każdego to jest sceptyczny i gubi się już w tych rozwiązaniach dotyczących prawa. Ja mam jedną radę. Niech otworzą konstytucję. Tam jest taki podrozdział Trybunał Konstytucyjny. I tam jest właściwie jedno zdanie dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tam nie ma żadnej roli prezydenta.
0: Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Polska prokuratura nadal czeka na przejęcie węgierskiego śledztwa dotyczącego wypadku autokaru, w którym w sierpniu zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, jest w areszcie. Od początku toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. We wrześniu minister sprawiedliwości podpisał wniosek o przejęcie postępowania. Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie mówi, że sprawa jest w toku.
2: Do prokuratury okręgowej sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier. One są na bieżąco tłumaczone i analizowane w toku śledztwa polskiego. Do prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
0: Prokuratura czeka też na opinię biegłych. Desant z morza, ponad 30 km marszu nocą i ataki na wyznaczone cele. Brytyjscy żołnierze ćwiczyli na Falklandach działania na wypadek argentyńskiej inwazji, informuje The Times. W tle zaostrzający się spór między władz w Londynie i Buenos Aires o wydobycie ropy w pobliżu wysp.
3: Sześciodniowe manewry nawiązywały do wojny z 1982 roku. Wzięło w nich udział około 150 brytyjskich spadochroniarzy i 100 miejscowych rezerwistów. Ćwiczenia były wcześniej zaplanowane i według dziennika nie były odpowiedzią na ostatnie wypowiedzi władz Argentyny. Dziś punktem zapalnym jest ropa. Argentyna chce zablokować projekt Sea Lion, który brytyjska i izraelska firma rozwija na północ od Falklandów. Buenos Aires poinformowało o wystąpieniu do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Domaga się wstrzymania prac i przekonuje, że broni swoich praw do tego obszaru. Brytyjczycy odpowiadają, inwestycja jest legalna, a Argentyna nie ma prawa o niej decydować. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Falklandy są brytyjskim terytorium zamorskim, ale Argentyna od lat uważa je za swoje.
4: Klimat.
0: A w większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 34% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wybrzeżu Bałtyku w województwie pomorskim obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce, Krzysztof Łuniewski.
7: W Lidze Mistrzów tej piłkarskiej rzecz jasna dziś mecz godny finałowego starcia o trofeum. Manchester City przed własną publicznością zagra z Paris Saint-Germain. Tak do tego spotkania podchodzi trener gospodarzy Włoch Enzo Maresca. Przesłanie przed meczem jest proste. Potrzebujemy zagrać perfekcyjnie. Rywal to najlepsza drużyna w Europie. Dwa razy z rzędu wygrał Champions League, więc musimy być najlepszą wersją siebie i wtedy być może będziemy po zakończeniu meczu szczęśliwi. Pierwszy gwizdek sędziego na Etihad o 21:00. Jakie spotkania możemy polecić jeszcze dziś kibicom piłki? Na pewno starcie Romy z Realem w Rzymie czy Betisów Sewilli z Porto ze względu na naszych piłkarzy występujących w ekipie gości. Ze spraw tenisowych Iga Świątek lepsza w polskim pojedynku w Wuhan. W turnieju WTA 1000 pokonała łatwo Magdalenę Fręch 6-2 i 6-1. Maja Chwalińska w tej samej imprezie i na tym samym etapie drugiej rundy wygrała dość zaskakująco 1-6, 6-1 i 6-1. Z Czeszką Marii Bołskową teraz zagra z Iwą Jowić, Świątek z inną Amerykanką Ashlyn Kruger. Jeszcze inna Amerykanka, Anne Lee, postarała się o niespodziankę sporego kalibru i po 2,5 godzinie gry wyeliminowała też w tym samym turnieju po 3-setowej bitwie kończącej się tiebreakiem Białorusinkę Arinę Sabalenkę. Sport wróci na naszą antenę po 21:00.
8: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju także rozpogodzenia, czytam w prognozie. Na wschodzie miejscami popada. Temperatura 8 stopni na Podkarpaciu, 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 5 minut po godzinie 18 przy mikrofonie Michał Jędrkowiak. Program przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Olga Szućko. Telefony odbiera od państwa Józef Niewiarowski.
5: Zapraszamy do Trójki.
8: I taki na przykład odebrał

0: chciałem podziękować panu Janowi Rytelewskiemu. W latach 70. był nauczycielem WF-u. Był dla nas wzorem życia takiego prywatnego i przede wszystkim sportowego. A kiedy narzekaliśmy, że musimy się uczyć języka rosyjskiego, powtarzał nam: uczcie się, chłopaki, język wroga należy znać. W tamtych latach to była odwaga.
1: Dziękuję za ten głos, panie Bronisławie. Jeżeli państwo chcieliby się podzielić swoimi szkolnymi wspomnieniami, to zachęcam. Już za kilka minut w Trójce Mapa Myśli. Dzisiaj druga część rozmowy Agnieszki Lichnerowicz z Bojanem Panczewskim. To dziennikarz Wall Street Journal badający sprawę ataku na gazociąg Nord Stream w 2022 roku. Opowie o roli Polski w niemieckim śledztwie dotyczącym tej sprawy. Teraz w Trójce Niech no spojrze Mark Ronson, Amy Winehouse i Valerie.

0: Jaka szkoła była, jaka jest, jaka być powinna, jacy byli nauczyciele, jacy są i jacy być powinni. Pan Karol Szamotuł z takim przykładem.
1: W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem to wielka misja i ogromna odpowiedzialność. Przede wszystkim nauczyciele powinni świecić przykładem.
0: Ja myślę, że to zawsze była wielka misja, wielkie, trudne zadanie, ale być może w tych czasach tym bardziej. Chris Cornell teraz.

0: 18.13. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Mapa myśli.
2: Dziś zgodnie z zapowiedzią w Mapie Myśli zapraszam Państwa na drugą część rozmowy z Bojanem Panczewskim. To jest dziennikarz Wall Street Journal, który kilka lat poświęcił badaniu ataku na niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream, a efektem tego jest świetna książka Wysadzić Nord Stream, sabotaż, który wstrząsnął światem. W Niemczech ruszył właśnie proces pierwszego oskarżonego. Wczoraj rozmawialiśmy o znaczeniu tego głośnego i kontrowersyjnego procesu. Znajdziecie Państwo tę rozmowę na stronie polskieradio.pl, ale teraz zapraszam do wysłuchania drugiej części, bo wątek ciekawy, poświęcona bowiem będzie ta druga część Polsce i temu, jaką rolę odegrała w tym procesie. Oskarżony Serhii K. zasługuje na karę czy na medale?
3: Moim zadaniem jest opisanie tego, co się wydarzyło. Nie wydaję osądów moralnych, etycznych, politycznych ani prawnych. Sam oskarżony nie czuje się winny. Wielu ludzi w Europie i na Ukrainie, którzy sprzeciwiają się gazociągowi i walczą z Rosją, też uważa, że każdy, kto brał udział w ataku na Nord Stream, zasługuje na medal. W Polsce widzieliśmy, iż ten sam pogląd podzielały kolejne rządy.
2: Z jednej strony, jak pan trafnie podkreśla, choć polskie partie polityczne są głęboko skłócone, to w sprawie wysadzenia Nord Streamu mówią jednym głosem. Z drugiej jednak strony, to Polacy, może niechcący, ale jednak.

0: jednak znacząco pomogli w niemieckim śledztwie.
1: Z tego co rozumiem, Polacy starali się wręcz zniweczyć niemieckie śledztwo. Jak już mówiliśmy, w polskim systemie panowała zgoda ponad podziałami politycznymi. W momencie rozpoczęcia śledztwa rządziła jedna ekipa, potem nastąpiła zmiana rządu, ale pomimo różnic politycznych kolejne rządy utrzymywały to samo stanowisko w sprawie Nord Streamu, a mianowicie, że zniszczenie rurociągu było dobrą rzeczą, a śledztwo w Niemczech złą. Polska i Niemcy są sąsiadami. Polska Straż Graniczna i niemiecka Policja Federalna są bardzo dobrymi partnerami i ściśle ze sobą współpracują. Nawet przyznały sobie nawzajem uprawnienia do patrolowania obszarów przygranicznych. Tak więc w praktyce polski funkcjonariusz policji może przekroczyć granicę z Niemcami i pełnić służbę jako policjant, jeśli zajdzie taka potrzeba. I odwrotnie. To naprawdę niezwykła, bardzo ścisła współpraca. Jednak gdy doszło do ataku na Nord Stream, ta współpraca nagle się urwała. Niemcy byli bardzo zaskoczeni, gdy okazało się, że Polacy wcale nie próbują im pomóc. W pewnym momencie Polacy wysyłali im nawet dossier z rzekomymi podejrzanymi, którzy według nich byli odpowiedzialni za atak na Nord Stream. Wszyscy byli to etniczni Rosjanie mieszkający w Unii Europejskiej. Okazało się, że była to tak zwana operacja pod fałszywą flagą i ci ludzie nie mieli nic wspólnego z Nord Stream. Zasadniczo Polacy po prostu próbowali utrudniać śledztwo, ponieważ w Polsce panuje powszechna zgoda co do tego, że gazociąg Nord Stream stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy to nie tylko systemu politycznego i agencji, takich jak ABW czy Straż Graniczna, nawet prokuratorów, ale także sędziów. Mamy przecież niesamowicie interesujące orzeczenie sędziego z jednego z warszawskich sądów, który decydował o ekstradycji drugiego podejrzanego do Niemiec, Ukraińca, który mieszkał w Polsce. Sędzia nie zgodził się na ekstradycję. Argumentował nawet, że nie ma znaczenia, czy podejrzany jest winny czy niewinny, ponieważ ktokolwiek zniszczył rurociągi, postąpił słusznie, ponieważ Ukraina toczy słuszną wojnę przeciwko rosyjskiej agresji. Wydaje się więc, że nawet w sądownictwie panuje pewien konsensus w sprawie Nord Streamu, co jest dość niezwykłe. Polskie instytucje wydają się działać nie tylko w oparciu o prawo, ale także mając na uwadze interes narodowy. Myślę, że w tym Niemcy nieco się różnią. Niemcy wydają się trzymać litery prawa i nie zawsze mają na uwadze interes narodowy.
0: Z drugiej strony wygląda na to, że przekazali Niemcom jeden z najważniejszych dowodów przeciwko grupie, która dokonała sabotażu.
1: Zgadza się. Moim zdaniem najważniejsze było to, że pozwolili Niemcom przeszukać dom ukraińskiego podejrzanego, który mieszkał niedaleko Warszawy, a Niemcy podczas tego przeszukania znaleźli kluczowe dowody, w tym ślady materiału wybuchowego, który został użyty do zniszczenia Nord Streamu. No cóż, nie wiem co powiedzieć. Zakładam, że polskie władze nie mogły po prostu w 100% odmówić jakiejkolwiek współpracy z Niemcami. Zakładam więc, że musiały po prostu postępować zgodnie z procedurą prawną i zezwolić na przeszukanie domu po tym, jak podejrzany już się stamtąd oddalił. Nie zapominajmy przecież, że przed przeszukaniem domu polskie władze ostrzegły Ukraińców oraz samego podejrzanego, który następnie opuścił Polskę i wyjechał na Ukrainę. Pozwolili podejrzanemu uciec i uniknąć aresztowania, a dopiero potem umożliwili niemieckiej policji przeszukanie jego domu. Być może po prostu nie zdawali sobie sprawy, że w domu znajdowały się takie dowody. Nie potrafię tego skomentować. Jest jeszcze jedno zdarzenie, które miało miejsce. Prokuratorzy z Gdańska przysłali Niemcom akta zawierające kopie paszportów podejrzanych. Myślę, że to prawdopodobnie była pomyłka. Nie wiem, jak do tego doszło, ale sądzę, że urzędnik prokuratury w Gdańsku, który to zrobił, nie zdawał sobie sprawy z politycznego wymiaru tej decyzji.
0: Ukraińskie służby spektakularnie przeszły od współpracy z Rosją do współpracy z Amerykanami przeciwko Rosji. Jak podsumowałby pan specyfikę ukraińskich służb?
1: Bardzo trudno to podsumować. Napisałem całą książkę, w której próbuję to wyjaśnić. Ukraiński system bezpieczeństwa ma korzenie w systemie radzieckim. Starsi, bardziej doświadczeni członkowie ukraińskich służb wywiadowczych i bezpieczeństwa czasami kształcili się w Moskwie, a nawet uczęszczali do tych samych akademii, co ich rosyjscy odpowiednicy. Pochodzą więc, że tak powiem, z tej samej szkoły. A potem, po 2014 roku, wielu z nich po prostu całkowicie zwróciło się

0: przeciwko Rosji. Moskwa stała się ich głównym wrogiem, wrogiem egzystencjalnym. To historyczny zwrot. Wcześniej znajdowali się pod wpływem Rosji. Teraz są jej najgorszymi wrogami. Po 2014 roku, po ucieczce Janukowycza, Ukraina zwróciła się ku Zachodowi, ku Ameryce, a struktury bezpieczeństwa zostały w znacznej mierze oczyszczone z elementów prorosyjskich i stały się prozachodnie i zaczęły współpracować z Ameryką. Ukraina znalazła się więc w wyjątkowej sytuacji, pozwalającej jej połączyć najlepsze praktyki zachodnich służb wywiadowczych, na przykład CIA, oraz swoje stare praktyki w stylu radzieckim. Ukraina mogła wykorzystać najlepsze praktyki z obu stron, co moim zdaniem jest jej atutem. To niesamowity eksperyment, który nigdy wcześniej nie miał miejsca, polegający na połączeniu zachodniego i wschodniego szpiegostwa. Poza tym Ukraińcy doskonale znają Rosjan. Wielu z nich mówi po rosyjsku jak rodzinni mieszkańcy i są w stanie przeniknąć do rosyjskich organizacji nawet na bardzo wysokim szczeblu. To jest wyjątkowe. Nikt inny na świecie nie jest w stanie tego zrobić. Nikt inny nie może w tej chwili zrobić Rosji tego, co robi Ukraina.
1: To była rozmowa z Bojanem Panczewskim, autorem Wysadzić Nord Stream, sabotaż, który wstrząsnął światem. Dobrego popołudnia.
2: Mapa myśli.
3: Mapa myśli wróci jutro około godziny 18.13, a państwo dzwonią 22.7 trójek.
4: Dużą winę ponoszą niestety rodzice. Niestety jest tak, że jeżeli dziecko coś zrobi, to od razu rodzice stawiają się w szkole i ten nauczyciel jest po prostu biedny, bo on nie ma żadnej pomocy.
3: Mówiliśmy też o operacji papieża Leona XIV, u którego wykryto nowotwór płuc i przypominaliśmy o profilaktycznych badaniach. W tej sprawie pani Justyna.
5: Ile paczek wypala osoba niepaląca, jeżeli ma w sąsiedztwie 10 sąsiadów palaczy, czy 5, nawet 7? I chciałabym też, żeby dotarło do palaczy, że trują osoby niepalące i narażają ich również na choroby nowotworowe.
3: Dziękujemy za te głosy. Prosimy o kolejne 22 i 7 trójek w każdej sprawie, jak zawsze. Za 7 minut będzie w pół do 7, wtedy skrót serwisu trójki, a o 18.40 reportaż Antoniego Rokickiego Szansa dla nas o liceum, w którym uczą się młodzi Ukraińcy. To nastolatkowie z doświadczeniem wojennym. Uczniowie mają nauczyć się tu życia w wielokulturowym społeczeństwie. Jaki jest na to pomysł, jak im idzie? Proszę z nami zostać. Cały

0: Wybrać z dwóch stron tej płyty jedną to bardzo trudna rzecz. Zapraszam na pół perfekcyjnej płyty. Dziś od 19. Piotr Mec.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
8: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódź. Polskie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
15: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
16: Chyba rurka.
15: A, no faktycznie.
16: No.
17: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Żegnamy reklamy.
18: 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
19: Bez porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku. Po ponad 7 godzinach rozmów zarządu powiatu sanockiego ze związkami nie ma kompromisu. Związek Pielęgniarek i Położnych podtrzymuje postulat odwołania dyrektorki, a starosta uważa, że nie ma ku temu podstaw. Proponuje mediację, na którą nie zgodziły się dwa związki. Głodówka rozpoczęła się 6 dni temu, dziś akcję prowadzi około 50 osób. To był polski dron ćwiczebny, mówi o bezzałogowcu znalezionym wczoraj na plaży w Karwi minister obrony. Polskie Radio ustaliło, że w maszynie nie było wrażliwych informacji, które mogłyby wyciec w przypadku dostania się drona w niepowołane ręce. A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem.
20: Ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustęp. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
19: Minister dodał, że wojsko nie szukało maszyny, bo jak powiedział, nie było takiej potrzeby. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch obywateli Turcji, zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Prokuratura Krajowa pracuje nad przekazaniem zatrzymanych Polsk.

0: Polsce. Wczoraj premier Donald Tusk poinformował, że podejrzani Turcy mogli działać na zlecenie rosyjskich służb. 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało. A w Dniu Edukacji Narodowej Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprezentowało raport Szkoła do Życia o nauczycielach, poświęcony temu, jak postrzegani są nauczyciele. Więcej informacji w Trójce o 19.
1: Największe szanse na chociaż odrobinę polskiej złotej jesieni będą jutro na zachodzie. Tam sporo słońca i bez deszczu, mało słońca i deszcz na wschodzie. W większej części kraju termometry pokażą 13-14 stopni. Teraz w Trójce Republika i Obcy Astronom.

0: DNA z Trójce i Hurricane. Jest 18.40.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Dzień nauczyciela, więc specjalne oklaski należą się też tym, którzy nie boją się eksperymentować. A słowa eksperyment użyła kilka tygodni temu Katarzyna Trawińska, dyrektorka jednego z warszawskich liceów międzykulturowych. Do nowej szkoły zaprosiła nastolatków z Ukrainy, tych z najtrudniejszymi doświadczeniami wojennymi. Od tego dnia, od dnia otwarcia nowej szkoły i ona i nauczyciele mają jednak poczucie, że robią coś bardzo ważnego. Z pomysłem utworzenia takiej placówki przyszli Angelika i Aleksander Tereszczenko, założyciele Fundacji Instytutu Wsparcia Człowieka. Fundacji, która od lat, wbrew wszelkim przeciwnościom, pracuje na rzecz integracji polsko-ukraińskiej. Posłuchajmy opowieści, która powstała w studiu reportażu Polskiego Radia. Szansa dla nas. To reportaż Antoniego Rokicki.

0: Kiego.
1: Zapraszam cię w tobie w ławkę. Kampanią?
2: Jestem w jednym z warszawskich liceów. To najcichsza szkoła, w której kiedykolwiek byłem. Nie ma w niej dzwonków lekcyjnych, a na korytarzu widzę niewielu uczniów.
3: Bardzo fajny kolektyw. Bardzo fajny Aleksander.
2: Już za chwilę nastolatkowie z Ukrainy rozpoczną nowy rok szkolny. To stresujący dla nich moment. Nowa szkoła w nowym kraju.
4: Są pierwszy raz w Polsce podejmując naukę w tym momencie w szkole wielokulturowej.
2: Pierwszoklasistów wita Ryszard Trawiński.
4: Nie ukrywam, że trzeba otoczyć ich szczególną troską.
2: Rozpoczęcie roku odbywa się w jednej z klas. W sali jest nieco ponad 20 uczniów i kilkoro nauczycieli. Zebranych wita Katarzyna Trawińska, dyrektorka szkoły.
5: Chciałabym, żebyście się tu czuli dobrze, żeby to miejsce było dla was miejscem szczególnym, do którego chętnie będziecie przychodzić, ale też będziecie chętnie się uczyć. Uczyć rzeczy na pewno nowych, na pewno trudnych, ale trudność to jest zawsze taka rzecz, którą da się w jakiś sposób przeskoczyć, podołać temu wszystkiemu, co dzieje się w naszym życiu.
6: Privit! Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jerzy Włodarczyk, uczę języka angielskiego.
2: Szkoła przy ulicy Siedmiogrodzkiej ma być wielokulturowa. Będą uczyli się w niej Polacy, Ukraińcy, być może także uczniowie z innych państw.
5: Polska kiedyś była wielokulturowa, jakoś sobie z tym radziliśmy. No, pewne kompleksy zostają, pewne powiedzmy stereotypy funkcjonują w naszych głowach. Ja też mogłabym dużo złych rzeczy opowiadać o stronie ukraińskiej i Ukraińcach, ale nie o to chodzi przecież. Trzeba pewne rozdziały zamknąć i żyć tym życiem, które dzisiaj mamy. W związku z tym dla każdego jest tu miejsce, dla Polaków przede wszystkim, ale mam taki optymizm jednak w sobie, że nam się to uda i skoro tyle osób przyszło z Ukrainy, no to widocznie tak ma być. To już jakoś los może za mnie zdecydował, chociaż nigdy nie myślałam, że poprowadzę taką dzienną szkołę w najśmielszych swoich myślach. I w piątek dwa biznesy i zarządzanie, filozofia, edukacja zdrowotna i zajęcia z dyrektorem.
2: Angelika i Aleksander Tereszczenko od kilku lat prowadzą fundację Instytut Wsparcia Człowieka.
7: I chcę podziękować pani Katarzynie, że ona też poszła na taki krok odważny, żeby tu my wszyscy zebrali
2: to
7: się.
2: To oni zgłosili
7: miejscu
2: się do Katarzyny Trawińskiej z pomysłem utworzenia takiej szkoły.
7: 1 września w takim przyjemnym.
2: Angelika Tereszczenko opowiada mi o tym, że młodzi Ukraińcy mają problem z dostaniem się do publicznej szkoły.
8: Kiedy rodzice przychodzą do takich szkół, liceum, ponadpodstawowych tam szkół, to im mówią, że niestety, no w tym momencie my już nie posiadamy takich miejsc. Ja bardzo chcę pomóc rodzicom, którzy przyjechali z dziećmi, bo tak samo ja kiedyś przyjechała z synem i to był stres dla niego, dla nas stres. Po prostu on uciekał z tej szkoły, nie chciał chodzić do szkoły, nikto jego tam nie chciał zaadaptować, przyjąć. I dlatego ja rozumiem tych rodziców, dzieciom i mnie chce się, żeby im było tu bezpiecznie, spokojnie, żeby nie otrzymali wszystko, co oni by mogli otrzymać w domu. Muszą też starać się. Nie ma takiego, że po prostu chodzić i nic nie robić. Muszą też się postarać.
5: Taki pomysł się pojawił tutaj. Ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona. Nie dlatego, że we mnie samej jest niechęć, tylko byłam ciekawa, czy w ogóle to się jakoś przyjmie, uda w związku z różnymi kwestiami, które obserwujemy, zjawiskami, zdarzeniami, prawda, takimi, które wręcz przeciwnie ustawiają nas antyukraińców i Ukraińców anty nas, ale wiadomo, ten świat musi tak funkcjonować, że bardziej pokazuje zło niż dobro. No ale jednak doszłam do wniosku, bo to wielokrotnie Angelika przeprowadzała ze mną rozmowy, żeby coś takiego zacząć, bo istnieje naprawdę ogromna potrzeba stworzenia takiego miejsca.
2: Po miesiącu ponownie odwiedzam szkołę. Jestem ciekawy, co się zmieniło. Jak minęły pierwsze tygodnie nauki?
9: Dzieci bardzo ładni, myli.
2: Opowiada Oksana Matusewicz, nauczycielka ukraińskiego.
9: Inteligentni, szczery sercem, oni serdeczni.
2: Zaglądam na lekcję angielskiego.
10: I am, you are, he, she, it. I can't make it to your party, I'm afraid. It's my mom's birthday and we are going to a restaurant. Kto by przetłumaczył ten fragment? Weronika? Nie?

0: Marian?
1: Boję się, że nie mogę przyjść do imprezy. Dzisiaj jest urodziny mojej mamy i my idziemy do restauracji. Mhm.
2: Tutaj to I'm afraid.
3: Poznaję Mariana. Jest uczniem pierwszej klasy, ma 17 lat. Chciałby zostać tłumaczem.
1: Pochodzę z Ukrainy, z Czerniowieckiej oblasti. W Polsce jestem na pewno rok albo trochę więcej.
4: Bardzo ładnie mówisz po polsku.
1: Dziękuję bardzo. No, w Polsce jest bardzo interesująco, bo wiele takich pięknych miejsc, że jest bardzo fajna infrastruktura. Bezpiecznie tu oczywiście. Podoba mi się w Polsce. Mam więcej znajomych z Ukrainy i mam, no tak, trochę z Polski. Klasa jest bardzo świetna, ten kolektyw jest, no, świetni przyjaciele, tak mogę powiedzieć.
3: Rozmawiam z Weroniką. Nie zna dobrze polskiego, ale udaje nam się porozumieć. Weronika chce pracować w branży logistycznej.
4: Ile masz lat?
5: 15 lat.
4: To jest twoja rodzina? Kto tutaj jest?
5: Siostra i matka. Ja jestem Wiktoria.
3: Poznaję Wiktorię, starszą siostrę Weroniki. Wiktoria studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Uczy siostrę języka polskiego.
5: Studiuję zarządzanie, a pracuję jako barista w Muzeum Kopernika. No, mi się spodobała kultura, też język był dla mnie taki prostszy.
4: No i blisko domu, prawda?
5: Tak, tak, tak. I Warszawa, piękne miasto.
4: Z kim najbardziej się trzymasz tutaj w szkole?
6: Koleżankami.
4: Jak mają na imię?
6: Ksiusze i Zlata.
4: Chciałabyś mieć też znajomych z Polski?
6: Nie mam takiej potrzeby. Bardzo złe. Znam język polski.
4: A chcesz się uczyć polskiego?
6: Tak, bardzo chcę.
7: Czasami przychodzi mi do głowy, że co będzie, jeśli nie będzie tej integracji. Ale my w ogóle jesteśmy trochę takim narodem, który nie lubi się integrować. My lubimy oceniać od razu w różny sposób. Ja zawsze wspominam wtedy działalność takiego pisarza i publicysty i dziennikarza. Wygłosił szereg takich wykładów pod znamiennym tytułem Inny, prawda? Inny znaczy tyle, co obcy.
4: Teksty Ryszarda Kapuścińskiego także mogą się pojawić w szkole.
7: Z całą pewnością takie się pojawią, więc ja nie chcę, żeby oni się poczuli jak ludzie ze wschodu, tylko tak bardziej z centrum Europy, bo przecież o to chodzi.
3: Do pierwszej klasy zapisali się jedynie nastolatkowie z Ukrainy. Nie ma uczniów z Polski.
7: W tej chwili w tej klasie nie ma polskich uczniów.
4: Ma pani pomysł, jak tutaj przyciągnąć Polaków?
7: Nie ukrywam, że jest to trochę trudne, ale liczę na to, że może się tak zdarzyć, że ktoś do nas przyjdzie. Natomiast myślę, że w ogóle jeśli się zacznie taki ruch, to nie ukrywam, że to może być po pierwszym semestrze, bo zwykle takie ruchy w szkołach przenoszenia, szukania mogą mieć miejsce właśnie w tym momencie.
3: Wychowawczynią pierwszej klasy jest Iryna Nedzelska. Przez blisko 30 lat pracowała w szkole zawodowej we Lwowie. Pani Iryna wiele razy myślała o tym, by zmienić zawód.
8: Tylko miłość do dzieci i do tego, co robię, przeważa. I ciągle wracam do tego. Uwielbiam dzieci.
4: W tych naszych relacjach polsko-ukraińskich, jakie zadanie mają nauczyciele do wykonania?
8: Mamy taką przemówienie w języku ukraińskim, że księdzem i nauczycielem stoi narodowość. Zawsze świadomość formuje rodzina, cerkiew i szkoła. I właśnie tolerancja, delikatność jest ważna w tych pytaniach. To tylko taka chwila, bo nasze życie jest jak te fale w morzu. Wszystko minie i będzie dobrze.
7: Żebyśmy byli otwarci na podobne kwestie, a przede wszystkim na drugiego człowieka, bo ja myślę, że jest tak dużo nienawiści bezpodstawnej, takiej wynikającej z niczego. To zresztą widzimy nie tylko wobec obcych, ale widzimy także wobec nas samych, jak to wygląda. Jest coś niepokojącego w dzisiejszym świecie, co ustawia człowieka do drugiego człowieka w takiej dziwnej sytuacji. Ja daję takie przykłady, że zawsze należy się uśmiechnąć albo nawet coś ukryć, żeby przeforsować spokój, a nie siłę, bo siłą posługują się tylko ci, którzy mają mięśnie, a mięśnie potem znikają.
4: Na pewno będzie wiele emocji na lekcjach historii.

0: prawda?
1: Myślę, że damy radę, że ta historia jakoś też będzie przebiegała w sposób właściwy. Tym bardziej, że zaczynamy od historii starożytnej, więc najpierw to nie jest takie trudne. Dopiero potem, kiedy oni już poznają język, będą kwestie, które się wiążą z konkretnymi zdarzeniami wojennymi, politycznymi, z różnymi punktami widzenia. No ale w każdej historii jest przecież jakiś moment niedopowiedzenia. To samo mamy w przypadku polskich zdarzeń Powstania Warszawskiego.
2: Zastanówcie się, co z kolejnymi czasownikami od 3 do 10.
0: Jestem ciekawy, co młodzi myślą o zawodzie nauczyciela. Pytam o to Mariana i Weronikę.
3: To jest bardzo trudne z dzisiejszymi, wiecie, takimi dziećmi i to bardzo trudna profesja, ona jest bardzo potrzebowana.
4: I ta profesja bardzo cenna, ale nie każdy jej to rozumie.
0: Kogo lubisz z nauczycieli?
3: Najwięcej mi się podoba nauczyciel angielskiego. Świetny pan, robi interesujące lekcje, pan Jerzy.
5: Ja też nie zrozumiałam, a więc zrozumiem, że nie.
6: Praca nas czeka i będziemy, jak te pczuły, nosić do swojego ulia to, co jest dobrego. Nie wszystko zabieramy, co zostawiamy i dla tych, kto jest szerszym.
0: Co najbardziej w tym zawodzie pani lubi, a co jest najtrudniejsze?
7: Co lubię? Wzruszyłam się. To wykasujemy pewnie, co?
0: Chyba nie.
7: Więc myślę, co lubię? Młodzież. Czego nie lubię? Chyba wtedy, jak oni się martwią.
2: Is coming. A tak, tyle. Teraz jest dobrze. No to dokończ tą wypowiedź, Roxek.
8: To był reportaż Antoniego Rokickiego. Szansa dla nas.
9: Reportaż wróci na Antenę Trójki jutro o 18.40. My już państwu pięknie dziękujemy. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Agnieszka Laskowska przygotowała dzisiejszą audycję. Olga Szućko ją zrealizowała. Józef Niewiarowski odbierał od państwa telefony. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia.
10: Pamiętasz, jak w 6B był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: To nie moje, to też nie moje i to też.
9: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
8: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
9: Więcej?
8: Nawet do 5,5%.
10: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
8: I miej bank do życia po swojemu.
10: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prezydent spotkał się z sędziami w Trybunale Konstytucyjnym. Wiceministra edukacji w Trójce o nauczycielach w dniu ich święta.
15: Myślę, że to jest ten dzień, w którym powinniśmy podziękować. Podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dbają o bezpieczeństwo każdego dnia dzieci.
14: Młoda Iranka umieściła wpis w internecie. Teraz grozi jej kara śmierci. Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym przyjechał, żeby poznać szczegóły dzisiejszego zajścia, przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki. Przed Trybunałem trwał protest przeciwko dopuszczeniu nowych sędziów do pracy, w tym Macieja Berka, który złożył ślubowanie rano w Sejmie wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego. Przed Trybunałem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Szef Kancelarii Prezydenta mówi, że Karol Nawrocki spotkał się z sędziami.
16: Pan prezydent chciał, osobiście podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej, i również jako strażnik konstytucji spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym.
14: Kancelaria Prezydenta utrzymuje swoje stanowisko. Według

0: Niej sędziowie, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk, odnosząc się do protestów przed siedzibą tej instytucji, zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie będą mogli przystąpić do orzekania.
1: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Donald Tusk dodał, że przywracanie praworządności i prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego to wypełnienie obietnic wyborczych. Nauczycielom, zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń w szkołach, należą się podziękowania, mówiła w Pulsie Trójki w Dniu Nauczyciela wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Odniosła się do serii ataków w polskich szkołach.
2: Myślę, że to jest ten dzień, w którym powinniśmy podziękować. Podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dbają o bezpieczeństwo każdego dnia dzieci, jak również tym nauczycielom, którzy ryzykując swoje życie ostatnio wystąpili dokładnie w obronie dzieci i w obronie innych nauczycieli, jak również tego dyrektora szkoły, który zatrzymał chłopaka, który dokonał zabójstwa. Powiedzmy tym wszystkim nauczycielom dziękuję. Powiedzmy wszystkim nauczycielom, którzy każdego dnia pomagają rodzicom w wychowywaniu dzieci.
0: W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia Ministerstwo Edukacji przygotowuje pilny pakiet przepisów zwiększających bezpieczeństwo w szkołach. 23-letnia Iranka skazana na śmierć za obrazoburczy wpis w mediach społecznościowych. Młoda kobieta broni się, że była pod wpływem grzybów halucynogennych i prosi o łaskę.
3: Najma Amini ma 23 lata, ale swoich 24 urodzin może już nie doczekać. W więzieniu w irańskim Meszhedzie czeka na egzekucję za wpis w mediach społecznościowych. Nie wiadomo, na czym dokładnie złapała ją irańska cyberpolicja, bo tamtejsze media boją się nawet parafrazować wypowiedź kobiety. Wiadomo tylko, że miała obrazić proroka lub 12 imamów. W Islamskiej Republice Iranu grozi za to kara śmierci. 23-latka prosi o łaskę i broni się, że bluźnierstwa dokonała po zażyciu grzybów halucynogennych, co zmieniałoby wymiar kary do 74 watów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Za godzinę, jak w każdą środę, na naszej antenie premiera trzeciego odcinka serialu kryminalnego Zwyczajna Kobieta, który przygotowują dla nas Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. Od ponad 5 lat pracują razem nad sprawą dotyczącą zabójstwa Janiny Kalińskiej.
4: 30 minut później Karolak mówi Janinie, żeby zadzwoniła do kuzynki Zofii i uprzedziła ją, że będzie musiała u niej przenocować. Idą razem do budki telefonicznej w pobliżu placu. Janina dzwoni. Karolak stoi obok i słyszy rozmowę. A potem bierze słuchawkę i mówi...
5: Cześć, Niunika.
6: A co będę miała za nocleg, Janki?
5: Otrzymasz buziaka.
4: Ta krótka wymiana zdań może nie ma większego znaczenia, ale mówi nam jedno. Kuzynkę Zofię i Karolaka łączą serdeczne relacje.
0: Po emisji nowego odcinka na antenie Trójki Kamil Bałuch i Justyna Mazur-Kudelska będą pełnić dyżur telefoniczny. Do 21.20 będą czekać na informacje dotyczące sprawy. Telefon to oczywiście 22 i 7 trójek. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie polskieradio.pl. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Wieczór deszczowy, zwłaszcza na wschodzie, podobnie ma być w nocy i jutro. Od 4 stopni na południu do 8 nad morzem, a jutro od 9 do 15 stopni. Najcieplej i najpogodniej będzie na zachodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Autopromocja. To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
10: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
9: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
4: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
10: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
9: Czy to mógł być motyw?
4: I to bardzo dobre.
10: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
9: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
3: No, ale wszystkie za duże.
4: Fakt, szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
5: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
6: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
7: Zbliża się finał Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. O wyróżnienie w tym roku walczą książki z Białorusi, Bułgarii, Czech, Polski, Serbii i Ukrainy. Laureatów poznamy 17 października. Oglądaj transmisję z gali na YouTubie Wrocławskiego Domu Literatury. Na czytanie fragmentów nominowanych książek w wykonaniu autorów, spotkania z tłumaczami i nagrodzonymi zapraszamy do klubu Proza we Wrocławiu w ramach Bruno Schulz Festiwalu między 16 a 18 października. Wstęp wolny. Więcej na angelus.com.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
0: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Pół perfekcyjnej płyty.

0: Dobry wieczór Państwu. Witamy w połowie perfekcyjnej płyty. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Tak się składa, że dziś miałem okazję rozmawiać o płycie 1986 z Wojciechem Wagleskim. Ta rozmowa w najbliższy piątek w liście osobistej, a trudno nie zauważyć, że panowie Wagleski i Janerka mniej więcej w tym samym czasie wydali bardzo ważne swoje płyty. Naszą połową perfekcyjnej płyty, raczej całością perfekcyjnej płyty jest dziś Historia podwodna Lecha Janerki. Zagraliśmy z nie tej strony, która jest dziś perfekcyjna, bo ze strony numer jeden, ale to nie była wersja z płyty, tylko z najmniejszego koncertu świata. Nikt tak jak Janerka nie potrafił się wtedy bawić z cenzurą. Jestem o tym głęboko przekonany. Ciekawe, czy dzisiaj wszyscy wiedzą, kim była bohaterka tej piosenki Lola. Jeżeli ma być miło, bo tego pewnie wszyscy chcą, to jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, potrzeba więcej Lol. Śpiewał bardzo wysokim głosem, a niskim. Witajcie w kraju, gdzie zadyma trzyma i marsza ładnie gra orkiestra ekstra. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest chyba to, że ta piosenka wydaje się być przynajmniej w części wciąż aktualna, a pierwszej strony płyty nie wybieram, dlatego że sam Lech powiedział, że konstytucje, które się tam znajdują, w tej chwili przestają być w jego repertuarze z prostego powodu. Nie mają już w tej chwili sensu. Z jednej strony wizjoner, który bardzo wiele przewidział, z drugiej strony chłodny racjonalista. Zresztą przypomnę, że konstytucje miały też kiedyś swoją zupełnie inną wersję. Tak więc dziś perfekcyjnej płyty, prawie perfekcyjnej płyty, strona druga, która rozpoczyna się od tego utworu.
1: A jak to jest wam?
2: A tak to jest nam!
1: I nikt wam tak to nie wali do brawa?
2: A wali, a wali, a kuka, kuka,

Niewolę, czyli wywrócone do góry nogami reggae. Lecha miałem okazję poznać kilka lat wcześniej, a tak na dobre poznaliśmy się podczas koncertu w krakowskim Barbakanie, którego datę doskonale pamiętam z przyczyn niemuzycznych. To było 29 sierpnia roku 1984. To był jeden z ostatnich już porządnych koncertów Klausa Mittwocha. A Lech do tej pory twierdzi, że nie bez przyczyny ten koncert mi się tak bardzo podobał, bo on wtedy osiągnął z zespołem najlepsze brzmienie w karierze. Historia podwodna, której dzisiaj słuchamy, choć w połowie, to jest taki artystyczny pomost pomiędzy twórczością Klausa Mittwocha i solowym Janerką. Była oczywiście jedna najważniejsza w tym wszystkim, choć nie jedyna rzecz, czyli wiolonczela Bożeny. A sam Lech opowiadał tak. Nagrywanie płyt Klausa i funkcjonowanie w tym zespole to była dla mnie jedna wielka trauma. Z kolei historia podwodna też była dość dziwnym wydarzeniem, bo do momentu jej powstania nie uważałem, że powinienem zajmować się nagrywaniem muzyki. Klaus Mittwoch to był trochę happening. Kiedy kończyliśmy pracę nad tym materiałem, zapytałem się realizatora Włodka Kowalczyka, który nagrywał wiele zespołów w tamtych czasach, czy ja w ogóle powinienem dalej grać. Nie byłem przekonany, a on powiedział, pewnie, dasz radę. No więc nagraliśmy historię podwodną i wtedy właściwie trzeba było skończyć z graniem. Ponieważ jednak miałem napisanych kilka piosenek w trakcie nagrywania historii podwodnej, postanowiliśmy nagrać kolejną płytę, potem kolejną i tak to trwa do dziś. Ale trzeba się opamiętać i powoli zacząć myśleć o tym, o czym śpiewałem, że wyprowadzam się na górę w piórnikowym garniturze. To była groźba, którą Lech Janerka spełnił. Utwór tytułowy.

Ten drugi wspaniały żeński wokal w chórkach, a nawet więcej niż w chórkach. W drugiej linii głównego wokalu to Małgorzata Ostrowska. Dla mnie to jeden z jej najlepszych występów w całej dyskografii. Poza tym chyba to, że mainstreamowo grała wtedy z Lombardem, nie przeszkadzało jej w pokazywaniu, że możliwości ma też zupełnie inne, tak jak chociażby na bądź co bądź popowym, ale wspaniałej Akademii pana Kleksa. Tu Małgorzata Ostrowska oprócz utworu tytułowego zaśpiewała jeszcze W epidemii epilepsji, piosence, która znajduje się na pierwszej stronie, więc dzisiaj nie będziemy mieli, która trafiła też na najpiękniejszy hołd muzyczny ostatnich lat, jaki znam, czyli płytę Janerka na basy i głosy, gdzie śpiewała je Nika, była wokalistka Postregimentu. No a tutaj ten tekst o niewolach jest bardzo wprost. Leć już, leć, gdzie chcesz leć, to śpiewa Janerka, a po czym z Ostrowską przyspiesza, a kiedy wrócisz, to opowiedz mi, że dalej warto mówić nie. I jeszcze o tym, że to wszystko jest nie takie śmieszne, jak się chce. Lech Janerka jest tekściarzem absolutnie ponadczasowym. Wziął ze sobą Krzysztofa Pociechę na gitarze z Klausa Mitwocha, wziął Wojciecha Konikiewicza, z którym współpracował wcześniej. Więc cały skład to on, Bożena na wiolonczeli, Janusz Rout na perkusji, Krzysztof Pociechę na gitarze i dwa razy Małgorzata Ostrowska, o tym mówiłem, Tomasz Pierzchalski na saksofonie.

Wojciech Honikiewicz, fortepian, syntezatory w Lolach, chce zmieniać świat i jest jak w niebie. W ostatnim też utworze Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Wiesław Mrozik grał na gitarze w Konstytucjach, ale to dziś troszeczkę mniej ważne. Eugeniusz Obarski na Wówczas szalenie.

To kolejny obrazek bardzo PRL-owski, choć dla mnie jest jak w niebie, jest chyba trochę smutniejszą siostrą czy bratem utworu Jezu, jak się cieszę. Tylko dwie linijki. Jest jak w niebie, pieniądze tracą sens. W tym się mieści naszej ówczesnej rzeczywistości bardzo wiele. Płyta Historia podwodna w stosunku do nagrań Klausa Mittwocha jest znacznie spokojniejsza. Jest jak w niebie, jest w pewnym sensie wyjątkiem i równocześnie chyba największym ukłonem Lecha Janerki w stronę kolegi basisty Stinga i jego ówczesnego

do super zespołu. Miał do dyspozycji po przyjściu Bożeny znacznie bardziej rozbudowaną dolną partię brzmienia, ponieważ jej wiolonczela dawała znakomity dół, no ale czasami zmieniał zupełnie wszystko i historia podwodna, choć na pewno spokojniejsza i trochę inna od Klausa Mittwocha, jest też niesamowicie kolorowa. No i ma w pewnym sensie wstrząsający koniec. Piosenkę, którą Lech wyraźnie lubi albo uznaje za ważną, bo śpiewają do tej pory na koncertach. Powiedział zresztą na jej temat jedno, jak zwykle, bardzo krótkie, ale bardzo celne zdanie, które może potem zacytuję.

Najmocniejszy cios i tekstowy, i muzyczny na koniec, szczególnie, że tak skontrastowany tekst z bądź co bądź delikatną instrumentacją i melodią, w zasadzie jest to kołysanka podsumowująca te obserwacje janarkowe perlowskiej rzeczywistości słowami, a teraz śpi, już śpi. Do tego pogłos na gitarach, na perkusji, powodujący, że ta płyta ma jakąś niezwykłą przestrzeń. Pamiętam, że słuchaliśmy wtedy jej w słuchawkach i było to takie wrażenie, które może niektórym wydawać się dziwne, ale miałem wtedy wrażenie, że to pewne uzupełnienie muzyczne tego, co pokazywał dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Podobna jakaś taka dziwna przestrzeń, pogłos i echo bijące w pustych ulicach. Wydaje mi się, że Historia podwodna samym tytułem, nawet jakże dwuznacznym, znakomicie oddawa ducha naszej bezradności, letargu, poczucia zagrożenia. A sam Janerka powiedział kiedyś bardzo mocne słowa. Wcześniej nie interesowałem się polityką, ale jak mi na pustej ulicy z rakietnicy strzelili do wózka z dzieckiem, nastąpiło przebudzenie. Fonograficznie ta zabawa nie jest dla dziewczynek, plus wcześniejsze jest Jak w niebie, ukazało się wtedy też na singlu. Płytę oczywiście postrzegamy z tamtych czasów analogowo. W studiu Ton Pressu nagrywał ją Włodzimierz Kowalczyk. Jeżeli dobrze pamiętam, płyta ukazała się w wersji kompaktowej dopiero w XXI wieku i to w mono, z przyczyn, których dziś pewnie nie wymyślimy. No a potem był, jak już mówiłem, najpiękniejszy hołd muzyczny, jaki można sobie wyobrazić, czyli niezwykła płyta na basy i głosy. Janerka na basy i głosy, nagrana rzeczywiście tylko z udziałem gitary basowej czy kontrabasu i głosów artystów. I tam trudnego zadania zaśpiewania zabawy nie dla dziewczynek podjął się Pablo Pavo.

zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą

Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen. A teraz śpi.

Dobrze. Wojna minie, kiedy wróci sen, a teraz śpi.

0: źle o niczym. Śpi już, śpi. Kupię ci co zechcesz, mogą być i lody.
1: Na tym albumie Jan Arkana basy i głos Pablo Pavo zaśpiewał jeszcze jeden w duecie z Niką, która z kolei zaśpiewała Epidemię epilepsji. Zastanawiałem się, ale postanowiłem postawić jednak, łamiąc trochę zasady połowy perfekcyjnej płyty, wersję Janerki z pierwszej strony Epidemia epilepsji.

0: Dobrych kilka lat temu udała mi się rzecz prawie niemożliwa. Namówiłem Lecha Janerkę na to, aby specjalnie dla Trójki nagrał własne autorskie zapowiedzi do swoich najważniejszych, jego zdaniem, piosenek. A on nie tylko to zrobił, choć bardzo często przysyłał na 2 godziny przed emisją, około 5 rano, ale i poddał wszystkie nagrania autorskiemu remasteringowi. Postanowiłem dzisiejszą połowę perfekcyjnej płyty skończyć właśnie tym, że sam Lech powie nam dobranoc. A na razie mówią Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Gdzieś tak w okolicach sławetnego meczu na Wembley poznałem Bożenę, moją późniejszą żonę, i zostałem zaproszony na herbatę. Okazało się, że Bożena w domu ma pianino. I kiedy ona poszła do kuchni robić napar, cichuteńko, wstydziłem się, szczerze mówiąc, bo nigdy wcześniej nie dotykałem pianina, więc bardzo cicho, jednym palcem, próbowałem wystukać jakąś melodię. Po jakiejś chwili Bożena wróciła z herbatą, a ja miałem gotową piosenkę. Trochę nostalgiczną, trochę patetyczną. No i cóż, nie przypominam sobie, żebym później kiedykolwiek próbował coś skomponować na pianinie. A herbaciana mrzonka po latach zamieniła się w tytułowy utwór z płyty Dobranoc.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dron znaleziony na plaży w Karwi był polskiej produkcji. Większe statki będą mogły wpływać do Elbląga w połowie przyszłego roku. Branża lotnicza widzi potencjał rozbudowy połączeń Czech z Polską. To polski dron ćwiczebny, mówi o bezzałogowcu znalezionym na plaży w Karwi minister obrony. Polskie Radio ustaliło, że w maszynie nie było wrażliwych informacji, które mogłyby wyciec w przypadku dostania się drona w niepowołane ręce. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem.
7: Ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morzem, obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
6: Drona znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w powiecie puckim. Pierwsze większe statki mają wpłynąć do elbląskiego portu w pierwszej połowie przyszłego roku. Tor wodny ma mieć wówczas 5 metrów głębokości i 20 metrów szerokości, zapowiada wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
8: Oczywiście, że on w jakimś wymiarze już działa, ten port morski Elblągu, ale pełną jego funkcjonalność uzyskamy w pierwszej części już w przyszłym roku.
6: Docelowo tor zostanie poszerzony do 36 metrów. Prace przygotowawcze są już zaawansowane, mówi dyrektorka Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszek-Świerczyńska.
9: Statki to prawdopodobnie będą mogły przepłynąć do Elbląga w pierwszej połowie przyszłego roku, bo będzie tak jakby ta węższa wersja tego toru już powinna być w połowie przyszłego roku.

0: gotowa.
1: Inwestycje finansuje rząd, a miasto odpowiada za rozbudowę infrastruktury portowej. Polskie porty, terminale kontenerowe i przewoźnicy promowali się w Czechach. Tematem Dnia Polskiej Logistyki zorganizowanego przez ambasadę w Pradze był również rozwój połączeń lotniczych między obu krajami.
2: Potencjał dalszej rozbudowy połączeń z polskimi lotniskami dostrzega Jiří Vyskoč, dyrektor wykonawczy z portu lotniczego w Pradze. Ważnym partnerem praskiego lotniska są według niego polskie linie lotnicze LOT. Pod względem liczby pasażerów należą do 10 największych przewoźników. Z kolei połączenie z Warszawą, obsługiwane do 5 razy dziennie, plasuje się w pierwszej trójce najczęściej wykonywanych rejsów z Pragi. Od uruchomienia połączenia lotniczego między Pragą i Warszawą mija w tym roku 80 lat. Jak podkreśla mój rozmówca, obecnie Warszawa jest nie tylko celem podróży, ale również ważnym węzłem przesiadkowym, który umożliwia pasażerom z Czech korzystanie z dalekodystansowej siatki połączeń lotu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór deszczowy, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Podobnie ma być w nocy i jutro. Minimalnie w nocy 4 stopnie na południu, 8 nad morzem. Jutro od 9 do 15 najcieplej i najpogodniej na zachodzie.
4: Sprawdzam to.
5: Czarnoskórzy uczniowie biją swoje nauczycielki. To obraz dzisiejszej Francji. Napisała kilka dni temu w mediach społecznościowych europosłanka Anna Bryłka, udostępniając filmik, na którym widać bójkę pomiędzy czarnoskórym nastolatkiem a białą kobietą. Nagranie okazało się zmanipulowane, ale fałszywe oskarżenia wciąż krążą po sieci. W samej Francji nagranie okazało się na tyle popularne, że w jego sprawie musiało wypowiedzieć się kuratorium oświaty oraz prokuratura. Stefan Folzer, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Paryżu.
6: Takich filmików pojawiło się w ostatnich tygodniach we Francji bardzo wiele. Ten pokazuje wydarzenia z Annecy z początku października. Lokalne kuratorium oświaty wyjaśniło jednak, że widać na nim uczennicę, a nie nauczycielkę czy pracowniczkę szkoły. Prokuratura dodała później, że to właśnie ona miała rozpocząć bójkę. Fałszywy przekaz rozpowszechniły powiązane z prawicą konta w mediach społecznościowych oraz jedna z francuskich telewizji prawicowych.
5: Dlaczego ta fałszywa narracja odbiła się aż tak szerokim echem?
6: Wiele osób we Francji daje wiarę takim doniesieniom, ponieważ wpisują się one w realny problem, z którym mierzy się francuskie społeczeństwo. Chodzi nie tyle o samych imigrantów z Afryki, ile o ich potomków, którzy licznie uczestniczą w tego typu zamieszkach.
5: Takie sceny przemocy symbolizują dwie ścierające się dziś we Francji wizje.
6: Z jednej strony nacjonaliści, którzy domagają się zaostrzenia kar, przywrócenia porządku. Z drugiej strony radykalna lewica, która tłumaczy przemoc sprzeciwem wobec systemowej dyskryminacji. W podsycanie tych napięć i kołysanie łodzią raz w jedną, raz w drugą stronę angażują się oczywiście przeciwnicy Francji. Regularnie robi to Rosja, a ostatnio podobne działania prowadził także Iran.
5: Od początku protestów zatrzymano blisko 7 tysięcy osób, z czego prawie 90% to nieletni. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 26. Słuchają Państwo Trójki i trójkowego wieczoru z podcastem, trzecim odcinkiem podcastu śledczego Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, zatytułowanego Zwyczajna kobieta, co tydzień w środę, to już trzecia taka środa, emitujemy nowy, premierowy odcinek tego podcastu, w którym Justyna Mazur-Kuderska i Kamil Bałuk próbują rozwikłać wciąż nierozwiązaną kryminalną zagadkę sprzed 40 lat. Państwo też mogą w tym pomóc, bo po emisji dzisiejszego odcinka Kamil Bałuk będzie

0: czekał na Państwa telefony. Proszę więc słuchać uważnie i odzywać się do trójki 22 i 7 trójek to nasz numer, bo być może i Państwo przyłożą się do rozwiązania tej kryminalnej zagadki. A teraz nie zwlekamy już, trzeci odcinek podcastu śledczego Zwyczajna Kobieta, zatytułowany Kochanek przed Państwem.
1: Uwaga! Audycja zawiera opisy z miejsca zbrodni i treści, które mogą wywołać niepokój. Zadbaj o to, gdzie i z kim słuchasz.
2: Zaczyna do nas docierać, że to, co wiemy z programu 997, nie tylko mija się z faktami, ale wręcz przedstawia kompletnie inną wersję wydarzeń, jeśli chodzi o śledztwo i o życie Janiny Kalińskiej. Być może stoją za tym konkretne działania operacyjne. Jednak gdy zaczniemy się im przyglądać, będziemy mieć jeszcze więcej pytań i jeszcze mniej odpowiedzi. W tym odcinku postaramy się nieco ostrożniej i uważniej przeanalizować niektóre nasze obserwacje na temat akt.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
2: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
4: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna Kobieta. Odcinek trzeci. Kochanek. Kiedy po raz pierwszy trzymałam je w ręku, rozbieganym wzrokiem na szybko próbowałam dowiedzieć się czegoś istotnego. Umawiamy się z Kamilem, że to ja w pierwszej kolejności je przeczytam, a potem zreferuję mu warte uwagi szczegóły. A jest ich mnóstwo i każdy kolejny wnosi coś nowego i zmienia nasze dotychczasowe spojrzenie na tę sprawę.
2: Jak pamiętacie, już w parę tygodni po rozpoczęciu naszych poszukiwań dostaliśmy unikalny dostęp nie tylko do przebiegu śledztwa, ale i do życiorysów dziesiątek ludzi wokół Janiny Kalińskiej. Fakty i opisy, których nigdy byśmy inaczej nie ustalili, zapewniły nam akta sprawy.
5: Co ty najbardziej sobie marzysz, że tam znajdziesz? Co cię najbardziej w tym wszystkim interesuje? Tam są różnego rodzaju rzeczy, bo są i przesłuchania, i mapki, i przeszukania później też są.
6: Ja bardzo bym chciała się czegoś o niej dowiedzieć. Chciałabym wiedzieć, jaką była kobietą. Po prostu chcę wiedzieć, kim ona była, bo dla mnie to jest jakiś klucz do tego, co jej się mogło stać.
7: Tak bym chciał, żeby ktoś przyszedł i mi to rozwiązał, bo mnie to przerasta, to co teraz zaprezentowałaś,
6: to jest w ogóle coś
7: jako taki supeł.
6: To jest w ogóle moim zdaniem kolejny dowód na to, że życie zwykłych ludzi jest po prostu
4: mniej zwykłe, niż mogłoby nam się wydawać.
2: Przesiedlenia Polaków w 1945 roku były jednym z dramatycznych epizodów powojennego przesuwania ludzi razem z granicami. Kowalówka, a stamtąd pochodziła Janina, po włączeniu tych terenów do ZSRR także musiała zostać przesiedlona. Polacy stawali przed wyborem przyjąć obywatelstwo sowieckie albo wyjechać do Nowej Polski. Starano się przenosić wsie w całości, ale nie zawsze się to udawało, więc rodziny często rozrzucano po różnych miejscowościach, gdzie mieszały się z osadnikami z innych rejonów. Wielu przesiedleńców spodziewało się powrotu Niemców do swoich domów i mieli nadzieję, że sami będą mogli wrócić do siebie.
4: W 1945 roku dziewięcioletnia Janina wraz ze swoim bratem z niepełnosprawnością, matką i dalszą rodziną trafiają do Michałowic w gminie Borów i otrzymują od państwa dom z gospodarstwem i 7 hektarów ziemi. Ojciec Janiny, Jan Podgórski, zaginął podczas II wojny światowej. Jego losy są nieznane. Może został zesłany do obozu pracy i żyje kilka tysięcy kilometrów od domu? Od wojny mijają lata, a żadne wieści o ojcu nie napływają, więc dla wszystkich staje się jasne, że Jan najpewniej nie żyje. W 1956 roku 20-letnia Janina wyjdzie za mieszkańca pobliskiej wsi, Borku Strzelińskiego, Rajmunda Kalińskiego. Starszy od niej o 4 lata chłopak w 1945 roku trafił tam z Wawaryńców w rejonie tarnopolskim, a więc z tych samych okolic co Janina.

0: Dla niej i jej matki ostatnich kilkanaście lat było trudnych, między innymi z tego względu, że trudno prowadzić gospodarstwo bez męskiej ręki. Jedyne pewne dochody, jakie otrzymywały, to 3000 zł z tytułu zasiłku na Jana Józefa, nad którym trzeba było sprawować stałą opiekę. To dodatkowo obciążało kobiety. Kiedy do rodziny dołącza Rajmund, pojawia się nadzieja, że od teraz będzie dużo łatwiej.
1: Niestety, Rajmund nie widział siebie w roli gospodarza na pełny etat. Dość szybko znalazł pracę jako strażak w zawodowej straży pożarnej Wrocław-Brochów przy ulicy Chińskiej, a na gospodarce pomagał tylko w wolnym czasie. Młode małżeństwo wkrótce doczekało się trójki dzieci.
0: I wszystko mogłoby toczyć się zwyczajnym rytmem. Pracujący mąż, zajmująca się domem i dziećmi żona, a w tle obecna na stałe babcia. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że do rodziny Kalińskich wkradł się alkohol. Rajmund pił regularnie i dużo, a alkohol stawiał na pierwszym miejscu. Z czasem stało się jasne, że jest od niego uzależniony. Gdy był pijany, nie nadawał się do pomagania w domu czy na roli, a do tego wszczynał w domu awantury. Trudno było w takich warunkach żyć z ziemi i utrzymać z niej aż 7 osób. Dlatego Janina dorabiała sobie pracując u sąsiadów, którzy mieli dużo większe gospodarstwo, na którym uprawiali warzywa, głównie ziemniaki. Tymi sąsiadami byli Karolakowie. Jan Karolak, rówieśnik Janiny, uchodzi w Michałowicach za człowieka pracowitego, przedsiębiorczego i majętnego. Nic dziwnego. Nie tylko z powodzeniem prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo, utrzymując tym samym trójkę swoich dzieci i żonę, ale także daje pracę sąsiadom.
1: Żeby zrozumieć, kim był ktoś taki jak Karolak w Polsce lat 80., poprosiliśmy o pomoc Cezarego Łazarewicza, reportera, który od lat specjalizuje się w pisaniu o głośnych sprawach w PRL-u i zna tamte realia od podszewki.
2: Jest prywatną inicjatywą. Ma warzywniak, więc dostarcza ludziom jedzenia.
3: W trudnych czasach.
2: W trudnych czasach, a oprócz tego, wiesz, no realną gotówkę ma, dostęp do pieniędzy. Więc on zarabia 10 razy więcej niż zwykły człowiek na etacie, może 20 razy więcej. To jest człowiek sukcesu, przedsiębiorczy, łebski, ma samochód.
3: Z paką taką do warzyw.
2: No, to jeszcze musi mieć kartki na benzynę. Musi te kartki zdobywać, skądś towar brać. No to jest niezwykle przedsiębiorczy facet.
3: Okej, ale czy to znaczy, że...
2: Jego status jest jak dzisiaj mecenasa dużej kancelarii prywatnej.
3: Okej, to potwierdza, że ona lubiła właśnie takich ludzi, ale...
2: Bogacz.
3: Pytanie, czy w takim razie... To oznacza, że on z władzą musiał mieć jakieś kontakty bliższe, czy to się, myślisz, udawało po prostu czasami?
2: Nie, już od czasów, wiesz, Gierka, to już mogłeś być badylarzem, mogłeś mieć warzywniak, mogłeś mieć prywatny sklepik. Problem był ze zdobyciem towaru. Nie znaczyło, że byłeś w jakichś konszachtach z władzą. Ale pewnie musiałeś dawać łapówki tej władzy, żeby funkcjonować. To znaczy władzy, jakiemuś urzędowi skarbowemu, jakiemuś kontrolerowi, który przychodził, jakiemuś sanepidowi. To wchodziło w grę. Ale jak on był przedsiębiorcą, to musiał mieć taką zdolność i nie sprawiało mu to chyba większego kłopotu.
1: Człowiek taki jak Karolak, zamożny, przedsiębiorczy, z prywatnym biznesem w komunistycznej Polsce, musiał być bardzo atrakcyjną partią.
0: No właśnie. Zamożny, przedsiębiorczy, z posłuchem wśród sąsiadów, do tego nie ma co ukrywać, przystojny. Być może właśnie o takim mężu dla siebie marzyła Janina. O ile jej małżeństwo do łatwych nie należało, to jakoś można było w nim wytrzymać, ale gdy poznała bliżej Karolaka i zobaczyła kontrast pomiędzy nim a Rajmundem, nie była już w stanie dłużej tego ignorować. Nie wiemy, kiedy dokładnie między Janiną a Janem rodzi się uczucie. Spotykają się ukradkiem, często zasłaniając się pracą. Ale nawet pod dobrym pretekstem trudno jest w tak małej miejscowości jak Michałowice

0: ukryć romans. Są lata 70. W pewnym momencie ludzie zaczynają gadać. W końcu plotki docierają do Zuzanny Karolakowej, żony Jana. Gdy pewnego dnia pod oknami swojego domu zauważa Janinę potajemnie rozmawiającą z Janem, ostro reaguje. Dochodzi do awantury, po której Janina ucieka do swojego domu. Po jakimś czasie Karolakowa otrzymuje wezwanie do sądu w Strzelinie za zniewagę sąsiadki. Ale sąd ją uniewinnia.
1: Zatrzymajmy się na chwilę. O tym, że Karolakowa została w przeszłości pozwana za zniewagę, dowiadujemy się z zeznań w aktach sprawy. Tylko zaraz. Pozew? Sąd? Wezwanie? Być może wynajęcie prawnika? W sprawie pomówienia? To, że zwyczajna kobieta z Chocianowa wpada na taki pomysł i ma takie możliwości, wydało mi się trochę nietypowe. Prawnicy, z którymi konsultowaliśmy ten fakt, zakładali, że prawdopodobnie to nie była żadna sprawa sądowa, tylko zgłoszenie na kolegium. A może to była tylko plotka? Po paru dniach poszukiwań i telefonach do kilku sądów dostajemy odpowiedź.
2: Uprzejmie informujemy, iż 13 lutego 1971 roku w repertorium Sądu Rejonowego w Strzelinie zarejestrowano sprawę z prywatnego aktu oskarżenia Janiny Kalińskiej przeciwko Zuzannie Karolak. Artykuł 181, paragraf 1 Kodeksu Karnego. W dniu 30 kwietnia 1971 roku postępowanie zostało umorzone.
1: Paragraf kodeksu, o którym mowa, w tamtych latach dotyczył publicznego znieważenia drugiej osoby, w jej obecności lub pod jej nieobecność. Akta sprawy zostały, zgodnie z prawem, zniszczone 10 lat później, w 1981 roku. Ale wiemy jedno. Janina Kalińska faktycznie podała żonę swojego kochanka do sądu.
0: Czyli też nie jest tak, jak twierdzi Karolakowa. Nie została uniewinniona, ale sama sprawa była za słaba na rozstrzyganie jej w sądzie. Więc mamy dwie sąsiadki. Jedna jest kochanką męża drugiej, w dodatku nie zamierza romansu kończyć. Ma też godną pozazdroszczenia pewność siebie, no żeby nie nazwać tego dosadniej bezczelnością. Skoro to ona pozywa zdradzaną żonę. Można by przypuszczać, że taki skandal zakończy ten romans. Ale tak się nie dzieje. Niemniej Janina nadal żyje z Rajmundem, a Jan nie odchodzi od Zuzanny.
1: Warto tutaj zastanowić się nad powodem, dla którego Jan zostaje w tym małżeństwie, mimo dużego zaangażowania w romans. W aktach znajdujemy informację, że Zuzanna także pochodzi z Kowalówki, co oznacza, że z Kalińską pochodzą z tej samej miejscowości i zostały razem przesiedlone do Michałowic. Po ślubie to Jan Karolak wprowadził się do domu rodzinnego Zuzanny. A zatem 15 hektarów pola, z którego żyli, po rozwodzie należałoby wciąż do niej, a Jan zapewne wszystko by stracił. Praca na roli nie była tylko jego pracą, była jego całym życiem. Związał się z tą ziemią i pewnie nie chciał jej stracić.
0: Też tak myślę. Tymczasem w 75 roku w małżeństwie Kalińskich jest na tyle źle, że Janina nie chce już dłużej dzielić życia z mężem. Nie ma siły ani ochoty na prowadzenie gospodarstwa. We wsi wszyscy wiedzą, że na boku spotyka się z Karolakiem, co raczej nie przysparza jej przyjaciół. Jest skonfliktowana z Zuzanną, a w tym konflikcie stoi na przegranej pozycji. Nawet sąd nie pomógł jej w tym sporze. W Michałowicach żyje jej się źle, w dodatku bez żadnych perspektyw. Kiedy więc jej matka, do której należy dom i ziemia, proponuje, żeby je sprzedać i wyprowadzić się gdzieś indziej, Janiny nie trzeba długo namawiać. To szansa na nowe życie, w którym nie trzeba będzie pracować w polu, znajdzie się nową i stabilną pracę, a dzieci będą wychowywały się w spokojnym domu. Bo do nowego miejsca kobiety planują przeprowadzić się bez Rajmunda. We wrześniu 1975 roku
1: realizują swoje plany i przenoszą się do Chocianowa w ówczesnym województwie legnickim, gdzie Maria Podgórska kupuje półbliźniaka. Rajmund zmuszony jest odejść od rodziny.

0: i trafia do hotelu robotniczego we Wrocławiu.
1: Początkowo nasze małżeństwo było zgodne i przykładne, lecz w miarę upływu lat, a zwłaszcza z powodu sprzedania domu, w którym mieszkaliśmy, zostałem zmuszony do zmiany miejsca pracy i tym samym ze straży pożarnej przeniosłem się do pracy w zakładach gazownictwa we Wrocławiu, gdzie pracuję do chwili obecnej. Do dziś nie znam rzeczywistych powodów sprzedania tego domu przez teściową, lecz prawdą jest to, że po tym fakcie moja żona Janina wyprowadziła się stamtąd razem z teściową do Chocianowa, gdzie jednak dla mnie miejsca zabrakło.
2: Wydaje się, że w życiu Zuzanny Karolakowej wreszcie nastanie spokój. Kalińska znika z Michałowic, a więc i z serca Jana. Taką przynajmniej Zuzanna ma nadzieję. Rzeczywistość jednak jest taka, że ta rozłąka romansu nie przerywa, a wręcz mu pomaga. Bo Chocianów jest daleko. 115 kilometrów wydaje się być wystarczająco daleko od wścibskich spojrzeń sąsiadów. Tutaj Karolak jest anonimowy, a i o Janinie nikt zbyt wiele nie wie. Od para 40-latków w nieformalnej relacji, akceptowanej przez rodzinę kobiety. W Chocianowie Rajmund pojawia się bardzo rzadko. Robi to czasem przy okazji urodzin, imiennin czy większych świąt. Podczas tych wizyt próbuje zejść się z żoną. Jednak bezskutecznie.
0: Próby trwają kilka lat, aż w końcu Rajmund traci cierpliwość i stawia Janinie ultimatum. Albo do siebie wracają, albo czas na rozwód. Ona wybiera to drugie, ale pod warunkiem, że wszystkim zajmie się Rajmund. Jej na rozwodzie nie zależy. Dla niej to tylko niepotrzebne komplikacje i zawracanie głowy.
2: Janina chce żyć z Janem. Chce, żeby zostawił Zuzannę i przeprowadził się do Chocianowa. Może i Jan pragnął być z Janiną, ale nie chciałby za nic w świecie rozstawać się ze swoją ziemią, którą kocha równie mocno. Ale jednocześnie obiecuje ukochanej, że zostawi swoją rodzinę, gdy matka Janiny umrze. Wtedy dopiero w domu w Chocianowie zrobi się miejsce dla niego. Brzmi to jak obietnica na przeczekanie i na odczepkę, bo przecież niczyjej śmierci, nawet 70-letniej kobiety, nie da się przewidzieć, więc póki Maria Podgórska żyje, muszą się zadowolić obecnym stanem rzeczy.
0: Na początku lat 80. małżeński impas Kalińskich trwa. Tak samo jak trwa związek z Karolakiem. Ale Janina ma dość ciągłego zawieszenia i czekania. Karolak, mimo że bliski jej sercu, męczy ją brakiem ostatecznego zaangażowania. Nie chce też być z Rajmundem, ale nie chce jej się z nim rozwodzić. Te decyzje, przed którymi stoi wtedy Janina Kalińska, w tym konkretnym czasie w historii Polski, analizuje dla nas Anna Kowalczyk, dziennikarka, pisarka i herstoryczka. Autorka m.in. książki o historii kobiet na ziemiach polskich, Brakująca połowa dziejów.
3: To też nie jest przypadek, że w ogóle w historii kobiet za taką kondycję kobiecą dającą najwięcej wolności i możliwości już w ogóle od średniowiecza, jeśli mówimy o Polsce, jest kondycja wdowy. Albo takiej quasi wdowy, to znaczy kobiety, która z różnych powodów ze swoim mężem nie żyje i niejako się wymyka temu systemowi kontroli, bo jej wiek na to pozwala. Ale też właśnie to, że ma odchowane dzieci chociażby, tak, o które się już nie musi tak troszczyć, co dla wielu kobiet właściwie zamyka dyskusję o szukaniu jakichkolwiek innych możliwości, tak, czy szans, czy wyjazdu, czy lepszego życia, zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia jakiejś nowej pracy. Jakby dopóki są dzieci, to one są najważniejsze albo bardzo ważne, na tyle ważne, żeby jednak nie podejmować drastycznych kroków. A ona była w tej specyficznej sytuacji, w której no tak, co prawda była formalnie jeszcze kobietą zamężną, ale już od lat nie żyjącą z tym swoim mężem, który jakoś to też znosił, w tym sensie, że nie robił jej piekła z tego życia.
4: Ale
3: z tego...
4: chciał wrócić.
3: I chciał wrócić, co jest miłe. No ale mnie przynajmniej pozwala gdzieś tam spekulować, że ona była rozgrywającą w tym związku w danym momencie, bo to do niej należała decyzja, czy wróci, czy nie wróci. I być może chciała dać sobie tę szansę na lepsze życie. Z mężem już go nie widziała i go nie widziała od dawna.

0: No i to nie było chyba dla nikogo tajemnicą, że do tego związku nie ma powrotu. On bardzo krótko był udany, tak. O ile w ogóle.
1: Czego zatem chce Janina Kalińska?
2: Trudno powiedzieć, ale ten związek z kochankiem z jakichś powodów nie spełnia jej oczekiwań. Może wizyty w Chocianowie i weekendy we Wrocławiu to dla niej za mało? To ona zapłaciła za ten romans wysoką cenę. Musiała wynieść

0: Dowiaduje się, że Janina nie zamierza siedzieć bezczynnie od spotkania do spotkania i że chce korzystać z tego, co życie ma jej jeszcze do zaoferowania. Po obejrzeniu 997 można było odnieść wrażenie, że miała troje małych dzieci. I to prawda, była matką, ale w tamtym momencie jej dwie córki są już mężatkami, a syn jest pełnoletni. Janina ma zaledwie 47 lat i nie ma żadnych zobowiązań. Jest w pełni niezależna. A Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie, a do tego nawet podczas ich wspólnych wieczorów na dancingach zdarza jej się tańczyć z innymi mężczyznami. To go mocno denerwuje.
1: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom rozwiązują się języki. Między innymi jednej z krewnych, której przypomina się, że całkiem niedawno, podczas jednego z dancingów, Janina kogoś poznała, co na tyle zdenerwowało Karolaka, że zostawił ją tam samą.
0: Poznać kogoś nowego, na oczach swojego wieloletniego kochanka, a w konsekwencji zostać porzuconą na dancingu w obcym mieście, to nie jest zachowanie kobiety niepewnej siebie. Janina testuje granice, bo być może nie ma już nic do stracenia.
1: Dzień pogrzebu. Od śmierci Janiny Kalińskiej minęły 4 doby. W tym samym dniu przesłuchiwany jest Rajmund Kaliński. Z protokołu wyłania się portret mężczyzny, który przez wiele lat żył w zawieszeniu i do końca nie rozumiał, dlaczego tak było. O tym, że jego żona zmarła, dowiedział się dzień wcześniej, z telegramu wysłanego przez teściową.
2: Przez ten okres ostatnich 7 lat nie utrzymywałem ze swą żoną żadnych kontaktów cielesnych, więc dlatego też sądzę, iż ona na pewno miała innych mężczyzn. Stwierdzam jedynie, że na przestrzeni tego minionego okresu czyniłem wiele starań, aby moja żona Janina wróciła do mnie. Lecz ona nawet nie chciała o tym słyszeć i gdy ją nawet wprost o to pytałem, to zbywała mnie byle czym. Odpowiedziała mi tylko, że do emerytury ma jeszcze czas. Wobec tego prowadziłem własne życie. Nie byłem wrogo nastawiony do swej żony, o czym świadczy chociażby fakt jej nakłaniania do dalszego pożycia małżeńskiego. Nie rozumiem tylko, dlaczego żona moja ani nie chciała wrócić do mnie, ani też nie chciała rozwiązać naszego małżeństwa, twierdząc, że tak jest jej dobrze i nie ma o czym mówić. Wobec powyższego oczekiwałem na jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności oraz na to, że żona sama zrozumie swoje niewłaściwe postępowania i wróci do mnie.
0: Szczęśliwy zbieg okoliczności, zrozumie swoje niewłaściwe postępowanie, to czytamy w zeznaniach mężczyzny, który przez 7 lat czekał na coś, co miało nigdy nie nadejść. Mężczyzny, który nie może pogodzić się z rzeczywistością. Rajmund zapewnia śledczych, że nigdy za żoną nie chodził i nie utrudniał jej życia. Mówi, że nie był wrogo nastawiony. Dowodem ma być właśnie to, że wielokrotnie prosił ją o powrót. W tym samym przesłuchaniu Rajmund mówi też, że nigdy nie uderzył swojej żony, ale potem dodaje, choć niekiedy nawet na to zasługiwała. Jedno zdanie i portret cierpliwego męża pęka. Rajmund podkreśla, że mówi tak, ponieważ wiedział o tym, że go zdradzała.
2: Osobiście stwierdziłem, iż moja żona od wielu lat utrzymywała intymne stosunki z Janem Karolakiem ze wsi Michałowice. Lecz czy jakiegoś rodzaju kontakty utrzymywała z innymi mężczyznami, tego stanowczo nie mogę stwierdzić, ani też wykluczyć.
0: Janina uwikłana była w dwie relacje, z których trudno było się wydostać. Mąż, z którym nie chciała być, a który starał się do niej wrócić, oraz kochanek, z którym być chciała, a który nie był gotowy po 14 latach zostawić żony. Obie patowe sytuacje śmierć Janiny naturalnie by rozwiązała. Czy to mógł być motyw?
1: Pamiętacie, że na miejscu znalezienia ciała Janiny Kalińskiej była czapka typu leninówka? W zakładzie pracy Rajmunda jeden z kolegów potwierdza, że przez wiele tygodni widywał Rajmunda w czapce właśnie tego typu.
0: Faktycznie, zapomniałam o tej czapce.

0: Śledczy muszą zweryfikować jedno, gdzie Rajmund był w poprzedni weekend. Szczególnie w noc z niedzieli na poniedziałek. Milicjanci odwiedzają gazownię, w której pracuje Rajmund Kaliński. Szybko okazuje się, że sobota, czyli dzień, w którym Janina przyjeżdża do Wrocławia i spotyka się z Karolakiem, a potem dzwoni do kuzynki, była dla całej brygady dniem wolnym. Rajmund nie miał tego dnia żadnych obowiązków. Nikt nie wie, gdzie był.
1: Tylko, że ważniejsze jest to, co robił z niedzieli na poniedziałek, czyli w noc zabójstwa. Rajmund zeznaje, że w niedzielę 11 września był w hotelu robotniczym. Po południu wyszedł do kościoła, wrócił i odpoczywał przed nocną zmianą. O 22 poszedł do pracy w zakładach gazowniczych na ulicy Gazowej, pracował do 6 rano, po czym wrócił do hotelu.
0: Śledczy sprawdzają to alibi. Brygadzista potwierdza, że Rajmund przyszedł na 22 i został przydzielony z Adamem B. do sortowni. Zadanie wymagało 2,5 do 3 godzin nieprzerwanej pracy, tuż po przyjściu do zakładu. Rajmund powinien być więc zajęty do mniej więcej 1 w nocy. Brygadzista nie sprawdza obecności Rajmunda na stanowisku. Mówi wprost, że istnieje możliwość wyjścia z terenu gazowni, przez bramę albo przez ogrodzenie. Czy Kaliński do rana przebywał na terenie zakładu? Brygadzista tego nie wie. Każdy z brygady kończy pracę i może wychodzić około 6 bez odmeldowania się.
1: Adam B., ten, z którym Rajmund pracował tej nocy, mówi jednak co innego. Mówi, że
2: nie ma możliwości, żeby w nocy opuścić to stanowisko, bo nastąpiłby zator w przerobie.
1: I że co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Zeznaje, że przez całą noc byli z Rajmundem razem na jednym stanowisku. On stał na górze przy baterii koksowniczej, a Rajmund na dole, odbierając koks.
0: Czyli brygadzista mówi, mógł wyjść. Współpracownik mówi, nie mógł wyjść.
1: Jest szczegół, który wytrąca z równowagi. Brygadzista dodaje na końcu zeznania, niemal mimochodem, jakby to była informacja drugorzędna, że Rajmund Kaliński wiosną 83 roku często chodził w popielatej czapce, tak zwanej leninówce. Na miejscu znalezienia ciała Janiny Kalińskiej leżała czapka leninówka.
0: Tylko że Adam B., który pracuje z nim ręka w rękę, zeznaje coś przeciwnego, że Rajmund na głowie nigdy nic nie nosił. To już nieistotne, bo ważne jest tak naprawdę jedno. Jeśli Rajmund nawet by wychodził tamtej nocy, to tylko na chwilę. A ciało Janiny Kalińskiej zostało znalezione wiele kilometrów od Wrocławia, w Obornikach Śląskich. Czas zgonu został oszacowany na okres pomiędzy 1 w nocy, a 6 nad ranem.
1: To nie mógł być Rajmund.
0: Jeśli nie Rajmund, zostaje Karolak. Jest 13 września 1983 roku. W Michałowicach pod dom Karolaków zajeżdża milicyjna Nyska. Jan Karolak zostaje zatrzymany i zabrany na komendę. O 20.30 w ich domu zaczyna się rewizja. 5 pokoi, przedsionek, strych, piwnica, komórka. Milicjanci przeszukują też oba samochody Karolaków, Fiata 125 i Nyskę. Protokół wymienia, co zabrano. Siatkę z plamami koloru brunatno-czerwonego. Ciemnobrązowe buty męskie. Mocno zniszczoną ciemnobrązową czapkę zimową. W znajdującym się w bagażniku kole zapasowym milicjanci znajdują sporo monet i banknotów. Oprócz tego znajdują obrączkę oraz 2 damskie pierścionki.
1: W kuchni w tym samym czasie zeznaje żona Jana, Zuzanna Karolakowa. Protokół jej przesłuchania kończy się przed północą. Śledczy pytają ją najpierw o weekend. Zuzanna odtwarza go im z godziny na godzinę.
3: W sobotę dnia 10 września 1983 roku, od wczesnych godzin rannych, wspólnie z mężem wybieraliśmy ziemniaki celem ich sprzedaży. Te czynności wykonywaliśmy do godziny 14. Tych ziemniaków wybraliśmy ponad 800 kilo. Po małym posiłku wsiadł do samochodu Nysa i z ziemniakami pojechał na plac Kromera we Wrocławiu, aby je sprzedać. Z tego, co zauważyłam, to w

0: wspomnianym samochodem pojechał sam. Zachowywał się normalnie. W niedzielę dnia 11 września 83 roku o godzinie 6 wstałam, to zauważyłam, że mój mąż śpi na wersalce w kuchni. Obudził się wówczas i zapytałam go, czy sprzedał ziemniaki. Mąż powiedział, że sprzedał wszystkie ziemniaki i dał mi pieniądze w kwocie około 7,5 tysiąca złotych. Później razem nakarmiliśmy świniaki, a następnie o godzinie 11.30 wspólnie z dziećmi pojechaliśmy osobowym Fiat 125P na odpust Matki Boskiej Siewnej do Borowa. Po godzinie 17.00 przyjechał do nas samochodem Fiat 126P Władysław S., który prosił męża, aby razem z nim pojechał do Płocka po odbiór kombajnu. Ten wyjazd był już uzgodniony kilka dni wcześniej.
1: Poniedziałek. Karolaka nie ma cały dzień, wraca w nocy. Już we wtorek przyjeżdża po niego milicja. Zuzanna w tym samym zeznaniu sięga głęboko do przeszłości.
0: W początkowym okresie małżeństwa z Janem nasze pożycie układało się dobrze. Jednak w latach 70. mój mąż zaczął bliżej interesować się naszą sąsiadką Janiną Kalińską, która bardzo często pomagała nam przy różnych pracach polowych.
1: Opisuje ten pamiętny wieczór, w którym zobaczyła Janinę pod swoim oknem, z mężem. Krzyknęła na nich, a Janina uciekła do domu.
0: Od tego też właśnie czasu, do chwili obecnej, nie widziałam Janiny Kalińskiej.
1: 8 lat. W tym samym domu co mąż, który przez ten cały czas regularnie wyjeżdża spotykać się z Janiną. Zuzanna, choć trzeba przyznać, że mogła mieć motyw, nie będzie w kręgu podejrzanych. Weekend spędziła w domu i okolicy z córkami. Są świadkowie, którzy to potwierdzają.
2: Tymczasem Karolak jest przesłuchiwany na komendzie. W zeznaniach jest szczery w sposób, który zaskakuje. Jakby nie zdawał sobie sprawy, że w oczach milicji jest potencjalnym podejrzanym. Mówi:
3: około 14 lat wstecz poznałem kobietę zamieszkałą w Michałowicach o nazwisku Janina Kalińska. Z kobietą tą aż do chwili obecnej utrzymywałem bliskie stosunki natury intymnej.
2: Z zeznań Karolaka wyłania się niezwykle szczegółowy obraz ich ostatniego wspólnego wieczoru. Sobota, 10 września 83 roku. Karolak wyjeżdża z Michałowic około 16.30 nysą załadowaną 800 kg ziemniaków. Oficjalny pretekst wyjazdu podany żonie to sprzedaż na placu Kromera. Prawdziwy powód – spotkanie z Janiną. Na placu Kromera sprzedaje 150 kg i jedzie na umówione miejsce – ulicę Suchą za dworcem głównym. Janina już na niego czeka. Jadą do restauracji hotelowej Monopol.
1: Monopol. Dwa koniaki, 3 Pepsi. 2 befsztyki z frytkami i bukietem jarzyn. 1 kawa. Rachunek 1600 zł. Wtedy to około 1/3 średniej pensji. Tańczą 3 razy, siedzą przy stoliku, rozmawiają na tematy osobiste. To ich ostatni wspólny wieczór, choć jeszcze o tym nie wiedzą.
2: Z zeznań Karolaka wynika intymny szczegół, który moim zdaniem mówi więcej o ich relacji niż cokolwiek innego w aktach. W drodze do Monopolu Janina mówi mu, że dostała miesiączkę.
0: Janiu, nic z tego dzisiaj, bo mam okres, który dostałam.
3: Czy stosunek to wszystko? Wystarczy, że ty jesteś ze mną.
1: Wcześniej w recepcji Monopolu Karolak pytał o pokój dla Janiny. Nie dostali go, hotel miał pełne obłożenie. A więc planowali spędzić noc razem, ale się nie udało. To wyjaśnia, dlaczego Janina będzie potem szukać noclegu. U kuzynki, w innym hotelu, gdziekolwiek.
2: Około 21.30 wychodzą z Monopolu. Karolak się spieszy, ma do sprzedania jeszcze 700 kg ziemniaków. Jadą nysą na plac Kromera. Siadają w samochodzie między workami kartofli i czekają na kupca. Jest 22. Zwróćcie uwagę na kontrast pomiędzy tą sceną a tym, jak jeszcze przed chwilą spędzali czas wśród najzamożniejszych wrocławian i zagranicznych gości, najdroższego w mieście hotelu. Czy nie jest uderzający?
1: 30 minut później Karolak mówi Janinie, żeby zadzwoniła do kuzynki Zofii i uprzedziła ją, że będzie musiała u niej

0: i przenocować. Idą razem do budki telefonicznej w pobliżu placu. Janina dzwoni. Karolak stoi obok i słyszy rozmowę. A potem bierze słuchawkę i mówi...
1: Cześć, Niuńka.
2: A co będę miała za nocleg, Janki?
1: Otrzymasz buziaka.
0: Ta krótka wymiana zdań może nie ma większego znaczenia, ale mówi nam jedno. Kuzynkę Zofię i Karolaka łączą serdeczne relacje. Kochankowie wracają do Nysy. Karolak pyta...
1: To Jasia, gdzie ja mam cię odwieźć?
3: Janina się waha. Przez chwilę zastanawia się, czy jechać do Zofii, czy może do kuzyna Władka, który jest milicjantem.
0: Stój, kuzyn w milicji?
3: Kuzyn w milicji. Ta informacja pojawia się w zeznaniach Karolaka. Nie wiemy, kim jest ten kuzyn Władek, w jakiej jednostce służy, ani dlaczego Janina w ogóle rozważała jechać do niego o tej porze, ale z zeznań Zofii wynika, że czasem nocowała u jakiegoś kuzyna we Wrocławiu. Nie podaje jednak jego danych.
0: W końcu Janina decyduje się na Zofię. Karolak wiezie ją na Brochów, zatrzymują się 150 metrów od straży pożarnej, gdzie mieszka kuzynka. Żegnają się w samochodzie. Umawiają się na za 2 tygodnie. W Chocianowie.
3: A potem Karolak mówi coś, co zapamiętałam jak żadne inne zdanie z jego zeznań.
1: Pokiwałem do niej ręką, wrzuciłem lewy kierunkowskaz i pojechałem, nie patrząc, w którym kierunku idzie Janina Kalińska. Nie oglądałem się do tyłu.
0: Kolejny raz już jej niestety nigdy nie zobaczę.
3: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą. Stoi na chodniku na Brochowie. Jest mniej więcej północ. Przed nią ostatnie 20 kilka godzin życia.
0: Co wtedy robi Karolak? Pierwszą część niedzieli znamy z relacji jego żony. O 17:00 Władysław S., czyli rolnik, z którym od kilku dni był już umówiony na odbiór kombajnu z Płocka, przyjeżdża po Karolaka. Godzinę później wyruszają we czwórkę. Karolak, Władysław i 2 innych rolników. Jego Nyską. Ponad 350 kilometrów drogi przed nimi.
3: I cóż za szczęśliwy dla Jana zbieg okoliczności. Po drodze zatrzymuje ich patrol milicji. Sprawdza dokumenty, światła, pyta o cel podróży. Wszystko się zgadza, więc jadą dalej.
0: Do Płocka docierają 30 minut po północy. 12 września. Śpią razem w Nysce.
3: W tym samym czasie, gdzieś między 1 w nocy a 6 nad ranem, 40 kilometrów od Wrocławia w Zagajniku przy drodze do Obornik Śląskich, Janina Kalińska walczy o życie.
0: Jan Karolak jest 350 kilometrów dalej.
3: To na pewno nie on. Alibi Karolaka potwierdzają 3 osoby. Rolnik, syn rolnika i jeszcze jeden mężczyzna. Ten mężczyzna, przesłuchany osobno, zeznaje, że podczas całej podróży do Płocka Karolak nie wspomniał ani słowem o sobocie, o Wrocławiu, o żadnej kobiecie. Zachowywał się normalnie.
0: Po paru dniach śledczy zwracają Karolakom ich rzeczy. Biżuteria należy do Zuzanny Karolak. Pieniądze zarobił legalnie Jan Karolak, handlując. Oboje są oczyszczeni z jakichkolwiek podejrzeń. Nie mają pojęcia, co wydarzyło się z Kalińską od momentu jej sobotniego rozstania z Karolakiem.
3: Ale wiesz, co mnie najbardziej uderza? Rajmund to jej mąż. Karolak, wieloletni kochanek. Pierwszy od lat stara się do niej wrócić, a drugi wprost w zeznaniach mówi.
1: Traktowałem Kalińską bardzo serdecznie. Można by powiedzieć, że ją kochałem. I z tej racji dałem jej kilka prezentów. O tych prezentach nie wiedziała moja żona ani nikt z rodziny.
3: Karolak w obecności milicjanta do protokołu mówi o tym, że kochał Janinę. Mężczyzna tak otwarcie okazujący uczucia w tamtych czasach to chyba rzadkość. I to smutne, że żadna z osób, które relacjonowały romans Janiny z Karolakiem, nie powiedziała ani razu o tym, że Janina też go kochała. Nie Rajmund, nie Karolak, a siwy mężczyzna z Wrocławia wciąż nie ma nazwiska. Ale byli też inni.
0: W Szklarskiej Porębie.
3: W Lubinie.
0: W dniu, w którym milicja zatrzymuje Karolaka, do Chocianowa przychodzi zaadresowana pocztówka z Częstochowy. Od mężczyzny. Data?

0: 9 września, tuż przed śmiercią.
1: W życiu tej zwyczajnej kobiety mężczyzn było wielu. Także z kryminalną kartoteką. A jeden z nich przed laty został skazany za zabójstwo. Imiona i nazwiska w podcaście zostały zmienione.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Wysłuchali Państwo premierowo 3. odcinka podcastu śledczego Zwyczajna Kobieta autorstwa Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, który już z nami w studiu przy Myśliwieckiej. Ja się nazywam Anna Kowalczyk, a za konsulentą Olga Szućko. Kamil Bałuk będzie też czekał na Państwa telefony po naszej krótkiej rozmowie. Tymczasem dobry wieczór. Ten odcinek jest zupełnie inny niż poprzedni, niż dwa poprzednie, bo tydzień temu zabraliście nas na miejsce zbrodni, do Obornik Śląskich, a tym razem w głąb życia prywatnego, a nawet intymnego Janiny Kalińskiej.
4: To dla nas jest ważna rzecz, żeby w jakiś taki zróżnicowany sposób opowiadać. Faktycznie pierwszy odcinek to był taki wstęp do tego, skąd się wzięła ta nasza fascynacja, skąd my się wzięliśmy w tej historii i pytanie, które ostatecznie, na które będziemy chcieli odpowiedzieć, jak to się stało, co się stało, że ten program 997 w wypadku tej sprawy nie przekazywał do końca według nas prawdy czy kluczowych faktów. Potem drugi odcinek to wizyta faktycznie. Czy na miejscu zbrodni? Na miejscu znalezienia ciała na pewno. A czy zbrodni?
3: To się okaże.
4: To się okaże albo do końca nigdy nie będziemy wiedzieć. To jest inna wersja. Wiem, że po tym odcinku obornickim tu możemy pozdrowić serdecznie słuchaczy z Obornik Śląskich, Strzebnicy. Tam nawet było jakieś poruszenie drobne, że część osób podobno była widziana szukając tego miejsca teraz. Teraz ono nie jest niczyją tam specjalnie własnością czy posesją, więc tak z ciekawości chyba ludzie szli. To wygląda zupełnie inaczej teraz. No, a jeśli chodzi o odcinek trzeci, który przed chwilą...
3: Zatytułowany wymownie Kochanek.
4: Tak, chociaż oprócz kochanka mamy
3: też
4: jeszcze
3: męża.
4: Dosyć... najbardziej się, najłatwiej narzucających potencjalnych podejrzanych i chodziło nam o to, żeby przez pryzmat tych dwóch relacji słuchacze mogli po prostu naszą bohaterkę poznać.
3: Której zwyczajność coraz bardziej staje pod znakiem zapytania. To już kolejny raz nam serwujecie nieoczekiwane zwroty akcji w tej historii. Na niezwyczajność Janiny Kalińskiej mieści się również w jej nadspodziewanie rozbudowanym życiu towarzyskim. Jak wam się udało dotrzeć do tych informacji, no skądinąd bardzo, bardzo prywatnych?
4: Tak, tutaj spora część tych informacji była w aktach sprawy z racji tego, że dokładnie te detale mogły pomóc rozwiązać tę sprawę przed laty. Staraliśmy się takie fakty, które naruszałyby jakoś bardzo, bardzo prywatność, a które zupełnie nie byłyby potencjalnie przydatne do tego tła, jednak pozostawiać gdzieś tam. Część rzeczy, akta to jedno, ale sporo informacji w ogóle w tym naszym śledztwie i w tych 10 odcinkach to jest takie krzyżowanie dokumentów ze współczesnych archiwów sądowych, prokurator, IPN-u też naprawdę sporo. To oczywiście nie jest ostatecznie najważniejsze, bo możemy zapewnić, że wszystko jest jakoś sprawdzone na źródłach i ważne, żebyśmy to jakoś opowiadali tak, żeby wciąż było godnie, ale też ciekawie. Też ta forma trzeciego odcinka miała jakoś dać oprócz tego tła taki
3: oddech
4: wydaje
3: oddech,
4: mi się.
3: Bo zrobiło

0: Się gęsto, bohaterów jest wielu, podejrzanych było bardzo wielu po drugim odcinku. Tych z Państwa, którzy włączyli się w trakcie dzisiejszego wieczoru, uspokajamy. Już dwa pierwsze są dostępne na stronie polskieradio.pl. Ten dzisiejszy, którego przed chwilą wysłuchaliśmy premierowo, już jutro będzie dostępny. Można zatem odświeżyć najświeższy odcinek albo całość, ale jest ciągle wiele zagadek, niedopowiedzeń i możliwości.
1: Tak, będziemy eksplorować jeszcze zarówno życie naszej bohaterki, jak i taki szerszy kontekst tego konkretnego miejsca w czasie 83, potem 4 roku, w którym to się dzieje. I z odcinka na odcinek to, co nam się faktycznie udało ustalić dodatkowego, bo to śledztwo z różnych przyczyn niektórych tajemniczych utknęło w punkcie, z którego nigdy w zasadzie nie wyszło, szczególnie po 89, tam już się nic nie działo i my postanowiliśmy w jakiś sposób do tego wrócić, mimo przedawnienia, mimo że wydawało się to no, prawie niemożliwe, żeby coś ustalić. To
0: a jednak udaje się ustalić całkiem dużo. Co więcej, dowiedzą się Państwo już za tydzień, ale mogą też Państwo pomóc. I tuż po naszej rozmowie Kamil zasiądzie przy trójkowym telefonie 22 i 7 trójek. To jest numer, pod który mogą Państwo zadzwonić, jeśli jakimś cudem wiedzą Państwo coś o okolicznościach obornickich z 83 roku. Na jakie telefony dzisiaj czekasz?
1: Podkreślę to, co tydzień temu z Justyną podkreślaliśmy przed naszym dyżurem, czyli chętnie porozmawiam w ogóle o tym, co słuchacze sądzą o tej naszej serii. Czy jakoś ich to przekonuje też formą. Dzisiaj mieliśmy taki odcinek, w którym, to powiem tak definitywnie, mimo że raczej to wynika z tego odcinka, mieliśmy dwie osoby, które ostatecznie zostały ze wszelkich podejrzeń usunięte, więc tu
0: przynajmniej
1: nie było
0: z waszych. Pytanie, czy przekonaliście
1: słuchaczy
0: i słuchaczki, dowiemy się tego.
1: Ale chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o oborniki, to jak najbardziej szukamy jeszcze sygnałów na temat na przykład lasów państwowych, kogoś, kto tam pracował. Tego jeszcze nie było w podcaście, ale będzie. Czy w ogóle kogoś, kto pamięta tę historię. Szukamy też ludzi, którzy w PKS-ie czy w Społem Wrocławskim znali wiele osób, na przykład w latach 80. we Wrocławiu.
0: Kamil Bałuk, współautor wraz z Justyną Mazur-Kudelską śledztwa dziennikarskiego i podcastu śledczego Zwyczajna Kobieta, był dziś wieczorem z nami, a z Państwem jeszcze zostaje i właśnie zaczyna swój dyżur telefoniczny. 22 i 7 trójek to nasz numer. Anna Kowalczyk i Olga Szućko, my się żegnamy, a po 21 przywita się z Państwem Krzysztof Łoniewski, który wraz ze swoimi gośćmi w Klubie Trójki będzie szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego polski sport w ostatnich latach stoi kobietami. A tymczasem Grzegorz Markowski zanuci Państwu balladę z serialu 07 z Głoście. Dobrego wieczoru.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera. Po przepychankach przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trzy osoby trafiły do aresztu. Samolot ukraińskiego prezydenta znów zaczął latać z Rzeszowa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował dwumiesięczny areszt dla 66-letniego Krzysztofa N., podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano spotkanie przedstawicieli służb. Po południu poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem Konstytucyjnym, potwierdził w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że spodziewa się kolejnych wniosków do prokuratury. Do przepychanek doszło, kiedy policjanci demontowali barierki postawione tam przez protestujących, żeby uniemożliwić wjazd Maciejowi Berkowi i innym wybranym przez Sejm sędziom. Maciej Berek złożył wcześniej w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale bez jego udziału. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski takiej formy ślubowania nie uznaje i nie dopuszcza sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Policja alarmuje, oszuści wrócili do metod na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin oraz pracowników szpitala. Tylko w ostatnim czasie swoje oszczędności, aby rzekomo ocalić zdrowie córki, oszustom przekazała 82-letnia mieszkanka z Kawiny koło Krakowa. Policji udało się odzyskać część pieniędzy i zatrzymać jedną osobę. To już kolejne tego typu oszustwo w ostatnim czasie, przestrzega Anna Zbroja z małopolskiej policji.
7: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna.

0: tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
1: Policja i pracownicy NFZ-u przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Kolejny etap prac w tunelu kolei dużych prędkości na łódzkiej Rytkini. Niemal wszystkie elementy tarczy TBM trafiły do tamtejszej komory startowej. Część elementów jest już złożona i czeka na start prac.
2: W komorze startowej na Rytkini znalazł się już najważniejszy osprzęt tarczy TBM, mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
3: Opuszczono już m.in. napęd, który waży prawie 170 ton. Teraz pod ziemię trafiają kolejne części maszyny.
2: Przygotowania do drążenia tunelu idą zgodnie z planem. W kolejnym etapie do komory opuszczona zostanie głowica tarczy, która obecnie jest spawana. Tunel, który wydrąży składana tarcza, będzie wyjątkowy w skali Polski.
3: Będzie to najdłuższy i najszerszy tunel kolejowy w Polsce, wydrążony w jednym odcinku.
2: Będzie miał 4,5 km długości i średnicę 14 metrów. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
1: A tarcza ma rozpocząć drążenie tunelu wiosną. Najcenniejsze zabytki dawnej biblioteki wrocławskich dominikanów można oglądać na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ekspozycję Księgi są naszym orężem przygotowano z okazji 800-lecia obecności zakonu we Wrocławiu. Po raz pierwszy publicznie pokazano m.in. średniowieczne kodeksy, dawne druki i bogato zdobione rękopisy, mówi Adam Poznański z Biblioteki Uniwersyteckiej.
4: Mamy bardzo stare rękopisy. Jeden fragment prawdopodobnie jest najstarszy w Polsce. Jest to pergaminowy fragment Kroniki Eusebiusza w tłumaczeniu świętego Hieronima, który w XV wieku został użyty do oprawy innego kodeksu, ale później okazało się, że te elementy do wzmocnienia oprawy są cenniejsze niż kodeks, którymi je wzmocniono.
1: Oryginały będzie można oglądać do końca roku po wcześniejszych zapisach. Władimir Zełenski ponownie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Samolot prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy wylatywał z mołdawskiego Kiszyniowa. Miało to związek z ochłodzeniem stosunków między Polską i Ukrainą. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dziś podczas podróży do Londynu Władimir Zełenski wyleciał z Polski.
5: Z powodów bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski od początku wojny podróżował z Ukrainy do Rzeszowa Jasionki, lądem, a stamtąd wylatywał do światowych stolic. W czerwcu jednak samolot Wołodymyra Zełenskiego zaczął bazować w Mołdawii. Nieoficjalnie powodem zmiany lotniska miało być zaostrzenie stosunków, które rozpoczęło się nazwaniem imieniem UPA jednej z ukraińskich jednostek i w efekcie odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś po raz pierwszy od tego czasu ukraiński prezydent znów wyleciał z Polski. Potwierdziło to biuro Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy składa dziś wizytę w Londynie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza w Rybniku, Wodzisławiu, Śląskim, Lublińcu i Łomży jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 27% energii elektrycznej. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie. Mateusz Foremniak.
7: Dobry wieczór. Za nami polski dzień na kortach w Szanghaju. Do gry w tamtejszym tysięczniku stanęły dzisiaj aż trzy nasze zawodniczki. Iga Świątek i Magdalena Frank spotkały się w bezpośrednim pojedynku i tutaj górą 6-2 i 6-1 Świątek. W trzeciej rundzie czeka już na nią Amerykanka Kruger. Do tego samego etapu turnieju awansowała Maja Chwalińska. Ona 1-6, 6-1 i 6-1 okazała się lepsza od Marii Bołskowej. Trener tenisa Michał Gawłowski cieszy się z jej solidnej dyspozycji.
8: To jest zupełnie inna bajka dla niej sportowo w tej chwili, a to będzie też dobry turniej. No drugi, trzeci set już widać, że złapała swój rytm, że już przeciwniczka była, że tak powiem, dość mocno wybita z uderzenia. Nie gra się łatwo z taką zawodniczką, to trzeba umieć, to trzeba wiedzieć.
7: Łatwo nie będzie też w kolejnej rundzie, bo tam przed Chwalińską pojedynek z turniejową dziesiątką Iwą Jowicz. Z kortami w Szanghaju pożegnała się za to rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka, która nie dała rady Ann Lee. Tenisowo-hokejowym wynikiem zakończyło się spotkanie Lask Linz z Liverpoolem w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przyjezdni z Anglii wygrali aż 6-3. 5 bramek zobaczyli kibice w Rotterdamie, gdzie Feyenoord 3-2 ograł Como. Od 21 grają na 7 innych stadionach. Najciekawiej powinno być w spotkaniach Rome z Realem i Manchesteru City z PSG. My pucharowych emocji możemy doświadczyć w piłce ręcznej i koszykówce. Szczypiorniści Industrii Kielce niestety na tarczy wrócą z Magdeburga, gdzie w Lidze Mistrzów przegrali 27-30. Od 20 minut trwa mecz Wisły Płock z Wardarem Skopie. Jak na razie Wisła prowadzi 11-6. Na koszykarskich parkietach porażkę w Eurolidze zaliczyły niestety zawodniczki AZS-u Lublin 61-85 z tureckim Emlak Konut. Ze zmiennym szczęściem w Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym rywalizują nasi reprezentanci. Najlepiej prezentują się nasi dybliści, bo

0: Do ćwierćfinału awansowała para Wielgos Brzyska oraz grająca ze Słowaczką Kukulkową Natalia Bajor. W singlu panów do drugiej rundy awansował Miłosz Redzimski. Po wygranej 4-1 z Martinem Forsetem nastroje tonuje jednak selekcjoner Tomasz Redzimski.
1: Miłosz wykorzystał swoją przewagę techniczną, taktyczną i też doświadczenie gry na arenie międzynarodowej, żeby tę grę wygrać. Natomiast poziom gry Miłosza jest jeszcze dość daleki od takiej swojej dobrej, wysokiej dyspozycji.
0: W kolejnej rundzie z tą dyspozycją sprawdzi się Słoweniec Darko Jorgić.
2: Jutro na zachodzie pogodnie, a na wschodzie przelotny deszcz od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dobry wieczór Państwu. Jest 9 minut po godzinie 21.
7: Klub Trójki.
6: Trudno oprzeć się wrażeniu, że w polskim sporcie umowny ciężar sukcesów przesunął się w stronę kobiet i to zdecydowanie. Weźmy pod uwagę imprezy tegoroczne. W Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce na 8 medali 7 zdobyły panie. W Mistrzostwach Europy w pływaniu nasza kadra wywalczyła tylko 2 krążki, obydwa zdobyły kobiety. Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu na 10 miejsc na podium 9 przypadło kobietom. Wyłamują się na dobrą sprawę w sportach popularnych tylko siatkarze. Skąd bierze się ta coraz wyraźniejsza dysproporcja? Spróbujemy zastanowić się z psycholożką społeczną Adrianą Sobol. Dobry wieczór, Rado.
8: Dobry wieczór.
6: Z byłym znakomitym lekkoatletą, dobrze znanym z naszej anteny, Pawłem Januszewskim. Dobry wieczór, Pawle.
9: Dobry wieczór.
6: I ze świetnym dziennikarzem sportowym, dziś Eurosportu, a w przeszłości także Radiowej Trójki, Igorem Błachutem. Dobry wieczór, Igorze.
9: Dobry wieczór.
6: W tej audycji ważny jest głos Państwa. Proszę telefonować i komentować to, co powiedzą nasi eksperci. Na pewno Państwo mają zresztą swoje zdanie na temat dominacji kobiet w polskim sporcie. Nasz numer telefonu 227 trójek na posterunku Wojciech Dorosz. Audycję realizuje Olga Szućko. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. I pierwsze pytanie, panowie, oczywiście kieruję do jedynej kobiety w tym studiu. Ado, czy ty masz swoje przypuszczenie? Dlaczego tak się dzieje, że w polskim społeczeństwie zrobiło się tak, że to kobiety są coraz lepsze w sporcie, a mężczyźni coraz gorsi?
8: Myślę, że musimy chyba sięgnąć do tego, jak było wcześniej. Mam takie poczucie, że kobietom było bardzo trudno się przez lata przebić w sporcie. I to nawet do dzisiaj trochę tak jest, że jak nawet dziewczyny chcą grać w piłkę, a są w podstawówce, to chłopaki mówią, z wami nie gramy, bo wy nie potraficie. A kobiety mają to do siebie, że bardzo mocno w pewnym momencie zaczynają tak naprawdę walczyć o swoje, o swoją pozycję. I trochę tak jest, że z tej w ogóle takiej słabej płci przechodzimy do takiej niezłomnej odporności. Kobiety też bardziej, wydaje mi się, że sposób ich funkcjonowania i przygotowania takiego mentalnego do sportu jest bardziej sfokusowany nie na samym wyniku, tylko na procesie. I to jest coś, co pozwala na rzeczywiście odnoszenie tych sukcesów. Tak mi się wydaje w takim jakby skrócie spojrzenia na to, że te kobiety po prostu stały się trochę bardziej jakby na inne rzeczy stawiają na początku. Mają zupełnie inne przygotowanie do tego sportu i dlatego może osiągamy teraz takie wyniki.
6: Nawiązując do tego, co powiedziałaś, rzeczywiście w piłce kobiece jest tak, że te dziewczynki, które potem odnoszą sukcesy, zaczynają grać po prostu z chłopcami. Tak. To znaczy nie przejmują się tymi uwagami, tylko z nimi grają i pokazują, że potrafią z nimi rywalizować. Pokonać. Oczywiście, że tak.
8: Tak, ile pokonać barier, jak wiele muszą wyważyć tak naprawdę zamkniętych drzwi. I to uczy pewnego, prawda, takiego też, no, to kształtuje ich charakter, taką siłę, a też przygotowuje na porażki, tak, na różnego rodzaju trudności. Dziewczynki jednak też, jak weźmiemy tak społecznie, tak, zawsze było, no, że dla dziewczynek to nie sport, tak, to one mają ładnie wyglądać, założyć piękną sukienkę, a tu nagle, prawda, i dlatego było im znacząco trudniej wejść, jak tak naprawdę i nadal jest trudniej wchodzić jakby w tą aktywność sportową, już taką bardziej powiedzmy zawodową, ale jak widać,

0: widać, za tym stoją też, no jakby to się przekłada po prostu na działanie.
1: Panowie, wasze takie tezy początkowe, Pawle?
2: Ja mam wrażenie, że sport jest wymierny i po części pokazuje to, co się też dzieje w społeczeństwie. Tam panowie zaczynają jakby szukać swojego miejsca i ustępować jednocześnie miejsce, no w tym przypadku paniom, i w życiu, i też to się przejawia w życiu sportowym. Panowie oddają ten teren, który był do tej pory jakby bardziej dla nich wskazany, ta rywalizacja, potrzeba rywalizacji, potrzeba sprawdzania się, i mam wrażenie, że to jest, no, szczerze mówiąc, nie tylko problem jakby polskiego sportu, ale i taka tendencja chyba sportu zachodniego.
1: Igorze?
3: No to ja muszę w kontrze oczywiście, bo po 5 minutach...
1: Po to cię zaprosiłem.
3: Położymy tę audycję i jak się będziemy wszyscy ze sobą zgadzać. Więc po pierwsze, historycznie oczywiście nie. Wprawdzie, historycznie rzecz biorąc, więcej medali zdobywali panowie niż panie, jeśli chodzi o polski olimpizm, ale brało się to między innymi z tego, że pewnych sportów, pewnych konkurencji, pewnych dyscyplin nie było w dawnych latach. Boks, zapasy, generalnie rzecz biorąc, sporty walki, to były sporty niedostępne dla pani.
1: Od razu pierwszy... ci wejdzie słowo boks, zobacz, sukcesy odnoszą tylko polskie panie w tym
3: zaraz,
1: momencie.
3: Mówię historycznie.
2: Ja też mówię przerwać, powiedzieć, że pierwszy medal olimpijski,
3: mówię o medale.
2: Zdobyła pani.
3: Pierwszy złoty medal to jest Halina Konopacka. Tak jest. Przedwojenna lekkoatletyka obok Konopackiej, to jest Wajsówna, to jest Walasiewiczówna.
1: Maria Kwaśniewska.
3: To jest Kwaśniewska-Maleszewska. To są wielkie nazwiska polskiej lekkoatletyki. To nieprawda, że
1: Jadwiga Jędrzejowska, tak.
3: Pierwsza wybitna tenisistka. Bez podziału na płeć, powiedzmy, pierwszy tenisista, osoba tenisująca, nie? Bo to teraz tak się mówi. To była Jadwiga Jędrzejowska. Nie jest prawdą, że nie było pani w sporcie. No Irena Szewińska, złota generacja polskiej lekkoatletyki, połowa wunderteamu, to były panie.
4: Tak, ale chyba
3: więc to nie jest tak, że nie było pań. Sporty zespołowe, pierwsze polskie medale olimpijskie, to było kto? Siatkówka. Pań, nie panów. Pierwszy medal w kajakach powojenny, Daniela Balkowiak.
1: Dziś w kajakach liczą się tylko panie w naszym sporcie.
3: Dziś w kajakach tylko panie, no ale to do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Ale spokojnie, tu jest paru panów, którzy dołączą do tej rywalizacji.
1: Oby.
3: Także jeśli chodzi o historyczne podejście, nie zgadzam się z tym, że nie było kobiet dawniej w sporcie, a teraz są.
1: Nie było takiej tezy.
0: Nie było takiej tezy.
3: Było, było tak, że to był teren... No, czemu trudniej?
0: No trudniej było. No, wiele sportów nie było
3: no tak, nie było wielu sportów, to się
0: prawda,
3: zgadza. Natomiast
0: dla
3: nie wiem, czy przedwojenne panie tak się wyrywały do tego, żeby się mucić w zapasach, no te furtki się otworzyły teraz, więc wykorzystują swoją szansę po prostu.
1: No i bardzo dobrze.
3: Natomiast w pełni się zgadzam z tym, że społeczna rola kobiet dawniej i teraz jest inna, ze szkodą niejednokrotnie dla pań i dla panów tym bardziej, którzy, tak jak Paweł słusznie zauważył, zupełnie niepotrzebnie podwijają ogony i oddają terytorium, które dotychczas było ich. Ja nie mówię o tym, żeby je zawłaszczać na stałe, natomiast troszkę poboksować się o to terytorium by wypadało. Oczywiście cudzysłów z tym boksowaniem, bo wiadomo, że to sensu nie ma najmniejszego.
0: No, ale to
3: fizyczna
0: pytanie...
3: konfrontacja.
1: Ada, proszę.
0: Nie, ale to pytanie, dlaczego panowie oddajecie to terytorium?
3: No bo mięczaki, no.
0: No ale właśnie to jest takie duże uproszczenie. Dlaczego oddajecie to terytorium?
4: Myślę,
0: że... Mówmy się, sport to jest, prawda, mimo wszystko za tym stoją też nagrody, sukcesy, tak? Jest coś wymiernego.
1: Absolutnie tak.
2: Ja myślę, że też trzeba społecznie trochę na to spojrzeć. Coraz więcej małżeństw, znaczy związków, w których dzieci wychowywane są przez mamy, synowie są wychowywani przez mamy.
1: Po rozwodach po prostu,
2: po
1: tak?
2: Po rozwodach. Mhm. Najczęściej sądy przyznają opiekę nad dziećmi mamom. I żyją ci chłopcy w takiej trochę innej kulturze niż była to wcześniej praktykowana, czy tam znany model funkcjonowania. I to po części też, to są chłopcy, którzy nie do końca chyba żyją w takich męskich wzorach postępowania.
1: Co ty na to?
2: Oni też do sportu
1: to jest
2: trafiają.
1: ciekawy wątek. Co myślisz?
0: Myślę. Zastanawiam się nad tym.
1: Że może tak być?
0: Znaczy... Na pewno to ma wpływ. To bez dwóch zdań. To na pewno ma wpływ. Z drugiej strony weźmy też pod uwagę, że a propos, no, teraz w ogóle króluje tak naprawdę naprzemienna opieka. To jest w ogóle aktualnie w sądach, to jeśli jak dochodzi do rozwodu, to jest to przeważnie naprzemienna opieka.
1: Ale przez wiele lat było tak, jak mówił Paweł.
0: Ale przez wiele lat rzeczywiście to była, w ogóle umówmy się, ci mężczyźni też często znikali z życia po prostu tych

0: tych dzieci. I oczywiście możemy oczywiście mówić o tym, że w związku z tym to się przekładało na zupełnie inny jakby model wychowywania. A z drugiej strony, no to znowu wróćmy do tych pań. To dlaczego to się nie przełożyło na wychowywanie dziewczynek i dlaczego te dziewczynki jednak, prawda, bardziej są aktywne teraz w tym sporcie?
1: Paweł, się śmiejesz? Igor.
2: No bo ktoś musi.
1: No tak, tak, no bo ktoś musi.
2: Ktoś musi. Myślę po prostu, że dobrze się poczuły dziewczęta z tym, że, no, że są postaciami dominującymi. Nie tylko jeśli chodzi o sport, no bo sport to jest, tak jak Paweł powiedział, to jest rzecz wymierna. Tutaj trzeba włożyć mnóstwo zdrowia, mnóstwo poświęcenia, czasu, pieniędzy, jeszcze mieć talent najlepiej do tego i ogromną odporność, szeroko pojętą, do tego, żeby do czegokolwiek w sporcie dojść. Być może jest teraz tak, że większa część dziewcząt młodych, no bo to trzeba w dosyć młodym wieku rozpoczynać tę sportową przygodę, jest na to po prostu mentalnie gotowa, niż było to wcześniej.
1: 2027 trójek. Prosimy o Państwa głos, o Państwa opinię w tej sprawie, o której dzisiaj dyskutujemy, czyli dlaczego w polskim sporcie zaczęły dominować kobiety. Paweł, ty postawiłeś swego czasu w takiej prywatnej rozmowie ze mną ciekawą tezę dotyczącą tego, że polski sport męski ma się gorzej, ponieważ ten sport dziecięcy drenują, myśląc o chłopcach, akademie piłkarskie.
3: Duży zarzut. Prywatnie o tym rozmawialiśmy, ale tak, owszem.
1: Ale tak jest.
3: Myślę, że coś w tym jest. Ja poniekąd ze względu na to, że jestem ojcem czwórki dzieci na przestrzeni 27 lat, Mam ten przegląd i w tej chwili mój najmłodszy syn jest członkiem jednej z akademii piłkarskiej i przez to jakby mam pogląd i widzę, jak wydrenowane są te środowiska. Praktycznie każda miejscowość podwarszawska, każda, nawet nie tylko gmina, ale mała miejscowość, ja chodzę, mój syn chodzi do szkoły w bardzo małej miejscowości, w gminie Nieporęt i tam w każdej wiosce jest akademia, tam jest klub. I kiedyś tam trafiali chłopcy w wieku 7-8 lat, w tej chwili te akademie sięgają, bo głównie chłopców, oczywiście zdarzają się dziewczęta, ale to są rodzynki. I tam głównie trafiają chłopcy, ale wcześniej to byli 7-8-letni chłopcy, a w tej chwili ten drenaż się zaczyna już w trzeciej klasie, w wieku 3-4-5 lat. Ja widzę.
1: Czyli schodzą coraz
3: niżej. Akademie schodzą coraz niżej, ale i rodzice już w wieku 3 lat zaczynają mieć wrażenie, że to dziecko jak nie trafi do sportu, a najprościej jest w tych małych miejscowościach trafić do piłki nożnej, bo te akademie są naprawdę na wyciągnięcie ręki. One są w szkołach, ciężko na nie nie wpaść, że tak powiem. I najprościej jakby oddać dziecko do takiej akademii piłkarskiej i po tych akademiach. Ja jako były lekkoatleta, który zaczął w wieku 15 lat swoją przygodę z lekkoatletyką, z taką lekkoatletyką, gdzie był trener i widzę w tej chwili, że poziom takiego profesjonalizmu w tych akademiach, gdzie są zgrupowania, są wyjazdy, są mecze, są sparingi, są jacyś psycholodzy na tym poziomie, dla mnie to jest jakby pozbycie tych dzieci takiej przyjemności z aktywności fizycznej. Ja wiem, że nie taki jest temat tej audycji, natomiast ci chłopcy przechodzą przez tę akademię już w tak młodym wieku i mam wrażenie, że oni w wieku 12, 13, 14 lat, a w ogóle taką barierą jest granica około 12 lat, kompletnie odchodzą od sportu.
2: Już mają to przećwiczone, już mają dość.
3: Już mają tego wszystkiego dosyć, nie? I być może z tego to wynika. Aczkolwiek też sam nie jeżdżę konno, natomiast parę razy miałem okazję być w tego typu środowiskach i tam jest zupełnie odwrotna sytuacja. Początek jakby zainteresowania nawet nie jeździectwem, tylko tym wszystkim, co jest wokół stadni koni, są dziewczynki. One tam najczęściej przybywają, opiekują się tymi końmi. Chłopców tam nie ma. I nagle chłopcy się pojawiają w wieku 14, 15, 16 lat i wygrywają wszystkie zawody, które przez wiele lat, znaczy te dziewczynki się szykowały do tych zawodów przez wiele lat i nagle się pojawia chłopiec i wygrywa z nimi, co też jest jakby zupełnie odwróceniem tego wszystkiego. Jakie są zasady? Nie mam większego pojęcia, natomiast mówię to jako przykład różnych zachowań i takich.

0: takich determinacji w osiąganiu wyników sportowych. Dziewczynki się opiekują tymi końmi, tą całą otoczką, to im sprawia rodzaj przyjemności. Chłopców nie ma na tym etapie, natomiast pojawiają się, kiedy się zaczyna rywalizacja, no i wygrywają.
1: Kobiety też na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o jeździectwo wodnym, wygrywają, to Igor potwierdzi. Natomiast zanim wywołam do głosu Igora, bo na pewno będziesz chciał skomentować to, co powiedział Paweł o drenażu przez Akademię Piłkarskie, to mamy pierwszy głos naszego słuchacza. Załóż proszę A do słuchawki, bo reszta panów już wyposażona w słuchawki. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Proszę o pańskie zdanie.
2: Dzwonię dlatego, że jestem ojcem młodego sportowca, 18-latka, który teraz zmienił swoją karierę sportową na Stany Zjednoczone. Tam uprawia sport akademicki na najwyższym poziomie. I odniosę się do tematu audycji. Moim zdaniem wśród chłopców jest zdecydowanie większa konkurencja, są zdecydowanie większe wymagania są postawione przed chłopcami. Są oni również poddawani zdecydowanie większej presji i z moich obserwacji są zdecydowanie mniej odporni na tą presję niż dziewczęta. A to wynika z bardzo prostej zasady. Dziewczęta wcześniej dojrzewają i wcześniej potrafią sobie z tym radzić. Dlatego w tym granicznym wieku 15-17 lat najwięcej chłopców odpada z dyscyplin sportowych i wycofuje się, no można powiedzieć, z wyczynowego uprawiania sportu. Taka jest moja obserwacja jako ojca, człowieka, który kontynuuje swoją sportową karierę od lat 6.
1: Dziękuję, panie Grzegorzu. Jeszcze proszę powiedzieć, jaki sport teraz w Stanach uprawia pański syn?
2: Mój syn gra w golfa.
1: A no to świetnie. To świetnie. To gratulujemy. To sport, który wróży duże sukcesy finansowe. Ado, zanim Igor, to ciebie chciałem spytać o to, czy rzeczywiście tak jest, że twoim zdaniem dziewczynki na tym, w tym kluczowym, według pana Grzegorza, momencie rozwoju, czyli 14-15 lat, są odporniejsze psychicznie?
3: Znaczy, rzeczywiście, no, dziewczynki mają większe predyspozycje i w ogóle też łatwiej korzystają z różnych form takich, w ogóle łatwiej jest im do takiej regulacji emocjonalnej, tak? I jakby też są bardziej otwarte na różnego rodzaju kwestie dotyczące wsparcia, również między innymi takiej pracy mentalnej, psychologicznej, ale chciałabym nawiązać do tego, co tutaj powiedział nasz słuchacz. A propos, że dziewczynkom jest łatwiej, tak? Bo nie mają aż takiej rywalizacji, no i w ogóle łatwiej sobie radzą z hejtem. Ale ja mam takie poczucie, że kobiety w ogóle w sporcie są często mierzone takimi podwójnymi standardami, bo przecież ocenia się nie tylko ich grę, na przykład, prawda? Tylko również jak wyglądają. Jakby to jest bardzo szeroko oceniane. Dopiero później pojawia się ten wynik. To też jest niezwykle trudne. Oceniamy, czy nawet weźmy pod uwagę ostatnie sytuacje jakby związane z Igą Świątek. My nie mówimy tylko o tym, czy Iga przegrała, czy wygrała. Tylko także jest cały szereg, prawda, jej zachowań, różnych rzeczy dookoła, które teoretycznie nie powinny mieć znaczenia w kontekście oceny jej gry. Więc ja tutaj bym o tym dyskutowała, czy na pewno, czy na pewno tym dziewczynkom w tym obszarze, kobietom
1: i w tym wieku jest łatwiej,
3: tak? Okay. To jest do dyskusji.
1: Igor, przepraszam cię, ale mamy kolejny telefon od naszego słuchacza, 22 i 7 trójek. Tym razem zatelefonował do nas pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku.
4: Dobry wieczór.
1: Proszę mówić.
4: To znaczy tak, ja odnoszę się może do piłki nożnej, dlatego że w tym siedziałem 25 lat i w tej chwili już jestem seniorem. Co zaobserwowałem? Zaobserwowałem jedną rzecz. Taką bardzo ważną rzecz, że w tej chwili młodzież, czyli nawet dzieciaki i są pchani przez rodziców do piłki nożnej, nie sami z siebie. Natomiast to, z czym dzwonię, to jest inna bajka. To chodzi mi o temat zasadniczy taki, że młodzież nie gra w tej chwili dla siebie, tylko dla kasy. Jeżeli nie otrzyma kasy, to po prostu on nie będzie grał. Albo będzie skakał po zespołach. Zagra tu, zagra tam, zagra gdzie indziej. W naszych czasach, wróćmy do lat 80., 90., było coś innego.

0: myśmy po prostu chcieli grać dla drużyny, dla zespołu. Natomiast w tej chwili dzieje się coś całkowicie innego. Kto da większe pieniążki, to wtedy po prostu gramy.
1: Dziękuję panie Jacku za pańską opinię. Igor, pytanie teraz do ciebie. Kto da większe pieniążki, a może to jest tak, kto więcej zarobi myśląc o tych akademiach, bo tak naprawdę to się coraz częściej do tego sprowadza. Mnóstwo.

0: mówił Paweł, to znaczy to, że rodzice zachęcają tutaj, cudzysłów, swoje dzieci do tego, żeby wstępowały do rozmaitych klubów sportowych. Myślę, że to nie tylko piłka nożna, bo piłka nożna zrobiła się u nas szalenie popularna za sprawą
1: Roberta Lewandowskiego,
0: który no, czy się to komuś podoba, czy nie, jest gwiazdą światowego formatu. On szalenie działa na wyobraźnię i młodych ludzi, i ich rodziców. No, młodzi ludzie chcieliby być tacy fajni, mieć takie, nie wiem, zasięgi, być pokazywani w rozmaitych socialach non-stop, nie zdając sobie być może z tego sprawy, że to nie musi być takie fajne znowu. No a rodzice, tak jak wspomniał przed chwilą słuchacz, no, widzą w tym całkiem sensowny zarobek ewentualny. Ale przecież to samo dotyczy szkółek tenisowych. Wspomniana Iga Świątek, no też działa na wyobraźnię rodziców, no bo przecież gro tytułów, które pojawiają się po jej kolejnych występach, nie dotyczy tego, czy akurat lepiej funkcjonował jak backhand, czy gorzej, tylko ile zarobiła za przejście do kolejnej rundy. No kurczę. Takie są standardy podłe tego, co nazywa się obecnie dziennikarstwem, więc nie można przechodzić obok tego obojętnie, bo to działa na wyobraźnię ludzi po prostu. I działa też na wyobraźnię młodych ludzi. Jeżeli potem dzwoni pan, który od kilkudziesięciu lat był przy piłce i obserwuje taką rzecz, że teraz młodzi ludzie raczej kierują się, ci, którzy zostają w ogóle w tej piłce, no bo zakładam, że ci, którzy tam skaczą z drużyny do drużyny, to nie siedmioletnie dzieci, tylko już tacy ludzie, nie wiem, tam 15, 18, 20 lat. A jeżeli oni kierują się zyskiem, no to po prostu dlatego, że być może faktycznie nie było w nich pasji sportowej wielkiej, tylko trochę talentu, są młodzi sprawni, pozostali w tym sporcie trochę dłużej, no to szukają możliwości, żeby to zdyskontować, ale wyczynu się z tego nie zrobi w żaden sposób. I nie tylko w tym sporcie.
1: Mówicie coś, czy mogę pytać? Ado?
2: Inaczej, ja się w to wtrącę.
1: Z przyjemnością.
2: To jest racja, że rzeczywiście dzisiaj zapomnieliśmy o tym, czym tak naprawdę powinien być sport dla również tych młodych ludzi. I to jest niejednokrotnie, ja sama jak myślę o moich koleżankach, które mają synów, to wszystkie wymyśliły, że będą kolejnymi Robertami Lewandowskimi. Żadna z nich się nie zapytała, czy w ogóle ten chłopiec chce grać w piłkę nożną, tylko to było...
0: Nie wiem, czy ma dwie nogi, jakieś tam sprawne w miarę,
2: coś z tego
0: nie?
2: wyjdzie, prawda?
1: No. To niech kopie.
2: No. Za tym stoją też ogromne rzeczywiście ambicje i aspiracje rodziców, plus do tego też nakłady finansowe, które często są w stanie jakby na to łożyć. Ale rzeczywiście dochodzimy do takiego tematu w ogóle wypalenia. To zresztą też tutaj padło, że rzeczywiście to są młodzi ludzie, którzy zaczynają bardzo szybko. Jeszcze kompletnie ani siebie nie znają, nic na swój temat nie wiedzą. I z jednej strony oczywiście sport kształtuje też naszą osobowość, ale przychodzi taki moment, kiedy to jest tak intensywnie, tak szybko, tak często, że w pewnym momencie on rzeczywiście kończy 12 lat i mówi, ja już mam dość, ja już chcę to puścić. I to jest w ogóle taka kwestia dotycząca tego wypalenia, która występuje właściwie w różnych obszarach życia młodych ludzi. I w zainteresowaniach, i w sporcie, i w nauce, i w wielu, wielu innych aspektach. I to jest bardzo przykre, że kiedyś wydaje mi się, że ten sport też był formą jakiegoś przynależenia też do jakiejś grupy, prawda? To budowało, to coś więcej znaczyło. Dzisiaj na przykład taki 11-latek mówi, że idzie pograć w piłkę nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że musi.
1: Trochę tak jest, Paweł, zanim powiesz, to ja mam takie doświadczenie własne, osobiste z ostatnich miesięcy. Mój syn zmienił sport w wieku 16 lat, grał przez kilka lat dobrych w piłkę i zmienił sport na lekką atletykę. No i poszedł na pierwsze zajęcia z lekkiej atletyki i powiedział, tato, tam wszyscy ze sobą rozmawiają. Tam są wszyscy dla siebie mili. Ja mówię, co, jak chodziłeś, to tak nie było na piłce? Nie, tam nikt ze sobą nie rozmawiał. I dopiero wtedy mi o tym powiedział. Wcześniej o tym nie mówił.
0: No bo uważam, że to normalne, skoro nikt nie gada. No tak. To on też nie. Kompot no tak. Zawsze był, nie?
1: No tak.
0: Jak w tym dowcipie.
3: My pewnie odchodzimy trochę od tematu głównego
1: tak,
3: dzisiaj.
1: Przypominamy główny temat 22/7 trójek. Dlaczego kobiety dominują w polskim sporcie? Mów, Pawle.
3: Ja tak się zastanawiam i coś w tym jest z tymi wyborami naszych dzieci, że to nie są wybory naszych dzieci, tylko wybory dorosłych rodziców i tak faktycznie jest. Zauważcie, my z naszego pokolenia...
1: Przepraszam, czy wybrałeś za Stefana swojego młodszego syna, żeby zaczął grać w piłkę, czy sam zdecydował, że chce iść na piłkę?
3: Nie miał wyjścia, bo jak

0: już był w przedszkolu i jego koledzy z przedszkola chodzili do akademii, to on też tam chciał być. Natomiast ja jestem z takiego pokolenia, nie wiem, Igor pewnie to samo, nie wiem jak pani Ada.
1: Ada jest młodsza od mnie.
0: No właśnie, ale moi rodzice nie mieli zielonego pojęcia, słuchajcie, co ja robię, jak ja wybrałem sport. To, że ja jestem lekkoatletą, to byli zaskoczeni, że jeździłem na jakieś zawody, ale nie do końca mieli świadomość. Nie jestem z rodziny patologicznej, moi rodzice to nauczyciele. Tata dyrektor szkoły, mama nauczycielka również w tej szkole. Także patologii nie było w rodzinie, aczkolwiek to ja jakby decydowałem, co chcę robić. I w moim pokoleniu to my szukaliśmy sobie sportu, to my byliśmy zdeterminowani, żeby gdzieś pojechać, coś zrobić. A w tej chwili jak patrzę na te dzieci, które są podwożone furami, naprawdę niezłymi, no, zresztą teraz każdy ma dobry samochód, podwożone są tymi samochodami, ubrane są od stóp do głów, one na nic już nie czekają, one już wszystko mają. Mhm. I teraz zauważcie, mówimy o świadomości, że dzieci nie słuchają, co do nich mówimy, tylko patrzą na nas. To my żeśmy im wskazali sport i pokazujemy im, że tutaj są pieniądze, czyli to są nasze oczekiwania wobec tego sportu. Jesteśmy zaskoczeni, że te dzieci dokonują takich, a nie innych wyborów, ale one tych tak naprawdę wyborów nie dokonują, tylko one są trochę przedłużeniem tego, co my byśmy chcieli i oczekiwali. Ja mówię tak globalnie, bo jestem w stanie nawet w sobie znaleźć przykłady, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowywałem i to w ogóle nie wynika z potrzeby. To pewnie wynika trochę z presji, bo wszyscy w koło wysyłają gdzieś te dzieci i mamy wrażenie, że jak nie wyślemy 5-6-letniego dziecka na jakiś sport, to on już sobie z tym nie poradzi. Pewnie jest wiele czynników, ale na to myślę, to się gdzieś wybija ten kierunek, że tych wyborów sportu nie dokonują same dzieci, tylko dokonuje to pokolenie rodziców. I czemu oni to robią? Bo chyba mają świadomość, co może dać sport, ewentualnie co daje aktywność fizyczna.
1: 22 i 7 trójek, już Igor, już, przepraszam, znów przed tobą jeszcze nasz słuchacz, pan Radosław ze Śląska. Dobry wieczór, panie Radku.
2: No, dobry wieczór.
1: Proszę mówić.
2: Takie trzy krótkie spostrzeżenia wrzucić do rozmowy. Przepraszam, bo nie słyszałem całej, ale po pierwsze, wydaje mi się, że jak państwa słucham, to mówicie państwo o sporcie i dyscyplinach sportu oraz o piłce nożnej.
1: Trochę tak
2: może
1: mówimy. Trochę
2: tak
1: mówimy.
2: To już jest wyraz nadmiaru finansjery nad sportem. Druga rzecz, którą dzisiaj usłyszałem od koleżanki, która jest nauczycielką, i mówi, wiesz co, Radek, ja tam bardzo lubię młodzież, lubię pracować poza jedną szkołą, poza szkołą sportową, bo tam uczyć chłopaków ze sportowej klasy to jest po prostu tragedia, chamstwo i tragedia. Ale ona mówi o klasie piłkarskiej, nie mówi o sporcie, o siatkarzach, o lekkoatletach, o pływakach. Mówiła o szkole,
1: o klasie piłkarskiej.
2: I trzecia rzecz, bo na początku była rozmowa o kobietach.
1: No bo o tym jest cała dyskusja.
2: Myślę, że tu jest przykład właśnie tego, że jeszcze wśród kobiet jest więcej sportu niż finansjery, niż pieniędzy, a piłka jest niestety, no akurat Lewandowski jest przykładem, jak przy powiedzmy średnim talencie można sobie wypracować pozycję ciężką pracą. O tyle uważam, że co jak co, ale piłka nożna w naszym kraju, i zresztą nie tylko, bo cała skorumpowana UEFA jest dowodem na to, że nic tak nie niszczy sportu, czystego sportu, jako rywalizacji, jak właśnie piłka nożna i pieniądze, które w niej funkcjonują.
1: Dziękujemy, panie.
2: Tak, tytułem moich spostrzeżeń. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: My pana też serdecznie pozdrawiamy. Igorze, to teraz czas na twój głos.
3: Jeszcze
1: przypomnijmy, poprzednio, że rozmawiamy o tym, że dlaczego w polskim sporcie sukcesy odnoszą teraz głównie kobiety.
3: Puentując ten wątek związany z futbolem, można powiedzieć, opierając się chociażby na wyniku wczorajszego porywającego spotkania, że w Polsce piłka nożna też jest kobietą.
1: Prawda?
3: Mhm. To jest raz, ale teraz wracając do innych rzeczy.
1: Przypominamy, nasze panie wygrały z Belgikami.
3: Ale po jakim meczu?
1: Wspaniały.
3: Biły się do końca.
1: Takie rzuty karne były.
3: No tak, ale żeby do tych karnych doprowadzić, trzeba się było tłuc przez 120 minut, a nie chodzić...

0: i udawać, że ręka boli, noga boli, w ogóle nas skrzywdzono, nie?
1: No, tak jest.
0: Trzeba mieć cojones, jakkolwiek to w tamtej wersji
1: brzmi.
0: Brzmi, ale już nie kopmy leżących, czyli futbolu jako takiego. To, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy to, że dziewczynki, nie wiem, czy lepiej to znoszą, czy psychicznie są lepiej przygotowane. Ja myślę, że to też wynika z tego, o czym mówiliście i mówili nasi słuchacze. To znaczy, że na chłopaków takich młodych, którzy idą do tych szkółek, potem wyjazdy, kadry, mecze, na trybunach rodzice krzyczą, trenerzy krzyczą. Oni w wieku 12 lat mają serdecznie dość. Natomiast dziewczynki w tym wieku, nie wydaje mi się, żeby w wielu sportach na te dziewczynki wywierana była taka presja, bo to są dziewczynki. One guzik umieją. Jak sobie tam pobiega, jak sobie pogra, będzie fajnie. I to właśnie o to chodzi w sporcie dziecięcym. W wieku lat 9, 10, 12 jeszcze trzeba czerpać radość z tego, że się uprawia sport. Uprawia. Że się
1: bawi, przejawia,
0: bawi się sportem. Mhm. Uprawia się przejawiającą aktywność fizyczną, ale nie tłukąc treningi 8 w tygodniu i mając rozpisane wszystko.
1: I grając w lidze na punkty.
0: Od góry do dołu, grając w lidze i znosząc stresy. W momencie, kiedy tego się oszczędzi młodym ludziom, w tym wypadku, tak mi się wydaje, że na ogół dziewczynkom, one być może będą bardziej chętne, bardziej gotowe do tego, żeby potem zaistnieć w sporcie takim już poważniejszym, bo nie są tak przytłamszone jako dzieci tą presją, tymi wymaganiami, tymi obrażaniami się dorosłych na nie. Co taki dzieciak ma powiedzieć, jak widzi, że nie wiem, rodzic czy trener jest skurzony, bo przegrali mecz? No kurczę, no. Raz się przegrywa, raz się wygrywa, no ale to nie koniec świata. A takie dziecku się tego nie wytłumaczy, bo widzi, że zawaliło. I traci chęć do rozwijania się w tym kierunku. A trzecia rzecz, tu jeszcze, żebyśmy tego nie zgubili z radarów, bo mówimy, że w Polsce coś nie tak jest i na świecie coś nie tak jest. No więc na świecie jednak tak jest, no bo właśnie, liczba medali zdobytych i przez panie, i przez panów, zwłaszcza obecnie, kiedy na igrzyskach jest parytet 1:1 właściwie, jest to równa.
1: Tak.
0: I ci mają tyle samo.
1: To prawda.
0: Tylko w różnych krajach również się to
1: rzeczywiście
0: układa.
1: Sprawdziłem to przed programem, tak jest.
0: No. Tylko, że jest masa krajów, w których, umowna Norwegia, w których dzieciaki właśnie w tym wieku kluczowym dla nabierania radości z tego, że się uprawia sport, raczej nie są klasyfikowane na tej zasadzie, że musisz koniecznie tutaj punkty jakieś w chorych systemach sportu młodzieżowego i dziecięcego, medale, stypendia i tak dalej. Tam to ma być zabawa.
1: Myślę, że Paweł, zaraz to skomentujesz, ale mamy głos słuchacza. Dobry wieczór, panie Michale.
2: Dobry wieczór. Ja no niestety do tej piłki nożnej też się dołożę, oczywiście szanując przede wszystkim te wszystkie inne sporty, bo 10 lat jakby woziłem syna na różne, że tak powiem, akademie i właśnie z tym sportem kobiecym się zderzyliśmy, czy może on się zderzył bardziej w bursie, nazwijmy, klubu ekstraklasowego, będącego różne sekcje. No i była sekcja też jakby dziewczyn, oczywiście nie piłki nożnej akurat. I na poziomie 15-latków były 3 stołówki, piłkarze jedli inne śniadania, dziewczyny jadły inne, dużo, że tak powiem, bogatsze, no takie rzeczywiście sportowe.
1: Ale kto jadł te lepsze śniadania?
2: Dziewczyny. Czyli chodziło o to, że jeden klub, różne sekcje, no nie chciałbym wymieniać jakie sekcje, ale dziewczyny były, że tak powiem, prowadzone, bym powiedział, dobrze i chłopcy z innej sekcji, a piłkarze no, w moim świecie jedli bardzo niezdrowo. I to było, że tak powiem, czyli rywalizacja między nimi też była taka, że no, jak to dzieciak widzi, że on dostaje, nie wiem, najtańszą szynkę, a tam jest rzeczywiście ten produkt taki troszeczkę bardziej dla sportowca, to pokazuje, jak jesteśmy jakby nieprzygotowani do tego profesjonalnego sportu. No i chłopców i dziewczyn, tylko no tam rzeczywiście te dziewczyny były jakby, no troszeczkę ktoś lepiej tym zarządzał.
1: Panie Michale, dziękujemy za ten głos i teraz jeszcze mamy jeden telefon, pan Mateusz z Cisnej. Dzień dobry, panie Mateuszu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałbym się tutaj odnieść do tematu tej audycji. Myślę, że to, że jest coraz większy udział dziewcząt w sporcie, to, że odnoszą coraz większy sukces, to jest też taki obraz naszego społeczeństwa. Wydaje mi się, że faceci nie wieścieją. Obraz faceta, teraz facet modny jest w kolorowych ciuchach, w obcisłych. Ci, którzy na przykład, nie wiem, muzycy, którzy śpiewają głosami no zdecydowanie innymi niż kiedyś. Modny jest facet niemęski. A dziewczęta przyjęły te role, A co za tym idzie, to im pomaga w sporcie. No, jeżeli się słucha naszych pań,

0: które się biją, no to to są babki takie, że ja bym się bał podejść. Także wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że dziewczęta przyjęły tą męską rolę, ale też na przykład, nie wiem, statystyki przestępstw. Widać, że dziewczęta są coraz bardziej, no, takie silne, agresywne, i, a to w sporcie na pewno pomaga.
1: Bardzo dziękuję za tę wyrazistą opinię. Ja poprosiłbym cię o komentarz.
2: Po pierwsze, jako kobiecy głos tutaj, chcę powiedzieć, że my naprawdę, naprawdę czekamy i pragniemy męskich mężczyzn. Mhm. Tylko nie wiem, gdzie się schowali. Mm-hmm. I to nie jest nasza
1: studio.
2: Wina.
1: Przepraszam,
2: no,
1: siedzimy.
2: Przepraszam, no tak, ja tutaj jestem rzeczywiście w energii testosteronu. Ale jakby to też, jakby, bo trochę nie chciałabym, aby wybrzmiało tutaj z naszej tej rozmowy, że tak, kobiety to w ogóle im odpuszczamy, trochę jest łatwiej, lepiej jedzą, w ogóle mają łatwiej. Jak są nastolatkami, no to tak mówimy, dobrze, przegrasz, wygrasz, twoja sprawa. Nie chciałabym, żeby był taki wydźwięk tego, że te kobiety naprawdę, te dziewczynki mierzą się też z różnymi tak naprawdę trudnościami, chociażby samo dojrzewanie, umówmy się, ale dla tych dziewczynek jest nie lada rewolucją. W związku z tym chciałabym tutaj, na pewno oczywiście jest tak, że kobiety przesuwają te granice, bo rzeczywiście panowie gdzieś też dali na to przestrzeń i to się gdzieś idzie w takim toku ewolucyjnym, rozwojowym. Niemniej jednak chciałabym wrócić do tych sportów zespołowych. A może tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o sporty kobiece, czy tutaj nie jest kluczem zaufanie i w ogóle takie bezpieczeństwo w drużynie, której może brakuje w drużynowych sportach męskich. Może ta relacyjność, do których kobiety są bardziej przygotowywane, tak od dziecka, też się na to przekłada, że po prostu ta drużyna, nawet piłkarska kobiet, one wspólnie walczą i jakby rozumieją się, słuchają się. Rzucam temat, tak?
3: Ale te siatkarze kładą tę narrację.
1: No ale akurat w tym sporcie, tak? Generalnie to
3: no
1: też
3: dobra,
1: jest...
3: No ale to jest drużyna, tak, że jest drużyna. No.
1: Generalnie...
3: Ligowe kapele...
1: Nie, jak
3: też dają radę.
1: No,
2: ale nie, ale to chodzi o, no bo drużyna, tylko kwestia, no prawda, tutaj, no właśnie tego umiejętności też budowania tej drużyny.
3: No to są zupełnie różne sprawy.
2: To o, bardziej o to mi chodzi.
3: Środowiska wychowania sportowców jako takiego, no ale to już zostawmy tę piłę na boku, bo to naprawdę osobna audycja się zrobi.
1: Natomiast ja jeszcze zadam jedno pytanie, Adzie, a propos kryzysu męskości w naszym kraju obserwowanym. Powiedziałeś, gdzie się panowie schowali, gdzie wy jesteście, prawdziwi panowie, może to tak. Też ma wpływ na to, jak wygląda sytuacja w polskim sporcie.
2: No, na pewno, ale tutaj... Ale
3: zwróćcie uwagę, że zainteresowani, przynajmniej jeśli chodzi o telefony do audycji, byli na razie wyłącznie panowie.
1: Tak, to prawda.
2: To racja. Hmm? To racja. Może kobiety już śpią, odpoczywają, no regenerują się.
1: Wiedzą, że trzeba się wcześniej położyć spać. Co z tym kryzysem męskości?
2: Rzeczywiście, i ten kryzys męskości jest. Ciężko też tak naprawdę dokładnie określić, z czego on wynika. Ciągle tak naprawdę toczą się bardzo prawda, gorące dyskusje na ten temat. Ale rzeczywiście myślę sobie, że mężczyźni zaczęli odpuszczać. Już... jakiś czas temu. Po prostu. Jest to odpuszczenie, a kobiety zaczęły walczyć bardziej. I to trochę tak się po prostu gdzieś ta szala się przełożyła na stronę kobiet.
4: No wiecie, to generalnie panie tego oczekiwały od mężczyzn, od swoich synów, żeby wyrażali swoje uczucia, żeby byli słabi, żeby okazywali tą słabość. Żeby
2: ale to nie zabiera nikomu męskości.
1: Żeby mówili o emocjach, pewnie bardziej
4: no tak,
1: o to
4: tylko
1: chodzi.
4: Panie, z jednej strony tak, ja przepraszam, że w tą stronę patrzę, natomiast tak generalizujemy tutaj. Takie są oczekiwania od mężczyzn. Jednocześnie chciałybyście, panie, żebyśmy byli męscy, jednocześnie okazywali uczucia, byli empatyczni, ale też wobec siebie, tak? Żebyśmy się nie bali okazywać uczuć. No ale no to w nas są te uczucia dokładnie takie same jak w was, tylko do tej pory ten testosteron był tak obudowany, potrzeba walki, rywalizacji, że my nie dopuszczaliśmy, chłopcy nie dopuszczali do tego, żeby okazywać te uczucia, a teraz się tego od nas oczekuje. My już jesteśmy z tego pokolenia, że...
1: Ciężko nas już przekonać.
4: Ten pancerz jest na tyle mocno zbudowany, natomiast ci młodzi chłopcy no mają dylemat. Jakimi mają być? Kim mają być?
2: No ale to właśnie wracamy do dyskusji, czym jest

0: naprawdę męskość, tak? No bo jakby tutaj podkreślam to, że
1: dyskutować możemy, natomiast czym efekty jest, tego widzimy no. chociażby podczas tej dyskusji na temat sportu, bo na myślę, że to się wiąże dosyć ściśle z tym, co mówił Paweł przed chwilą. Bo jeżeli, nie twierdzę, że to jest coś złego, że pozwalamy sobie na słabość, prawda? I jakoś jesteśmy sobie to w stanie wytłumaczyć. Natomiast to ułatwia odpuszczanie. A jeżeli mówimy o treningu już takim poważnym, czyli kiedy wychodzimy z wieku dziecięcego i wchodzimy w wiek juniorski, mm-hmm. kiedy się zaczyna poważne
2: przygotowanie. Zwiększają się obciążenia, prawda?
1: Bardziej boli, tak. Pojawiają się niedogodności, pojawiają się porażki, które już naprawdę mogą zapiec, no to takie pozwolenie sobie na to, że nie będę sobie robić pod górę, nie będę sobie robić przykrości, pogłaszczę się pogłaszczę swoje wewnętrzne dziecko, no to w sporcie się nie zrobi tutaj. Wielkiego wyniku.
0: Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo to jest, znaczy ja zgadzam się z tym, że rzeczywiście mężczyźni, panowie, chłopcy, jakbyśmy tutaj, jakby do tej grupy, tak, są trochę zagubieni, czym właściwie, czy jak zarządzać w ogóle tym, że w końcu pozwolono wam w jakimś społecznym aspekcie wyrażać te emocje. Nie uważam, że wyrażanie emocji i przyznawanie się do własnych słabości jest furtką do odpuszczania. Jeśli ktoś to tak interpretuje, no to trochę w taki sposób korzysta z tego. Niemniej jednak właśnie to, o czym mówimy, o tej przewadze kobiet, to jest to, że właśnie one rozumieją często swoje emocje, potrafią je wyrażać, potrafią nimi zarządzać i wcale tak naprawdę dotykanie i rozumienie tych emocji właśnie przekłada się niejednokrotnie na ich siłę, na komunikację, na zarządzanie jakby w sytuacjach kryzysowych, lepsze radzenie sobie z porażkami, właśnie to nieodpuszczanie, uczenie się na takich, w takich sytuacjach.
1: Dziewczyny szybciej dojrzewają, także psychicznie i być może z tego to wynika, że w kluczowym dla rozwoju sportowego wieku, one już są mądrzejsze o tyle, o tym, o czym teraz powiedziałaś.
0: A oczywiście.
1: A chłopaki jeszcze nie, no bo oni, jak dostają ten strzał hormonalny, no to mogą się ze znakiem drogowym pół godziny bić, bo takie mniej więcej mają rozumienie świata w danym momencie. Natomiast nie są w stanie sobie przetłumaczyć, dlaczego im to tak nie wychodzi. A dziewczyny już to wiedzą.
0: Z drugiej strony to też możemy, prawda, spojrzeć na to, czy to niewyrażanie emocji nie prowadziło do jakiegoś, prawda, do jakiejś frustracji, do nadmiarowej
1: ale
0: złości.
1: Ale wyniki były.
0: Ale może też na przykład też odpuszczali, bo nie byli w stanie utrzymać tej presji.
2: No, słuchajcie, przerwę na chwilkę w tą waszą przeciekawą dyskusję, bo jeszcze odbierzemy dwa telefony. Od pana Michała najpierw, a potem od pani Ani. Dobry wieczór, panie Michale.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich w studiu i radiosłuchaczy. Ja chciałem odnieść się do tematu, przysłuchuję się mniej więcej od 40 minut rozmowie i wydaje mi się, że kobiety dzisiaj, znaczy może nie dominują w sporcie, tylko po prostu są w sporcie tak powszechne, ponieważ zmieniła się rzeczywistość taka ogólnie postrzegania sportu i na przykład ja przypominam sobie taką sytuację z lat 70., kiedy odbywał się jakiś taki słynny maraton chyba, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, nie jestem pewien. I w tym maratonie wzięła udział kobieta, która została po prostu wyrzucona z tego maratonu, ponieważ jak gdyby uznawano, że kobiety nie są godne do tego, żeby w maratonach brać udział.
2: Chyba w Bostonie.
3: I tam doszło wręcz do takich fizycznych przepychanek. Są nawet jakieś tam zdjęcia w internecie. Więc myślę, że po prostu zmieniła się świadomość i stąd mamy dzisiaj kobiety w sporcie. Natomiast uważam, że należałoby tą sprawę dogłębnie zbadać, po prostu statystycznie. I okazałoby się, myślę, z tych statystyk wyszłoby, że nie mamy nagłego jakiegoś wielkiego boomu kobiet w sporcie.
2: Panie Michale, przepraszam, że panu przerwę. Ogólnoświatowo rzeczywiście, tak jak powiedział Igor Błachut, jest pół na pół, natomiast w polskim sporcie jest wyraźna dysproporcja. Bardzo dziękuję panu za telefon, bo jeszcze chcielibyśmy posłać pani Ani. Dobranoc, pani Aniu, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Ania z tej strony. Bardzo się cieszę, że się dzwoniłam. Ja mam taką uwagę a propos tego sportu dzieci, bo sama jestem mamą dwójki dzieci, nastolatków. Dziewczynka ma lat 11, chłopak 14. I ja trochę widzę, jakie inne zajęcia konkurują z dostępnością sportu. I o ile dla dziewczynek ważne jest, żeby sobie pójść, pogadać z koleżankami i czasami właśnie sobie pójdą i zrealizują jakieś zajęcia na Orliku. O tyle syn i w ogóle chłopcy w tym wieku koncentrują się na grach komputerowych, ponieważ tych gier komputerowych jest ogromne.

0: niedużo. To są zespołowe gry komputerowe, gdzie oni umawiają się na granie przed komputerem. I tak jak wtedy, jak ja byłam w podstawówce, to nie było takiej opcji. Trzeba było wyjść i pobiegać na osiedlu, na podwórku. Tak w tej chwili naprawdę dla chłopców ta oferta komputerowa jest dużo bardziej atrakcyjniejsza i to ich bardzo ciąga od sportu. I myślę, że my w szkołach podstawowych szczególnie mamy za mało ogólnego takiego dostępu do różnych dyscyplin. My mieszkamy pod Krakowem, to jest niewielka miejscowość, ale naprawdę 15 kilometrów pod Krakowem i jest piękna hala sportowa, jest Orlik, tylko nie ma kto prowadzić zajęć, więc dzieci się po prostu albo samodzielnie smęcą po Orliku, no albo grają w komputer.
1: Pani Aniu, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jakiś komentarz od was do tych telefonów? Jeżeli nie, to bo jeszcze chciałem jeden wątek tutaj poruszyć z Pawłem. On był mniej więcej w połowie dyskusji, potem ona poszła w różne kierunki a propos finansowania polskiego, inaczej, a propos finansowania sportu dzieci, finansowania za sukcesy. Masz sporą wiedzę na ten temat. Masz. Rozmawialiśmy o
2: naszym... Mam jakąś wiedzę. Nie wiem, czy sporą, to że względna. Natomiast myślę, że problemem polskiego sportu nie są pieniądze.
1: Prawda? Wcale nie jest ich za mało.
2: Jak ja słyszę, jak mantry powtarzające się słowa, że brakuje nam obiektów, brakuje nam pieniędzy na sport, brakuje pieniędzy, żeby zmotywować dzieci. To ja jestem zaskoczony. Wiem, ile jest programów Ministerstwa Sportu, wiem, jak wygląda sytuacja, jakie są projekty również realizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, bliski memu sercu. Mam wrażenie, że i w szkołach, i na Orlikach, Orliki, otwarte hale, ludzie, którzy są na etatach na tych Orlikach i czekają na ludzi, którzy mają ochotę przyjść i coś porobić, różne stypendia. Mam świadomość, że mogą się za chwilę rozdzwonić telefony. Na szczęście audycja się kończy. Ludzi, którzy mają inne zdanie na ten temat, ja chętnie podyskutuję. Natomiast pamiętam sport, kiedy ja funkcjonowałem, czyli przełom lat 90. i 2000. Jakie wtedy były warunki, a jakie są w tej chwili? Jaka była zamożność społeczna wtedy, a jaka jest obecnie? Na co było stać nas, sportowców, kiedyś, a na co stać jest sportowców teraz? To jest przepaść. Oczywiście nie oczekuję, żeby młodzież 2000 lat miała mentalność naszą i tak też na życie patrzyła. Nie oczekuję, że będą się zachwycali dresami, które dostawaliśmy używanymi, ale jednak jednego z producentów sprzętu z zachodniej granicy. To był dla nas taki element, do którego się dążyło. Tego nie oczekuję, natomiast w polskim sporcie myślę, że środków finansowych nie brakuje.
1: Ado, ale tak sobie myślę na koniec naszej dyskusji, że bo to nie jest tak, że my się jakoś tam specjalnie tym przejmujemy, bo my kibicujemy bardzo polskim dziewczynom. Bardzo, bardzo.
3: Cieszę się.
1: I może to trochę jest też tak, że one widząc sukcesu na przykład Igi Świątek, generalnie widząc sukcesy kobiet w polskim sporcie, których jest coraz więcej, one się do tego napędzają i tych sukcesów będzie nadal więcej niż tych męskich.
3: Absolutnie. Ja myślę o tym, że w ogóle życzmy tak naprawdę i kobietom, i mężczyznom tego sukcesu. Po prostu. Jakby niezależnie bez tego dzielenia na płeć. Po prostu sport ma ogromny wymiar. Jest ogromną radością, tak? Jest czymś fantastycznym. Ja bym tylko jeszcze chciała powiedzieć jedną
1: spokojnie,
3: rzecz.
1: Mamy jeszcze trochę czasu.
3: A propos motywacji, tak? Bo mówimy tutaj, że trochę tak mam takie poczucie, że w pewnym momencie ta nasza dyskusja zeszła w taką stronę, że dziewczynkom jest łatwiej, trochę odpuszczamy, bardziej kibicujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale weźmy chociażby na te nierówności wynagrodzeń, prawda? Czy to jest motywacja dla tych dziewczyn?
1: A może słuchaj tak, że chcą pokazać, że zasługują swoimi osiągnięciami na to, żeby w zarobkach się zrównać.
3: No ale
1: tak jest w tenisie na przykład.
3: Ale start jest taki, że zarabiają
1: tak,
3: mniej.
1: Absolutnie,
3: tak?
1: Zgoda, tak.
3: Zarabiają mniej.
1: W sporcie kobiet jest mniej pieniędzy.
3: Jest mniej pieniędzy. W ogóle kobiecy sport też jest chyba trochę, nie wiem, to panowie niech odpowiedzą.
4: Nie zaczynajmy szukania

0: rozwiązania problemu w sporcie polskim, czy jakimkolwiek, od tego, że rozmawiamy o pieniądzach. Bo to niech to będzie rzecz ostatnia.
1: Ale chodzi mi o to...
0: Zacznijmy od dołu.
2: To my właśnie na końcu mówimy o tych pieniądzach.
1: Na końcu mówimy o pieniądzach, ale chodzi mi o to, że gdzieś wybrzmiało to, że no, że dziewczynkom jest w ogóle łatwiej. Ale tak biorąc, odnosząc się do takiej motywacji, jakby pieniądze też są jakby składową motywacji.
3: Absolutnie tak.
1: Jakby nie ma co temu zaprzeczać.
0: U dzieci?
3: Nie, u dzieci nie, no.
1: Ale później.
0: A później to nie ma znaczenia. Jeżeli się dzieciaka nie wychowa młodego człowieka, to nie będzie tego później, po prostu.
1: No nie.
0: W sporcie? Nie. Nie ma mowy.
2: To ja postaram się pogodzić.
0: Trochę nie.
2: Tak, myślę, że na to początkowym etapie, w ogóle jeżeli ktoś
1: trafia do... Na początkowym etapie nie ma to znaczenia.
2: Ale jeżeli ktoś trafia do sportu i oczekuje zwrotów finansowych, to nic w tym sporcie
0: nie
2: osiąga. Ci, co osiągają, to są zdeterminowani ludzie, którym sprawia to przyjemność.
3: Dobrze, słuchajcie, teraz już muszę was naprawdę poprosić o koniec dyskusji. Adriana Sobol, Ado, bardzo ci dziękuję, że byłaś z nami, że z nami wytrzymałaś. Paweł Januszewski. Oraz Igor Błachut. Dziękuję wam. Ja się nazywam Krzysztof Oniewski. Do usłyszenia.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 9 zarzutów i 2 miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu, m.in. na premiera. Maciej Berek zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie naruszenia jego nietykalności cielesnej przez Bogdana Święczkowskiego. Z okazji światowej premiery najnowszej powieści Olga Tokarczuk spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za niego do 15 lat więzienia. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowywania. Maciej Berek zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o naruszeniu jego nietykalności cielesnej przez Bogdana Święczkowskiego. Poinformował sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra. W TVP Info mówił, że prezes Trybunału fizycznie zablokował wejście Macieja Berka do części budynku przeznaczonej dla sędziów.
7: W czasie, kiedy ja byłem z panią sędzią Korwin-Piotrowską w strefie dla sędziów, doszło do sytuacji, w której sędzia Berek idący za mną został zatrzymany wręcz fizycznie przez pana sędziego Święczkowskiego. Może szarpnięty, uderzony, no nie widziałem tego, więc, ale z tego co słyszałem, to doszło do naruszenia nietykalności osobistej pana sędziego Berka poprzez działanie bezpośrednie pana sędziego Święczkowskiego.
6: Maciej Berek wraz z innymi sędziami pojawił się w Trybunale po tym, jak złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezes Bogdan Święczkowski takiej formy ślubowania nie uznaje i nie dopuszcza do orzekania sędziów, którzy złożyli je w takiej formie. Przed budynkiem Trybunału doszło do przepychanek protestujących z policjantami, którzy uniemożliwiali wjazd sędziów na teren Trybunału. Sędzia, świata jest za dużo, to tytuł najnowszej powieści Olgi Tokarczuk z okazji światowej premiery prawie 700-stronnicowej książki. Noblistka spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia. Stolica Dolnego Śląska odgrywa jedną z głównych ról w powieści historii powojennych przesiedleńców. Bilety na spotkanie odebrać można było za darmo. Przyszło ponad 5000 osób. Duża część z nich miała już swoje egzemplarze nowej powieści.
8: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
9: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
10: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tę prozę.
6: Premiera nowej książki Olgi Tokarczuk jest częścią Bruno Schulz Festival, na którym przyznała.

0: No, przyznawane są nagrody Angelus. Około 100 tysięcy złotych straciła 30-latka z powiatu Ryckiego w Lubelskiem. Kobieta uwierzyła oszustom podszywającym się pod gwiazdę muzyki rozrywkowej, mówi Łukasz Filipek z ryckiej policji.
1: Przestępcy namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc spłacała pieniądze na wskazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że pada ofiarą oszustwa, powiadomiła policjantów.
0: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina o rozwadze przy inwestowaniu pieniędzy. Niemcy wprowadzą podatek cukrowy przyjęty przez rząd. Projekt ustawy jest jednak łagodniejszy od pierwotnej propozycji.
2: 26 eurocentów tyle będą płacić producenci napojów, jeśli w 100 ml ich produktu będzie więcej niż 5 gramów cukru, a jak będzie więcej niż 8, podatek wyniesie 32 centy od litra. Koalicjanci zrezygnowali z trzeciego, jeszcze wyższego progu. Projekt Ministerstwa Finansów zawiera też wykluczenia, między innymi najmniejsze firmy podatku płacić nie będą. Cel ustawy, czyli walka z otyłością, ochrona zdrowia dzieci i młodzieży oraz odciążenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych, zszedł na drugi plan w obliczu krytyki przepisów ze strony m.in. krajów związanych. Landy sprzeciwiły się nowemu obciążeniu dla przedsiębiorców oraz nadmiernej interwencji państwa. Jeśli Bundestag przyjmie ustawę, wejdzie w życie w połowie przyszłego roku. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro w zachodniej połowie Polski pogodnie, na wschodzie z kolei pochmurno i może padać. Od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
6: Odbiera dziecku moc.
5: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
7: Daje dziecku moc.
5: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
6: Odbiera dziecku moc.
5: Potrafi ranić. Wsparcie.
7: Daje moc.
5: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
6: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór Państwu. Do dziś nie wiem, czy słowo dobry wieczór jest właściwe o tej porze. W każdym razie to jest najbardziej zwariowana godzina w programie trzecim. Zaczynam od spojrzenia w niebo, nadlatują.

No cóż, przypomnę Państwu, choć nie sądzę, żebym musiał, wczesny zespół Porter Band i utwór zatytułowany Helikopter sto za nami. Teraz z Lechem Janerką będziemy na świeżym powietrzu.

Lech Janerka, Rower, genialny łyk świeżego powietrza, a teraz jedno z moich ulubionych utworów Stonesów, choć dokumentujące ten czas, który nie najlepiej wspominamy, tytuł utworu Living in a Ghost Town.

To przynajmniej dla mnie najprzyjemniejsze wspomnienie tamtego czasu, Living in a Ghost Town i zespół The Rolling Stones. Państwo tak cichutko sobie siedzą i nie karcą mnie za to, że dawno nie było zas.

Już to mówiłem, zaraz kocham cię. Kevin Ra, dziś w naszym programie. I teraz duet męski Sting i Eric Clapton.

Wdzięk i bezpretensjonalność. Sting, Eric Clapton, It's Probably Me. I teraz utwór, który mi przypomina nasze trójkowe dokonania teatralne. Ten utwór pojawił się w spektaklu Trójka do potęgi.

ze zwół Shadows, Man of Mystery. Tak jest zatytułowany ten utwór, a jeśli ktoś z Państwa czekał na ELO, to właśnie teraz Jungle.

Jungle Electric Light Orchestra. A jeśli ktoś z Państwa być może w co wierzę czekał na bluesa, to jest Daniel Castro.

I'll play the blues for you, czyli gram dla ciebie bluesa. To był Daniel Castro. Sięgam po kolejną płytę i to będzie płyta polska.

Żagle tuż nad ziemią, to była Martyna Jakubowicz, a teraz w związku z 49. rocznicą wydania tego albumu, utwór z tego albumu, Heroes David Bowie.

Hero si David Bowie dziś w naszym programie, a teraz utwór szczególny dla mnie, ponieważ znają Państwo moje kłopoty z głową. Nie pamiętam, w którym filmie został wykorzystany utwór Dude, zespół Aerosmith.

Dude Looks Like a Lady to był zespół Aerosmith i my już teraz powoli redukujemy bieg na trójkę.

Wyspa, drzewo, zamek. To był oczywiście zespół Perfect. Trudno się żegnać, ale muszę to uczynić. Życzę Państwu spokojnej nocy. Proszę nawet we śnie nie zapominać o muzyce i znakomitych naszych przebojach, czy tam utworach. I dziś pożegna się z Państwem w moim imieniu cudowny Jimmy.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą mogli przystąpić do orzekania. Areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON-u. NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na razie prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające wobec Roberta Bąkiewicza i innych osób po protestach przed budynkiem. Do przepychanek doszło, kiedy policjanci demontowali barierki postawione tam przez protestujących, żeby umożliwić wjazd na teren Trybunału Maciejowi Berkowi i innym wybranym przez Sejm sędziom. Przywrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje premier. Odnosząc się do protestów trwających przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału będą mogli przystąpić do orzekania.
3: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Prezydent Karol Nawrocki nie leci na jutrzejsze spotkanie prezydentów państw grupy Arajolosz w Słowenii. Powodem tej decyzji jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: W związku z tą sytuacją, która miała miejsce dzisiaj, a która można powiedzieć swoimi korzeniami sięga wielu miesięcy, pan prezydent uznał z uwagi na powagę tej sytuacji, że odwoła swoją wizytę w spotkaniu prezydentów państw Unii Europejskiej, która odbędzie się w dniu jutrzejszym i w pojutrze w Słowenii.
2: Zwolennicy prawicy protestują po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie odbyło się w Sejmie bez udziału prezydenta. Maciej Berek i inni nowi sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Przed budynkiem doszło do przepychanek.
5: Kiedy Maciej Berek i inni sędziowie przyszli rozpocząć pracę, protestujący wykrzykiwali antyrządowe hasła. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sędziami a nieuznającym ich prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, o czym informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
5: Prokuratura analizuje także zachowania protestujących, w tym lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, którzy utrudniali pracę policjantów. Przed budynkiem występowali politycy PiS-u, w tym Przemysław Czarnek.
7: Prezydent, jeśli ma wątpliwości co do tego, to może badać, czy rzeczywiście wybór był zasadny.
5: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał na miejsce, spotkał się z prezesem Święczkowskim, ale nie z uczestnikami protestu. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące.
8: Krzysztofowi N. postawiono 9 zarzutów, w tym przygotowań do zamachu.

0: użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
0: Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
0: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w siedzibie resortu spraw wewnętrznych. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy.
2: Obecnie otrzymujemy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się okno na całym ekranie. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Dziecko zmarło pod koniec września. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano mu podstawowych badań, takich jak USG i RTG. O kontroli poinformował rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ-u Łukasz Jarocki.
4: Kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
2: Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia, że lekarze narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bo niewłaściwie je leczyli i nie przeprowadzili niezbędnej diagnostyki. Koniec pomocy dla Ukrainy i natychmiastowe zniesienie sankcji na Rosję. Tego ma się domagać rząd Saksonii-Anhalt. A decyzję w tej sprawie podjął parlament tego niemieckiego kraju związkowego, zdominowany przez skrajną prawicę. Uchwała Landtagu ma jednak znaczenie symboliczne, bo za politykę zagraniczną odpowiada rząd federalny.
5: To pierwsza niepersonalna uchwała przyjęta przez Landtag w nowym składzie. AfD chciała pokazać priorytety swojej polityki. Nie chcemy, żeby nasz kraj angażował się w tę wojnę, która nie jest nasza. Nie chcemy być gotowi na wojnę, chcemy być gotowi na pokój. Argumentował Ulrich Zygmunt, kandydat na premiera Landu. Na razie szefem lokalnego rządu jest Sven Schulze z CDU. Temat jest dużo bardziej złożony niż to wasze show zorganizowane w Landtagu. Skomentował chadecki polityk, podkreślając, że AfD nie reaguje nawet na rosyjski atak na lotnisko w Lipsku, należące częściowo do Saksonii-Anhaltu. Niektórzy z was będą kandydować do Bundestagu, ale właściwszym miejscem byłaby rosyjska Duma, mówił Olaf Meister z Zielonych w kierunku posłów skrajnej prawicy, a także prorosyjskiej partii BSW, która zapewniła większość do przyjęcia uchwały. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie. Mateusz Foremniak.
7: Środowy wieczór upłynął nam pod znakiem rywalizacji w europejskich pucharach. Ponieważ koszula bliższa ciało, na początek sprawdzamy, jak radziły sobie nasze ekipy. Powody do zadowolenia mają szczypiorniści Wisły Płock, którzy w Lidze Mistrzów 33-32 wygrali z Wardarem Skopie. Mniej powodów do satysfakcji mają mistrzowie Polski. Industria 27-30 przegrała na wyjeździe z potężnym Magdeburgiem. O tym, czego zabrakło do lepszego wyniku, mówi trener ekipy z Kielc Krzysztof Lijewski.
8: Zabrakło sił w ataku. Dochodziliśmy do sytuacji rzutowych, to niestety bramkarze, gospodarze dzisiaj stanęli na wysokości zadania. Tak to jest, jeżeli grasz z jedną z najlepszych drużyn na świecie, nie wykorzysta swojej szansy w ataku, zostaniesz ukarany.
7: Okazja do poprawienia dorobku w Lidze Mistrzów już za tydzień. Europejskie boje toczono dzisiaj również na koszykarskich parkietach. Z naszej perspektywy wyszło co najwyżej średnio. W Eurolidze przegrały koszykarki AZS UMCS Lublin 61-85 z Elmach Konut. W Pucharze Europy wygrały za to koszykarki Politechniki Poznań 77-65 z Landerną. Dorobek koszykarzy to wygrana Dzików Warszawa 94-80 z AEK Larnaka i porażka za Stalu Zielona Góra 71-74 z Patrioti Lewice w Pucharze Europy FIBA. Kontynentalny szczebel wyżej, bo w Eurocupie porażki 82-86 z Napoli doznał Śląsk Wrocław. Mimo dobrego występu kapitan Śląska Jakub Niezioł nie potrafił w stylu

0: znaleźć ukojenia.
1: Przegrana jest przegrana. Wiadomo, styl zawsze trochę cieszy, bo to jest dobry prognostyk na przyszłość, natomiast dla nas nie zmienia to faktu, czy przegrasz 4 punktami, czy przegrasz 30. Goście wyjeżdżają stąd z 2 punktami, a my zostajemy z niczym.
0: Okazja do poprawy, podobnie jak w przypadku szczypiornistów, już za tydzień. Bez polskich klubów, ale z udziałem naszych piłkarzy dokończono drugą kolejkę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Porto z Kiwiorem i Pietuszewskim w składzie przegrało na wyjeździe z Betisem 2-3. Metikesz dołożył swoją cegiełkę do wysokiej wygranej Aston Villi 6-0 z Fenerbahce. Już bez Polaków LASK 3-6 przegrało z Liverpoolem, Feyenoord 3-2 ograł Como, Szachtar 3-1 AEK Ateny, a Stuttgart 3-0 Slovan. PSG na wyjeździe rozbiło 4-2 Manchester City, Bodo Glimt wygraną 1-0 zakończyło swoją rywalizację z Borussią Dortmund, a w samej końcówce wygraną 4-3 w Rzymie z Romą wyszarpał Real Madryt.
2: Jutro w zachodniej połowie Polski pogodnie, a na wschodzie z kolei pochmurno i może padać. 9 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: 5 godzin lotu do Palermo.
3: Premiera Teatru Polskiego Radia dla tych, którym szkoda lata.
5: Ryszard Wójtowicz. Niebo nad lotniskiem.
6: Prosimy pasażerów o niezwłoczne zgłoszenie się do bramki numer B12.
3: Słuchowisko zrealizowane 21 czerwca w cyklu Fala Czasu na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
7: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka, reżyserka słuchowiska.
3: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19.
8: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

11 minut po 23, środa, więc białe szumy, czas zacząć. Za konsoletą Olga Szućko, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór.

Zachwycająco Grant Chatton brzmi tutaj w tych dolnych partiach przede wszystkim. Mam wrażenie, że dawno go takiego nie słyszałam i trochę mi ten utwór przypomina kompozycję Last Time, Every Time, Forever z jego solowej płyty, ale to nie grając solo, a Fontaines DC. I chyba nikogo nie dziwi obecność tego utworu w białych szumach. Kilka dni temu ukazał się ostatni przed premierą płyty Dopamine Chamber single z udziałem Rosalie, Where is Gone, tak jest jego tytuł. I to właśnie on otworzył nam dzisiejsze spotkanie. Dwa dni, tylko tyle zostało do oficjalnej premiery płyty. Ja przyznam, że miałam okazję przedpremierowo posłuchać, no i jestem zachwycona. A wcale się tego nie spodziewałam, bo to jest płyta no, trochę inna niż poprzednie, ale jest w niej coś naprawdę mocno urzekającego. I na razie więcej nie mówię, porozmawiamy o tym po premierze, a tymczasem sięgnę po inny irlandzki zespół, który takim oto utworem zapowiada swoją debiutancką płytę.

Objawienie tegorocznego katowickiego festiwalu Madra Salah i Ribbon Factory. Utwór, który jak wieść niesie, trafi na ich debiutancką płytę Gorta, której premiera 15 stycznia przyszłego roku, więc jeszcze chwilę poczekamy. Bardzo mnie urzeka ich autentyczność przede wszystkim i to emocjonalne, bardzo irlandzkie brzmienie. Oni się świetnie odnajdują zarówno w balladach, jak i w dużo bardziej energicznych numerach, a jak łączą ze sobą te dwie rzeczy i utwór się tak stopniowo rozwija, a potem znowu wraca do spokojniejszego brzmienia z początku, to jest w ogóle najlepiej. Madra Salah, mam nadzieję, że będzie o nich jeszcze głośniej i bardzo mocno trzymam za to kciuki. A za tego pana, którego muzyka wybrzmiewa w tle, również trzymam kciuki. Perfume Genius.

Natural High, czyli jedna z nowości, które zaserwował nam Perfume Genius. Trochę przygnębiające brzmienie, a jednak taneczne. Bardzo dobre połączenie. Smutne disco. A ja tak w ogóle mam ze sobą utwór o tym tytule właśnie. Zespół W czasy.

Dyskoteki to nie tylko bijatyki i śmiech, to też smutek, że nie kochasz mnie. Uwielbiam tekst tego utworu, bardzo obrazowy i autentyczny. Zresztą duet w czasy pisze znakomite teksty od zawsze, więc nie mówię nic odkrywczego. Dwa tygodnie temu, kiedy zastępowałam Piotra Barona w audycji Trzy Wymiary Gitary, pod koniec audycji pojawiła się jedna piosenka zespołu W Czasy, Jesteś Najlepszy, i dostałam wtedy taką wiadomość od słuchaczki Natalii. Dobry wieczór, czy możemy częściej słyszeć zespół W Czasy? Są wspaniali, a ostatnio rzadko się tu ich słyszy. No to ja się przychylam do tej prośby i pojawią nam się W Czasy raz jeszcze, tym razem w utworze Liście. W końcu mamy jesień.

A to już fragment najnowszej płyty Wczasów, zatytułowanej Dżungla, wydanej niecały rok temu, bez miesiąca. No i drodzy Państwo, teraz ja mam taką małą, miłą niespodziankę. Otóż Wczasy pojutrze, w piątek, zagrają koncert w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie w ramach festiwalu Od Bikiniarzy do Hipsterów, a ja mam dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie i żeby je zdobyć, trzeba do mnie skierować maila na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i napisać, za co lubią Państwo Wczasy, zarówno zespół, jak i Wczasy oznaczające urlop na przykład. Czekam na kreatywne odpowiedzi. Zespół Wczasy w piątek w Wolskim Centrum Kultury na festiwalu Od Bikiniarzy do Hipsterów, w ramach którego co tydzień ciekawe koncerty, między innymi także, chociaż już nieco później, koncert Cosimos.

No i jak się Państwu podobają dymy? Za tym utworem stoi Kozimos, czyli projekt Klaudii Miłoszewskiej. Koncert Kozimos w Wolskim Centrum Kultury 11 grudnia. Wcześniej inne bardzo ciekawe rzeczy. Polecam śledzić cykl od bikiniarzy do hipsterów, bo co tydzień dzieje się coś wartego uwagi. Przypominam, że w ten piątek koncert Wczasów. Nadal zbieram ciekawe odpowiedzi na pytanie, za co lubią Państwo wczasy. Albo zespół, albo wakacje. Można sobie wybrać. I te odpowiedzi kierować na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, a ja w zamian za to podzielę się biletami na koncert Wczasów w Wolskim Centrum Kultury.

Przyznam, że trochę przegapiłam ten utwór i przyszedł do mnie dopiero kilka dni temu, ale od razu zauroczył Marcela Rybska i Marta w utworze City. Marta nagrywająca muzykę Streakim między innymi i Marcela, która, no miałam poczucie, że gdzieś przepadła, bo dawno nie słyszałam o jej nowej muzyce, ale jak się okazało, ja po prostu nie trafiłam, nie dotarło to do mnie, a tak naprawdę Marcela wydaje od jakiegoś czasu nowe piosenki. Polecam zerknąć, sprawdzić i posłuchać. A ja się w niej zakochałam, przyznam szczerze, kiedy śpiewała w zespole Salk parę dobrych lat temu i właśnie z Salkiem wydała album Matronika w roku 2017. Proponuję więc taki mały powrót do tego albumu. Przed Państwem Salk i Latarnik.

I na antenie Trójki Kate Bollinger, oddając dobrze to, co ja bym teraz chciała powiedzieć, bo ja nie chcę mówić do widzenia, naprawdę, ale trzeba, bo już audycja dobiega końca. Na szczęście za moment bażancie serce Ani Lalki, więc zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Dziękujemy za dziś. Białe Szumy realizowała Olga Szućko. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na sam koniec znowu jedna z płytowych nowości wartych uwagi, album Cyber Tongue, za którym stoi Part Time. The Brightest Star to na zakończenie. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długoterminowo.

0: długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 15 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura podjęła czynności sprawdzające w sprawie przepychanek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Urzędnicy ze Świdnicy w oficjalnym piśmie ujawnili dane ofiar pedofila. Władimir Zełenski w rozmowie z brytyjskimi mediami przyznał, że czuje się zdradzony przez Donalda Trumpa. Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów przemocą albo groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowych.
3: Wzburzony tłum protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym i przepychanki z policją. Prokuratura zdecydowała się zareagować, bo jak powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowano materiały w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Sąd Okręgowy w Świdnicy wysłał do Urzędu Miasta w Kłodzku dokumenty z odpisem wyroku dotyczącym skazania Przemysława L. za pedofilię i zoofilię. Sąd miał obowiązek poinformować miasto o zakazie posiadania psów przez skazanego, ale doszło też do ujawnienia wrażliwych danych. Koperta trafiła do biura obsługi klienta, a dokumenty w urzędowy obieg zawierały imiona i nazwiska pokrzywdzonych, a także opisy przestępstw, jakich dopuścił się na nich Przemysław L. To nie powinno mieć miejsca, mówi burmistrz Michał Piszko.
5: No ja się tutaj bardzo mocno z tym zmartwiłem. Rzeczywiście taka korespondencja trafiła w żaden sposób niewyanimizowana z Sądu Okręgowego się w Świdnicy. Też liczę na to, mam nadzieję, że tutaj w urzędzie nikt nie zrobił żadnej dokumentacji fotograficznej, nie daj Boże, tego dokumentu. I też myślę, że tutaj chyba w tej sytuacji będzie prowadzone postępowanie przez prokuraturę.
2: Sprawa będzie wyjaśniana, mówi rzeczniczka sądu w Świdnicy Agnieszka Połyniak.
6: Oprócz tego, że mogę potwierdzić, że do takiej sytuacji doszło, my będziemy sytuację ze swej strony w tej chwili wyjaśniać i jak miały być przygotowane dokumenty do wysłania. Natomiast nic więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę.
2: Jak podkreślił burmistrz Kłodzka, pracownicy działali zgodnie ze swoimi obowiązkami, wprowadzając korespondencję w obieg. Jeśli będzie taka potrzeba, są do dyspozycji służb. We Wrocławiu młodzi ludzie mogli odwiedzić Escape Truck, który w formie interaktywnej gry pokazuje zagrożenia, z jakimi mierzą się ofiary handlu ludźmi. Pojazd stanął przy hali stulecia. W jego wnętrzu przygotowano pomieszczenia, efekty dźwiękowe i zapachowe oraz zadania odzwierciedlające sytuacje, w których mogą znaleźć się osoby pokrzywdzone.
7: Na początku należy wysłuchać historii bohaterki, a później znajdować różne numery i przypisywać kody. Ale największa jest to presja czasu właśnie, bo na całą zagadkę są jedynie 2 minuty. I te warunki, bo tam też są różne zapachy, rozpylane różne też takie rzeczy, które wpływają na zmysły, tak żeby jak najlepiej uświadomić nam, z czym muszą się borykać takie osoby na co dzień.
8: Chyba zapachy w środku. One są imitowane, ale wydaje mi się, że gdyby na żywo były takie zapachy, to ciężko by było wytrzymać w tak ciasnych pomieszczeniach. Jest tam klaustrofobicznie.
2: Organizatorzy, polska i holenderska policja, chcą ostrzec przede wszystkim przed fałszywymi ofertami pracy, obietnicami wysokich zarobków i innymi sytuacjami, które mogą prowadzić do handlu ludźmi. Londyn zapewnia Ukrainę o wsparciu i chce ratować jej relacje z Waszyngtonem. Premier Andy Burnham przyjął Władimira Zełenskiego, który w rozmowie z brytyjskimi mediami przyznał, że czuje się zdradzony przez Donalda Trumpa. To reakcja na porozumienie amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego diesla.
9: Dla brytyjskiego rządu to trudny dyplomatyczny test. B nam zapowiada odbudowę porozumienia między Kijowem a Waszyngtonem. Londyn ogłosił też konkretną pomoc. Dostawy pocisków przeciwlotniczych za 45 milionów funtów. Część tego pakietu ma dotrzeć szybciej jeszcze na

0: najpilniejsze potrzeby przed zimą. Chodzi o brytyjskie rakiety wykorzystywane m.in. do zestrzeliwania rosyjskich dronów. Zełenski przyjechał jednak także po konkretną decyzję w sprawie pieniędzy ze sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea. Chodzi o około 2,5 miliarda funtów, które pozostają zamrożone po sprzedaży klubu przez Romana Abramowicza. Według dziennika The Telegraph ukraiński prezydent naciskał, aby środki jak najszybciej wsparły jego kraj. Brytyjczycy zadbali także o symboliczne gesty solidarności z Ukrainą. Ukraińskiego przywódcę powitano z honorami przed siedzibą premiera przy Downing Street, a w pałacu Buckingham przyjął go król Karol III. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czwartek w zachodniej połowie Polski pogodny, a na wschodzie pochmurno i może padać. Od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Bażancie serce.
4: Nothing's going to save me.

Na start nowości od Daniel Ponder, wirtuozki z gospelową przeszłością. Dzisiaj sporo będzie muzyki prosto z wnętrza duszy. Jill Scott Heron, choć zasłynął z funku i soulu pełnego blasku, to końcówka jego kariery to z kolei romans z elektroniką i poezją tonącą w mroku. I dla przypomnienia, jak to brzmiało, czas na nazywany przez niektórych postmodernistycznym bluesem kawałek płyty I'm New Here z 2010 roku.

Gilla Scotta Herona, choć polecam również ten w wykonaniu Soap and Skin. Idźmy tym tropem, teraz cover znów w wykonaniu Cat Power, która zagrała dzisiaj koncert w warszawskiej Stodole. A teraz cover, tak jak wspomniałam, ale czyj to zdradzę za moment. Natomiast teraz zdradzę tytuł, to Endless Sea.

przyszłym tygodniu opowiem więcej o koncercie Cat Power na trasie celebrującej jubileusz jej słynnej płyty The Greatest, ale dzisiaj skrawek jej albumu z coverami, które uwielbia nagrywać mimo swojego własnego bujnego dorobku. Możecie pamiętać jej trasy, na której śpiewała wyłącznie utwory Boba Dylana. Odwiedziła nas wtedy też w Polsce, w Krakowie, z tego co pamiętam. I tych wykonań oczywiście nie brakuje na albumach, ale w tym przypadku dzisiaj Iggy Pop i wersja jego utworu The Endless Sea. Nie zagram dzisiaj Iggy'ego, ale zagram coś polskiego, co grał w swojej audycji w radiu BBC Six na początku tego roku, czyli zespół Błoto.

Jesiennie przypominam album Grzybnia polskiego zespołu, no, post-jazzowego zespołu Błoto w tytule Upiorny Muchomor. Niestety nie pamiętam, co powiedział Iggy Pop o polskiej kompozycji, którą zagrał w audycji, ale nie dziwię się, że pokochał tę tajemniczą atmosferę, którą wydobyli muzycy zespołu. Pamiętam za to, że w lutym ogłosił, że zrobi sobie przerwę w pracy prezentera BBC na rok, ale ma nie byle jakie zastępstwo. W każdą niedzielę w godzinach 17-19 czasu polskiego można tam posłuchać Jarvisa.

0: było coś dla miłośników zespołu Pulp, no to jest też coś dla tych, którzy kochają lata 90. i niepokojącą elektronikę. The Chemical Brothers wystąpią na festiwalu Open Air w Gdyni jako jeden z headlinerów. To jest jedna z tych informacji, które będą nas motywować do przetrwania do przyszłego lata. Ja się cieszę, ale na razie nie czuję takiej ogromnej ekscytacji, bo myślę, że jesienią naturalnie przechodzę w stan słuchania muzyki w domu albo po prostu w zamkniętych klubach. I mam za sobą już chyba ostatni w tym roku większy festiwal, festiwal Unsound, który w tym roku wyjątkowo odbył się i w Warszawie, i w Krakowie. Poznawałam tam oczywiście muzykę festiwalową, o której będę opowiadać, ale podróżując między miastami, między lokalizacjami, sprawdzałam też premiery, po prostu słuchając muzyki na słuchawkach. I podczas spaceru po Krakowie towarzyszyła mi nowa polska płyta, czyli bardzo mądra nowa płyta Fisza.
1: Nie czujemy nic, nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, nie interesuje mnie sukces. Drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej. Czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać szery, jestem niewyspany i śnięty. A nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą? A ja wolę być sam, ale nie samym sobą. Może jestem hedonistą jak Bonobo i problem mam z wiernością. Czy to normalne, że miłość się kończy, a za

pisarz, ten tako Hemingway. I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Heweliusz zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna pierś jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze. 5 lat w tym małżeństwie, w tym luksusowym mieście. Całują się namiętnie, a wokół handlowe są galerie. 1000 polubień, 1000 udostępnień. A to stoi w kontrze do tego, co wyszukuje w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców.

0: teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu, w świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic.
0: Potrzebujemy impulsów,
2: emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic.
2: Nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic.
2: Nie czujemy nic.
3: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na tarczy, cyka jak nie...

0: Czemu? W ogóle nie widzę książek w miejscach publicznych. Potem inspektor nie wie, co to wolność artystyczna i czym jest podmiot liryczny. Czemu nie mówi się pociąg mentalny, jedynie pociąg fizyczny? Czemu o sztuce się mówi ostatnio, nie czy coś znaczy, lecz jakie zrobiła liczby? A media mnożą ten wyścig, słuchacze wkurzają fejki, produkty oportuniści, lecz ja nie potrafię się pieklić.
1: Czemu?
0: Mordo, no bo to turyści. Chwilę sobie porobią zdjęcia, potem odejdą w niebyt. Hip-hop przeżyje ich wszystkich. Uśmiech i kręci się karuzela, kręci się w bani jak apuera. Przeminaj, co to za manosfera? Powiedz, czy zarobię kasę teraz, gdy opytam smutnego kawalera? Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winna seks ci, bo biały świat umiera. Okej, Gemini, wytłumacz mi lux maxing. Weź zrób jak waglescy w klipie i z japy ze zrób plastik. Szczerze to mam to kurwa w chipie, oproszę to bluzk maxing. Otwórz jakąś książkę cycu, nazwij to mózg maxing. Media społecznościowe? Prędzej te media są antyspołeczne. Weź o tym pomyśl, jak lubisz swą głowę, nie lubisz być pionkiem, to planuj ucieczkę.
1: Planuj ucieczkę.
0: Z telefonów emanuje zło kunsztowne. Aha. Głowa do góry,
1: dosłownie.
0: I nie bój się zmiany na lepsze, także kasuj Insta serio, kasuj TikTok. Żeby żyć tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić auto nienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni, chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, z roku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to? Chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, poważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że je zwalczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend. I wie viele kostet oraz Überraschung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem, kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa
1: muszę,
0: ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl? Czy Trump jeszcze żyje? Czy zrzuci bombę nuklear? Czy da zarobić się na tej wojnie i nakupić żonie futr? Ile kosztuje generator i antybombowy bunkr? Co nam da Altman, Meta, Elon? Co jeszcze zrobi Zukr? W miasteczku będzie data center, jak nie chcesz to morda w kubl. Ten, z którym będziesz stał w kolejce po czystą wodę jutr. Mówiąc faktycznie dosyć ciepły czerwiec, ty ale po tym supr. Czujesz?
2: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
3: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic,
2: nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czuję.

Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów.

0: potrzebujemy nic.
1: Fisze Made i Taco Hemingway na antenie Trójki. Chętnie się dowiem, jakie macie przemyślenia o tym utworze. Możecie mnie znaleźć pod adresem mailowym anna.lalka@polskieradio.pl. Chcę się też dowiedzieć, bo we mnie wywołał taką reakcję mechaniczną, bo aktualnie jestem tylko na mailu, bo zgodnie z utworem na sezon jesień-zima postanowiłam nie korzystać z mediów społecznościowych. Wynika to z pewnego przebodźcowania, z chęci zrobienia sobie jakiegoś takiego dystansu i przestrzeni w głowie. Myślę, że to jest taki temat, który wzbudzi kreatywność, więc liczę na to, że będzie okazja jeszcze do podzielenia się przemyśleniami na ten temat w audycji Barzancie Serca. Proszę słuchać. Wracam jednak do wspomnianego festiwalu Unsound. W Krakowie mieliśmy okazję usłyszeć na przykład przedpremierowo fenomenalny album Marine Herlop Dżadża.

Wiem, że czasem tak po prostu się mówi, a w praktyce bywa różnie, ale albumu Dżadża naprawdę warto posłuchać w całości. W wielu punktach tej płyty utwory nawiązują do siebie nawzajem. Marina Herlop wraca do konkretnych elementów, przekształca je, pokazuje zmianę i progres. Progres głównego bohatera, którym jest właściwie muzyka. Bo punktem wyjścia myślę, że był temat podróży bohatera oryginalnie, który z czasem zaczął przenikać do samego tworzenia, więc ten bohater stał się też elementem kompozycyjnym. I podczas odsłuchu można mieć wrażenie słuchania cały czas tego samego utworu w różnych wersjach, ale proszę, uwierzcie, to jest właśnie najlepsza cecha tej płyty.

W tę zimną, październikową noc zapraszam Was do świata włoskiego horroru. Prosto z filmu Głęboka Czerwień Dario Argento. Jeśli chcecie dodać jesieni trochę tajemnicy, nie znam lepszego sposobu niż Goblin. Na początek Profondo Rosso, ale właściwie sprawdzi się niemal każdy soundtrack, w którym ta legendarna grupa maczała palce na przestrzeni lat. Ale październik zachęca nie tylko do odkrywania tych mrocznych utworów nawiązujących do tego okresu popkulturowego, ale też do odkrywania nowości. W ostatnią sobotę miesiąca Fontaine's DC wystąpił w Łodzi ze swoją najnowszą płytą Dopamine Chamber.

Na kilka dni przed premierą nowego albumu o życiu w świecie pełnym krótkich, nie zawsze wartościowych przyjemności, Fontaine's DC podzielili się ostatnim singlem nagranym z Rosalią. I choć mogli, naprawdę mogli zaatakować nas przebojem, bo nie wątpię, że przy tym zestawie artystów mógłby taki spokojnie powstać, postanowili dać nam delikatną balladę. I od

odrobinę oddechu. Przypomina mi ona bardziej niż przeszłość zespołu Fontaine's D.C., przeszłość solową lidera grupy Grahama Chathena, czyli jego jedyną na razie solową płytę.

utwór Bob's Casino, a potem już faktyczny Bob, a nawet Bobby Womack. Trzymamy się utworów z filmu Across 110th Street.

płyta, która sporo nam towarzyszyła w audycji w zeszłym roku. I Remember, I Forget, libańskiej artystki Jasmin Hamdan. Jest w niej coś hipnotycznego, co bardzo łatwo wciąga w taki charakterystyczny rytm. I skoro już weszliśmy w taki trans, to pójdźmy o krok dalej.

Voodoo in My Blood od Massive Attack można pamiętać nie tylko ze względu na wchodzące pod skórę brzmienia epki Ritual Spirit. Może ktoś pamięta teledysk z Rosamund Pike nawiązujący bezpośrednio do opętania Żuławskiego. A jeśli nie, to zadanie do wykonania po audycji. Teledyski może jeszcze nie umarły, powtarzam to sobie, ale w gąszczu takich krótkich form wideo szczególnie cieszy mnie przywiązanie do dłuższej, bardziej filmowej opowieści, więc jeśli widzę, że artyści, których słucham, dalej starają się o ten element muzyki, to jestem zachwycona. Night Drive Alei zabierze nas w nocną podróż samochodem między rozmytymi światłami miasta, myślami, które pewnie najlepiej przychodzą do głowy po zmroku, ale też między intensywnością ciemnego klubu w oparach potu.

utwór Alei, a potem chyba najsłynniejsza płyta Chromatics. Tak dobrze zagrał wam utwór tego zespołu tydzień temu, że chyba zagości częściej nocami. Ja jestem zakochana w Chromatics i tym klimacie, który potrafił stworzyć w środku nocy, szczególnie w radiu. Powoli zbieram w głowie moje ulubione płyty wydane w tym roku. Na szczycie Genesis Owusu.

0: just keeps going.
1: Brytyjski punk, Prince, kultura hip-hopowa, gry komputerowe z lat 2000, odrobina gańskich korzeni, to wszystko inspiracje Genesisa Owusu. A ta przesterowana, agresywna elektronika przypomniała mi z kolei o zespole Justice.

Dwa rewelacyjne albumy elektroniczne z lat 2000. Oczywiście Kid A, Radiohead, a wcześniej debiut francuskiego duetu muzyki elektronicznej Justice. To trzymając się jeszcze pierwszych płyt, cofamy się jeszcze o kilka lat do innego debiutu, który wpłynął na historię muzyki elektronicznej.

to była odrobina albumu Dummy od oczywiście Portishead. Ale ja dzisiaj grałam mało polskiej muzyki i czas to nadrobić. Już prawie na dobranoc Ola Budzyńska i Karol Miernik.

Mam nadzieję, że zachęciłam Was po raz kolejny do przesłuchania całego albumu Przepływ Oli Budzyńskiej i Karola Miernika. Jeszcze będziemy do tej płyty wracać. Ja nazywam się Ania Lalka i bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Do usłyszenia za tydzień w Barzancim Sercu.